0: żebyśmy nawet nie myśleli, czy ona jest SF, czy fantazy, tylko wciągnęli się w akcję i w fabułę. I o to chyba chodzi tak naprawdę. A nie o magię, prawda, czy statki kosmiczne.
1: Tak, no wydaje mi się, że właśnie najlepiej zacząć czytać to, co w sumie gdzieś tam z opisu czy z tematyki nas interesuje, zobaczyć po pierwszych stronach, czy to jest faktycznie coś, co nam się podoba. Jak tak, no to iść to głębiej, szukać podobnych autorów, podobnych tytułów i tak naprawdę gdzieś tam się to potem samo wyklaruje.
0: Aha, no mamy akurat tak, że jeżeli chodzi o fantastykę, SF, fantazy w Polsce, nawet tylko polskich autorów jest mnóstwo, ale biorąc pod uwagę całą światową literaturę, no to to jest chyba nie do przeczytania dla jednego człowieka, chociaż zaraz mnie zaskoczycie i powiecie, wszystko jesteśmy na bieżąco, wszystkie ważne dzieła przeczytaliśmy.
2: No moim zdaniem no, nie da się wszystkiego przeczytać, tego jest dużo, nawet samemu patrząc na rynek polski, chodzi tego tak dużo, że to nie jest w stanie być na bieżąco, mhm. Może tylko przeglądać i wybierać pojedyncze tytuły, które
0: natomiast pewnie tak jak zawsze, dobrze jest zaczynać od jakichś bardzo klasycznych dzieł. No wspomniałem o Tolkienie, ale takiej klasyki, dzieł bardzo znaczących jest dużo. Zresztą jak ktoś też mówi, że bardzo go fantastyka nie interesuje, ale jak popatrzymy na te książki, które czytamy już w dzieciństwie, to tam jest bardzo dużo takich książek i wiem, że jedną, do której chcielibyście zachęcić, to jest właśnie Niekończąca się historia Endego, jako takie klasyczne dzieło.
2: Tak. Z filmu można to znać jako Niekończąca się opowieść. Mhm. Są tam minimalne zmiany w tłumaczeniu, tak to możemy nazwać. Ogólnie to jest bardzo przyjemna książka. Powiedziałbym, że taka cozy, w którym można sobie siąść, przeczytać, trochę się zatracić w niej, wejść w tą całą fantazję, zobaczyć siebie samego jako Bastiana, tak? Można się odnieść do tego jako dziecka zagubionego trochę, ale jest jedna kwestia, która jest troszkę inna niż w filmie, tak? Bo każdy kojarzy mniej więcej film. Książka jest bardziej pełną historią. Film jest tylko połową książki. Druga część trochę zmienia całość przekazu filmu, tak? Bo film kończy się, no mamy fantazję, mamy, pamiętajcie o tym, żeby mieć wyobraźnię i tak dalej, a książka ciągnie ten temat dalej. No i niestety lub stety autor książki, tak? Trochę się pokłócił z autorem filmu na ten temat, bo no, zmienił jego przekaz. Ogólnie chodzi o to, że w książce ostatecznym przekazem jest to, że chodzi o dorastanie, o zmianę, tak, że można się zatracić w swoim postrzeganiu świata, tak, aż do momentu, aż w którym momencie można coś zrozumieć i wrócić, zmienić się, tak, aby wziąć odpowiedzialność za to, co się uczyniło, ponieważ przeciwnie do filmu, Bastian w książce przenosi się do fantazji lub fantazjany, jeżeli mówimy o wersji książkowej i zaczyna ją niszczyć, ponieważ ma moc, wszystko co sobie zażyczy dzieje się naprawdę, a to ma spore konsekwencje dla świata i w pewnym momencie po prostu zdaje sobie sprawę, że oj, chyba coś niszczę, a przy okazji też traci wspomnienia, więc całość o temat jego ziemskiego życia zaczyna znikać z jego głowy.
0: A powiedziałaś na początku, taka lekka książka, ja tu wiesz, przerażony jestem tym wszystkim, ale rzeczywiście tak, tutaj pełna zgoda, że jeżeli chodzi o tego typu dzieła, a bardzo często w książkach fantasy czy SF, to przesłanie, ta psychologia wydarzeń i postaci, tylko jakby ten świat fantastyczny służy jako pewne uwypuklenie, pokazanie nam, bo w normalnym życiu no wiadomo, że no nikt nie będzie miał takiej mocy sprawczej, że co sobie pomyślę, co sobie zażyczę, to się spełni. W książce fantazy możemy to zrealizować i w formie fabuły podać. No to zobaczmy, a co by było? Tak myślimy, że byłoby super, byłoby fajnie, no ale jeżeli jakiś psychopata dostanie taki dar, no to on będzie właśnie wszystko niszczył. Albo jeżeli coś mu się zmieni, bo wydawało się, że będzie wspaniały, fantastyczny, już widzimy wtedy takie przeniesienia, możemy postawić w to miejsce przywódców wielkich państw, prawda? No Adolf Hitler, który dostaje taki dar nagle, prawda? No przecież przerażające. Więc myślimy sobie, ale super, a potem dobrze, że czegoś takiego jednak nie ma. Ale książka ma nam pokazać, do czego też zdolny jest nasz umysł. Jacy my jesteśmy, jaką możemy też przejść przemianę. Często mówimy, miesz siły na zamiary, że tu fantazjujesz, prawda? Jesteś nierealistyczny, masz jakby pragnienia. Z drugiej strony, no jak nie mieć pragnień? Przecież całe nasze życie napędzamy pragnieniami szczęścia, miłości, nowych, wspaniałych rzeczy, doświadczeń. I to też jest w dużym stopniu fantazjowanie. To, czy postać będzie miała szpiczaste uszy i będzie elfem, czy nie, przestaje być takie bardzo znaczące. Tak myślę. Zresztą tutaj też w przypadku tych różnych ras i postaci w obrębie fantastyki też możemy to od razu próbować przenosić, na przykład mówimy dawna rasa, prawda? Czyli jakaś rasa ludzi szlachetnych, dobrych, no i teraz

0: te zwyrodniałe jakieś morloki, które żyją w mroku i pożerają ludzi. Niby fantazja, niby bzdura, ale z drugiej strony bywają niestety nacje, które się degenerują, tak jakby popatrzeć na wschód i to, co się dzieje, no to ja tam widzę takie stado morloków, przyznaję. Już nagle ten wehikuł czasu urasta do książki, która dzieje się tu i teraz, a nie wcale w przyszłości.
1: Myślę, no tak naprawdę jakby spojrzeć na takie dziecięce klasyki, to dużo jest takiego poszukiwania siebie gdzieś tam tej wewnętrznej drogi. Nawet w Alicji w Krainie Czarów od Lewisa Carrolla, czy w Czarnoksiężniku Skrajny Os od Lymana Franka Bauma, tam oni też jakby to jest, można powiedzieć, trochę opowieść drogi, poszukiwanie siebie. Nawet jeśli w Alicji to się wszystko okazuje potem tym snem, no to jednak ona się gdzieś tam konfrontuje ze sobą, ze swoją psychiką, ze swoimi emocjami, tak samo w tym Czarnoksiężniku. Więc jakby, tak jak dobrze powiedzieliście wcześniej, te książki są gdzieś tam o odkrywaniu siebie. I ja sądzę, że to jest w ogóle bardzo fajne, że zapoznajemy się z fantastyką od tych najmłodszych lat, bo to też na pewno bardzo mocno nas kształtuje i potem wpływa na to, jacy jesteśmy, jak jesteśmy już dorośli.
0: O, to na pewno. Potem zapisujemy się do klubu Feniks, robimy Opolkony i wszystko ciągnie się dalej. Ale nic w tym dziwnego, bo to wcale nie jest... Ja tu chciałbym bardzo, żeby w tej naszej rozmowie też na tych przykładach wybranych książek, jeszcze do kolejnych później przejdziemy, żeby to dobrze by brzmiało, żeby pokazać, że czytanie fantastyki to nie jest tylko lekka rozrywka. A przynajmniej nie musi tylko i wyłącznie być, bo ktoś może to przeczytać na takim poziomie totalnej fabuły, przygodówki od po prostu z dziwnymi stworami, krainami, magią i tak dalej. I być może mu to w zupełności wystarczy. Natomiast zazwyczaj jednak, jak ktoś myśli, analizuje, zastanawia się to i zaczyna w to wchodzić, to jednak te rzeczywiście klasyczne, wielkie powieści, wielcy autorzy i autorki jednak mieli do powiedzenia coś dużo, dużo więcej niż tylko opowiedzenie historyjki przygodowej. I z Endem tak jest, na pewno. Dobrze, a jakie są kolejne książki, o tym powiemy Wam za chwilę. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy.

0: do Was. Wracamy, przypomnę, ze mną w studiu Patrycja Drabik i Kamil Dobrogost z Polskiego Klubu Fantastyki Feniks, a więc będą dalej fantastyczne rozmowy. Fantastyka, ale fantazy i również SF, a nawet jakiś czas temu z Patrycją rozmawiałem i okazało się, że tych nurtów, podgatunków jest dzisiaj dużo, dużo więcej, więc to są bardzo, bardzo umowne terminy, chociaż wiem, bo powiedzieli mi, o jakich książkach jeszcze będą chcieli rozmawiać, między innymi o Blade Runnerze, no za to już jest zdecydowanie SF, prawda?
1: Tak, no to jest taka klasyka SF, która wydaje mi się na taką szerszą skalę pokazała te androidy, bo nawet właśnie tam one są nazywane androidami, wręcz nie robotami, także też jakby trochę takie bardziej humanoidalne stwory, że tak to ujmę, gdzieś tam te maszyny bardziej do ludzi zbliżone. No i tam jest ważny ten taki motyw empatii, jakby to, co właśnie ludzi od tych androidów odróżnia, to jest to, że jakby ludzie umieją odczuwać empatię, empatyzują z innymi, współczują i tak dalej. Androidy gdzieś tam, powiedzmy, są tak kolokwialnie wyprane z tego i nie są w stanie tych emocji za bardzo okazywać. No ale w trakcie książki okazuje się, że są jednak takie przypadki, które gdzieś tam to niejako wykształciły, więc to też nie jest takie zero-jedynkowe i pokazuje, że właśnie bardzo, bardzo ciężko, w sensie nie powinno się wręcz oceniać kogoś po okładce, czy czegoś umie, czy nie umie, bo w trakcie czy to odbijania jakby swoich emocji od kogoś innego, czy relacji po prostu z innymi osobami, czy nawet androidami, da się jakieś tam rzeczy wykształcić i to nie jest takie proste na pierwszy rzut oka.
0: No to prawda i to myślę jedno z głębszych przesłań. Zresztą, jeżeli sztuczna inteligencja się uczy, a wiadomo, że te androidy, roboty, no dzisiaj te już robota spotkają takiego humanoida nawet na Zielonym Mostku, wracając z radia, więc to coraz bliższe jest to przyszłość, że to tak będzie. A czasami jest tak, to w różnych historiach to widać, że czasami taki android, humanoid jest bardziej ludzki niż człowiek. Oczywiście my możemy w domyśle, skoro wiemy, że to jest maszyna, to wiemy, że te jego emocje, uczucia, wszystko to, co mówi i robi, bo on może nas przytulić, może nas pocieszyć, tak jest zaprogramowany. Czyli będzie bardziej empatyczny, kochany i cudowny niż niejedna osoba ludzka. Natomiast my wiedząc, dopóki wiemy, że to jest maszyna i tak cały czas, no... Ale właśnie, jak pokazuje chyba książka, nie do końca, bo tam jednak do takiego intymnego zbliżenia dochodzi. Tam jednak ta więź się zaczyna rodzić.
1: Tak, no właśnie między głównym bohaterem Rickiem Deckardem a Rachel Rosen, no oni nawiązują taką relację na początku koleżeńską, potem bardziej romantyczną, właśnie uwaga, spoiler, Rick wręcz zdradza swoją żonę, właśnie zaczynając odczuwać więcej emocji do androida i się zastanawia, czy to jest w ogóle moralnie dobre, w sensie, czy on powinien w ogóle czuć takie emocje i potem właśnie dochodzi do niego, że jakby Rachel też nie jest takim typowym androidem, jakby ona też empatyzuje z innymi, gdzieś tam współczuje jakby swoim kolegom, którzy są przetrzymywani jakby trochę na ziemi wbrew swojej woli. No i po prostu stara się jakoś pomóc, stara się wesprzeć. Też jakby świat pokazany w Blade Runnerze jest o tyle ciekawy, że ludzie trochę zatracili umiejętność odczuwania emocji i potrzebują programować sobie emocje przez taki specjalny program albo używają skrzynki empatycznej, żeby móc jakby zespolić się z innymi osobami, razem z nimi współodczuwać emocje, ponieważ jakby sami indywidualnie już jakby od środka nie są w stanie tego robić, więc to jest takie bardzo dystopijne. Mam nadzieję, że u nas tak się nigdy nie stanie, ale tam jest to bardzo właśnie ciekawie przedstawione, że ludzie potrzebują takiej wspólnoty, bo sami już jakby nie są w stanie jakby na zewnątrz niczego oddawać.
0: No, na szczęście myślę, że póki co jesteśmy tak skonstruowani, jeżeli chodzi o biologię i neurobiologię, że wiele emocji się w nas pojawia, czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet jak próbujemy, chodzimy na szkolenia, żeby nad nimi panować, prawda, no to jak czegoś się boimy, to się boimy. Jak nam coś odbije i się zakochamy, to też robimy rzeczy szalone. Trudno jest na szczęście wiele emocji kontrolować i tak zupełnie być taką maszyną. Chociaż oczywiście jak ktoś ćwiczy się w przemawianiu i na przykład przemawia do tłumów, robi w ten sposób karierę i tak dalej, no to on też wie, jak na emocjach grać i jak odpowiednio mówić, ale nie da się tego na szczęście utrzymać tak 24 godziny na dobę póki co jeszcze. Chyba, że zaczniemy, i to też jest bardzo ważny wątek w SF-ach wszystkich, łączyć się z urządzeniami elektronicznymi. To oczywiście pierwszy to Robocop przychodzi do głowy na pewno, który zyskuje potężną siłę, ale też właśnie zaczyna, bo wie, że no nie traktują go w pełni jak człowieka, no bo właśnie ile ze mnie jestem człowiekiem? Takie odwieczne pytania. Kiedy jeszcze jestem człowiekiem, a już nim nie jestem. Przypominam sobie taki komiks bardzo stary, gdzie była tylko głowa wypraperowana i ta głowa była w urządzeniu, prawda? Z człowieka została tylko głowa i mózg, więc teoretycznie to najważniejsza część, bo to tu myślimy, czujemy, w głowie się wszystko dzieje, więc można powiedzieć, po co mi reszta ciała, ale okazało się, że głowa była bardzo nieszczęśliwa właśnie z powodu tych emocji, o których mówisz w Blade Runnerze. głowa świadoma, że nie przytulę nikogo, nie zbliżę, że wiele rzeczy już mi nie jest danych. No, siedzę sobie w tym pojemniku i tyle. No, no żyję, prawda, podtrzymywany przez te wszystkie aparaty i urządzenia, ale była to bardzo, bardzo tragiczna historia.
2: Można zwrócić na to uwagę, że w książce można brać pod uwagę to, że androidy po prostu uczą się tych emocji. One są tam świeże. One mają życie max kilka lat, tak? A ludzie mają no, już setkę, tak? Do nauczenia się tych emocji, więc może być tak po prostu, że te androidy jeszcze się nie wyuczyły. Niektóre uczą się szybciej po prostu i dlatego mają te emocje. Można wziąć to też pod uwagę. Dlatego też ludzie, którzy w tym dystopijnym świecie po prostu nie muszą tego używać, więc się nie uczą empatii. Stąd używają urządzeń.
0: No, to prawda, bo to jest też bardzo poważna kwestia podnoszona coraz częściej przez psychologów, że coraz mniej musimy i się staramy. Prawda? Nasze życie stało się dosyć uporządkowane, przewidywalne, wygodne. Oczywiście są tacy, którzy szukają adrenaliny, na przykład skaczą na bungee ze spadochronów albo wspinają się bez na żadnych zabezpieczeń na jakieś wysokie góry, przerażająca dla mnie sprawa z moim lękiem wysokości, ale okazuje się, że człowiek potrzebuje. No wydawałoby się, że maszyna nie potrzebuje takich rzeczy. Z maszyn człowieczeństwo, ludzkość, gdyby wyglądali wszyscy, a w tych filmach i książkach SF też mamy takie oczywiście androidy, które wyglądają jak ludzie i trudno ich odróżnić. Możemy nawet wspomnieć sobie słynny test pilota Pirksa, prawda? Tam też dopiero jak mu druty wyszły, to okazało się, że to nie jest człowiek. Więc zaczyna być kłopot, że my w gruncie rzeczy, z takim naszym delikatnym zobojętnieniem i wypraniem z emocji, że się coraz mniej rzeczywiście, tak jak mówiłeś, uczymy, no to te androidy nas przewyższą i staną się bardziej ludzkie, albo staną się też taką ludzkością i myślę, że to troszeczkę Blade Runner pokazuje, za którą tęsknimy. Skoro to android jest w stanie dać więcej uczuć, emocji i szczęścia facetowi niż własna żona.
1: No my się właśnie stajemy troszkę tacy robotyczni też przez używanie tych czatów GPT i innych po prostu takich systemów, które myślą za nas, robią za nas, analizują za nas, dlatego też jakby czytanie tych książek jest tak ważne. Ale w Blade Runnerze właśnie ta jego żona jest bardzo nieszczęśliwa, ona wręcz programuje sobie 6-godzinną depresję z samooskarżaniem, jeśli dobrze pamiętam, chyba to był nawet cytat. I Rick właśnie jakby chcąc ją od tego uwolnić, to programuje jej takie dobre emocje na cały dzień, jak idzie do pracy, żeby sobie siedziała w domu i dostawała jakby od tej takiej skrzynki same pozytywne emocje, ale ona potem sobie zmieniła, bo stwierdziła, że wszystko i tak nie ma sensu, ona się źle czuje i zaprogramuje sobie depresję z powrotem, bo tak jest jakby sens jej życia, więc ona jest takiej bardzo, bardzo złej otchłani. Ale sam w ogóle tytuł książki polski, czy androidy marzą o elektrycznych owsach, jest też ciekawy i to jest aspekt, który został w filmie pominięty, ponieważ zwierzęta elektroniczne jakby istnieją normalnie w książce, ale ludzie jakby chcą kupować prawdziwe, ponieważ prawdziwe jakby świadczą o statusie społecznym, jaki się ma tam w tym San Francisco, tam jest postapokaliptyczne San Francisco. No i właśnie Rick posiada taką elektryczną owcę, ale chce ją potem zamienić na inne zwierzę. I kiedy ostatecznie mu się udaje kupić nubijską kozę, jeśli dobrze pamiętam, no to właśnie wszystko się zmienia, jakby jego żona nawet trochę z tej depresji się tak leczy i to ją podnosi na duchu. No ale ta koza potem zostaje zabita, już nie będę bardziej spoilerować, ale to jest taki też duży cios faktycznie, że jakby jest jakby inna żywa istota ważna w życiu głównego bohatera, na którą może przelewać emocje, które daje mu szczęście. I tego również jest pozbawiony, więc jakby widać, że wszystko się sprowadza do takiego... Jednakże te emocje są bardzo potrzebne do odczuwania, żeby je po prostu okazywać jakby innym i współdzielić się razem z nimi.
0: No jednak wychodzi na to, że najlepszy cyborg, najlepszy zwierzoid w miejsce androida nie zastąpi nam prawdziwej, żywej istoty. Jak wiemy, że ona jest prawdziwa, żywa, no to zupełnie inne emocje zaczynają się uruchamiać. No bo robota, no to kupimy sobie następnego, prawda? On w naszym przekonaniu nie cierpi, no bo maszyna nie może cierpieć. Tu też oczywiście w tych różnych SF-ach to, czy cierpią, czy nie cierpią, no, zaczyna się zacierać. Coraz bardziej przypomina mi się tu w tym przypadku serial, nie książka, gdzie dwa androidy opiekowały się grupką dzieci na jakiejś planecie. No i powiem tak, no, empatyzowałem z tą główną bohaterką, tą androidką. Trudno jej było nie lubić, chociaż nie była do końca, no właśnie nie wiadomo, czy dobra, czy niedobra. Ona miała jakiś zaprogramowany interes, ale poza ten swój program zaczynała wychodzić troszeczkę. No i to było fajne.
1: Ale sama taka forma właśnie używania robotów do opieki nad dziećmi czy innymi osobami, to u Asimowa było na przykład w Ja, robot. Tam jest takie opowiadanie właśnie Robi i ten tytułowy właśnie robot jest taką niańką do dzieci i tam się nią opiekuje. ale z czasem jakby rodzice zauważają, że implikuje to jakby więcej niebezpieczeństw, że to dziecko się robi trochę aspołeczne, że nie wychodzi do rówieśników, tylko siedzi ciągle z tym robotem, no ale jednak ten robot jest w stanie jakby takie fajne rzeczy wykształcić, dać temu dziecku, że to dziecko nie potrzebuje rówieśników. I też jakby w przypadku książki, teraz czytałam niedawno Klara i Słońce od Kazuo Ishiguro, tam też właśnie jest SP, czyli zapomniałam teraz tłumaczenia. W każdym razie jest taki, o, sztuczny przyjaciel. Tak, sztuczny przyjaciel jest właśnie Klara i ona zostaje kupiona jako opieka do takiej dziewczynki, która jest bardzo, bardzo chora i ma zastąpić też dla niej przyjaciół, ponieważ tam relacje generalnie z ludźmi są bardzo ciężkie i nie da się ich za bardzo utrzymywać. Też jest wszystko pochłonięte po prostu takim robotycznym światem. Więc to jest o tyle jakby ciekawy temat, że jakby też roboty są na tyle fajnie wykształcone i gdzieś tam pokazane, że są w stanie te emocje odczuwać, przelewać nawet już od takich najmłodszych lat do dzieci i to po prostu działa.
0: Aha, no tak, bym taki opiekun czy opiekunka robot. Zawsze ma czas, jest cierpliwy, nie zmęczy się, nie znudzi. Jak człowiek, że czasami już ma dosyć, mówię, pobaw się, Jasiu, sam już, bo już naprawdę nie mogę, babcia musi odpocząć. A robot jest na każde zawołanie i zrobi właściwie wszystko, co oczywiście w programie uzna za bezpieczne, bo pewnie jest zaprogramowany tak, żeby dbać o bezpieczeństwo tego dziecka. No i nic dziwnego, że dziecko z czasem, no skoro ma robota 24 godziny na dobę dla siebie, to po co mu ktoś inny? Nawet nie myśli już wtedy, że ktoś mu jest potrzebny, bo cały czas może być zajęty. Cały czas ten robot będzie go zabawiał, cały czas będzie mu coś organizował, wymyślał. No i rzeczywiście, co do tych też prawdziwych zwierząt i poczucia potrzeby empatii, to że my staniemy się gorsi jako ludzie. Ja nawet z rezerwą dużą podchodzę do tych zwierzątek elektronicznych, które się karmiło. Nie pamiętam fachowej nazwy, bo ja się w to nie bawiłem.
1: Tamagotchi?
0: Tak, tak. I to, co mnie przerażało, to nie to, że ktoś tam ma takie zwierzątko, bo z jednej strony na początku wydawało się, że dobrze, niech się dziecko najpierw sprawdzi, czy ono będzie odpowiedzialne, czyli będzie pamiętało, żeby codziennie nakarmić, dać wodę i tak dalej, i tak dalej, a nie od razu kupimy mu prawdziwego pieska, którym potem nie będzie chciał się zajmować. Ja przyznaję, że nie znam kogoś, kto by tym się zajmował regularnie i dbał. W większości chyba to Tamagotchi wcześniej czy później padało, bo już były inne rozrywki. Właśnie z takiego poczucia, że przecież to tylko jest zabawka. No. Ale może być niebezpieczny ten moment, kiedy zaczniemy żywe istoty traktować, że to też tylko zabawka. No i tu pod rozwagę, czy piesek, czy kotek, na pewno pod choinkę.
1: No właśnie, tak. Ile było takich sytuacji, że o, fajny prezent pod choinkę albo na jakieś święta i potem nikt się nie chciał nim zajmować, bo był fajny przez chwilę, a potem trzeba poważne
0: obowiązki. Ale podobno jest, wróciły znowu pomysł jednak chipowania rejestracji. No to chipowanie to też w kontekście tych androidów, to może nie brzmi najweselej, ale to może być chip w obroży albo jakiś taki naprawdę bezpieczny. Niemniej jednak uważam, że powinny być zwierzęta domowe rejestrowane. Dobrze, to tym optymistycznym wątkiem kończymy drugą część rozmowy, ale jeszcze się z Wami nie rozstajemy, za chwilę do Was wracamy.

0: Już jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, Patrycja Drabik i Kamil Dobrogost, opolski klub fantastyki Feniks. Teraz będzie i komiksowo, ale nie tylko. Będzie Helmery Projekt i Scott Pilgrim. Nareszcie coś, czego nie znam w ogóle. I przyznaję, zaskoczyłeś mnie, bo gdybym zobaczył okładkę, uznałbym, że to jest coś dla dzieciaczków. Jakaś manga taka, wiesz, no.
1: Wiesz co, można wziąć to pod uwagę, że na pierwszy rzut oka może się to tak wydawać i na pewno będzie się tak wydawać, dlatego że Brian Lee O'Malley, czyli autor, się tym inspirował. Jest to pół Koreańczyk, pół Irlandczyk, urodzony w Kanadzie, więc to jest taki troszkę miszmasz i on faktycznie inspirował się tym wszystkim. On tam inspirował się taką kulturą geekową, rockiem, kulturą azjatycką. Wszystko wymieszał w jedno, co powstała taka trochę wybuchająca mieszanka. Sam Scott Pilgrim jest opowieścią o 24-letnim Scottie Pilgrimie.
0: Czyli nie dla dzieci, jak 24 lata.
1: Tak, tak, który w śnie ukazuje mu się pewna kobieta i poznaje ją na najbliższej imprezie i uznaje, że tak, on musi z nią być. Jest to tajemnicza Ramona Flowers, tylko jest jeden mały problem. Żeby być z Ramoną Flowers, musi pokonać jej 7 złych byłych w dosłownych pojedynkach. Aha. I tam dzieją się naprawdę dziwne i fantastyczne rzeczy. Są to pojedynek na jazdę na desce, w boksie, w śpiewaniu, więc to są dziwne rzeczy. Ale żeby to nie było takie płytkie, to jest po prostu komiks, opowieść pełna akcji, humoru i popkultury, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że pod całym tym wszystkim kryje się taka opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności i emocjonalnej niedojrzałości, że tego, że Scott Pilgrim jest właściwie antybohaterem. On czasami sam sobie kopie dołki i nie zdaje sobie tego sprawy. Dopiero jak już w nie wpadnie, jest takie, aha, to zrobiłem źle.
0: Aha, no ja przyznaję, że walka z 7 byłymi, jak już to się zbyły, to po to, no tak, no ale on może być były dla tej bohaterki, prawda? A oni sami cały czas się czają i chcą wrócić do łask, więc jak ktoś pojawi się jeszcze nowy na 8, no to trzeba...
1: Tak, mają ligę z 7 złych byłych, więc się dosłownie tak nazywa.
0: Ale to się jeszcze skomplowali do tego.
1: Tak.
0: No tak, no bo trzeba było zawrzeć szyki, bo pojawił się ten nowy, który ich zastąpił, no to on jest teraz najważniejszym wrogiem.
1: Tak. Można znać ten komiks z komiksu, animacji na Netflixie oraz filmu. Co ciekawe, film powstawał mniej więcej w tym samym czasie, co ostatnia część komiksu i mają dwie różne zakończenia.
0: A co nam się teraz bardziej zaczyna podobać? Tutaj poza mikrofonem o tym już mówiliśmy, że większość tych rzeczy, o których mówimy, ma inne zakończenia, inne wątki porusza, ale to jest kolejny przykład na to, że warto czytać książki, nawet jeżeli coś mówi się, że jest ekranizacją. Ja myślę, że bardzo często bardziej właściwie jest oparto o powieść albo na wątkach powieści, bo rzadko jest tak, a wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy, raczej pokazuje, że są to tylko jakieś fragmenty, film wiadomo jest skrótowy, wybiera albo też ze względów różnych poprawnościowych i tak dalej. Wiadomo, czym się kierują platformy współczesne i kina. Wiele wątków obecnych w książkach jest pomijanych, bohaterowie są zastępowani. No, nie jest już to na pewno ekranizacja, to umówmy się, dawno od tego odeszliśmy, więc dlatego warto czytać książki, stąd też nasze spotkanie w audycji literackiej i zachęcanie do czytania, chociaż już siłą rzeczy oczywiście do filmów będziemy odbijali. Tych części komiksu jest 6 i teraz zastanawiam się, czy w każdym tomie jednego pokonywał, czy są zupełnie inne przygody.
1: Tak, jednego na tom. Co ciekawe, w każdym komiksie jest jakiś taki bonus, to nazwijmy, dlatego że na przykład w pierwszym komiksie on gra w zespole i tam jest dosłownie tabulatora rozpisana, jak to zagrać.
0: Czyli jak ktoś umie grać na instrumencie.
1: Może to zagrać to samo co on.
0: Ale powiem ci, że to akurat duże uznanie za twórcy komiksu, bo ja przyznaję, że bardzo lubię i to często się zdarza, że ktoś słucha jakiejś piosenki. Czasami w komiksach jest tak, że mamy tylko tekst, na dodatek jeszcze nie zawsze przetłumaczony, a może i nawet dobrze, gdyby był przetłumaczony, by nam było trudno znaleźć, ale nie pada nazwa zespołu ani wykonawca i teraz ja nie wiem, prawdziwa piosenka, czy tylko autor sobie coś wymyślił. Najczęściej autorzy komiksów jednak sięgają do prawdziwych utworów, które sami lubią, kapel, które lubią, no i potem jest dużą frajdą sobie to wyszperać, po tekście czasami można i posłuchać sobie jeszcze piosenki, to można jeszcze zagrać.
1: Tam jest trochę bardziej na talerz do położone, bo nie dość, że czasami jest tabulatura, to jeszcze na samym końcu jest playlista, którą słuchałem, że tworząc to i można sobie odsłuchać, co autor słuchał, tworząc to, więc można sobie tak
0: tak było w jednej z powieści Marty Bijan, teraz sobie przypominam, jak z nią rozmawiałem, to też w jednej z powieści, chyba tej, która toczyła się na zamku, to tam była też tracklista, były podane piosenki, których można sobie słuchać przed każdym rozdziałem. Bardzo dobry moim zdaniem pomysł. W ogóle lubię, jak autorzy, autorki zaczynają coraz bardziej właśnie w ten sposób kombinować, bo no, dlaczego książka ma być tylko i wyłącznie papierową książką? Niech są sobie kody QR, niech są różne inne rzeczy. Wiesz, możemy z tego korzystać, nie musimy, zawsze to jest coś ekstra, bo jak mówię, jak bohater w dawnych wielkich dziełach nie słuchał rocka, ale na przykład siódmej symfonii Beethovena, to fajnie jest na przykład, nie każdy ma od razu na płycie, dzisiaj możemy sobie cyk i możemy poczuć się jak ten bohater, prawda? Że sobie słucha i posłuchać sobie przynajmniej fragmentu. Dla mnie bomba.
2: Ja właśnie lubię, jak się tak różne teksty kultury łączą, właśnie jak są takie typ listy podane, czy nie wiem, pokazane inspiracje chociażby jakieś ze sztuki, czym się ktoś inspirował w trakcie tworzenia, to też nam pomaga trochę jakby inaczej analizować potem to dane dzieło sztuki i też jakby patrzeć z innej perspektywy, właśnie jakby oczami tego twórcy albo z momentu przed może stworzeniem, że jaką osobą była ta osoba przed stworzeniem i po stworzeniu, coś na przykład zmieniło w trakcie, albo jak dane dzieło zmieniło twórcę.
0: Wiadomo, że tak jest. To tak jak przed audycją byliście innymi ludźmi, a po audycji będziemy już troszeczkę znowu inni. Mamy jeszcze Hail Mary projekt. Też niedawno był film. Tak mówiłem o tych filmach i to w tym przypadku to też o tą Hail Mary projekt chodzi.
2: Tak, tak, tak. Właśnie niedawno chyba wyszło z kin, wydaje mi się, że już nie leci, ale bardzo długo, ponad miesiąc chyba było, z tego co pamiętam. Film mi się bardzo podobał. Przyznaję, że film oglądałam pierwszy, a potem dopiero czytałam książkę, ale to właśnie film mnie zainspirował. Książka Andy'ego Weira, twórcy Marsjanina, może więcej osób teraz może też kojarzyć Marsjanina. Też Marsjanin w ogóle był takim pierwszym dla mnie zetknięciem się z nauką i rzeczami jakby ścisłymi w książce. Ja jestem humanistką z wykształcenia i też gdzieś tam bardziej po prostu takie rzeczy humanistyczne do mnie przemawiają. I Marsjanin i Project Hail Mary to są właśnie książki, które bardzo rozbudziły takie moje zainteresowanie do nauki, do tych tematów ścisłych, ponieważ one świetnie są tam wyjaśnione dla takich laików, dla osób nie siedzących w temacie, czy to z chemii, czy z fizyki, czy z geografii, że każdy tak naprawdę fajnie może się tam odnaleźć, zrozumieć, co się w książce dzieje. Jakby książka właśnie nie robi, że tak to kolokwialnie powiem, idioty z czytelnika, tylko gdzieś tam prowadzi go właśnie za rękę, ale też pozwala samemu łączyć kropki. No i humor jest świetnie w ogóle ukazany zarówno w filmie i w książce też. Główny bohater, tam jego przemyślenia czy relacja potem z innym bohaterem. Świetnie to jest bardzo poprowadzone i też no, zasługuje o tym, że to jest kwestia dużo tłumaczenia po prostu, które zostało dobrze wykonane, ale naprawdę jeśli ktoś jakby nie interesuje się takimi rzeczami, to jest takie fajne drzwi do właśnie wejścia w ten świat nauki.
0: Albo też są one bardzo trudne, bo mówmy się, nauki ścisłe już dzisiaj są na tak zaawansowanym poziomie, że sama terminologia, niedawno pamiętam, czytałem książkę, w której pojawił się wzór matematyczny. Ja przyznaję, że nie miałem siły, żeby ten wzór przepisywać do internetu i sprawdzać, czy autor, bo generalnie bohater, książka nie była o matematyce, ani o żadnym wybitnym matematyku, ale bohater wspominał właśnie swoją szkołę, że i podał w tekście ten wzór, ale teraz jak mi się o tym przypomniało, może się zdenerwuję i spróbuję go wpisać, no ale tam były takie znaczki, których ja już nie pamiętam ze szkoły, prawda? Już wiem, że oje, to już taka bardziej zaawansowana matematyka, a jest to z drugiej strony świat, który nas ciągle interesuje, zwłaszcza twórców SF, bo ile można mniej więcej pisać o androidzie, który no, posiada inteligencję, uczucia, emocje, bez wdawania się w jakieś technikalia, to wiem, że fani, zwłaszcza SF-u, no, dosyć drażliwie reagują na bzdury, które są wypisywane. Częściej są w filmach, autorzy książek jakoś bardziej się starają, ale jeżeli chodzi o kino, no to już sporo. Takiego wybuchu nie może być w próżni, w przestrzeni kosmicznej, że z tą prędkością, że nie mogli i tak dalej, można by długo pewnie wyliczać, potem na szczęście w internecie czytamy błędy i bzdury. Lubimy, to jest ciekawe, bo zastanawiałem się, że ile w SF, ale myślę, że i w fantazji jest też podobnie, że jak już mamy jakieś moce, mamy jakąś magię, to też oczekujemy konsekwencji, prawda? A nie, że ktoś sobie czaruje wtedy, kiedy chce, nagle jest pojedynek czarodziejów i jednemu kończy się i właściwie my nie wiemy, a dlaczego on go pokonał, czym? Jeden powiedział hokus pokus, a drugi hokus morokus, a wygrał ten. Dlaczego ten czar był silniejszy, a nie inny? I to przyznaje mnie do fantazy, długi czas tak odstręczało, prawda? Nie lubię jakiejś takiej niekonsekwencji, lubię, kiedy coś się dzieje, dlaczego i żebym mógł przynajmniej dojść do tego, dlaczego tak jest, prawda? Co się w takim razie stało?
1: To zależy troszkę od autorów. Oni muszą się trzymać pewnej koncepcji ram, tak? Żeby nie wyszli potem poza te ramy. Na przykład w Hail Mary jest jeden element, który jest kompletnie nienaukowy. Tam jest tworzony metal, czy tam tworzywo z pierwiastka, który jest gazem. i on jest ciepły, chociaż on ma strukturę stałą w temperaturze minus 100 paru stopni, co jest kompletnie bez sensu, ale autor trzyma się tej koncepcji, on jej nie zaprzecza. Tak jest zawsze i tak ma być. Chociaż jest to nienaukowe, tak będzie.
0: No tak, ale widocznie jest to taki ewenement. Tutaj mogę to w kategoriach niezrozumiałego czegoś przyjąć, że świat jest poukładany, wszystko wiemy, nauka to i to wyjaśnia, a mamy na świecie coś takiego, co się wymyka zdrowemu rozsądkowi i to, no, no, ono sobie jest. I co z tym teraz zrobić, prawda? No, może cud. No w końcu cuda czasami się podobno zdarzają. Słuchajcie, no cudem na pewno nie rozciągniemy i żadną magią czasu antenowego. Patrzę na zegar i musimy niechybnie kończyć, ale tak zakładam, że może za jakiś czas ponownie się spotkamy, opowiecie o swoich nowych przeczytanych książkach i podsuniemy coś słuchaczom i słuchaczkom znowu ciekawego, nowego. Bo jak słyszeliście, naprawdę przygoda z SF, z fantazy może być naprawdę bardzo fajną lekturą, przygodą, jeżeli tylko chcecie poszukać kontekstów, włączyć też, popatrzeć szerzej niż tylko na samą fabułę. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie, za wizytę w studiu. Przypomnę, Patrycja Drabik, Kamil Dobrogost, oboje z opolskiego klubu fantastycznego, fantastyki Feniks, ale fantastyczny klub, prawda?
2: Tak, no, tak, prawda? Jak najbardziej.
0: Słuchajcie, dzięki śliczne. A ja Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem kończy się. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, w niedzielny poranek. Przed mikrofonem Witold Woźtak. Rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Rusz się z Radiem Opole. Dzisiejszy program poświęcimy treningowi crossowemu, a konkretnie zabieram Państwa do centrum treningu Gymbox.
2: Co teraz właśnie robimy? Teraz właśnie robimy przedstawienie danego zadania, które będzie wykonywane przez adeptów naszych zajęć. Łukasz Dabachy, jestem trenerem w klubie Gymbox i głównym właścicielem. Mają wyjaśnione każde zadanie krok po kroku. Jeżeli jakieś zadanie nie jest wykonalne przez daną osobę, trener pokazuje tak zwane skalowanie, czyli upraszcza do możliwości danej osoby ćwiczącej. Czyli więc tak naprawdę możemy być tu na etapie początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym i na jednej godzinie treningowej możemy wykonać te samo zadanie.
1: A każdy sam definiuje, na ile go stać, czy wy to jakoś określacie?
2: Mamy doświadczenie w tym i my staramy się ocenić daną osobę po kilku zajęciach, co może, czego nie może. Ale jeżeli jakaś dana osoba zgłosi nam, że nie jest w stanie wykonać danego zadania, my to oczywiście upraszczamy do jego możliwości. Jesteśmy w stanie na podstawie doświadczenia to zweryfikować i przekazać mu odpowiednią ilość powtórzeń, ciężaru, dobór ćwiczenia.
1: W takim razie dla kogo są te zajęcia? Czy dla wszystkich, czy jednak trzeba mieć jakieś konkretne predyspozycje?
2: Powiem tak, no na pewno nie można bać się ruchu i to nie są zajęcia dla sportowców, takich typowych sportowców startujących w zawodach. Utarło się tak, że trening typu cross, trening typu, nie wiem, Hyrox, trening typu ATX obecnie bardzo modny, to jest tylko dla sportowców zajmujących się sportem od lat i dla młodych osób. Wcale tak się nie dzieje. W naszym klubie, wbrew pozorom, 65% to są panie i średnia wieku, wydaje mi się, że między 35 a 45 lat to jest średnia wieku. Wcale nie mamy dużo osób, które mają po 20 czy 25 lat. Są oczywiście takie osoby, ale głównie to są osoby między 45 rokiem rokiem życia.
1: Może są rowerki, ale większość sprzętu to po prostu ciężki metal, taka podstawa.
2: Ciężki metal dla osób, które potrafią podnieść ciężki metal, ale dla każdego ciężki może być zupełnie innym ciężarem. Dla mnie ciężki to może być 100 kilo, a dla pana Kowalskiego dopiero 150. Więc tak naprawdę, mimo że to bardzo surowo wygląda, to nie znaczy, że panie, które na przykład dzisiaj na porannych zajęciach była większość, 15 pań było, wcale nie podnoszą tych ciężarów, które są w stanie podnieść panowie. One sobie skalują, czyli upraszczają trening do własnych możliwości. I wcale tak się nie dzieje, że podnoszą duże ciężary. Oczywiście, jak jakaś pania jest bardzo wybitna pod względem sportowym, może również podnosić, ale nie musi.
1: Kto kiedy trenuje, to zależy od dyspozycji czasowych, czy na przykład rano jest trening bardziej efektywny niż po południu czy wieczorem?
2: Znaczy, jeżeli mówimy o efektywności treningu, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest to, czy mamy czas. Jeżeli w naszym klubie ten sam trening odbywa się i rano, i po południu, więc nie ma czegoś takiego, że coś ominiemy, bo czegoś nie potrafimy lub czegoś nie lubimy. Jeśli chodzi o preferencje treningowe, nie ma to kompletnie znaczenia. Mam klientów, którzy potrafią i lubią i chcą ćwiczyć rano, no i są klienci, którzy są po prostu, no muszą przyjść po południu, ponieważ pracują, no to jest normalne.
1: Czy często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś tutaj zajrzy, spojrzy z przerażeniem i chce się wycofać? Albo suma summarum po dwóch, trzech zajęciach i tak rezygnuje pod jakimś pozorem?
2: Wiadomo, że zawsze jest odsetek ludzi, którzy rezygnują, ale jak ktoś już wybiera nasz klub i przychodzi do naszego klubu, do tego miejsca, to zazwyczaj jest zachęcony tymi treningami i raczej zostaje dłużej. Więc tutaj są osoby, które raczej trenują dłużej niż osoby, które trenują tylko sezonowo.
1: A to jest tak, że preferujecie jeden rodzaj treningu dostosowany do możliwości różnych osób, czy są tutaj różne możliwości?
2: Już mówię, oprócz treningów indywidualnych, czyli w małych grupach jedno-dwuosobowych prowadzonych przez naszych trenerów, mamy również treningi grupowe. I te treningi grupowe to jest trening typu cross, czyli treningi o charakterze wytrzymałościowo-siłowym, czyli pojawiają się wolne ciężary, elementy gimnastyki, elementy biegania, elementy podnoszenia ciężarów, różne elementy siłowe. Mamy również trening typu przygotowujący do treningów Hyrox, czyli to jest taka moda, gdzie od 2-3 lat Polska już w tym systemie funkcjonuje. To jest trening przede wszystkim biegowy z różnymi stacjami. 8 km biegu, po kilometrze przeplatane różnymi stacjami. Nie będę teraz panu opowiadał, ale mniej więcej tak to wygląda. To jest najnowszy trend jakby fitnessu w Polsce. Również mamy treningi typowo siłowe, czyli przychodzi jakaś tam grupa i ten trening ma charakter typowo siłowy i one odbywają się 2 razy w tygodniu.
1: Skoro o bieganiu, gdzie biegacie w takim razie? Tutaj nie ma miejsca.
2: No w naszym klubie nie ma miejsca tutaj w środku, ale mamy otwartą bramę. Ten klub jest praktycznie półotwarty w okresie wiosennym, jesiennym i biegamy dookoła lub wzdłuż naszego pięknego terenu. W zimie również biegamy, wbrew pozorom również biegamy, z tym, że spotykamy się tutaj w klubie, biegamy jakiś określony dystans i później wykonujemy dalej ćwiczenia wytrzymałościowe w samym klubie.
1: Ale zimą zajęcia tutaj są normalnie prowadzone, realizowane?
2: Normalnie, tak samo jak w okresie letnim, nic się nie zmienia pod względem grafiku, wszystko jest realizowane i w okresie zimowym i letnim tak samo.
1: Jakie są główne korzyści z takiego treningu crossowego?
2: Powiem tak, prowadzę klientów przede wszystkim indywidualnych, nie ma czegoś takiego jak najlepsza forma ruchu. Każda forma ruchu ma swoje plusy i minusy. Trzeba znaleźć odpowiednią formę ruchu dla swoich możliwości. Są osoby, które lubią trening, nie wiem, z układem tanecznym i one będą chciały pójść na układ taneczny. Są osoby, które wolą trening bliżej mentalnego, spokojnego, więc wybierają jogę pilates. Są osoby, które potrafią, chcą i lubią się zmęczyć i to jest właśnie taki rodzaj treningu, albo oczekują, nie lubią monotonności. To jest trening bardzo zróżnicowany, za każdym razem jest innym treningiem, za każdym razem może go czegoś zaskoczyć. Oczywiście ma charakter siłowy i ma charakter wytrzymałościowy. No przede wszystkim wytrzymałościowy jest dla naszego serca, dla naszego układu sercowo-naczyniowego, który jest bardzo, bardzo ważny. Poprawiamy nasze VO2 max, czyli wydłużamy nasze życie dzięki temu. No i trening siłowy jest oczywiście bardzo ważny, nie tylko żeby posiadać większe muskuły, bo to nie o to chodzi w tym treningu, tylko przede wszystkim, żeby nasze ciało było sprawne i mobilne.
1: Przed chwilą miał Pan trening indywidualny z osobą z niepełnosprawnościami. Jak taki trening wygląda?
3: Tutaj akurat przygotowujemy się do kilku eventów. Hajdas Roman, jestem trenerem w gymboxie. Daniel startuje w biegach, ma teraz półmaraton we Wrocławiu nocny, więc akurat w tym przypadku pracujemy nad jego wytrzymałością i wytrzymałością. W okresie zimowym bardziej pracujemy nad siłą, także możemy pracować z każdym nad tym, nad czym potrzebuje.
1: Przy takim treningu z osobą na wózku inwalidzkim chyba wyłącznie ręce pracujecie?
3: Głównie, ale tak jak mówię, pracujemy nad wydolnością, pracują ręce, ramiona, pracują plecy. To wszystko zależy od tego, jaką formę niepełnosprawności osoba na wózku akurat posiada, bo to też ma różne, że tak powiem, wymiary, nie?
1: A czy z innymi niepełnosprawnościami też tutaj można znaleźć coś dla siebie?
3: Jasne. Pracujemy z każdym, w każdym wieku, w każdej formie, czy osoby są przygotowane w jakikolwiek sposób fizycznie, czy nie, możemy pracować z każdym. Nasz trening jest skalowany, skalujemy indywidualnie, dobieramy ćwiczenia pod określone potrzeby, pod cel, jaki sobie dana osoba założyła, czy może po prostu osoba chce sobie poprawić swoją ogólną sprawność. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić.
1: Ogólnie społeczeństwo traktuje takie osoby z dystansem albo litością. Jak rozumiem, tutaj takiego podejścia nie ma.
3: Nie ma takiego podejścia. Zresztą, jeżeli byście spotkali kiedyś Daniela na jakimś biegu, to nawet nie próbujcie mu pomagać, bo szybko się przekonacie o tym, że on nie po to to robi. On przełamuje swoje słabości. No i na treningach w związku z tym też nie ma taryfy ulgowej. No,
1: takie osoby na co dzień nie mają lekko i wydaje się, że nawet na treningu mogą być bardziej zaangażowane.
3: Tak, to prawda. Chociaż tak de facto to nie ma reguły, bo każdy przychodzi z innej przyczyny do nas. Czasem ktoś chce poprawić swoją kondycję pod określony cel, inni przychodzą po to, żeby zabić czas, jeszcze inni po to, żeby troszeczkę wyłączyć głowę od codziennych spraw, więc nie ma reguły.
1: Teraz obserwowałem, widziałem trening bardziej grupowy. Tak jest chyba trochę łatwiej ćwiczyć niż na przykład samemu zmobilizować się.
3: Samemu tak bez prowadzenia jest bardzo ciężko. Ten element rywalizacji dużo robi, dużo pomaga. Poza tym też zawiązują się fajne znajomości i tak dalej, więc na pewno jest dużo łatwiej.
1: No też jeden na drugiego patrzy, skoro on nie odpuszcza, ja też nie odpuszczę.
3: Oczywiście klubowicze motywują się nawzajem, czasami tam dokręcają sobie śrubę, są jakieś lekkie uszczypliwości, jak najbardziej to pomaga.
1: Czy to jest miejsce dla każdego?
3: Jak najbardziej. Naszym hasłem jest właśnie to, że jesteśmy dla każdego. Jeszcze raz powtarzam, bez względu na wiek, bez względu na płeć, wytrenowanie, stopień wytrenowania, każdy może przyjść, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Podobno więcej tutaj jest kobiet. Z czego to może wynikać?
3: No tak, jest więcej kobiet. Kobiety oczywiście muszą dbać o formę, to znaczy mają takie podejście do tego. Z czego to może wynikać? No nie wiem, kobiety są też świadome tego, że warto się ruszać, nie? Ogólnie. Często mają też tak, że niestety one przyjmują na siebie więcej obowiązków w domu, więc przychodzą sobie tutaj oderwać się od tego wszystkiego. Może dlatego, ale wydaje mi się, że to pytanie bardziej będzie pasowało do kobiety właśnie, nie?
1: Dzięki za rozmowę.
3: Dzięki wielkie.
1: jeden z uczestników tutejszych treningów. Jak to się stało, że pan tutaj trafił?
4: No cóż, dostałem się tutaj trochę przypadkiem. Planowałem podjąć jakąś aktywność fizyczną. Stwierdziłem, że siłownia może nie będzie zbyt ciekawa, będzie brakować motywacji. Mówię, zapiszę się na coś, gdzie są zajęcia grupowe, jest trener. I tak się złożyło, że trafiłem do gymboxa pana Łukasza Dabaciego. Generalnie, co mogę powiedzieć, atmosfera jest świetna, przyjacielska. Czuję, że tak powiem, że się rozwijam. Nie mogę powiedzieć złego słowa.
1: Czy wszystkie treningi wyglądają tak samo?
4: Nie, nie, nie. Generalnie każdy z naszych treningów jest rozpisany na Facebooku przed zajęciami, więc jeżeli ktoś stwierdza, że na przykład nie pasuje mu dzisiejszy dzień, a to nie wiem, mamy nogi, to stwierdzi sobie, że przyjdzie sobie na inny trening na przykład. Raz jest góra, raz dół, raz trening mieszany, czasem stawiamy bardziej na trening siłowy, innym razem na cardio bądź fitness. Ciężko tutaj mówić o tym, żeby te treningi były takie same, raczej nie. Właśnie treningi są dość zróżnicowane.
1: Od jak dawna pan tutaj trenuje i czy ewentualnie jakie korzyści pan do tej pory widzi?
4: Trenuję, będzie to teraz gdzieś około roku. Jakie korzyści? No przede wszystkim czuję się lepiej, mam więcej energii, zarówno tej fizycznej, jak i takiej psychicznej. Bym nawet powiedział, że energia psychiczna tutaj jest na pierwszym miejscu, bo jak to się mówi, gdy ciało się męczy, to mózg odpoczywa i uważam, że to jest właśnie jakby pierwsza rzecz, która tutaj premiuje dla mnie te treningi. Oprócz tego jestem w stanie podciągnąć się więcej razy. Zauważyłem, że moja siła istotnie wzrosła. Czy to w sytuacjach codziennych przy zakupach, czy to właśnie też na treningach. Trenuję na cięższych hantlach, jestem w stanie zrobić więcej pompek, tego typu rzeczy.
1: Czy w grupie trenuje się łatwiej? Bo wiele osób mówi, że na przykład woli samemu, bo go nikt nie goni, ale z drugiej strony samemu jest o wiele trudniej zmotywować się.
4: Jestem właśnie, tak jak też wspomniałem wcześniej, ja jestem jednak jedną z tych osób, która nie wiem, czy byłbym w stanie samemu mieć tyle motywacji, aby zmusić się do odpowiednich treningów, więc jeśli o mnie chodzi, zdecydowanie łatwiej trenuje się grupą.

0: woli, że mamy jakoś nadmiernie dużo czasu na odpoczynek, ale nie mogę też powiedzieć, że jest jakieś takie tempo agresywne. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko pod warunkiem, że faktycznie to robimy.
1: To na koniec zapytam, jakby pan zachęcił innych, żeby tutaj zajrzeli, żeby spróbowali swoich sił?
0: Jakbym zachęcił? Przede wszystkim najważniejsze, co powiem każdemu, kto jeszcze zastanawia się nad podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej, nie zaczynajcie tego jutro, nie zacznijcie to dzisiaj. Po prostu. Nie taki diabeł straszny, jakiego malują. Wiele osób wyobraża sobie, że będą oceniani, że będą się męczyć. Oczywiście będą się męczyć, ale to jest całe piękno też właśnie ćwiczeń. To jest takie przyjemne, dobre zmęczenie. Człowiek wychodzi, owszem, jest zmęczony po treningu, ale tyle i on ma radości z tego, ile takiej pozytywnej energii, no to nie wiem, czy jakakolwiek inna rzecz może to człowiekowi dać. Także serdecznie zapraszam każdemu, kto się jeszcze waha, żeby do nas przyszedł.
1: Chodzi o to, że gdyby tak porównać stan psychiczny, humor przed treningiem, a po treningu, nie była ziemia,
0: 100% więcej, pod warunkiem, że nie zaczynam od zera. Tak jak właśnie pan powiedział, zdecydowanie nie była ziemia.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki również.
2: Dzień dobry, z tej strony Wiktoria.
1: Od jak dawna tutaj trenujesz?
2: Dwukrotnie będą 2 lata.
1: No to po takim okresie na pewno można mówić o efektach. Pytanie, czy te efekty są dla ciebie zadowalające? Jakie to są efekty?
2: Przede wszystkim w pierwszych miesiącach schudłam około 10 kg. Jest to największy i najbardziej pozytywny dla mnie efekt wizualny. No a po drugie wzrosła mi pewność siebie, samoocena i nie boję się teraz wychodzić do ludzi.
1: A wcześniej bałaś się?
2: Nie było to komfortowe za bardzo. Było to coś innego na pewno.
1: A jak tutaj trafiłaś? Jak to się u ciebie zaczęło? I czy początki były bardzo trudne?
2: No, każdy trening na początku to było wyzwanie. W sumie to dalej jest, bo cały czas poprzeczka jest do góry stawiana. Trafiłam tutaj przez ciocię, która tu wcześniej chodziła na ladies, na grupę dla kobiet i poleciła mi. Na początku zaczęłam tam, potem przeszłam na crossfit dla wszystkich i teraz głównie crossfit.
1: Czy te treningi spełniają twoje oczekiwania, czy one są bardzo trudne?
2: Spełniają moje oczekiwania, każdy może dopasować je do siebie i treningi są dopasowane pod każdego, każdy może sobie zmniejszać, zwiększać powtórzenia, ciężary. Tak naprawdę trenerzy wymyślają dodatkowe ćwiczenia, jeśli ktoś czegoś nie potrafi, więc dla każdego.
1: Z tego, co mówi Łukasz, tutaj jest więcej kobiet. Co może być nieco zaskoczeniem? Z czego to może wynikać twoim zdaniem?
2: No tutaj z racji tego, że jest więcej kobiet, jest mniej mężczyzn, kobiety nie wstydzą się przyjść, poćwiczyć, nie boją się oceniania wzroku innych i to jest też komfortowe tutaj, że jest dość mało miejsca dla większej grupy mężczyzn i raczej większość kobiet przychodzi.
1: A to duża różnica, że nie ma facetów? Tylu aż?
2: Tak, podoba mi się to, że nie czuję wzroku mężczyzn, sam czasami jakieś, co przychodzą na siłownię popatrzeć, tak, tylko ćwiczymy po prostu, nie oglądamy.
1: A czy twoje treningi w dużym stopniu opierają się o ciężary, czy bardziej o pracę z własnym ciałem?
2: Więcej ciężarów zdecydowanie. Z własnym ciałem w sumie to tylko rozgrzewka zazwyczaj, a tak to zawsze ciężary.
1: Jak zachęciłabyś kobiety, które siedzą w domu, może sobie powtarzają co miesiąc albo co roku przed Sylwestrem, że ruszę się od nowego roku, będę wow, super fit?
2: Ja też sobie tak powtarzałam, też sobie tak mówiłam, więc po prostu pewnego dnia w grudniu, 2 grudnia wstałam i powiedziałam, idę po prostu na trening. Niech zobaczy, co się stanie. I tak zostało.
1: To jak przemówić do tych kobiet, które sobie jedynie powtarzają?
2: Nie czekać, wstać i tyle. Akurat teraz są wakacje, więc do wakacji jeszcze uda się tak naprawdę dużo zmienić swojej sylwetce, w swoim myśleniu, więc najlepszy moment jest teraz. Ciepło, owoce tak naprawdę, właśnie treningi tutaj też na świeżym powietrzu. Da się teraz najlepiej wszystko zmienić.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ile razy w tygodniu to jest dobra dawka treningowa? Tak, żeby nie przesadzić, ale też, żeby się nie zastać.
3: Zazwyczaj jak ktoś przychodzi do nas pierwszy raz, zalecamy 2 do 3 razy w tygodniu. I tyle. Nie mogę teraz pani, która ma 5 dzieci i pracę od 7 do 16, zalecić treningu 7 razy w tygodniu, bo to byłoby zabójstwo dla niej. Chociaż mam takie panie, które do mnie przychodzą 5 razy w tygodniu, więc tutaj wszystko zależy od możliwości logistycznych i no i możliwości czasu w ciągu dnia i chęci. Ale zazwyczaj radzimy między 2 a 3 razy w tygodniu.
1: A czy widać, nie wiem, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, że ta forma treningu jest coraz bardziej popularna?
3: Myślę, że nie, że my mamy stałą jakąś tam grupę. Myślę, że jakby dane możliwości Opola są takie, a nie inne, czyli tych osób nie jest zbyt dużo w całym mieście Opolu i te usługi zawsze będą nie tak popularne jak w dużo większych miastach, gdzie po prostu statystycznie tych osób jest więcej, które chcą ćwiczyć w ten sposób. Myślę, że mamy stałą grupę i ta grupa w zależności od pory roku się na pewno zmienia. W okresie letnim jest troszeczkę mniej ludzi, w okresie świątecznym jest mniej ludzi, ale zazwyczaj na wiosnę, we wrześniu, w październiku tych ludzi na pewno przybywa.
4: A wraz z Nowym Rokiem, kiedy są postanowienia?
3: No standardowo w styczniu. Standardowo te postanowienia odbywają się w styczniu, no niestety 2-3 tygodnie i to 50

0: 90% postanowień znika. Taka jest prawa natury i tak się po prostu dzieje z ludźmi, więc my staramy się spowodować tak, żeby ci ludzie chodzili cały czas.
1: A jak można tłumaczyć fakt, że tutaj jest więcej kobiet? Nie teraz, ale ogólnie.
0: Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że kobiety chcą być bardziej aktywne, bardziej sprawne i bardziej dbają wbrew pozorom o wygląd. Panom mniej do szczęścia potrzeba. I tak mi się wydaje, jeżeli do mnie przychodzi kobieta i mężczyzna na trening indywidualny, to zazwyczaj pani wymieni 20 wad, które posiada w ciele, a pan wymieni może dwie. I to mówimy o fryzurze i może o małych ramionach, a nie powie nic o swoim brzuchu. I tak mniej więcej jest.
1: A jeszcze dochodzi popularny brzuszek piwny, mięsień piwny.
0: Ale panowie nie widzą w tym żadnego problemu, dodaje mi to uroku. Tak jesteśmy skonstruowani, panowie widzą dużo mniej swoich wad niż panie, które twierdzą, że nawet mają tłuszcz za uszami, więc tak to zazwyczaj wygląda.
1: A pomijając możliwości siłowe kobiet i mężczyzn, czy te treningi różnią się mocno? Kobieta ma inne ciało, inne cele do osiągnięcia.
0: Staramy się, żeby ten trening był ogólnorozwojowy, czyli rozwijamy przede wszystkim na początku naszych treningów, głównych treningów, poniedziałek, środa i piątek, przede wszystkim aspekty siłowe. I te aspekty siłowe zawierają elementy górnej części ciała, elementy powiedzmy brzucha, koru i dolnej części ciała, więc panowie, którzy nienawidzą robić nogi, robić pośladki, również są zmuszeni przez nas do wykonywania tych zadań, a panie, które nie lubią robić górnych części ciała, poniekąd są zmuszane do górnej części ciała, więc tak naprawdę mamy trening całego ciała wykonywany w splicie tygodniowym.
1: A czy tutaj jest możliwość takiego nieco koncertu życzeń, żeby sobie wybierać, co chce robić, a co nie chce robić? Czy to jest tak, że wy wydajecie polecenia i to musi być zrobione?
0: Powiem tak, ten treningi mają mieć charakter trochę zaskoczenia i osoby jakby wiedziały, bo mamy swoją stronę taką internetową grupę, w których umieszczamy treningi dzień do przodu. Ale często wypuszczamy te treningi, czyli oznajmiamy klientom, jaki będzie trening dopiero pół godziny przed zajęciami, żeby był charakter zaskoczenia, żeby nie było czegoś takiego, że dzisiaj mamy na przykład trening głównie biegowy, no to stwierdzę, że nie przychodzę, bo nie lubię biegać. Ten trening ma mieć charakter trochę zaskoczenia. Oczywiście, jeżeli ktoś czegoś nie potrafi, nie może ze względu na kontuzję, nie wiem, kręgosłup, kolana, biodra, szyję, nie wiem, ramię, no to oczywiście nie zmuszamy go do wykonania danego ćwiczenia. Zastąpimy to zupełnie innym ćwiczeniem. Ale jeżeli mówimy o chęciach do ćwiczeń, no to niestety klienci muszą wykonywać polecenia wydawane przez nas.
2: Jak słyszeliśmy, każdy moment jest dobry na ruszenie się z kanapy czy fotela. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Kreatywnie i aktywnie.
1: W cyklu Kreatywnie i aktywnie przy mikrofonie jak zwykle Żaneta Plotnik-Krumpiec, ale w związku z tym, że w Opolu trwa ten tydzień festiwalowy, już kończymy, no to dzisiaj musiało być muzycznie absolutnie i myślę, że też nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że moim gościem dzisiaj jest wyjątkowa osobowość z opolskiej sceny i nie tylko, Ludmiła Wocial. Dzień dobry, cześć.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: Śpiewająco, no tak, mogłabym powiedzieć o Tobie, że też artystka, nauczyciel, ale też moja pani nauczycielka z chóru, którą pamiętam ze szkoły muzycznej, więc tak się poznałyśmy, ale to chyba jest największy sukces, że spotykamy się po tylu latach i cały czas zajmujemy się tą muzyką i ja też.
2: To jest prawda, że jesteśmy w muzyce. Jak to mówią, nasza praca to hobby.
1: Ona daje taką dużą ekscytację i dobrze, że cały czas na słowo muzyka jeszcze się uśmiechamy i muzyka daje nam jednak to szczęście.
2: I na pewno w sercu pobudza ogromną kreatywność i tego się nie da zapomnieć, bo w zasadzie każdy dzień jest inny niż poprzedni, każdy utwór wnosi coś nowego, więc kreacja, kreatywność, to słowo tutaj idealnie pasuje.
1: Idealnie do Ciebie, jak się na Ciebie patrzy. Przede wszystkim na sam początek gratulacje, bo nagroda w końcu po 22 latach, bo przez ten czas właśnie co roku, tutaj nie będę liczyć szczegółów, bo wiadomo, że jak lata mijają, to te lata też są różne. Ty wspólnie z chórem zawsze przygotowywałaś występy podczas odsłonięcia gwiazd i w końcu też nagroda dla Was, a zatem
2: tak,
1: gratulacje.
2: To bardzo miłe, bardzo dziękuję. Ja to sprostuję, bo rzeczywiście chór występuje od 20 lat. Aha. I tyle sobie też liczy Akademicki Chór Politechniki Opolskiej i dokładnie w tym roku, właściwie w przyszłym akademickim, wchodzimy w jubileusz obchodzenia 20-lecia istnienia, ale to początek to w ogóle tak nie wyglądał, bo najpierw pierwszy występ w 2006 już Aleja istniała, lata. I my w trzecim roku weszliśmy z chórem kameralnym ze szkoły muzycznej. To byli pasjonaci, uczniowie, ale nie tylko, rodzice, czasami były różne osoby i zaśpiewaliśmy wtedy pierwsze cztery gwiazdy, jak ja to pamiętam. Te pierwsze osłony to było coś niesamowitego i był na przykład zespół Lady Punk i dla nich śpiewaliśmy, oni byli zaskoczeni medlejem. On był, czyli tam było 16 utworów. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić 3 minuty i 16 utworów zaśpiewaliśmy dla zespołu Lady Punk. To było w ten sposób, że soprany, alty, tenory, basy śpiewały różne melodie, bo tam się akurat tak dało. Mój brat Radek Wocial był bardzo dumny z tej aranżacji, a panowie zapytani przez dziennikarzy, czy im się podobało, czy cieszą się z tej gwiazdy i tak dalej. Mówi, ale ten chór, ale oni śpiewali, to było niesamowite. I to był ten początek z chórem jeszcze kameralnym. A dopiero w 2007 roku, już po roku istnienia chóru Politechniki Opolskiej, pierwsze nasze występy. Jak to było trudno. Oj, proszę Państwa, jak sobie przypomnę, Żaneta, to było bardzo trudno. Chór dopiero zaczynał. Mieliśmy aranżację dla Michała Bajora napisaną tak, żeby basy nie miały dużego ruchu w głosie, żeby był taki, wiesz, stabilny, prostszy głos.
1: A jaki wymagający dla aranżera, tak, prawda?
2: Tak,
1: który musiał kombinować.
2: Żeby dostosować. Tak było. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach Radek Wocial, który nadal pisze, napisał taką aranżację dla Ewy Bem, że ćwiczyliśmy każdy wątek, to jest jazzmenka, chór Politechniki zaśpiewał dla Ewy Bem coś niebywałego, jazzową kompozycję chóralną.
1: No to w takim razie ile ćwiczycie, żeby przygotować taki występ w tym roku? Jak ćwiczyliście tę piosenkę?
2: To też nie chciałabym chyba tak opowiadać, bo to jest bardzo, znaczy opowiem jak to jest. Powinniśmy mieć 2 miesiące przynajmniej czasu na przygotowanie i bywały takie lata, w których przynajmniej 2 miesiące były. Ale w tym roku dowiedzieliśmy się na miesiąc przed odsłonami gwiazd,
1: no tak,
2: o tym, jakie gwiazdy będą. I plus tutaj się wydarzyła taka sytuacja, że proszę sobie wyobrazić, że my tak nie mamy aranży, nikt nie podchodzi do, no to teraz zaśpiewajcie piosenkę Ewy Bem, nie wszyscy w ogóle znają wszystkie hity artystki, bo dla nas muzyków to jest ona oczywiście guru, ale dla studenta to czasami nie jest znaną postacią, naprawdę, proszę sobie wyobrazić.
1: To jest ta edukacja, to też jest ta
2: no
1: wartość.
2: I w tym momencie czekaliśmy właśnie, aż aranżer, czyli Radek Wocial, jeszcze tam mam współpracujących aranżerów, bo w tym roku jest więcej, nowi młodzi ludzie wchodzą, też to zaraz opowiem, to przygotowali przez tydzień, więc mamy 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie na przygotowanie, więc praca jest bardzo wytężona, ale jakby jest motywacja wtedy w chórze, ogromna mobilizacja, każdy wtedy się jakby angażuje w to wszystko, ale prawda jest taka, że wymaga to dużego zaangażowania w domu każdego chórzysty, muszą poćwiczyć te partie, bo inaczej to się nie da złożyć, więc tak, udało się mimo krótkiego okresu przygotowań, udało nam się przygotować te aranżacje, niełatwe.
1: Ale wy też od pewnego czasu włączyliście, to jest takie nowum, jednak instrumenty, które trochę wspomagają te występy. Dlaczego tak?
2: Tak, rzeczywiście, muzyka a cappella, churalna muzyka a cappella, to jest olbrzymie wyzwanie i w zasadzie takie zawsze było moje założenie, moje i mojego brata.
1: Zwłaszcza, że wy tak naprawdę aranżujecie i śpiewacie muzykę rozrywkową, tak, która z założeniem absolutnie nie jest
2: ale
1: myślana w taki sposób.
2: Istnieją takie zespoły jak Pentatonix albo w dawnych czasach też, że oni jednak operują wyłącznie wokalem i beat robią i wszelkie jakieś...
1: No te starsze zespoły wokalne,
2: tak,
1: nie?
2: Takie zawsze. Trochę to była nasza taka na początku, moja i brata, żeby pokazać, że chór może istnieć bez instrumentów.
1: I to
2: że
1: jest
2: możemy,
1: super.
2: Przez lata to robiliśmy. Natomiast faktycznie pojawił się taki moment, bo i tak naprawdę, słuchajcie, przyziemny, bo plener, śpiewanie w przestrzeni miasta nie ma takiej możliwości dobrego wzmocnienia głosów najniższych. I nagle wymyśliliśmy parę lat temu, a to włożymy kontrabas, a to gitarę basową.
1: No dobra,
2: tylko
1: no dobra,
2: po to,
1: powiedzmy,
2: żeby wesprzeć trochę basy.
1: Kto grał na tym kontrabasie?
2: No na kontrabasie grał mój syn.
1: No właśnie, właśnie, tak widziałam takie podobieństwo trochę.
2: Tak, rzeczywiście. No to rodzinne, wiesz, oni się wychowywali na tym chórze.
1: No ale jak to jest, kiedy te dzieci też śpiewają? Wy po prostu cały dom tym żyje. Dzieciaki są po prostu zaangażowane na 100% też.
2: No to jest tak, że moja praca jest głównie po południu, a więc ja ranki, gdy dzieci były małe, często miałam wolne, to przygotowałam obiadek, wyprasowałam, wysprzątałam ten dom, ale po południu szłam do szkoły muzycznej i nie widywałam się z moimi dziećmi zbyt... No, znaczy może inaczej, ja nie miałam jakichś braków i w momencie, kiedy zabierasz swoje dziecko w swój świat, a nie jestem lekarzem chirurgii, to nie jest problem, bo na chirurgię rodzice ze swoimi dziećmi nie wejdą, ale ja, będąca nauczycielem śpiewania, nauczycielem chóru, nauczycielką w ogóle, to...
1: Mamą wszystkich dzieci muzycznych.
2: Tak
1: mówiąc artystycznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: No ale tak jest, tak trochę, tak ja trzeba powiedzieć. Tak jest.
2: No, to zabierałam swoje dzieci do szkoły muzycznej
1: właśnie.
2: I nie dość, że oni pokończyli tą szkołę muzyczną, to jeszcze dodatkowo już jako siedmiolatek właśnie mój środkowy syn Kamil mówi, mamo, ja też chcę chodzić na chór. I miał 7 lat, kiedy jeszcze jako miał taką koszulę od chłopaków i najmniejszy rozmiar i stał, albo robił filmy i się tak angażowali. No trudno, jak jest taka fajna spontaniczność własnego dziecka, nie dać mu tej możliwości. I Kamil już nie śpiewa w chórze i Michał zresztą też nie, ale proszę Państwa, oni w chórze Politechniki śiewali 15 lat.
1: Ojej.
2: To jest niesamowite. Chór istnieje 20, a oni po 15, każdy z nich.
1: Oni szybko byli studentami po prostu.
2: Ja myślę, że szybko byli chórzystami, bo to jest najważniejsze dla nich. I oni czuli w tym taką frajdę, to zaangażowanie. I ja nawet, bo Państwo myślicie, że my tak dużo w domu muzykujemy, ale my naprawdę, jak w domu muzyk, to najbardziej lubi, uwaga, zaraz się wszyscy zdziwią, słuchajcie, ciszę.
1: Ciszę, tak.
2: Po prostu wracamy do domu i dla nas idealnym wypoczynkiem jest cisza, a nie muzyka jeszcze. Także oczywiście moi synowie we trzech, bo każdy gra na innym instrumencie, więc jest kontrabas, jest perkusja i jest saksofon, więc czy tam na pianinku, więc oni sobie taki bendzik swój robią i od czasu do czasu słyszę, jak sobie tam robią taki jam, mamy na strychu miejsce i sobie jam, czyli grają sobie razem, tak improwizują. Natomiast fakt jest taki, że łączyła nas jednak ta muzyka, którą wykonywaliśmy na scenie, a więc szereg koncertów i to tych szkolno-muzycznych, i z chórem dziecięcym, potem z chórem drugiego stopnia, wszelkie aktywności muzyczne, jakieś wielkie show, przedstawienia, a przede wszystkim gwiazdy, które no, w jakiś sposób pomogły mi w tej rozpoznawalności, dzięki której mogę do Państwa dzisiaj tutaj mówić i Żaneta mnie zaprasza i...
1: Ja bym Cię zaprosiła nawet, gdyby tam gwiazd nie było, bo to Ty jesteś dla mnie gwiazdą. Więc to jest zupełnie inna kolejność, bo najpierw była Miłka, a potem tam gwiazdy, gwiazdy są, przyjadą, pojadą, tak jak to na festiwalu. Chociaż cieszymy się, bo dzięki temu, że właśnie w Opolu mamy festiwal piosenki, to możemy się cieszyć tymi piosenkami, nie? I prawda. Mamy dużo takich fajnych rzeczy. Sporo się dzieje wokół nas i warto z tego korzystać. Tak. Ale Miłka, ja dzisiaj chciałabym do tego podejść trochę tak kreatywnie i wykorzystać też Twoją osobowość i wymyśliłam sobie, że w związku z tym, że Ty od wielu lat też pracujesz z dziećmi, z najmłodszymi, gdybyśmy w Opolu na przykład tworzyli taką opolską Aleję Gwiazd dziecięcą. No słuchaj, będzie kreatywne pytanie, bardzo trudne, dlatego już wprowadziłam w to pytanie, żebyś myślała. Drodzy słuchacze, ja absolutnie Miłki nie uprzedziłam, że wymyślę jej jakieś trudne pytania. I gdybyśmy tworzyły taką dziecięcą Aleję Gwiazd, to jak myślisz, jaka gwiazda powinna znaleźć się w takiej dziecięcej Alei Gwiazd, gdzie i dzieci miałby radość? I właśnie zastanawiam się, czy moglibyśmy iść takim kluczem, że byłyby to gwiazdy, które robiły karierę w tym wieku dziecięcym, a mamy takich sporo, czy miałyby być to takie gwiazdy, które w obecnym czasie są właśnie w tym takim odbiorze dla tych małoletnich, dzieci wzdychają. No i właśnie jestem ciekawa tej opinii. Ale co, fajnie wymyśliłam.
2: Cię bardzo. Pytanie pierwsze mnie przeraziło, bo w pierwszym momencie mnie przeraziło, ale słuchajcie Państwo, przyszło mi do głowy zupełnie inna odpowiedź niż... Potem już zaczęłam myśleć, jaka to gwiazda mogłaby być i nawet mam powód dlaczego, ale... Przez 32 lata prowadziłam chór dziecięcy w szkole muzycznej. Chór nazywał się Opusowcy. Chór, gdzie każda litera z tego słowa O było o odwadze.
1: Odwaga.
2: P.
1: Pewność. No. Odwaga, pewność.
2: U.
1: Uśmiech.
2: I S.
1: S. Sukces. Nie.
2: Wiesz co, myśmy tam zmieniali, bo kiedyś zrobiło właśnie...
1: Ja ze starych czasów.
2: Skupienie.
1: A skupienie.
2: A wcześniej była w ogóle siła, żeby oni
1: siła, okej. Okay. To ja wymyśliłam ten sukces.
2: Bo ale sukces fajnie brzmi, wiesz?
1: Sukces?
2: Pomyślałam sobie, że taką oni. Gwiazdę odebrałoby, myślę, że ze 2000 dzieci. I byłoby to przepiękne, ponieważ to gdzieś, nie wiem czy tyle, może 1000.
1: A ja to pamiętam. Odwaga, pewność,
2: uśmiech, skupienie, czy tam siła.
1: Ja to pamiętam.
2: Sukces to jest bardzo dobre, teraz bym zamieniła. I to mi pierwsze przyszło do głowy, bo dawać gwiazdy artystom, którzy są rozpoznawalni, nie jest w dzisiejszych czasach wielkim problemem, ale dawać tym, którzy są zwyczajni, chodzący do szkoły muzycznej, uczący się. Tam nie tylko, słuchajcie Państwo, do szkoły muzycznej przychodzi dzieci spoza szkoły muzycznej, żeby na ten chór właśnie chodzić, żeby być w tych kolorowych koszulkach, rozśpiewani. I tak, ja bym dała dzieciom ze szkoły muzycznej. Po prostu tu bym dała tą gwiazdę pierwszą. A drugą...
1: No, ale to jest super pomysł, bardzo mi się podoba, bo to by znaczyło, że ja bym już w końcu miała tę gwiazdę. Wow!
2: A drugą gwiazdę
1: to jest
2: i trzecią,
1: dobry pomysł.
2: A to dlatego, że ja wiem, że w Alei Gwiazd powinny być osoby zasłużone. I nie zawsze dzisiejsza nastoletnia dziecięca gwiazda zostaje tą gwiazdą, często jest jeszcze w przestrzeni jej przyjemności i pasji, a jednak w naszych sercach mamy dwie takie artystki i oczywiście Natalia Kukulska, która dostała, proszę Państwa, już niedawno gwiazdę, ale nie zaśpiewaliśmy ani jednej piosenki dziecięcej, bo też nagradzamy dorosłą artystkę, ale mogłaby mieć swoją gwiazdę jako ta właśnie mała dziewczynka, która otworzyła świat wielu osobom. Nie wiem, czy pamiętacie, to jeszcze dodatkowo dodam. Krzysiu Antkowiak, to była druga postać, która w tym czasie też to chłopiec
1: I też
2: był.
1: Festiwal w Opolu
2: też
1: bardzo.
2: Też festiwal w Opolu.
1: I tam zaczynał.
2: Mógłby dostać spokojnie gwiazdę. Ale niewątpliwie tutaj też fantastycznie, że można by to zrobić, no to oczywiście Majka Jeżowska. I ta, ja bym tutaj te trzy osoby tak wytypowała na szybko.
1: Zgadzam się, moja też pierwsza trójka.
2: Poza dziećmi ze szkoły muzycznej, które tak dzielnie chodzą i śpiewają i mają w tym taką wielką...
1: Nie no, idealnie. Ja myślę, Miłka, że to jest dobry pomysł, ta audycja. Słuchajcie, zostanie na lata, bo kto wie, gdybyśmy stworzyły taką gwiazdę. Ja już mam kolejne pomysły, jakby to można było zrobić. A gdybyśmy właśnie chcieli wybrać takie gwiazdy, które dzisiaj są inspiracją dla tych najmłodszych, bo ty też pracujesz z dziećmi na co dzień, zajmujesz się od pewnego czasu bardzo intensywnie muzyką rozrywkową, piosenką, w takiej formule bardzo powiązanej też z festiwalem, no to powiedz tak szczerze, no, które gwiazdy są na tapecie?
2: Są dwie najważniejsze. To pierwsza to oczywiście Państwa nie zdziwię, Sanach.
1: No właśnie, czyli jednak Sanach.
2: Tak, ale rzeczywiście jej teksty, zwłaszcza w tym wieku nastoletnim, no pasują i te dzieci integrują się i odczuwają to, że jest to możliwość taka, a druga, słuchajcie, no, Kwiat Jabłoni. To jest tak często wybierane piosenki.
1: Ale to dobrze, nie?
2: I bardzo lubię te piosenki, dlatego że tam jest bardzo ładne treści, są tekst, jest taki i często skala dzieci, więc nie musimy zmieniać, przestrajać i tak dalej. Także tu bym wytypowała bardzo inspirujące postaci. I wiecie, jest jeszcze wielka przestrzeń. To w zasadzie większa niż te dwie gwiazdy. Disney.
1: A, Disney.
2: Musimy tak odsucić pana. Walt Disney, wstawaj. Po prostu zrobiło się tak wielka ilość piosenek, które idą za filmami właśnie z bajek Disneya.
1: Ale one są bardzo trudne, są, nie? Do śpiewania.
2: Ale wiesz, ja uczę dzieci śpiewania w kierunku musicalowego. Tak. Oni przychodzą na grupowe zajęcia, nie tylko śpiewają, oni śpiewają, tańczą i jeszcze mają spotkania z aktorami, żeby też się na scenie rozwijać. I teraz jest ciekawostka, że te piosenki Disneya, tak, te trudne, one są niezwykle inspirujące i to jest najlepsza droga, tam najwięcej rzeczy możemy zrobić.
1: Najbardziej taka, już na koniec naszego spotkania festiwalowego, piosenkowego, związanego z Aleją Gwiazd, która historia najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Michał Wiśniewski, już o tym wiele razy
1: mówiłaś, że on zadzwonił po prostu.
2: Po prostu Michał Wiśniewski, jak usłyszał to, co zrobił chór, to ja miałam wrażenie, że on dokładnie wiedział, że my śpiewaliśmy jego piosenki przez dwa bite miesiące, ćwiczyliśmy te piosenki i on zobaczył w tych ludziach, w tych moich chórzystach przede wszystkim tą ilość pracy, którą zrobiliśmy, uwaga, dla niego. On przykląkł przed nami wtedy i powiedział, dla mnie to zrobiliście. Jestem niezwykle wdzięczna.
1: I tutaj jest odpowiedź.
2: No i zawsze będę wracała do tego wspomnienia, bo Żaneta, to jest mega wzruszające, kiedy artysta docenia to, co wykonaliśmy. To nie ja, to, co wykonali właśnie oni, którzy siedzą w tych domach, ćwiczą te słuchanki, przychodzą na te próby, ekscytują się całym przeżyciem. Tak, studenci z chóru Politechniki widzieli taką sytuację. No i rzeczywiście w ślad za tym przyszło zaproszenie. Różni artyści z gwiazd bardzo chcieli nas zaprosić. Festiwal jest, bo czemu nie śpiewamy na festiwalu, ale to nie jest takie proste. Dzisiejszy show biznes nie działa tak, że gwiazda odsłania swoją gwiazdę i mówi, dobra, to teraz idziemy na festiwal i będziecie śpiewać z nami. To powiedziała Izabela Trojanowska po jednym z po naszym odsłonie gwiazd i mówi, jak ja bym chciała, żebyście ze mną poszli i żebyśmy to właśnie zaśpiewali, ale cały schemat życia nie jest taki.
1: Schemat, reżyser, plany, próby, które trwają już od tygodnia tak naprawdę. No, reżyser, który decyduje o tym, jaka energia, jaka emocja powinna być najważniejsza podczas festiwalu. No to zawsze obserwujemy, ja mam taką ogromną przyjemność od kilku lat intensywnie obserwować festiwal właśnie z różnych perspektyw. I z tej perspektywy scenicznej, trochę z perspektywy też dziennikarza, bo udało mi się porozmawiać z wieloma artystami i to naprawdę uczy i fajnie i miło zobaczyć właśnie, bo wtedy trochę inaczej się odbiera sztukę. Potem ta gwiazda, która była tą gwiazdą,
2: nie zawsze
1: czasami ona traci.
2: Blask.
1: Nie zawsze, właśnie ładnie powiedziałaś.
2: Właśnie, ale wracając do Michała, Michał Wiśniewski powiedział, zapraszam was do nas. I śpiewaliśmy na jego jubileuszu i co więcej, zaprosił nas znowu. I będziemy śpiewali znowu w naszym opolskim amfiteatrze z chórem Politechniki. I teraz sobie przypomniałam, we wrześniu. Także niesamowity. On jest po prostu mistrzem.
1: I powiem ci, że ostatnio się tak zastanawiałam, że przecież wtedy ja pamiętam te czasy, kiedy ich troje, kiedy on wyjeżdżał. Nawet w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu możemy oglądać strój Michała Wiśniewskiego, który jest naprawdę taki
2: efektowny. Efekciarski.
1: No i to idealnie pasuje. I zastanawiam się, przecież teraz znowu wielki powrót, znowu jest Michał Wiśniewski. To, co ty powiedziałaś, to właśnie świadczy o tym, że ludzie go kochają. Właśnie za to, że on jest blisko drugiego człowieka i za to, że on widzi tego drugiego. I to jest clue chyba. Tak mi się wydaje, że on ta
2: trzeba pamiętać, że że studenci, ale też sympatycy chóru Politechniki Opolskiej, to są osoby, które są takie codzienne. Oni mają swoje, to są studenci, ale są też osoby, które chodzą
1: swoje,
2: pracę,
1: tak,
2: mają
1: tak
2: swoją pracę i nagle w ciągu festiwalu na rynku opolskim przy blasku gwiazdy wstają oni, zwyczajni ludzie, ja też jestem wśród nich, ci, co poćwiczyli, ci, co zrobili dużą ilość, dali dużą ilość pracy, żeby się tam znaleźć, znaleźć się w tym miejscu i w tym momencie gwiazda, na przykład jak to było niesamowite, kiedy Kuba Badach miał też swoją gwiazdę i ja wybrałam wtedy piosenkę tą z Disneya, czuję jak się ukorzenia. Ja podchodzę do Kuby i z taką niepewnością, czy zechce zaśpiewać, bo aranżacja była tak napisana, że cały akompaniament był w chórze i solistą miał być on. I oczywiście ja dałam na początek solistów z chóru i to między innymi zaśpiewał wtedy mój syn. Ale rzeczywiście była taka sytuacja, że podchodzę do pana Kuby i mówię, czy zechce pan zaśpiewać z nami? Z taką nadzieją. On, no oczywiście! Tak jakby czekał, że ja mu zadam to pytanie. I jeszcze cudowne było to, jak się wzruszył, bo to był mój wybór. On mówi, to jest przepiękna piosenka. Była pandemia i razem z moją Olą napisaliśmy tekst. Byliśmy zdalni, nie mogliśmy się spotkać, bo akurat granice zostały zamknięte, rozdzielono nas przez chwileczkę. I mówi, tak lubię tą piosenkę. No nie spodziewałbym się, że akurat na gwieździe będę ją miał, więc tym bardziej doceniam. I zaśpiewał ją od początku do końca. Mamy takie nagrania. No, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że wy, zwyczajni ludzie, chodzący sobie do pracy, szkoły, na studia, macie okazję zaśpiewać z Kubą Badachem, albo z Basią Czeczelewską, albo z każdą gwiazdą, która zechciała z nami zaśpiewać, a powiedzmy sobie szczerze, większość.
1: Miłka, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Świętujemy, no już kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu powoli odchodzi do historii, chociaż jeszcze przed nami dzisiaj ważny, fajny koncert, ale myślę, że tych festiwali też przed nami wiele, więc jeszcze się cieszmy, ekscytujmy i wybierajmy się na Opolską Aleję Gwiazd, a może wkrótce stworzymy taką dziecięcą, kreatywną Aleję Gwiazd. Myślę, że to jest do zrobienia.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia w śpiewającym świecie.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zespół Outcast towarzyszył nam w zeszłą niedzielę. Oczywiście zaczynamy od powtórki. Sformułowanie In Denial pojawiło się w tej piosence, której słuchaliśmy tydzień temu. I ono znaczyło, że coś zaprzeczać po prostu.
2: Że z jednej strony albo, że nie przyjmujemy do wiadomości swojej, że coś się dzieje, a wszyscy z zewnątrz to widzą i tam była ta zabawna sytuacja, o której wspomniałem, że my mężczyźni czasami zaprzeczamy, że te włosy nam wypadają.
1: Receding hairline?
2: Hairline, świetnie. Receding hairline. To taki eufemizm do łysienia, że ta linia włosów się przesuwa, czyli my jesteśmy in denial w tym momencie, czyli my zaprzeczamy temu i nie przyjmujemy tego do siebie. Natomiast w wielu różnych sytuacjach pojawia się to wyrażenie, gdzie osoba, która albo o której mówimy, albo która mówi tej osobie, podkreśla, że nie trafia to do niej. Jeszcze tego nie zaakceptowała, prawda? To jest nasz in denial. Teraz bardzo mocno wstecz się przesuwamy wehikułem czasu muzycznego. Edie Brickell, taka wokalistka, która jest bardzo mało znana, natomiast ja się o niej dowiedziałem czegoś niesamowicie ciekawego, to za chwileczkę powiem. Ona początkowo studiowała sobie sztukę, malowała sobie obrazy i w pewnym momencie przyszła do pubu, gdzie grał zespół The Bohemians i dla odwagi wypiła sobie czegoś tam i tak się odważyła, że weszła na scenę, żeby z nimi zaimprowizować i zaśpiewać. Zespół się tak zachwycił, że od razu ją przyjęli na pełny angaż, zaczęła śpiewać z tym zespołem. No i potem Edie Brickell and The Bohemians to był taki zestaw, który nagrał bardzo fajne, ciekawe utwory. Co ciekawe, oni się nawet znaleźli na płytce systemowej Windows 95 jako jedyny teledysk, żeby pokazać w ogóle, że teledyski można w ten sposób realizować. Także to była taka ciekawa reklama dla nich. A to, co dla mnie było niesamowite, czego nie wiedziałem kompletnie, Paul Simon, na pewno kojarzysz i pewnie wszyscy kojarzą, bo to taka duże nazwisko w świecie muzyki, on przyszedł sobie na program, w którym Edie Brickell miała śpiewać piosenkę swoją, jeden z większych przebojów, na program telewizyjny, stanął sobie obok kamery, żeby zobaczyć, jak ona śpiewa, jak sobie radzi. Jak ona go zobaczyła, zanim mówiła, pokręciła tekst i totalnie się wysypała. Ale jakby efekt tego wszystkiego był taki ciekawy, że 4 lata później pobrali się i do tej pory są razem ponad 30 lat już. Także z takiego ciekawego wydarzenia się wielka miłość zrodziła i te dwie osoby, które w muzyce bardzo ciekawe rzeczy zrobiły, nigdy nie wiedziałem, że oni faktycznie są małżeństwem. To było dla mnie duże zaskoczenie. W piosence Edie Brickell What I Am mamy takie wyrażenie.
1: It will get you nowhere, czyli że to cię doprowadzi donikąd.
2: Świetnie, czyli generalnie jak komuś doradzamy, że już zostaw to, bo to donikąd nie prowadzi, nic z tego nie wyjdzie, to jest właśnie it will get you nowhere.
1: Lying to your boss will get you nowhere in this company, czyli okłamywanie szefa donikąd cię nie zaprowadzi w tej firmie.
2: Czyli nie zajdziesz daleko w tej firmie, jak będziesz kłamał szefowi. I drugie.
1: Being rude to people will get you nowhere, czyli bycie niegrzecznym dla ludzi donikąd cię nie zaprowadzi.
2: Tak jest, czyli bycie takim właśnie niegrzecznym, wulgarnym w stosunku do ludzi, to jest też taka rada, którą babcie przeważnie przekazują, ale się sprawdza doskonale. I w piosence Edie Brickell śpiewa tak.
1: A shallow believing will get you nowhere fast, czyli płytka wiara, szybko zaprowadzicie do nikąd.
2: Zaprowadzicie na manowce. To takie,
1: nie możemy tak jeden do jednego
2: czasami
1: przetłumaczyć.
2: Nie da się, bo w angielskim czasami ta kolejność celowo jest naruszona w zdaniu. Czasami tak jak ja to nazywam, to jest tak jak Yoda mówi w Gwiezdnych Wojnach, że to jest poodwracane. Czasami to jest celowo zrobione, żeby wybrzmiało coś, co jest ważniejszego w zdaniu. Na polskim nie da się tak jak powiedziałaś na 100% przetłumaczyć. Chodzi o to, że płytka wiara generalnie wyprowadzi cię na manowce. Nigdzie bardzo szybko znajdziesz się w miejscu, gdzie nic nie będzie i kompletnie nic nie będzie miało sensu. Taki jest przekaz w tej linijce z tekstu. No i słuchamy. Edie Brickell, 88 rok, bardzo
1: What
2: dawno
1: am?
2: Temu.
1: What I am.
2: Bardzo dobrze, Kasiu, bo to są dwie różne rzeczy. Aha. Who I am.
1: Kim jestem.
2: Kim jestem. What I am. Czym jestem.
1: Czym jestem.
2: Tak? Troszeczkę głębsze, prawda? I szersze. Bo who I am, bardzo często ktoś może powiedzieć I'm a singer i tak dalej. A what I am, no to już mamy bardziej filozoficzne podejście. Zapraszamy i powtarzamy sobie wyrażenie get you nowhere.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w dziesiątą niedzielę zwykłą. Przed nami w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Słuchają Państwo Radio Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV wyruszył w siedmiodniową podróż do Hiszpanii. Dzisiaj w programie także o rocznicy pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny i rocznicy urodzin księdza Jana Twardowskiego. Za nami pielgrzymka mężczyzn do piekar śląskich, a na polach lednickich odbyło się spotkanie młodych. Będziemy również w tych miejscowościach w regionie, gdzie przygotowuje się dywany kwietne na Boże Ciało. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 90. podróżując za granicę, przy przejściach granicznych spotykaliśmy celników. Kontrolowali oni nasze paszporty, przeglądali bagaż, zaglądali do samochodów,

a w bramach miast, przy głównych szlakach handlowych, na skrzyżowaniach ważniejszych dróg. Zadaniem celnika było pobieranie cła, opłat za możliwość wjazdu do miasta albo korzystania z dróg. Miasto Kafarnaum musiało być ważne i często uczęszczane przez podróżnych, skoro przy wjeździe stała komora celna. Wchodzący do miasta musieli złożyć stosowną opłatę, by wejść w jego mury. Celnik miał z góry ustaloną kwotę, którą musiał wyegzekwować, ale bardzo często pobierał więcej niż było trzeba. Oszukiwał na cłach, wymuszał dodatkowe opłaty, nakładał mandaty, a nadwyżkę brał sobie. Nic dziwnego, że w czasach Chrystusa celnik był synonimem oszusta i grzesznika. Dodatkowo celnicy byli urzędnikami rzymskimi, a więc okupanta, co sprawiało, że byli traktowani jak kolaboranci i zdrajcy narodu. Takiego właśnie człowieka o bardzo złej reputacji dostrzega w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus. Zauważa Mateusza, autora dzisiejszego fragmentu, a więc ewangelistę i późniejszego apostoła. Wyobraźmy sobie tę scenę. Człowiek siedzący za stołem, a przed nim różne dokumenty, pieczątki i stosy monet w różnych walutach, bo do miasta wchodzili też obcokrajowcy. Celnik, pochłonięty liczeniem pieniędzy, znienawidzony i pogardzany przez rodaków, słyszy głos Syna Bożego. Oczywiście nie ma pojęcia, z kim rozmawia, ale jak silne wrażenie wywiera na Mateuszu Jezus, skoro wystarczy jedno zdanie, aby celnik wstał, zostawił wszystko i poszedł za nieznanym sobie człowiekiem. Czy bylibyśmy w stanie w jednej chwili zostawić swoją pracę, pewne utrzymanie, dotychczasową stabilizację, aby iść za kimś, kogo praktycznie nie znamy? Co sprawiło, że w jednej chwili celnik Mateusz zostawia wszystko i idzie za Jezusem? Myślę, że Jezus, znając serce Mateusza, dostrzegł w nim wiele brudu, któremu na imię chciwość, materializm, konsumpcjonizm, zdzierstwo i oszustwo. Całe życie Mateusza kręciło się wokół pracy i pieniędzy. To stanowiło sens i cel jego życia. Może sam Mateusz tak dłużej nie chciał. Czuł, że na dłuższą metę jest to bez sensu. To ciągłe gromadzenie bogactw i oszukiwanie ludzi. Potrzebny był ktoś, kto da impuls do zmiany, kto wskaże inną, lepszą i wartościową drogę. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Jakie musiało być zdumienie celnika, znanego wszystkim jako zdrajca i oszust, kiedy Pan Jezus przyszedł do jego domu i zasiadł z nim do stołu? Zobaczmy, że wiele ważnych wydarzeń biblijnych miało miejsce przy stole, w czasie uczty i spożywania posiłków. Wymieńmy choćby cud w Kanie Galilejskiej czy ostatnią wieczerzę w Wielki Czwartek. Dziś też przy stole, w domu przyszłego apostoła, widzimy, czym jest miłosierdzie i jak działa Pan Bóg. Syn Boży nie brzydzi się grzesznikiem, kimś, kogo życie nie było idealne. Metodą Boga jest danie grzesznikowi kolejnej szansy na poprawę i nawrócenie. Ten stół, przy którym zasiada Pan Jezus z Mateuszem i jego kompanami celnikami, jest piękną zapowiedzią Eucharystii. W naszych kościołach parafialnych centralne miejsce oprócz tabernakulum z Najświętszym Sakramentem zajmuje ołtarz, czyli stół ofiarny. Przyozdobiony obrusem, kwiatami i świecami, jest miejscem, przy którym co niedziela, a nawet i codziennie możemy zasiadać wraz z Chrystusem. I na każdej mszy siedzimy razem ze Zbawicielem, my grzeszni ludzie, tacy sami jak Mateusz i jego towarzysze. Pan Jezus też chętnie z nami chce spędzić czas i z nami rozmawiać. Możemy, czytając ten fragment dzisiejszej Ewangelii, wziąć przykład z celnika Mateusza i też zaprosić Jezusa do swojego domu. Jestem przekonany, że Mesjasz chętnie przyjmie takie zaproszenie, bo chce panować także w naszych rodzinach. Dziś, gdy będziesz w kościele na mszy świętej, to możesz się tak właśnie pomodlić. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego domu. Chcę, byś wszedł do mojej rodziny, gdzie tak dużo trosk i kłopotów, radości i pragnień. Bądź domownikiem i naszym bratem. W dzisiejszej pięknej Ewangelii widzimy, że postawa wybaczającego Chrystusa nie wszystkim się spodobała. Faryzeusze jak zawsze szukają dziury w całym i chcą znaleźć jakiś powód, by móc go oskarżyć. Oburzają się tym, że Jezus przyszedł do domu celnika i grzesznika i spożywa posiłek z tymi, którzy są według ich mniemania grzesznikami –

0: i tracą w ten sposób szansę, by otrzymać dar miłosierdzia i wybaczenia własnych grzechów. A jaka jest twoja reakcja, gdy widzisz grzeszników? Może w twojej rodzinie, albo w pracy, czy w sąsiedztwie? Czy czujesz wobec nich pogardę, niechęć, poczucie wyższości? Czy może tak jak Jezus litujesz się nad nimi i modlisz za nich? Nasza modlitwa o nawrócenie tych, którzy się pogubili, naprawdę ma wielką moc i może sprawić, że przyjdzie opamiętanie i chęć powstania z grzechów. Gorliwa modlitwa w takiej intencji wyprosiła już niejedno nawrócenie. Jeśli więc znasz kogoś, kto żyje daleko od Boga, ogarnij go swoją modlitwą.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Papież Leon XIV wyruszył wczoraj z podróżą apostolską do Hiszpanii. Przez tydzień odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie wyspy kanaryjskie. Poświęci wieżę na Bazylice Sagrada Familia. Wygłosi też przemowę w parlamencie. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni powiedział, że papież będzie mówił o pokoju, o rozbrojeniu młodzieży, nowych technologiach i migracji. Na Wyspach Kanaryjskich, co jasne, pojawi się temat migracji. Tutaj jest on być może bardziej szczególny, specyficzny ze względu na wysiłki zmierzające do przyjęcia migrantów oraz historię wielu z nich, a także ze względu na miejsce. Wyspy Kanaryjskie, skąd wyruszyło wielu świętych misjonarzy, aby nieść Ewangelię w inne zakątki świata, będąc jednocześnie migrantami i misjonarzami.
2: Migranti e missionari allo stesso tempo.
1: Podczas pielgrzymki zaplanowano 23 wystąpienia papieża. Wczoraj przed południem na lotnisku w Madrycie Leona XIV powitała hiszpańska para królewska oraz premier. Następnie odbyła się uroczystość w Pałacu Królewskim. Papież odwiedził później Centrum dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Caritas. Wieczorem wziął udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. 10 czerwca w Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia, podczas której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa. Tego dnia przypada setna rocznica śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego. A teraz już wiadomości prosto z Watykanu, czyli Watykan News. Informacje prezentuje Dorota Abdelmulawiet.
3: Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
4: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
3: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
4: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
1: Były to informacje Watykan News. A teraz będziemy dłuższą chwilę naszych południowych sąsiadów. Współpracę na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu w Kościele zadeklarowały Konferencja Episkopatu Czech oraz jedna z organizacji wspierających ofiary molestowania. Podpisane we wtorek w Pradze memorandum ma też przyczynić się do lepszej ochrony osób pokrzywdzonych i zapewnić im wsparcie. Szczegóły Wojciech Stobba.
5: Dokument podpisał niedawno mianowany prymas Czech arcybiskup Stanisław Przybyl. Przyznał on, że Kościół popełniał w tym obszarze błędy, a część ofiar utraciła do niego zaufanie. Podkreślił również, że współpraca ze specjalistami spoza struktur kościelnych jest niezbędna, zwłaszcza w zakresie pomocy terapeutycznej i wsparcia osób pokrzywdzonych. Memorandum przewiduje stworzenie przestrzeni do otwartej i krytycznej oceny działań Kościoła wobec problemu nadużyć seksualnych. Arcybiskup Stanisław Przybyl zapowiedział, że jeszcze w tym roku powstanie pierwszy raport dotyczący liczby zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego w czeskim kościele katolickim. Konferencja Episkopatu Czech planuje ponadto ujednolicić procedury wobec ofiar i sprawców nadużyć seksualnych, między innymi poprzez utworzenie jednego dla całego kraju Trybunału Kościelnego.
1: W Czechach odbyła się Noc Kościołów. Była to okazja, by zwiedzić świątynię z przewodnikiem i zajrzeć w niedostępne zwykle miejsca. Zwiedzaniu towarzyszyły koncerty oraz wystawy. W wydarzeniu uczestniczyły prawie 2000 kaplic i kościołów w całym kraju.
5: Jedną ze świątyń otwartych dla zwiedzających jest zbór husycki w praskich Choleszowicach. Modernistyczny budynek nie różniłby się od sąsiednich kamienic, gdyby nie umieszczony na jego szczycie 5-metrowy kielich, symbol czechosłowackiego kościoła husyckiego.
6: Dzieci są przekłapeni.
5: Zwiedzających najbardziej zaskakuje wnętrze. Z ulicy widzą zwykłą kamienicę, tymczasem w środku kryje się klasyczny kościół sięgający wysokości drugiego piętra. Mówi proboszcz parafii Jan Daniel Doszek. Dominantą wnętrza jest biało-niebieska kopuła, która nadaje temu miejscu wyjątkową tożsamość. To ogromny budynek, bo nad świątynią znajduje się 40 mieszkań. Jak na lata 30. XX wieku był to niezwykle nowoczesny projekt. Dziś budynek nie tylko utrzymuje się sam, ale pozwala też wspierać finansowo inne zbory.
1: Pozostajemy jeszcze u naszych południowych sąsiadów. Po raz ostatni została publicznie wystawiona czaszka świętej Zdzisławy. W połowie maja została skradziona ze świątyni, jednak udało się ją odzyskać. Czaszka trafi wkrótce do grobu w krypcie kościoła i nie będzie już pokazywana wiernym.
5: Decyzję ogłosił prymas Czech Stanisław Przybyl. Jak wyjaśnił, głównym powodem jest zmiana podejścia do eksponowania relikwii. Czaszka była oddzielona od reszty szczątków i wystawiana w relikwiarzu przez ponad 120 lat. Teraz kościół chce ponownie złożyć szczątki świętej razem. Czaszka świętej Zdzisławy została skradziona w połowie maja przez 35-letniego mężczyznę, który zalał ją betonem i planował wrzucić do rzeki. Jak tłumaczył, sprzeciwiał się oddzieleniu czaszki od reszty szczątków i chciał ją pochować. Policjanci odzyskali relikwię, a konserwatorom udało się wydobyć ją z betonu. Ostatniemu wystawieniu czaszki będą towarzyszyć nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Po uroczystej mszy relikwia trafi do sejfu. Do grobu ma zostać złożona za kilka tygodni. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: A za chwilę ciąg dalszy programu Efata w Radiopole.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 2 czerwca 1979 roku papież Jan Paweł II przybył z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. Po raz pierwszy biskup Rzymu odwiedził Polskę w jej tysiącletnich dziejach, a była to także pierwsza wizyta głowy kościoła rzymskokatolickiego w komunistycznym kraju. Oficjalnym hasłem podróży apostolskiej były pierwsze słowa hymnu ku czci świętego Stanisława: Gaudem Mater Polonia, raduj się Matko Polsko. Jednak od początku wizycie towarzyszyły historyczne już słowa papieża wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Zostały one odebrane jako wezwanie do przemian ustrojowych i wolnościowych w naszym kraju.
2: Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
1: Będąc w ojczyźnie, papież Polak prosił wiernych, by nie zniechęcali się w rozmowie z Bogiem.
3: Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością.
1: Władze zaangażowały do obsługi papieskiej pielgrzymki tysiące tajnych współpracowników w operacji pod kryptonimem Lato 79. Agenci służby bezpieczeństwa przenikali do kościelnych służb porządkowych i, aby zmniejszyć liczbę uczestników, niszczyli karty wstępu na msze święte. 1 czerwca minęło 35 lat od czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. W 91 roku papież rozpoczął wizytę w kraju już po przemianach demokratycznych. Podróż przebiegała pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, a jej myślą przewodnią były rozważania nad dekalogiem. Odbywała się w dwóch etapach, od 1 do 9 czerwca oraz od 13 do 16 sierpnia. Ojciec Święty podróżował do 15 miast. Głównym celem wizyty papieża w sierpniu były 6 Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Wtedy też Jan Paweł II przebywał w Krakowie i Wadowicach. Podczas tej pielgrzymki papież po raz pierwszy spotkał się z wojskiem i więźniami. Ważnym wydarzeniem ekumenicznym było nawiedzenie przez Jana Pawła II prawosławnej katedry w Białymstoku, a także nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Ksiądz poeta, autor liryków religijnych, znakiem jego twórczości stał się tomik zatytułowany Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. 111 lat temu, 1 czerwca 1915 roku, urodził się Jan Twardowski, rektor warszawskiego kościoła sióstr wizytek, wykładowca w warszawskim seminarium duchownym, uczestnik powstania warszawskiego, nazywany księdzem Janem od Biedronki. Wydał ponad 20 tomów poezji. Jego twórczość jest otwarta na różnorodność i piękno życia. Wyraża postawę bliską tradycji franciszkańskiej, solidarnej z cierpieniem i ułomnością. Autor chciałby wiersze uczyniły świat lepszym.
4: Świat jest zatruty nie tylko spalniznami, śmieciami, kurzem albo rozsypanym brudem, ale także niechęcią, złością, złymi humorami. Wiersze mogą nieść pogodę, ciepło, uśmiech, mogą odtruwać atmosferę, mogą przypominać świętego Mikołaja, który czaja radość nawet małym prezentem.
1: Pytany o swoją twórczość, ksiądz Twardowski mówił: wszystko, cokolwiek mi się udaje, nie jest moją zasługą. Gdy patrzę na życie, odnoszę wrażenie, że korzystałem z ciągłej protekcji Pana Boga. Charakterystyczną cechą jego poezji jest przewijający się w niej zachwyt nad sprawami i zjawiskami codziennego życia oraz zamiłowanie do przyrody. Poeta podkreślał, że we współczesnych utworach mało jest świata Bożego, nazywanego po imieniu.
4: Mówi się ptak, kwiat, zwierzę, ale nie mówi się jakie zwierzę, jakie kwiat, jaki ptak. A tymczasem tyle jest tego Mickiewicza, że szkoły, że stare pokolenie umiało świetnie przyrodę, inaczej też uczono tej przyrody.
1: Ksiądz Twardowski był laureatem prestiżowych wyróżnień. Między innymi w 1996 roku odebrał nagrodę literacką imienia Władysława Reymonta. Książki księdza Twardowskiego osiągały wielotysięczne nakłady. Zmarł 18 stycznia 2006 roku w wieku 91 lat. Został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. A jeśli już o tej świątyni mowa, to dzisiaj przypada święto dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pod hasłem „Dziękujemy za świadectwo wiary”. Pielgrzymka dziękczynna wyruszy o godzinie 8 z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Główna Eucharystia rozpocznie się o 12 w sanktuarium. To święto, przypomnijmy, ustanowione zostało w 2008 roku przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Ma przypominać, że zbudowanie w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej łączy się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. W pierwsze święto dziękczynienia został odczytany akt dziękczynienia Bogu za wolną Polskę. Prymas Józef Glemp, który podjął się realizacji niewypełnionego wotum Sejmu czteroletniego, mówił, że wcześniej nie można było tego zrobić.
5: Doznaliśmy bardzo wiele pomocy Opatrzności Bożej, stąd też trzecie podejście już jest skuteczne teraz i Świątynia Opatrzności Bożej stanie jako dziękczynienie za wiele narastających łask danych przez Boga, przez Opatrzność Bożą, dzięki której odzyskaliśmy wolności, cieszymy się tą wolnością i chcemy uczyć się wykorzystywać tę wolność.
1: Drzwi Świątyni Opatrzności Bożej zostały otwarte dla wiernych w 2016 roku w święto Niepodległości. W homilii arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał, że świątynia jest wotum dziękczynnym za konstytucję 3 maja. Dodał, że zbliża ludzi do Boga.
6: Budynek świątynny jest owocem ludzkiej pracy podjętej właśnie w tym celu, by rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna, a nawet pociągająca. Jest on znakiem naszego pragnienia dotarcia przez rzeczy widzialne do rzeczy niewidzialnych.
1: Świątynia Opatrzności Bożej stanowi część kompleksu Centrum Opatrzności Bożej. Składa się na nią również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków. 6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie w obecności tysięcy pielgrzymów z całego świata ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym jako męczennik Kościoła katolickiego. Mszy świętej przewodniczył delegat papieża Benedykta XVI, arcybiskup Angelo Amato. Milena Kindziuk, autorka biografii księdza Popiełuszki, wspomina jego matkę, Mariannę Popiełuszko, na beatyfikacji syna.
7: Z jednej strony ze łzami w oczach, bo szła za relikwiarzem z kośćmi, z relikwiami jej syna, a z drugiej strony była radosna, wiedziała, że tak jak mówił arcybiskup Angelo Amato, że jej syn żyje. Arcybiskup mówił: matko, oto syn twój żyje. Pani Marianna wpatrzona w ołtarz, wpatrzona w portret beatyfikacyjny syna, była tego świadoma.
1: Jak podkreśla Milena Kindziuk, to wiara Marianny Popiełuszko kształtowała jej syna, przyszłego kapłana męczennika.
7: To matka nauczyła księdza Jerzego wierności zasadom, takiej bezkompromisowości. Pamiętam, jak pani Marianna mówiła mi kiedyś, że przecież jak Jerzy zostawał kapłanem, to on powinien wiedzieć, że może zostać męczennikiem. Bo kapłaństwo to jest cierpienie i to jest wierność Chrystusowi do męczeństwa. I ona to mówiła, prosta, zwykła kobieta spod białostockiej wsi. Biła na głowę teologów, profesorów, kardynałów.
1: Zasady, jakie głosił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, dotyczące życia społecznego, obrony wiary, życia i godności człowieka, są wciąż aktualne. Kończymy wątki historyczne, przechodzimy do ostatnich wydarzeń. Cerkwie w ubiegłą niedzielę były przystrojone na zielono. Prawosławni świętowali zesłanie Ducha Świętego na apostołów, w tradycji ludowej nazywane Zielonymi Świątkami. To uroczystość obchodzona 50 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim. W tym roku, tak jak Wielkanoc, przypadła tydzień później niż u katolików. Ksiądz Anatol Szymaniuk z Białegostoku mówił, że w tym dniu podczas wieczornego nabożeństwa kapłan czyta specjalne modlitwy.
8: Odczytywane są modlitwy z obrzędem klękania. Wierni po raz pierwszy od Wielkiego Piątku stają ponownie na kolana. Kolorem liturgicznym okresu Pięćdziesiątnicy jest zielony, który symbolizuje życie, łaskę Świętego Ducha.
1: Szczególnie uroczyście święto to jest obchodzone w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Tysiące mężczyzn i młodzieńców przybyło do sanktuarium Matki Sprawiedliwości Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Hasło przewodnie pielgrzymki w tym roku brzmiało Uczniowie Misjonarze. Więcej w relacji reporterki Radia Katowice Agnieszki Loch.
9: Pielgrzymów w Piekarach powitał metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Nawiązując do motta pielgrzymki, poprosił zebranych, by na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. Mszy świętej przewodniczył regens penitencjarii apostolskiej, biskup Krzysztof Nykiel, który podkreślił w kazaniu, że prawdziwa męska siła nie jest agresją.
10: Ilu z nas próbuje udawać twardzieli, dusi w sobie słabość, grzech albo zwykłe zmęczenie, a prawdziwa siła zaczyna się wtedy, kiedy potrafimy powiedzieć: Panie, potrzebuję Cię.
9: Biskup Krzysztof Nykiel mówił także o obrazie wymagającego, chłodnego i pozbawionego empatii Boga, który nosi w sobie wielu mężczyzn. Dodał, że obraz ten jest nieprawdziwy, ponieważ żywy Bóg jest bliski i wierny.
1: Podczas tegorocznej pielgrzymki biskupi podkreślali też, jak ważną rolę w rozwoju dziecka stanowi aktywny, zaangażowany i troskliwy ojciec. A Piekary Śląskie to jedno z ważniejszych sanktuariów w kraju. Pielgrzymowali do niego m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemp. Bywał tam także Karol Wojtyła. Slogan, że wiara jest sprawą prywatną i można ją praktykować jedynie w zaciszu domu i w kościele, to nonsens, mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała ulicami stolicy. W kazaniu przy czwartym ołtarzu na placu Piłsudskiego arcybiskup podkreślił, że ważny jest publiczny wymiar wiary.
11: Nigdy po wyjściu z kościoła nie zakładajmy jakiejś czapki niewidki, a przeciwnie, dajmy się rozpoznać jako uczniowie misjonarze, jako prawdziwi bracia i prawdziwe siostry Chrystusa. Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji. Niech zamiast w złocistej monstrancji będzie widoczny w naszym życiu.
1: Metropolita warszawski zachęcał do przyjmowania Komunii Świętej podczas każdej mszy. Przyjmujmy ją więc jak najczęściej, łączmy się w komunii z Chrystusem, mówił. Dodał, że ze smutkiem przyjął informację, że wiele dzieci, które przyjęły pierwszą Komunię Świętą, poprzestaje na tym.
11: Rzecz jasna, nie jest to decyzja tych niewinnych dzieci, lecz ich rodziców. Jeszcze smutniejsze jest to, że są katoliccy rodzice, którzy w ogóle rezygnują z posłania dzieci do pierwszej Komunii Świętej, urządzając im w to miejsce świecką uroczystość z prezentami i przyjęciami. Czy jednak nie jest ona pozbawiona sensu i wewnętrznego wyrazu?
1: Arcybiskup Galbas podkreślał też, że trzeba dzisiejszemu sekularyzowanemu światu pokazywać to, w czym błądzi. Wspominał o obronie małżeństwa i nauczaniu religii w szkole. Centralna procesja Bożego Ciała z udziałem biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i setek wiernych przeszła z Bazyliki Archikatedralnej na plac Piłsudskiego, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Najświętszy sakrament był niesiony w zabytkowej monstrancji. A do tej uroczystości wrócimy jeszcze za chwilę w informacjach z diecezji.
12: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens, jeśli tylko szczęście widzisz.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: W stolicy regionu uroczystości liturgiczne ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zorganizowano m.in. w Opolskiej Katedrze. Mszy świętej przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Chcemy ukazać, że w konsekrowanej hostii jest obecny sam Pan Bóg, mówił ksiądz Marcin Fikus, wikariusz z parafii na Górce.
2: I myślę, że to bardzo klarownie widać w czasie procesji. No, sypanie kwiatków, nie? Idzie ktoś ważny zaraz za nami. Dzwonienie, zwróćcie uwagę. No, tak, na osoby ważne się zwraca uwagę, nie? Po to się dzwoni. To jest istota święta, żeby zobaczyć, że Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Na przykład kiedyś w oknach ludzi było bardzo dużo tych emblematów eucharystycznych, ozdób związanych z Eucharystią. Natomiast tego jest coraz mniej. Ołtarze mi się też są uboższe. Nie kwiatków się sypie.
1: Wiernych uczestniczących w procesji zapytaliśmy o istotę przeżywania tej uroczystości.
3: Dla mnie to jest przeżycie emocjonalne z Bogiem.
4: Z wnuczką przyszłam. Będzie sypać, która jeszcze pierwszy raz dopiero. Największe święta w roku dla mnie na Boże Ciało. Bo prosimy o wszystko Pana Boga. Zdrowie, o wszystko.
5: Łucja.
6: Łucja, jakie ty kwiatki będziesz sypać?
5: Piwonia, margaretki, czerny.
6: Ty sama je zbierałaś?
5: Z rodzicami ich. Sama.
7: Będziemy dzisiaj świętować wjazd Jezusa, prawda, sypanie mu kwiatów pod nogi. I ogólnie chcemy też prowadzić dziecko, prawda, w symbolikę tutaj kościelną, pokazać, jak ważne są nasze tradycje.
1: Dodajmy, że do kolejnego czwartku trwa oktawa Bożego Ciała. Wierni uczestniczą w mszach świętych i procesjach wokół kościołów. Kwietne kobierce układane z okazji Bożego Ciała w kilku miejscowościach powiatu strzeleckiego przyciągają turystów i pielgrzymów z różnych zakątków Polski. Tradycja tworzenia chodników ustrojonych kwietnymi wzorami jest pielęgnowana od pokoleń w Zimnej Wódce Olszowej, Zalesiu Śląskim czy w miejscowości Klucz.
8: Pięknie jest z okazji uroczystości Bożego Ciała. Jestem pełen podziwu. Jest to moja druga wycieczka w tę stronę opolskie. Wcześniej byłem w miejscowość Klucz 3 lata temu. Jest to majestyk. Podziwiam tych ludzi, ich pracę, trud.
9: Przyjechałam zobaczyć, jak wygląda tradycja Bożego Ciała w Zalesiu i w okolicach. Super, bardzo ładnie. Była tabliczka UNESCO i zastanawiałam się, co tu jest takiego z tradycji UNESCO. No i właśnie doczytałam, że tradycja Bożego Ciała.
10: Byłem w tamtym roku i teraz przyjechałem razem we dwoje.
11: Stychów robi wrażenie. U nas nie ma takich.
1: Mówią turyści. W przygotowanie kwietnych dywanów i czterech ołtarzy angażują się całe społeczności. Tak jest właśnie w miejscowości Klucz, gdzie tradycja ta liczy sobie dokładnie 130 lat.
12: Przy swojej posesji przeważnie ktoś pracuje.
13: Zależy, jakie są kwiatki akurat na stanie i wtedy się po prostu coś wymyśla z tej danej kolorystyki.
14: Znaczy w tym roku jest czarny bez, tu jest akurat nawet kwiatki szczypiorka, mak, habry, piwonie, tradycyjnie, bratki.
15: Dziewczyny układają właśnie te wszystkie chodniki, no a my z chłopakami dostarczaliśmy materiały.
16: No nasza rodzina jest od 130 lat odpowiedzialna za ołtarz, to jest taka tradycja, też już były dywany.
1: Dodaje Agnieszka Proksza. Także mieszkańcy Zalesia Śląskiego kultywują tę ponad stuletnią tradycję. Na ulicach powstały w czwartek kilkusetmetrowe chodniki prowadzące do ołtarzy.
17: Metrów jest około 750 całego dywanu kwietnego, bo ludzie już wczoraj tutaj przygotowali ołtarze, a dzisiaj od godzin rannych układali dywany kwietne. To tych osób rzeczywiście było dużo. Są i młodsi, i starsi. Przychodzą znajomi, krewni pomagać te odcinki dywanów układać, gdzie nawet nikt nie mieszka.
1: Także mieszkańcy Zimnej Wódki w gminie Ujazd kwiaty zbierali już od niedzieli, by w czwartek, skoro świt, tworzyć barwne chodniki wzdłuż trasy procesji. W przedsięwzięcie co roku angażują się całe rodziny. To już taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i chcemy ją pielęgnować, mówi Maryla Matuszek, mieszkanka Zimnej Wódki.
18: Kwiatów mamy dosyć sporo, myślę. Co roku się boimy, że nam zabraknie, ale zawsze mamy piękne dywany. Jest bardzo dużo maków, jest bardzo dużo habrów, więc wydaje mi się, że będą te dywany ładnie wyglądały. No bladym świtem zaczynamy. Do czwartej zaczynamy rano, pomagamy robić dywany, tak? Bo to akurat u sąsiada robi ołtarz, więc przed ołtarzem robimy też wielki dywan. Specjalnie przygotowujemy z szablony i według tych szablonów układamy dywany przed ołtarzem. No i później aż do kościoła jest dywan kwietny na drodze.
1: Co roku wymyślamy nowe wzory, jeśli chodzi o tę część przed ołtarzem. to musi być cała koncepcja, jak to ma wyglądać. Dalej to już tworzenie chodników jest inwencją twórczą, dodaje Maryla Matuszek. W zimnej wódce kwietne dywany układa się przede wszystkim na podkładzie z trawy. A my dodajemy, że tradycja układania kwietnych kobierców znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Zmieniamy temat. Już po raz 30 w sobotę na polach lednickich odbył się apel trzeciego tysiąclecia. Tegorocznym hasłem Genesis. Wcześniej przygotowania na polach lednickich obserwował Rafał Muniak.
19: Stoję teraz przed bramą Rybą na polach lednickich i widzę, że obok tego wzgórza, gdzie w sobotę będzie ołtarz, rozkładana jest już wielka scena. Po mojej lewej stronie stoją już dziesiątki przenośnych toalet. Na tym wielkim polu pracuje teraz około 100 wolontariuszy. To młodzi ludzie, często jeszcze uczniowie szkół średnich, którzy wyznaczają teraz sektory na polu. Wbijają paliki, wiercą w ziemi otwory wielkimi mechanicznymi świdrami. To ciężka fizyczna praca, ale widzę tu wiele uśmiechu i dobrego humoru. Duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak powiedział mi, że w sobotę spodziewa się tu około 30 tysięcy uczestników. Wszyscy zapewniają, że do soboty zdążą z przygotowaniami. Widziałem też, że ludzie nie zapominają o założycielu Lednicy ojcu Janie Górze. Przy jego grobie, tuż obok wielkiego budynku Szkoły Wiary, jest teraz kilkadziesiąt świeżych zniczy.
1: A z Warszawy na pola lednickie przyjechali m.in. Michał Morzejko i Wiktoria Marchwacka.
20: Dzisiaj ustawialiśmy bramki już na polu i teraz wyrywamy chwasty.
19: Co, taka ciężka fizyczna praca
21: też jest potrzebna.
19: Co wam to daje?
20: To jest takie bardzo fajne poczucie wspólnoty, tego zjednoczenia wszystkich ludzi tak naprawdę z całej Polski. I to wydarzenie jakoś tak dodaje takiej siły i takiej energii w ogóle też w samej wierze.
1: Spotkanie zainicjowane przez nieżyjącego już dominikanina ojca Jana Górę gromadzi co roku dziesiątki tysięcy uczestników z całej Polski. Więcej na temat przebiegu spotkania powiemy w programie za tydzień. Teraz przenosimy się do Balcarzowicy w gminie Ujazd. Pielęgniarki Caritas diecezji opolskiej kolejny dzień niosły wsparcie osobom poszkodowanym na skutek tornada. We wtorek panie z kuchni Caritas w Raciborzu przygotowały 20 litrów bigosu. W środę chętnych częstowały grochówką i pieczoną kiełbasą. Chcemy po prostu pomóc, mówi Maryla Matuszek.
18: Wiadomo, że to są przyziemne rzeczy, o których teraz ci poszkodowani nie mają myśli, żeby gotować, a każdy posiłek jest bardzo ważny, żeby zjedli przynajmniej raz. Tutaj Caritas przywiózł wodę dla poszkodowanych. No wspieramy jak możemy.
22: Naprawdę super, bo możemy coś zjeść ciepłego. Dzisiaj mamy grochówkę i kiełbaskę jako wkładkę. Trzeba im pomóc po prostu, bo dzisiaj oni, jutro możemy to być my.
1: Dodaje Katarzyna Smuda, szefowa kuchni w Raciborzu. To kolejny dzień, w którym próbujemy wrócić do rzeczywistości, mówi sołtys Balcarzowic Klaudia Giemza.
23: Kolejny dzień prac, zmartwień, no ale trzymiemy się. Dziękujemy diecezjalnemu Caritas, siostrom tu, które są na bieżąco telefonicznie z nami i co potrzeba, czy woda, czy ciepły posiłek. Różne koła gospodyń wiejskich się zgłaszają, kiedy przyjechać, co przywieźć, co jest potrzeba.
24: Od niedzieli towarzyszymy poszkodowanym przez trąbę powietrzną w miejscowości Balcarzowicy. Najważniejsze teraz jest towarzyszenie tym osobom. Wczoraj w późnych godzinach wieczornych załadowaliśmy transport wody mineralnej. Dzisiaj wcześnie rano ta woda się już pojawiła tam na miejscu.
1: Kuchnia Caritas powróciła do Balcarzowic jeszcze w piątek. Dzisiaj pielgrzymka mniejszości narodowych i etnicznych na Górę Świętej Anny. W programie o 10:00 przygotowanie modlitewne i od godziny 11:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Następnie przegląd zespołów dziecięcych i młodzieżowych mniejszości niemieckiej i o 14:30 nabożeństwo ku czci świętej Anny. W czwartek na Górę Świętej Anny pielgrzymować będą wolontariusze i opiekunowie szkolnych kół Caritas. Wtedy o 9:30 okazja do spowiedzi i o godzinie 10:00 msza święta, a następnie konferencja dla opiekunów i wolontariuszy w auli domu pielgrzyma oraz wręczenie opiekunom podziękowań za całoroczną pracę. W piątek Kościół katolicki obchodził będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa jest otaczane czcią ze względu na to, że symbolizuje Bożą miłość do człowieka. Uroczystość wiąże się m.in. z objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Zakonnica miała widzenie Chrystusa, który zapewniał ją o bezmiarze łask płynących z jego serca i konieczności ustanowienia w kościele specjalnego święta ku czci tegoż serca. Dodajmy, że z inicjatywy papieża Jana Pawła II od 95 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest również Światowym Dniem Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. W sobotę natomiast na Górę Świętej Anny pielgrzymować będą osoby chore i niepełnosprawne. Głównym punktem będzie msza o godzinie 10 pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. W sobotę także ogólnopolska pielgrzymka apostolatu Margaretka to do Kalwarii Zebrzydowskiej. Centralnym punktem tej pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana o godzinie 14 przez księdza biskupa Damiana Muskusa, po której przewidziano adorację Najświętszego Sakramentu. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Pruchera, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych. Jak zwykle zacznę od przedstawienia gości. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry słuchaczom.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Grzegorz Janiczak, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dzień dobry.
1: Lidia Jędrysiak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tomasz Kaliszan, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
8: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, jutro zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, czyli najwyższego polskiego odznaczenia, by rozpatrzyć wniosek prezydenta Nawrockiego o odebranie tegoż odznaczenia prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu. Jaką decyzję powinna podjąć kapituła Państwa zdaniem, bo przypomnijmy, chodzi o reakcję na nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z elitarnych ukraińskich jednostek. Czy i później, jeżeli kapituła zdecyduje się na odebranie tego odznaczenia, czy kontrasygnaty, czyli de facto akceptacji powinien udzielić premier, bo podobno, chociaż tutaj różne opinie słyszałem, ale jednak przyjmuje się, że ta zgoda premiera będzie też wymagana. A więc co powinna zrobić kapituła? Proszę bardzo, zaczynamy od pani Ewy Przystajki.
2: Ja uważam, że ten order powinien zostać odebrany. My za swoją pomoc, której udzieliliśmy jako pierwsi, tak, przyjęliśmy Ukraińców do naszego kraju, do naszych prywatnych domów, zasługujemy na szacunek. Wojna niestety niesie za sobą ofiary. Ofiary giną też w okolicznościach, gdzie zachowują się bohatersko, na przykład żołnierze z Wyspy Węży czy obrońcy Azowstalu. I uważam, że wiele było nazw, które mogłyby wyrazić heroiczną walkę i szacunek do żołnierzy ukraińskich, a nie obrażać nas Polaków. I uważam, że w tym momencie wiele było możliwych rozwiązań wspólnego dialogu, który nie został podjęty przez stronę ukraińską, dlatego uważam, że też moje prywatne zdanie, moją opinią jest, że trochę został za szybko dany, tak? On został przyznany za budowanie dialogu między stroną ukraińską i polską i uważam, że mógłby zostać przyznany, gdyby w momencie wybuchu tej wojny strona ukraińska w ramach takiej wdzięczności za pomoc, której udzieliliśmy, na przykład od razu zgodziłaby się na tę ekshumację, tak? Wtedy ten dialog byłby obustronny i za to mógłby ten order być przyznany. Natomiast na chwilę obecną uważam, że jedyną słuszną decyzją jest odebranie tego orderu.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
3: Dziękuję. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo. Patrzę na tą perspektywę z dwóch stron. Po pierwsze, jako potomek ludzi, którzy doświadczyli tragedii na Wołyniu, a po drugie, po prostu jako osoba bardzo żywo zainteresowana interesem państwa, a nie emocjami. I powiem szczerze, bliska jest mi wypowiedź tutaj profesora Dudka, który stwierdził, że no sam miał wątpliwości, ja też miałem te wątpliwości w momencie przyznawania prezydentowi Zełenskiemu tego orderu. No bo warto zadawać sobie pytanie, co takiego w tamtym momencie się wydarzyło, że prezydent Zełenski zasłużył na najwyższe odznaczenie polskie. Na moją opinię był to moment po prostu szczególnego momentu historycznego i pewnych emocji, które w tamtym momencie były i odebranie tego orderu w tym samym momencie będzie tym samym. Będzie to pokazaniem pewnych emocji, które nie powinny mieć miejsca w poważnej polityce, bo poważna polityka to nie jest miejsce na po prostu zachowywanie się pod wpływem totalnych emocji. Dlatego no, nie mam wątpliwości, że polityka historyczna prowadzona przez władze Ukrainy jest po prostu błędna. Jest bolesna dla wielu Polaków i szczególnie dla rodzin ofiar dla Wołynia. No ale jest i ona też nie jest szkodliwa po prostu dla, nie tylko dla Polski, ale też dla samej Ukrainy. Bo w momencie, w którym sprawa wyszła, cały świat zaczął mówić o wydarzeniach znowu na Wołyniu.
1: A to źle? Rzezi.
3: Nie, właśnie to z naszej perspektywy jest to dobrze. Natomiast z perspektywy Ukrainy jest to moment, który jej bardzo szkodzi. Jest to moment bardzo błędnej polityki prowadzonej przez właśnie prezydenta Zełenskiego. Nie możemy zgubić w tym wszystkim właśnie szerszego obszaru, bo jednym jest rozmowa o wszystkich rzeczach związanych z naszymi emocjami, z tym wszystkim, co jest wspólne, natomiast najważniejszą rzeczą, która dotyka jakby sprawy około Ukrainy, jest bezpieczeństwo. I jest to strategiczna zależność. Nie możemy zapominać, że największym zagrożeniem dla państwa polskiego jest imperialna Rosja, a niepodległa Ukraina jest tym przeciwwagą dla właśnie imperialnych zapędów Rosji. Dlatego niezależnie od emocji, które tutaj się właśnie pojawiają, musimy pamiętać o tym, że geopolityka jest w tym wypadku niezmienna. Musimy mieć bezpieczeństwo na naszej wschodniej granicy, a to gwarantuje niepodległa Ukraina. Dlatego apelowałbym o rozsądek po obu stronach, do władz Ukrainy, bo jak już powiedziałem, polityka historyczna tutaj jest bardzo źle prowadzona, aby nie podejmowały działań, które niepotrzebnie ranią Polaków i utrudniają budowanie dobrych relacji między naszymi narodami. A do władz polskich, aby w tak ważnych sprawach kierowały się chłodną oceną interesu państwa, a nie chwilowymi emocjami, pozostając, no i to jest najważniejsze, pozostając sprawiedliwym wobec ofiary historii zasługują na prawdę i szacunek, a bezpieczeństwo państwa również wymaga odpowiedzialności.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Janiczak.
4: Uważam, że to jest bardzo skomplikowana sytuacja. No, niedobrze się dzieje, jeżeli politycy zajmują się historią. To powinniśmy zostawić historykom i powinniśmy poczekać też trochę na jakąś walkę o narrację historyczną, o prawdę historyczną do czasu, aż wojna się zakończy. Dla mnie osobiście jest z pewnym porozumieniem, że w momencie, kiedy trwa wojna, kiedy spadają bomby, kiedy giną ludzie, my walczymy o takie rzeczy sprzed 80 lat, które dla walczącej Ukrainy nie są jakoś może... nie są może jakimś priorytetem. Dla mnie też to nie są rzeczy, które są priorytetowe na dzień dzisiejszy. Moim zdaniem przyjdzie na to pora w momencie pokoju, kiedy Ukraina będzie starała się o to, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, kiedy będzie budowała swoją demokrację, swoją wolność, swoją suwerenność i wtedy będziemy mogli usiąść przy jednym stole negocjacyjnym wśród historyków, przede wszystkim wśród historyków, gdzie będziemy mogli przedstawić różne narracje tej historii i prawdę tej historii, bo pamiętajmy, że dla wielu Ukraińców ci ludzie z UPA, których my uważamy za zbrodniarzy, mogą być uznawani za bohaterów, ponieważ walczyli o ich suwerenność, o ich niepodległość, o ich państwowość, o ich dom, o ich język, o ich miejsce na mapie świata.
2: Ale z kim? Z noworodkami, z kobietami?
4: Ale no to jest właśnie wszystko skomplikowane, tak? Pamiętajmy też o tym, że my jako Polacy
2: dla
4: też
2: mnie
4: mamy
2: niefajne
4: i nie zawsze czyste i klarowne karty. Szczególnie jeżeli chodzi o tutaj ziemię zachodniej Ukrainy, które były uznawane za polskie przez długi czas. My tam także niszczyliśmy cerkwie, my tam także mordowaliśmy Ukraińców. W znacznie mniejszej ilości, nieporównywalnie mniejszej ilości dokonywali Polacy takich zbrodni, ale pewni Ukraińcy mogli czuć się wtedy źle w stosunku do Polaków i mogli chcieć odpowiedzieć w jakiś sposób negatywny na te rzeczy. To jest sprawa bardzo skomplikowana i naprawdę
1: chociaż
4: jest to
1: ja bym chciał uniknąć tutaj, tylko wie pan, jakby stawiania na tym samym
4: ja nie stawiam
1: poziomie,
4: znaków równości.
1: Bo tutaj nie było równowagi,
4: podkreśliłem to w swojej wypowiedzi też, że to jest nieporównywalna skala, ale może się tak zdarzyć, że ktoś mógł czuć się, mógł uważać Polaków za swoich wrogów w tamtym okresie i mógł na przykład wstąpić do UPA i walczyć z Polakami, walczyć o swoją suwerenność. No to tak to jest, jak się buduje narody i politykę narodową.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki, proszę bardzo.
5: Nie wiem, czy tutaj pan Załęski nie zna historii swojego kraju, że proponuje taką nazwę swojej jednostce. My jako Polacy musimy domagać się szacunku dla ofiar Wołynia i prawdy historycznej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o zachowanie pana prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, że to było zbyt pochopne. Nie wiem, czy w ślad za tym, za odebraniem orderu pójdzie odebranie PESEL-i na przykład nadanych obywatelom Ukrainy. Nie wiem, jakie ma pomysł PiS na to, bo jeden pisowski prezydent przyznaje, drugi prezydent pisowski chce odebrać odznaczenie. Nie chciałbym być jutro w butach pana premiera i tą decyzję podejmować, bo nam powinno zależeć na dialogu z narodem ukraińskim i wspólnie tworzyć dobro i bezpieczeństwo naszej wspólnej Europy. Natomiast jak będzie, zobaczymy jutro. Mam nadzieję, że tej oliwy do ognia pan premier nie doleje i to było odznaczenie dla osoby, nie dla całego narodu ukraińskiego, więc no też musimy, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na wizytę przedstawiciela Ukrainy w Polsce. Po co przyjechał, jakie były rozmowy, z jakim przesłaniem i tak dalej. Też tutaj nie mamy żadnych...
1: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, tak?
5: Tak, tak. Myślę, że przyjechał
1: gasić pożar?
5: Wytłumaczyć i gasić chyba...

0: postaci na arenie międzynarodowej.
1: Dziękuję bardzo. Pani Lidia Jędrysiak?
2: Moim zdaniem nie powinniśmy w tym momencie podejmować takiej decyzji pod wpływem bieżących emocji. Zawsze sprawa Wołynia wywołuje w obywatelach naszych polskich duże emocje. Wczoraj na właśnie spotkaniu z szefem kancelarii tam prezydenta Zełenskiego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z tych jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. I cały czas podkreśla, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Samo odebranie, nawet gdybyśmy odebrali Orła Białego prezydentowi, nadal zostaje ta nazwa bohaterów UPA. Dalej tam te nazwy będą funkcjonować, więc moim zdaniem powinniśmy negocjować i rozmawiać i naciskiem politycznym wywierać, aby jednak nie hołbili tego, tą UPę, prawda? Mhm.
1: A ta wizyta, myśli pani, że to jest taki dowód na to, że Ukraińcy są gotowi zmienić swoją wcześniejszą decyzję? W sprawie tej...
2: Osobiście myślę, że tak, że to jest już powoli jakiś z ich strony gest, żeby o tym rozmawiać. Aha.
1: Dziękuję bardzo. Tomasz Kaliszan?
3: Państwo polskie nigdy nie będzie negocjować swojej historii. Historii państwa polskiego się nie negocjuje. Każdy wie, jaka jest. Władzom ukraińskim zabrakło wrażliwości. My musimy wypracować i przekazywać naszą wrażliwość stronie ukraińskiej. Dużo, dużo pracy przed państwem polskim, aby wykształtować pewną wrażliwość historyczną ze strony ukraińskiej. Dla nich to UPA to są bohaterowie, dla nas mordercy jednoznacznie. Uważamy ich za przestępców, którzy robili fatalne rzeczy dla naszych współobywateli. I tak jak wypracowaliśmy model współistnienia, współdziałania, współpracowania z narodem niemieckim, tak też musimy wypracować model współdziałania i współpracowania z narodem ukraińskim. Myślę, że my jako naród polski jesteśmy jednym nielicznym narodem na świecie, który potrafi z Katami rozmawiać i żyć w zgodzie. Patrzymy teraz, jak współpracujemy, jaką mamy wymianę handlową, jak współpracujemy z Niemcami. I przed nami bardzo dużo pracy, aby też usiąść do rozmów i te białe, czarne plamy, które są na kartach historii obu narodów, przedyskutować, wypracować takie stanowiska, aby jedna, jak i druga strona nie urażała wrażliwości jednej, jak i drugiej strony. Państwo polskie nie robi nic przeciwko państwu ukraińskiemu. Nie staramy się, nie gloryfikujemy ludzi, którzy mogą prowokować jakąś wrażliwość ze strony ukraińskiej. Dlatego liczę na to, że strona ukraińska podejmie takie działania, aby wycofać się z tego działania. To duża praca zarówno Kancelarii Prezydenta Polski, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby współdziałali w tej sprawie, bo sprawa jest dla wielu Polaków po prostu nie do zaakceptowania.
1: Dziękuję bardzo. I Mariusz Rybczyński.
4: Problem polega na tym, że w momencie nadawania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu wszyscy politycy w Polsce wiedzieli, jaka jest polityka historyczna państwa ukraińskiego, na czym jest oparta, jakich ma bohaterów. To nie jest tak, że ten bohater pojawił się tylko teraz. Wszystkie partie rządzące do tej pory są temu winne, że prowadzi się politykę względem Ukrainy, nie biorąc pod uwagę, że cały paradygmat tworzenia się narodu, współczesnego narodu ukraińskiego jest oparty o gloryfikowanie ukraińskiej powstańczej armii i gloryfikowanie czegoś, co jest niezgodne z europejską cywilizacją, czyli postawy, że cel uświęca środki. I wzięto to po prostu zamiast w jakiś sposób taktyczny wesprzeć Ukrainę, ale już w tym momencie, na samym początku wojny, stawiać warunki i negocjować. Tak się prowadzi politykę. Dopóki mamy asy w rękawie, dopóki ktoś jest na musiku, można stawiać warunki. Jeżeli my bezalternatywnie uznaliśmy, że Ukraina broni jakichś wartości europejskich, co jest nieprawdą, bo broni de facto własnego istnienia te wartości europejskie.

0: Europejskie na Ukrainie występują w bardzo małym stężeniu i z reguły są historycznymi pozostałościami po polskiej państwowości, po austro-węgierskiej państwowości. Więc żeby powiedzmy dawać order Orła Białego bez wymagania jakichkolwiek zmian, no to po prostu był błąd, głupota, która będzie się na nas mściła. W tej chwili wszystko, co mogliśmy, oddaliśmy, czyli dostali w tym momencie, na samym początku wojny, sprzęt, bazy logistyczne, materiały wojenne, bazy szkoleniowe dla swoich żołnierzy, leczenie swoich obywateli. Wszystko dostali za darmo i bezwarunkowo, więc w cywilizacji turańskiej, do której państwo ukraińskie należy, nie będzie czegoś takiego jak wdzięczność. Sami sobie to zgotowaliśmy, ten los. Trzeba odebrać mimo wszystko, postarać się i zmienić całą politykę. Za odbieraniem tego orderu powinien iść przekaz o tym, że ta pomoc Polski, która nadal trwa, szczególnie, że w tej chwili Polska jest rozerwana między dwóch hegemonów, czyli Unię Europejską i Stany Zjednoczone, które do sprawy ukraińskiej podchodzą w inny sposób i dlatego mamy taką w ogóle dyskusję, bo nie wiemy, co mamy wykonać, bo rozkazy przychodzą sprzeczne. Dlatego trzeba było wtedy nie dawać tego orderu, a w tej chwili po prostu zagrozić zablokowaniem pomocy.
1: Dziękuję bardzo. No to przechodzimy do dyskusji. Pani Ewa Przystajko, później pan Grzegorz Janiczak.
2: Ja jestem za tym, żebyśmy my nie zastanawiali się cały czas, co my możemy zrobić dla Ukrainy, jak my mamy pracować nad tym dialogiem. Przecież na chwilę obecną oni dostali od nas wszystko. Dzięki nam ta wojna trwa. Ukraińcy jeszcze mają swoją ojczyznę, nie przegrali. Oddajemy im nasze pieniądze, gdzie uważam, że w momencie, kiedy Polska jest tak zadłużona, też powinno być to zweryfikowane, wielkość tej pomocy. I to oni powinni się zastanowić, jak budować z nami dialog. Przede wszystkim starania o te dobre relacje powinny płynąć z kierunku ukraińskiego do Polski, a nie odwrotnie.
1: Ale to nie bronią nas? To jest taki argument
2: bronią
1: tej dyskusji.
2: Siebie. Tak, że Rosja nam jeszcze nie wypowiedziała wojny, tak? Bronią na chwilę obecną siebie. My im pomagamy ze względów geopolitycznych, umiejscowienia naszego kraju, czy też zagrożenia ze strony Rosji, które jest, wiemy o tym. Natomiast no nie możemy też pozwalać na wszystko, prawda? Na taki brak szacunku my oddajemy wszystko, zadłużamy nasz kraj, a w zamian nas się obraża, bo ta nazwa, uważam, jest afrontem do ofiar rzezi wołyńskiej, do ich rodzin i to nie powinno w ogóle mieć miejsca.
1: Dziękuję, Grzegorz Jańczak.
3: A tak zapominamy, że jednocześnie obok tego wszystkiego dzieje się to, że w miejscu rzezi wołyńskiej będą przeprowadzone badania, które udało się wynegocjować teraz obecnemu rządowi, teraz.
2: A co powinny mnie, od co, razu, co ta zgoda powinna od razu popłynąć.
3: Ta zgoda mogła popłynąć też 15 lat temu, 20 lat temu. Ukraina jest niepodległym państwem od 91 roku. My jesteśmy niepodległym państwem od 1918 roku. Ukraina bardzo długo walczyła o swoją niepodległość. Ja nie chcę stawać tutaj i być obrońcą tych, którzy uważają UPA za bohaterów, ale naprawdę dla części mieszkańców Ukrainy tak oni to widzą, bo oni budowali swoją tożsamość narodową i swoją suwerenność właśnie w oparciu o taką politykę historyczną. Tutaj pan powiedział bardzo dobrze, że my byliśmy świadomi, jak wygląda polityka historyczna w ostatnich 20 latach na Ukrainie. To jest coś, czego na przykład nie ma w Polsce. Na Ukrainie tą historię współczesną zakłamywano przez ostatnie 20 lat w pewien sposób, żeby budować jakąś tożsamość. Polska tego nie robi, bo my rozmawialiśmy o tym wcześniej. Historię najnowszą w ogóle nie przepracowujemy w naszych szkołach. Na Ukrainie to się działo latami. I u nich jest ta tożsamość narodowościowa, suwerennościowa i jakieś powiązanie z UPA od dziecka wpajane.
0: Ciężko. Ale co z tego wynika dla Polaków?
3: Dlatego dzisiaj powinniśmy to zostawić na czas pokoju, kiedy wojna się skończy, usiąść, tak jak zrobiliśmy to z Niemcami, usiąść do jednego stołu i wypracować
0: z Niemcami tego nie zrozumiałem.
3: Pan chyba politykę
0: w Niemczech
3: przeprowadził.
0: W Niemczech
3: rozmowy.
0: Nie było czegoś takiego jak rozmowy z Niemcami na temat ich polityki po wojnie. Niemcy przegrały wojnę w ten sposób, że podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Ich politykę historyczną w tym pierwszym okresie kształtowały państwa, które okupowały Niemcy. Więc jeżeli teraz by Niemcy chcieli się odwoływać do swoich bohaterów z Waffen-SS, to by pan tak samo mówił?
3: Współpraca.
0: No, proszę pana, niech pan się obudzi.
1: Grzegorz Sapała, proszę bardzo.
4: Tak, w tym temacie przed chwilą usłyszeliśmy wiele emocjonalnych deklaracji. Warto jednak zauważyć pewną groteskę tego, co tutaj się dzieje. Z jednej strony krytykujemy Ukrainę za działania, które naszym zdaniem szkodzą relacjom polsko-ukraińskim, a z drugiej pojawiają się propozycje, które uderzają przede wszystkim w interes Polski. Interes nadrzędny strategiczny Polski to jest to, żebyśmy byli bezpieczni. A nie będziemy bezpieczni, jeżeli granica z Rosją będzie nas oplatać dookoła i będziemy zagrożeni z każdej strony.
1: Mamy już granicę z Rosją.
4: Tak. Mamy, z jednej strony. Ale czy więcej granic, dłuższa granica nie sprawia większej głębi strategicznej, która stanowi problem, zwłaszcza jak tam zamykamy szpitale i wszystkie
3: i
4: te rzeczy.
3: To granica frontowa.
4: Więc tutaj są bardzo istotne rzeczy. Ostatnio słyszałem też absurdalny pomysł jednego z posłów Konfederacji, żeby w zamian za wydarzenia zamknąć lotnisko w Jasionce. I przypomina mi to działanie odwetowe na wzór starego polskiego przysłowia. Na złość babci odmroży sobie uszy, bo trudno mi znaleźć w tym przypadku po prostu całość logiczną. Nie chcę nikomu zarzucać złej woli, niektóre natomiast z tych propozycji brzmią po prostu jak analfabetyzm strategiczny, bo jest to po prostu myślenie, które ignoruje podstawowe konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Bo trzeba powiedzieć wprost, polityka nie polega na odreagowaniu emocji, bo emocje są duże. UPA popełniło zbrodnie, które nas dotknęły i za to należy, że tak powiem, się krytyka polityki historycznej Ukrainy. Bo to jest fakt, niepodważalny. Mhm. Natomiast faktem drugim, niepodważalnym jest pozycja, w której się dzisiaj znajdujemy w niebezpiecznym świecie i musimy na to reagować.
1: Tylko chciałbym zwrócić uwagę, proszę państwa, że jakby ta dyskusja wpisuje się w pewien szerszy kontekst, na przykład nastrojów, jakie w tej chwili są w Polsce wobec naszych sąsiadów z Ukrainy, no generalnie tracą to społeczne wsparcie w Polsce i na to się jeszcze nakłada ta decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek, to nie jest trochę tak, że oni, że prezydent czy środowisko prezydenta Ukrainy trochę testują.
5: Tak, właśnie.
3: Ja myślę, że to nie jest polityka.
1: I przesuwają te granice.
5: Wygląda tak, jakby ktoś nam, no, przyjacielowi ktoś nóż w plecy wbił po prostu. Tak to można odebrać, ale z drugiej strony politycy nie i polityka zagraniczna, międzynarodowa nie powinna się opierać na właśnie aż takich emocjach, bo też powinniśmy popatrzeć na aspekty gospodarcze, interesów i tak dalej. Natomiast tutaj pani mówi, że z PiS-u, że pomagamy i tak dalej, że to, że tamto. Trzeba przypomnieć, co zrobił Mateusz Morawiecki i jaką deklarację podjął, że to właśnie naród polski, Polska będzie spłacał odsetki od kredytu, który sobie wzięła Ukraina. Więc tutaj PiS pokazuje ewidentnie, że z jednej strony chce być tą w cudzysłowie dobrą ciotką i wujkiem, natomiast z drugiej strony wyciąga bata i mówi, oddawajcie, to wam się nie należy i tak dalej.
2: Proszę pana, naród ukraiński na tą sytuację, która jest teraz, sobie trochę pracował. Nawet nie trochę. Proszę poczytać komentarze, jak nawet w internecie, jak Ukraińcy odnoszą się do nas. Jakie obelgi pod naszym kierunku padają. Więc oni też wiedząc, przyjęliśmy to, co mają najcenniejsze pod nasze dachy. Kobiety i dzieci, tak? Nie chcieliśmy za to nic. Od razu zwróciliśmy się z tą pomocą. Mateusz Morawiecki, którego pan tu cytuje, pojechał i prosił o tą pomoc w imieniu Ukraińców, walczył wręcz o tą pomoc, bo ze strony Niemiec na początku była niechęć, żeby wziąć udział w pomocy Ukrainie. Więc ja uważam, że my zasługujemy na szacunek z ich strony i to jest niedopuszczalne, co się teraz dzieje.
3: Ale Ukraińcy, którzy za nas giną, zasługują na szacunek też jakąś wdzięczność i hojność od nas. Przecież to ich dzieci ich mężowie giną na froncie. Na froncie walcząc o swój kraj i walcząc o to, żeby ten front nie przesunął się do polskiej granicy.
2: I narodowi, który im pomaga.
4: Szanowni Państwo, ja tutaj
3: Rosja była na granicy.
2: Nie wolę.
3: Zabrzmiało, jakby masz taką narrację.
2: Nie wolę.
1: Tomasz Kaliszan, proszę bardzo.
6: W żywotnym interesie państwa polskiego jest to, aby Ukraina była wolna i niepodległa i sama o sobie decydowała, a nie decydował Kreml czy też Mińsk na temat sytuacji na Ukrainie. Nie zgodzę się z tezą pana redaktora, że w Polsce są nastroje antyukraińskie. To bardziej internet jest rozgrzany do takich...
1: Ale są też sondaże, przepraszam,
6: do takich informacji. Ja uważam troszkę zgoła inaczej, bo rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają Ukraińców, zatrudniają Ukrainki. Rozmawiam z mieszkańcami, którzy współistnieją, współżyją, są sąsiadami, również też mam sąsiadów, którzy są z Ukrainy i naprawdę to takie marginalne sprawy, które czasem są wyciągane na i są bardzo mocno PR-owe, robią bardzo dużo złego. Natomiast taka rutyna i codzienne życie i współdziałanie i współistnienie pomiędzy naszymi narodami są na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie Państwo i porównajcie, jak wygląda asymilacja imigrantów w Europie Zachodniej, a jak wygląda u nas asymilacja. No, Ukraińcy rozmawiają po polsku, chcą szukać tej pracy, znajdują tą pracę, uczestniczą w życiu, uczestniczą w życiu społecznym. Nie tworzą konfliktów społecznych, powstają, nie mamy olbrzymich konfliktów kulturowych w Polsce w wyniku tego, że...
2: kulturowych no, nie mamy być może, ale konflikty się pojawiają, ale konflikty też troszkę wzrosła.
6: To są jakieś zakłamane...
1: Ale chciałem tylko zauważyć, bo być może mamy tutaj do czynienia z pewnym rozdźwiękiem pomiędzy oceną polityki państwa Ukrainy, a oceną samych Ukraińców.
6: Tak, to jest zupełnie co innego i dlatego też my musimy... Przepraszam, skończę i też jeżeli pozwolicie Państwo dokończyć, no to naprawdę my musimy rozgraniczyć jakby funkcjonowanie w społeczeństwie, czy jest jedną rzeczą, a to, co nasze państwo musi mozolną pracę wykonać na rzecz budowania dobrosąsiedzkich relacji, długofalowych relacji. No teraz jest okres wojny, no to wiadomo, że dla Ukrainy priorytetem nie są rozmowy dotyczące historii. No, życzę, żebyśmy nigdy nie byli w stanie wojny, więc żebyśmy nie musieli tego testować. Natomiast dla nich no, teraz priorytet jest nastawiony na coś innego. Natomiast to nie zwalnia nas z odpowiedzialności z tego, że musimy jakby tą naszą wrażliwość tą naszą narrację pokazywać w bardzo mocnym akcencie, aby to było zauważone i to też zrobił prezydent Nawrocki. No, nie oszukujmy się, jeżeli by się pojawił jeden komunikat gdzieś tam na stronie, że prezydent ubolewa nad tym, co się stało, no to byśmy dzisiaj w regionalnej rozgłośni o tym nie dyskutowali, tylko że wybrał taką akcję PR-ową dotyczącą bardzo ważnego oznaczenia państwa polskiego. Prezydent Duda chciał nadać ten order, aby to był taki symbol pojednania. Przynajmniej ja to tak w tamtym momencie odczytywałem, bo te symbole pomiędzy narodami zawsze stanowią taki impuls do tego, aby się pojednać, tak jak na przykład list biskupów z Wrocławia do narodu niemieckiego wcześniej, co było też takim impulsem pojednawczym. Więc pewne działania z naszej strony są kierowane. Bądźmy cierpliwi i ja uważam, patrząc na perspektywę tego, jak współdziałamy tutaj w społeczeństwie, wcześniej czy później oba państwa dojdą do porozumienia takiego, że wszyscy będziemy zadowoleni.
1: Mariusz Ryprzyński jeszcze chciał coś dodać.
0: Tak, chciałem zauważyć, że tutaj pada wiele słów mówiących o, że Ukraina nie ma teraz takiego priorytetu, żeby coś załatwić. Ale dlaczego w ogóle rozmawiamy o priorytetach Ukrainy? polskim priorytetem jest załatwienie tej sprawy. Ani rząd PiSu, ani rząd KO tego nie załatwia, tak? Więc
3: jak nie? Przecież będą prowadzone...
0: Nie są masowe, nie jest tak, że możemy tam wejść, tylko na każda rzecz
3: będzie...
0: Ale tam
3: trwa wojna.
0: Na Ukrainie trwa wojna, ale nie na całym terytorium, ale z tą samą intensywnością.
3: Ale spadają tam bomby, mają
0: i się sprzedają luksusowe samochody także. No wie pan co... Ja chciałbym skończyć swoją wypowiedź.
1: Dobrze,
0: byłem na Ukrainie, widziałem jak tam jest.
3: Ja też byłem.
0: No, ja byłem z pomocą humanitarną
3: ja
0: w czasie wojny.
3: Ja też byłem z pomocą no, humanitarną.
0: No, nie widziałem,
3: proszę Państwa, ale
1: nie
3: widziałem, jak tam jest.
1: Nie licytujmy się tutaj, bo myślę, że każdy z nas miał jakiś swój wkład.
0: Chciałem tylko powiedzieć, dokończę. Polska i polscy politycy mają realizować polskie priorytety. I to, że to nie jest priorytet Ukrainy, to w ogóle nie jest argument. Nie powinien paść tutaj z ust polskiego polityka. Mamy załatwić polskie sprawy. Tak? Jeżeli Ukraina nie chce tego zrozumieć, to musimy zbudować taką argumentację, którą zrozumie. I nie dialogujemy, tylko negocjujemy. To jest całkiem co innego niż dialogować. My nie chcemy dialogować. Chcemy, jako polscy politycy, załatwiać polskie sprawy, tak? I oczywiście niechęć do Ukraińców w Polsce rośnie z różnych powodów. To nie jest wina tych ludzi, żeby była jasność. To nie jest wina ludzi, tych ukraińskich obywateli, którzy do Polski przyjechali, bo oni faktycznie się od nas różnią, przyjechali w dużej masie. Będą problemy asymilacyjne w takiej masie. To jest po prostu prawo socjologiczne, że nie da się zasymilować ludzi, którzy grupy etnicznej, która w dużej masie w krótkim czasie pojawia się w jakimś państwie. Na szczęście, tak jak zauważyliście Państwo tutaj, oni są dość bliscy nas kulturowo i łatwo się uczą języka polskiego, więc tutaj mamy pewne plusy tej sytuacji w porównaniu z zachodem Europy, tak? Ale problemem jest ukrainizacja państwa polskiego. To znaczy, to polscy politycy rządzący wcześniej i teraz stawiali interesy grup imigrantów ukraińskich, uchodźców ukraińskich przed interesy Polaków, tak? To znaczy w wielu kwestiach byli oni traktowani lepiej niż polscy obywatele. No to dziwimy się teraz, że narasta niechęć, tak? Zawsze do uprzywilejowanych grup niechęć będzie narastać.
1: Grzegorz Sapała.
4: I jak jest sucha ściółka, to wystarczy iskra, żeby wybuchł pożar. I to mniej więcej się tutaj wydarzyło. To, co obserwujemy już w listopadzie z panem redaktorem tutaj w studiu, rozmawialiśmy o tym, że Rosja wygrywa w internecie. Jest to naturalnie podsycany regularnie temat o tym, żeby budować po prostu antypatię między naszymi narodami, żeby wbijać szpilę w to, żeby osłabiać pozycję strukturalną między Polską a Ukrainą, bo w tamtym momencie po prostu, kiedy, tak jak się pojawiają tutaj, bardzo złe, bardzo niebezpieczne propozycje, jak na przykład właśnie zamknięcie lotniska w Jasionce, pojawiają się właśnie sytuacje, w których ryzykujemy porażkę Ukrainy. Ryzykując porażkę Ukrainy, ryzykujemy niebezpieczeństwo na naszej granicy. Będę to powtarzał do skutku, bo to jest rzecz, która musi w tym wypadku wybrzmieć. Jeżeli chcemy się skłócić między sobą, to jest moment do tego, żeby to zobaczyć. Zresztą widzimy to tutaj w studiu. Wystarczył temat trochę o polityce historycznej, która dotyka nas wszystkich i już zamiast rozmawiać o konkretnych rzeczach, zaczęliśmy się przerzucać, czyja to jest wina, czy to jest wina rządu PiSu, czy to jest wina rządu Platformy. Kto tutaj, że tak powiem, nie zadziałał przez ostatnie 30 lat, żeby tutaj w odpowiednim momencie wejść i ukrócić złą politykę Ukrainy. I chciałbym to zakończyć jednym sformułowaniem. Możemy jednocześnie domagać się prawdy o Wołyniu, krytykować błędy polityki historycznej Ukrainy i bronić polskiej racji stanu. Te rzeczy się nie wykluczają i my musimy to robić. Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze Ewa Przystajko.
2: Ja chciałam powiedzieć tylko, że priorytetem Ukrainy powinny być dobre relacje. Możemy powiedzieć z Europą, ale my teraz jesteśmy najbliżej Ukrainy i jesteśmy przedstawicielami tego zachodu, tej Europy w tej sytuacji.
3: Tam Ukrainie
2: i uważam,
3: jest
2: że
3: bezpieczeństwo.
2: To dzisiaj był ogromny błąd z ich strony i nie powinni oni również igrać swoim bezpieczeństwem, bo teraz w momencie, kiedy na przykład rząd polski odbierze całą pomoc, to oni są na straconej pozycji. Ale czyli ta jedna nazwa była
3: jakieś,
2: tego warta w pana
3: wydarzenia
2: opinii.
3: Sprzed 80 lat, za jakąś
2: nie,
3: historię.
2: Nawet nie za te wydarzenia, tylko za tą potwarz, która teraz ma miejsce. Czyli ta nazwa jest obelgą jawną w stronę polskiego narodu. I uważam, że ze strony Ukrainy jest to ogromny błąd. W momencie, kiedy, można powiedzieć, zależą od nas, Było to niepotrzebne.
3: Dziękuję bardzo. Oddajmy Ukrainę
1: Rosjanom. Proszę bardzo.
2: No nie.
3: No tak, tak, no, do tego zmierzamy.
7: Podsumowując wszystkie tutaj rozmowy, jednak zwróciła uwagę na to, że należy przeanalizować, jakie to przyniesie nam skutki długofalowe. Bo nie jesteśmy tylko tu i teraz, ale co to będzie dalej. I ten dialog polityczny, według mnie, który prowadzi Kosiniak-Kamysz, który wprost mówi o naszych oczekiwaniach, jest bardzo ważny. I z tego spotkania uważam, że skoro doszło do tego spotkania, to jest szansa, żeby ten dialog mógł być kontynuowany i żeby poszedł w tą stronę, którą my Polacy chcemy. Żeby nie było bohaterów UPA.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, tak się złożyło, że dzisiaj sporo o tej polityce historycznej będziemy rozmawiali, bo drugi temat też do niej nawiązuje. Padła bowiem taka propozycja przy okazji kolejnej rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, żeby przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stanął pomnik pierwszego po 1989 roku premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tę propozycję złożył obecny premier Donald Tusk. No i mam pytanie do Państwa, czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jakie emocje również ocena 89 roku i tego, co się wydarzyło później, budzi, czy to jest dobry czas na nastawianie pomnika Tadeuszowi Mazowieckiemu? Kto pierwszy? Tomasz Kaliszyn. Proszę bardzo, jako reprezentant
6: Każda bardzo dobra decyzja, każda postać historyczna budzi pewne kontrowersje, jednak dojrzałe społeczeństwa potrafią akceptować odmienność poglądów i mam takie przekonanie, że Polska jest odpowiedzialnym, Polacy są odpowiedzialnym społeczeństwem i potrafią zrozumieć, że są różnice w niektórych poglądach, jednak niezaprzeczalnym faktem jest wkład Tadeusza Mazowieckiego, przepraszam, Mazowieckiego oczywiście, w dążeniu do niepodległości, odbudowaniu państwa polskiego i inicjatywa jak najbardziej słuszna i kibicuję, aby jak najszybciej taki pomnik się pojawił.
1: To Mariusz Rybczyński, proszę bardzo, pójdziemy w tę stronę.
0: Znaczy, ja przede wszystkim bym powiedział, że to wybory mogą być albo wolne, albo niewolne. Tak? To były wybory kontraktowe, czyli na samym początku, przed w ogóle pójściem do głosowania, większość wyniku była już znana. Tak? To trzeba zaznaczyć. To nie były wolne wybory. Nie były też częściowo. Senatu być może, tak? Tak, tam była...
1: Czyli
0: tam,
1: jednak częściowo tak.
0: No, ale to nie były wolne dalej. Jakby tam się tak zdarzyło w tamtych czasach, że jednak ten wybrany w sposób wolny, powiedzmy, Senat przejąłby władzę, tak, i nie byłoby Sejmu, to moglibyśmy powiedzieć, że tak, że to był Sejm przełomowy. To nie był Sejm przełomowy, on pozwolił przepotwarzyć się partiom, przepotwarzyć się systemowi komunistycznemu w namiastkę demokracji. Główne resorty przez długi czas siłowe, tak, przez długi czas nie zostały oddane. Niektóre do tej pory, te nasze problemy związane z chociażby z sądownictwem są właśnie wynikiem zaniechań, między innymi rządu Mazowieckiego. Samo postawienie pomnika w tej chwili, no to jest odwracanie uwagi. Widocznie emerytury dla artystów były za słabym jakby czynnikiem polaryzującym społeczeństwo, odwracającym uwagę od stanu państwa, rosnącego zadłużenia i niedługiego bankructwa polskiego państwa. I tyle można powiedzieć.
1: No, sam Mazowiecki jest... Ja tylko dodam, że w setną rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego miałoby się
0: to
1: stać,
0: zawsze jakby polityk działa, to sobie znajdzie jakąś rocznicę, którą można podpiąć. Jakby teraz trzeba było zrobić jakąś akcję i nie byłoby setnej rocznicy urodzin Mazowieckiego, to by się znalazło innego polityka, który miał tą setną rocznicę urodzin.
1: Dziękuję bardzo, Ewa Przystajko.
2: No też nie uważam, żeby to była dobra decyzja. Środowisko prawicy też nie uważa. No to jest taka zdrada idei tych wszystkich solidarnościowych. ta gruba kreska, która nie odcięła nas od tej komuny, zablokowała jedynie to dogadanie się, tak? Zablokowało możliwość rozliczeń tej ilustracji. No i mamy dzisiaj Włodzimierza Czarzastego jako drugą osobę w państwie i uważam, że to jest konsekwencja właśnie decyzji Tadeusza Mazowieckiego.
6: Konsekwencja wyborów Polaków, niestety.
2: No, ale nie, bo gdyby była ta
6: Polacy wybrali, to tak samo wybrali prezydenta Nawrockiego i akceptujemy ten
3: wybór. Pamiętajmy, że przy okrągłym stole też siedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
6: No tak się niestety działo.
1: Grzegorz Sapała.
4: Dobrze. Ja bym zaczął od tego, że Tadeusz Mazowiecki był bez wątpienia jedną z kluczowych postaci polskiej historii XX wieku. No i odegrał fundamentalną rolę w przejściu od systemu autorytarnego właśnie do tego systemu częściowego demokracji, którą mamy i na pewno przyczynił się do budowy instytucji wolnego państwa i wprowadzenia Polski na ścieżkę integracji z Zachodem. Dlatego uważamy w partii Razem, że pomnik jest tutaj jak najbardziej zasadny, natomiast warto pamiętać, że pamięć lat 90. to nie jest tylko cud reformy politycznej, to są też zmiany gospodarcze, które dotknęły wiele polskich rodzin. I tutaj też warto właśnie pamiętać o wszystkich tych wydarzeniach związanych z zamykaniem fabryk, z zamykaniem tego, kiedy ludzie lądowali po prostu w strukturalnym bezrobociu. No i wobec tego też ludziom, którzy doświadczyli tragedii tamtych czasów, też zasługują na upamiętnienie.
1: No tutaj oczywiście pojawia się takie... No właśnie, ale gdybyśmy mieli postawić pomnik, który miałby utrwalić i przypomnieć nam to, że to 89 rok to był początek pewnej drogi do niewątpliwego sukcesu Polski, no to chyba trudno byłoby w ogóle znaleźć, no mimo uzgodnić nawet przy tym stole jakąś jedną postać, której wszyscy chcielibyśmy postawić pomnik, tak?
3: To pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest polityka historyczna i my tutaj spieramy się o historię sprzed 80 lat, a sami nie potrafimy w tej historii najnowszej się odnaleźć naszego własnego kraju. Tadeusz Mazowiecki był wybitnym politykiem, zasługuje na szacunek, zasługuje na pomnik, ale tak jak powiedział kolega z Razem, my musimy pamiętać o ofiarach transformacji, o ofiarach planu Barcelowicza, o ofiarach zamykania zakładów pracy, zamykania PGR-ów, głodnych dzieci w szkołach, wysokiemu bezrobociu, hiperinflacji. My musimy o tym wszystkim pamiętać i myślę, że my jako lewica, ta szeroka lewica, powinniśmy w momencie tego 4 czerwca głośno podkreślać te pewne niesprawiedliwości i różnice, które były w tym miejscu, ale no tak jak po jednej stronie wejścia mamy pomnik premiera kilkumiesięcznego, tak możemy mieć też pomnik premiera półtorarocznego, więc będzie takie cudowne.
1: Czyli jednak tak.
2: Postawmy też pomnik premierów. Prezydenta dwugodzinnego.
1: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
5: Ja myślę, że to bardzo dobra decyzja. Gdyby nie Tadeusz Mazowiecki, to myślę, że dzisiaj nie byłoby tutaj nawet przy tym stole Konfederacji, nie miałaby o czym mówić. Ale wyciągnijmy z tych trzech dekad to, co dobre, to, co się zdarzyło później. Bez tego wyboru 4 czerwca nie byłoby w Polsce demokracji, nie byłoby wolności, nie byłoby integracji z Unią Europejską, nie bylibyśmy w NATO. Zaczęliśmy normalne, pokojowe przejęcie władzy komunistycznej do tworzenia nowej demokracji i normalnego życia w Polsce. Tak jak było mówione, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm i każdy o tym pamięta. Pamięta te słynne słowa w TVP. Więc myślę, że to ten pomnik po prostu jemu się należy. Premierowi Mazowieckiemu był architektem pokojowego przejęcia władzy w Polsce i tworzenia demokratycznego rządu.
8: Przez komunistów.
1: Tak. Lidia i Jędrysiak, proszę bardzo.
7: Polskie Stronnictwo Ludowe jest jak najbardziej za upamiętnieniem Tadeusza Mazowieckiego pomnikiem. Niemniej też nie zapominajmy, aby nie wykorzystywać tej historii do bieżących walk politycznych, bo pamiętajmy, że tam właśnie brały udział wiele środowisk, prawda? I tak już tu pan z Polski 2050 wspomniał, one otworzyły nam drogę do demokracji, do NATO i do Unii Europejskiej. I jak popatrzymy z perspektywy czasu, gdzie jesteśmy tu i teraz i co my możemy, gdzie możemy cokolwiek zrobić, jak działa nasza gospodarka, to fakt faktem, nie było łatwo. Ale pamiętajmy też, jakie to były czasy, że była też u nas jeszcze wojsko.
5: Dokładnie, rosyjscy. Byśmy byli dzisiaj jeszcze może Białorusią.
7: Więc jeszcze udało nam się to zrobić bez rozlewu krwi. Także no to naprawdę nie była prosta droga do tego, żebyśmy mogli teraz tu swobodnie rozmawiać właśnie między innymi w tym temacie.
1: Dziękuję bardzo. Pan Sapała, proszę.
4: Tak, ja właśnie w tym wszystkim chciałbym wrócić do postaci pana premiera Mazowieckiego i zapytać, czy on w ogóle dzisiaj byłby politykiem? Czy odnalazłby się na aktualnej scenie politycznej i jakby sobie w ogóle poradził z tym, co tutaj się dzieje? No i jako osoba urodzona pod koniec lat 90. sam nie pamiętam transformacji, natomiast pamiętam to, co się o niej mówiło u mnie w domu. I stąd, kiedy patrzę na dzisiejszą politykę gospodarczą, to widzę niepokojące powtórki pewnych schematów. Widzimy wielką transformację cyfrową i energetyczną, ale równocześnie wzmacnia się model, w którym rozwój koncentruje się tylko w największych metropoliach w Polsce. I zapominamy właśnie o mieszkańcach mniejszych miejscowości, wsi, i oni są po prostu spychani na brak Guinness. A to budzi mój realny sprzeciw, bo nie możemy po prostu powtórzyć błędów, które popełniliśmy wtedy. Dziękuję.
1: Jeszcze tylko... To jeszcze, proszę bardzo, pan Kaliszan, a później pani Jędrysiak.
6: Jeszcze tylko sporo rozmawialiśmy wcześniej o Ukrainie, ale możemy też tak połączyć te dwa tematy gospodarczo. Jeżeli popatrzymy, na jakim etapie w latach 90. była Ukraina i na jakim etapie rozwoju była Polska, no to Ukraina była lepiej rozwiniętym krajem, lepszy rozwój gospodarczy i właśnie te decyzje premiera na tamten czas pozwoliły nam być tu, gdzie teraz jesteśmy i to, co my teraz mamy. No i społeczności, ale te decyzje kierunkowe, w którym kierunku powinniśmy pójść, czyli NATO, Unia Europejska, reformy, które się pojawiły, oczywiście pozwoliły nam być teraz w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy.
1: Dziękuję bardzo. Pani Jędrysiak.
7: Ja tu chciałam nawiązać do wypowiedzi pana z razem odnośnie obszarów wiejskich. Ja mieszkam i pochodzę z bardzo małej miejscowości, gdzie głównym naszym źródłem było gospodarstwo rolne i to, w jaki sposób ono się przekształciło, czy w ogóle jak się wieś przekształca, to naprawdę zasługuje na duże uznanie, ponieważ no, nie ma tam takich już jak kiedyś były tych wykluczeń, że na przykład dzieci miały problem z dojazdem czy do szkoły.
4: Myślę, że to jest aktualnie cały czas bardzo mocny problem, jeżeli chodzi o wykluczenie komunikacyjne. Wciąż są takie sytuacje, zwłaszcza teraz z wakacjami, kiedy na przykład nie da się dojechać do Mosznej, bo autobus funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest otwarty rok szkolny.
0: Najprostszy samochód kosztuje 3,5 tysiąca złotych.
4: I dzieci mają dojeżdżać samochodem.
0: Tak, dzieci...
4: Tak, 6-letnie, 12-letnie.
1: Bo dzieci są... Proszę bardzo, pani Jędrysiak kończy.
7: No ale to już należy tu do miasta, prawda? Do województwa. Decyzję podjąć o kolejnych tam komunikacyjnych, rozszerzać te komunikacje, nie tylko na czas... nie tylko na czas roku szkolnego, ale także na ferie czy wakacje, gdzie u nas w moich miejscowościach to zostało zrobione i my tam nie mamy problemu, żeby z małej miejscowości dojechać do większego miasta.
1: Ja tutaj na koniec programu podsumowując przytoczę to, co powiedział pan Janiczak, że polityka historyczna potrafi dzielić i pewnie nas będzie jeszcze dzieliła przez kolejne lata, jeśli nie dziesięciolecia, czy w odniesieniu do naszych relacji z Ukrainą, jak też i naszej własnej, najnowszej historii. Bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pewnie będziemy jeszcze mieli nieraz okazję porozmawiać o naszych relacjach, szczególnie z Ukrainą. Przedstawię na koniec uczestników programu. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
4: Dziękuję i smacznego mitagu w Dylakach.
1: Grzegorz Jeńczak, Nowa Lewica.
3: Dziękuję, miłej niedzieli.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam do Mosznej na Dni Województwa.
1: Lidia Jędrysiak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dziękuję bardzo i miłej niedzieli.
1: Tomasz Kaliszan, Koalicja Obywatelska.
6: Dziękuję państwu, miłej niedzieli.
1: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ireneusz Pruchera, również dziękuję państwu za uwagę.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: No, z tego co widzę, to Roman Juranek już po festiwalu.
1: Tak jest, dokładnie.
2: Ja ciebie dzisiaj, to wszyscy niewyspani będą. Ci, którzy, tak mniej więcej 2 miliony Polaków, ci, którzy wczoraj wieczorem siedzieli przed telewizorem do późnych godzin, ale warto było. To był chyba najpiękniejszy koncert z tego festiwalu.
1: Tak jest, będziemy zresztą o nim za chwilkę mówić, o obydwóch koncertach.
0: Tak, nie mówisz Lady Punk, tylko ten drugi.
2: Ten drugi, ten ostatni koncert. Ja już się przyzwyczaiłam do tego, że ta niedziela to jest fatalna pod tym względem, bo te najlepsze koncerty, takie najpiękniejsze, najwspanialsze, co przechodzą do historii, to właśnie w niedzielę wieczorem są, późnym wieczorem.
0: No to piękna sprawa, to słuchamy. Godzina 6:00.
1: Niech pierw zespół Lady Punk, który świętował w Opolu 45 lat na scenie, w Wiadomościach także święto województwa opolskiego, a dziś zbiera się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie prezydenta Zełenskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Pierwsze w tym tygodniu poranne wiadomości w Radio Opole prezentuje Roman Juranek.
1: Witam serdecznie, zaczynamy od kierowców. Zakończyły się już utrudnienia na A4. Po godzinie 3:00 na wysokości miejscowości Michałów, to odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg, doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z busem, nikt nie został ranny, zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku na Wrocław. Za nami czwarty, ostatni dzień festiwalu w Opolu. Podczas 63. odsłony wydarzenia, poza tradycyjnym konkursem na debiut i premierę roku, odbyły się także jubileusze największych gwiazd polskiej estrady. Poza Anią Wyszkoń i Justyną Steczkowską świętował także zespół Lady Punk. To nie były łatwe czasy, kiedy zespół się zawiązywał, mówi wokalista Janusz Panasewicz i gitarzysta Jan Borysewicz.
4: I dobre, i fatalne, bo fatalne ze względu na sytuację w ogóle społeczną, polityczną i różnatą. Natomiast dla młodych ludzi chcieliśmy po prostu się bawić, mieliśmy po 20 lat, więc oczywiście teksty były takie, jakie powinny być, czyli dotyczące tego, w jakich czasach żyjemy.
5: Wybraliśmy Opole, bo lubimy bardzo ten festiwal opolski, bo cały ten festiwal, bo on ma swoją renomę i tak dalej. No natomiast 45 lat, to aż mi się wierzyć nie chce, że to już tyle czasu.
1: Koncert w opolskim amfiteatrze był częścią trasy, w którą wyruszyli muzycy świętujący jubileusz zespołu.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Miniony weekend to także 2 dni święta województwa opolskiego. Były pokazy kulinarne, rękodzieło oraz występy artystyczne wokół zamku w Mosznej, a imprezą towarzyszącą były targi ekonomii społecznej, a uczestnicy tak oceniali to wydarzenie.
6: Podoba się bardzo. Jest bardzo dużo wystawców, bardzo dużo różnych atrakcji dla dzieci. Jest co zwiedzać. Pogoda jest piękna, słonecznie, jest super.
7: Preza jak zawsze, udana, starają się koła gospodyń i inni producenci, także są zaskakujące, z pokrzywy na przykład, nawet zupy, fantastycznie.
1: Radio Opole było patronem medialnym święta województwa opolskiego.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O oczekiwaniach politycznych wobec tego zebrania w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
8: Gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce, mówił przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego prezydencki doradca Jakub Banaszak.
9: Myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
8: Oczekujemy rozwiązania tej napiętej sytuacji, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Polityka na razie nie przekonały gesty pod postacią wysyłania do Warszawy delegacji na rozmowy z polskimi władzami.
10: I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem.
8: Po rozmowach Ukraińcy nie publikowali żadnych komunikatów ze szczegółami.
1: Posiedzenie kapituły zaplanowano przed południem. Spotkaniu przewodniczyć będzie prezydent. Na koniec przenosimy się za granicę. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych, które podała tamtejsza publiczna telewizja. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w ciągu dnia.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 6:04.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Plewnia, dzień dobry.
2: Do dziś włącznie obowiązują maksymalne ceny paliw wprowadzone przez ministra energii w sobotę 6 czerwca. I tak maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł za litr, benzyna 98 kosztuje 6 zł 63 grosze, a olej napędowy 6 zł 48 groszy. Turawa podczas długiego czerwcowego weekendu przyciągnęła sporo turystów z regionu oraz z innych części kraju, co cieszy lokalnych przedsiębiorców. Odwiedzający jeziora turawskie chwalą przygotowaną infrastrukturę, trasy rowerowe i warunki do wypoczynku nad wodą.
11: Ja chciałam nad morze, a Mirek chciał w góry, więc wypośrodkowaliśmy to, żeby się nie kłócić. Nawet nie wiedziałam, że tu takie ładne ośrodki są.
2: Przedsiębiorcy działający nad jeziorami turawskimi liczą, że kolejne dni i weekendy przyniosą jeszcze większy ruch turystyczny. Oczywiście pogoda nie jest tu bez znaczenia. Turawa, dodajmy, pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków wypoczynkowych na Opolszczyźnie. Amerykański Departament Skarbu wykorzysta irańskie aktywa, aby pomóc sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Takie działania mają pomóc w usunięciu

0: 12 stopni o poranku w stolicy województwa opolskiego. No i dzisiaj będzie naprawdę bardzo przyjemny dzień. 24 stopnie, dużo słońca, trochę chmur. Jutro już zacznie się taki przełom robić, bo będziemy mieć wyższą temperaturę, ale od środy to taki spadek, że chyba taka jesień się znowu zacznie.
1: Nie, no tak, będzie latało w górę, w dół z tego, co widzę, bo tak, dzisiaj 25, jutro 26, w środę już 16 stopni, czwartek 16, no i będzie jesień w sumie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Czyli się przekonałam. Ale przez festiwal przeszliśmy suchą stopą. Miało lać, a nie lało. Było całkiem przyjemnie. Magda Szybińska?
1: W jeden dzień popadało. Kacper Śnigurski, Marcin Gołwienkowski.

0: 11 minut po godzinie 6, a widziałeś mnie, jak tam siedziałam na widowni, a ja byłem w trzecim rzędzie i machałem do kamery. Dzisiaj takich rozmów w pracy będzie naprawdę sporo, no bo festiwal w Opolu już za nami, ale cały czas jeszcze nim żyjemy, cały czas jeszcze te wspomnienia z 4 dni koncertowych są w nas, no i dzisiaj komentarze pewnie nie będzie końca.
1: No i mnóstwo i bardzo dużo takich pozytywnych opinii było, szczególnie o tych koncertach, których utwory Opolanie znali, na przykład jak Autobiografia grała, no to wtedy wszyscy utwory Perfektu śpiewali.
0: W ogóle roztańczony był Amfiteatr Opolski i naprawdę atmosfera była rodzinna, piknikowa, ale momentami też podniosła. Były takie momenty wzruszenia, były momenty radości. Świetny był kabaret Neonówka, który obchodził swoje okrągłe 26-lecie. Już sam fakt, że taki jubileusz się obchodzi, to jest naprawdę... Jest o czym mówić, o.
1: Tak, i Neonówka zaprezentowała swoje starsze skecze. Ludzie się... pisałem do osób, które były wtedy na tym i mówili, że śmiesznie, że się pośmiali. No,
0: tak, bo ja się też pośmiałam, też byłam i też się pośmiałam.
1: Tak, ale byłaś na festiwalu.
0: Machałam ci, ty nie widziałeś, jak ja ci machałam?
1: No nie widziałem.
0: Nie widziałeś, no. Swoją drogą to inaczej się ogląda festiwal z perspektywy widowni niż z perspektywy reportera, który relacjonuje te wydarzenia dla słuchaczy Radia Opole. Kto z was był? Kto oglądał na żywo? Kto był w amfiteatrze? No właśnie, i też jestem bardzo ciekawa, czy ci słuchacze, którzy wygrali u nas wejściówki, to z tych wejściówek skorzystali, a jeżeli tak, no to są nam coś winni.
1: Tak, jak było? Opowiadajcie pod 774-541-541. Czekamy na wasze relacje z 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, który wczoraj się zakończył.
0: A ty wiesz, że po pierwszym festiwalu narzekano, że festiwal jest do niczego i że trzeba już zmienić formułę? To taka nasza też opolska tradycja. I tak z każdym kolejnym festiwalem było to non-stop narzekanie.

0: 20 minut po godzinie 6 słuchacie porannego programu w Radiu Opolem, a słuchaliście festiwalu w Opolu? Mam nadzieję, że tak, że słuchaliście między innymi w Radiu Opole, ale też być może byliście jako widownia w opolskim amfiteatrze. Kilka takich pięknych zaproszeń udało się przecież wam wręczyć. No i my teraz czekamy na wasze recenzje, na wasze opinie tego festiwalu.
1: Natomiast jak zerkniemy do kalendarza, to tak, mamy 8 dzień czerwca, 159 dzień roku. Dzień potrwa 16 godzin 38 minut. Natomiast właśnie 8 czerwca 632 roku zmarł Mahomet, prorok i twórca islamu, organizator teokratycznego państwa arabskiego. Muzułmanie wierzą, że jest największym i ostatnim prorokiem jedynego Boga Allaha. Na podstawie objawień, jakie Mahomet miał przez całe życie, powstała święta księga islamu Koran. Urodził się około 570 roku.
0: Bogiem kierownicy w naszym kraju jest Robert Kubica. W 2008 roku, właśnie 8 czerwca, jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Kanady. Ostatecznie w końcowej klasyfikacji sezonu 2008 Kubica zajął 4. miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze w Formule 1.
1: Natomiast w 2012 roku rozpoczęły się 14. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. W meczu inauguracyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zremisowała z Grecją 1-1. Turniej trwał 3 tygodnie do 1 lipca, ale Polacy szybciej go skończyli.
0: A, no tak. Wyszliśmy z grupy?
1: Nie.
0: Nie weszliśmy.
1: Szczęsny tam czerwo dostał. Błaszczykowski i lewy strzelili.
0: Polska
1: tam
0: tradycja. Ale działo się rzeczywiście wtedy, kiedy były te mistrzostwa, to nawet w Radiu Opole też sporo na ten temat mówiliśmy. 1946 rok. Piękny moment. 8 czerwca. Wtedy urodził się Piotr Frączewski, aktor teatralny, radiowy, filmowy, piosenkarz oraz satyryk, który ma w swoim dorobku blisko 120 ról w filmach fabularnych i w serialach. Między innymi w Ziemi Obiecanej, w Akademii Pana Kleksa, w Halo Szpicbródce, czy też w Rodzinie Zastępczej. Laureat ponad 20 nagród filmowych.
1: W 2008 roku w Polsce ukazał się 7. i ostatni tom serii autorstwa J.K. Rowling, Harry Potter i Insygnia Śmierci, a wraz z wersją dźwiękową w interpretacji Piotra Frączewskiego.
2: Na wąskiej, skąpanej w blasku księżyca drodze pojawili się znikąd dwaj mężczyźni. Przez chwilę stali nieruchomo, celując w siebie różdżkami, a potem, kiedy się rozpoznali, pochowali różdżki pod peleryny i żwawym krokiem ruszyli w jednym kierunku.
0: On to czyta, jak on to czyta, to się po prostu chce słuchać. 80 lat, 100 lat to za mało.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
7: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
6: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
7: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
6: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
3: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Porek.

0: I tak bardzo słonecznie gramy dla Was z samego rana w Radio Opole. Już prawie w pół do siódmej, to oznacza, że po raz pierwszy o poranku będziemy wyjeżdżać na opolskie drogi.
1: A zabiera nas na nie Jakub Biel.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Na dzień dobry. Cały czas było Kuba, dzisiaj Jakub. Okej, dziękuję Kacprze. Poniedziałek po długim weekendzie. Tak, wiem, ciężko jest wstać, ciężko jest się zebrać do pracy. No ale jak już wstaniecie i wyruszycie, to na kierowców czekają bardzo dobre warunki do jazdy. Poruszamy się bez najmniejszych problemów po Opolu w tej chwili. Jeżeli jedziecie natomiast po drogach regionu, no to mamy wahadło na Wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa, remont na Wojewódzkiej 454 do Namysłowa. W pokoju droga krajowa 42 między Wołczynem a Kluczborkiem. Tam remont przejazdu kolejowego. Dodatkowo standardowe punkty, obwodnica północna Opola. Tutaj cały czas trwa przebudowa w okolicach Makro oraz DK45, czyli trasa Opole-Kluczbork na odcinku Zawada-Jołowa. Tutaj wciąż wahadła.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Za nami ostatni dzień festiwalu w Opolu. Poza tradycyjnym konkursem na debiut i premierę roku odbyły się także jubileusze największych gwiazd polskiej estrady. Ania Wyszkoń i Justyna Steczkowska obchodziły 30-lecie pracy artystycznej. Świętował także zespół Lady Punk. Koncert w opolskim amfiteatrze był częścią trasy, w którą wyruszyli muzycy świętujący 45-lecie pracy artystycznej.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Izrael zaatakował Iran. Od rana eksplozje słychać m.in. w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie. To odpowiedź na wieczorne wystrzelenie rakiet przez Iran. Kilka godzin temu Donald Trump próbował powstrzymać Benjamina Netanyahu od reakcji na ostrzał, a do eskalacji doszło wczoraj po południu. Zaczęło się od izraelskiego ataku na Bejrut, w którym zginęły dwie osoby, a co najmniej kilkanaście zostało rannych. Odkrywamy, badamy, archiwizujemy. Pod takim tytułem do końca czerwca w budynku przy ulicy Szpitalnej w Opolu będzie prezentowana wystawa z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od dzisiaj. A w wiadomościach za pół godziny o kluczowych dniach dla negocjacji w sprawie praw pasażerów linii lotniczych.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy 13 stopni o poranku w stolicy województwa opolskiego. Ten poniedziałek raczej będzie należał do udanych pogodowo, bo będzie i ciepło, około 25 stopni, ale też i dużo słońca.
1: Natomiast jutro może popadać trochę deszczu. Fajnie, bo ja dosiałem trawy trochę, wiesz, dalej walczę.
0: Specjalnie dla ciebie.
1: Dalej z nią walczę. W środę od 12 do 16 stopni, a później też ma być tak chłodniej, ale wiadomo, że to synoptycy ostatnio dosyć często zmieniają zdanie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Poczekaj, wróćmy jeszcze do wiadomości drogowych. Jak to Jakub Biel mówił o tobie? Kacprze?
1: No i ta Magdaleno?
0: Kacprze po weekendzie.
1: Tak.
0: Na festiwalu.
1: Marcinosławie. Elegancko. Jennifer Lopez teraz dla nas śpiewa.

0: Całe także już były na Krajowym Festiwalu Polskie Piosenki w Opolu. Zakończył się wczoraj późnym wieczorem ostatni z koncertów tego czterodniowego święta. Mi się bardzo podobało to, jak lektor czytał, że patronem medialnym jest Radio Opole.
1: A, powtarzał to wielokrotnie i na samym środeczku planszy byliśmy jeszcze tam postawieni. Ale my też dzięki temu mieliśmy bilety dla was, które rozdawaliśmy i tak się składa, że słuchacze, którzy wybrali się z biletami Radio Opole, powolutku już do nas dzwonią pod 774-541-541.
2: Witam serdecznie Radio Opole i ulubionych prowadzących Magdę i Kacpra. Chciałem wam podziękować i powiedzieć, że zrobiliście mi żonie wieczór w piątek. Chodzi o wejściówki na festiwal. Powiem tylko tyle. Pogoda super, premiery super, Steczkowska super, hip-hop super, no i wy wszyscy w Radio Opole jesteście super. Pozdrawiam.
0: No to super. Bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon i też bardzo mocno pozdrawiamy. Cieszę się, że tak możemy czasami komuś dobry dzień zrobić wieczór.
1: A słuchajcie, jeżeli was nie było na opolskim festiwalu, to też nic się nie stało, bo wystarczy wejść na naszego Facebooka. Tam są tony zdjęć, nagrań, materiałów. Byliśmy tam przez te 4 dni i działaliśmy jak tylko mogliśmy.
0: A jeżeli wy byliście, to też dajcie nam znać pod 774-541-541.

0: Radio Opole. Za kwadrans będziemy mieli godzinę 7 i bardzo mocne, konkretne brzmienia, które może jeszcze kiedyś pojawią się na Opolskim Festiwalu, a czemu by nie?
1: Niewykluczone, wszystko jest możliwe. Tegoroczne festiwale przeszedły już do historii, komentujecie to bardzo mocno w mediach społecznościowych, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Na pewno wielu osobom przypadł do gustu wczorajszy wieczorny koncert, który dotyczył piosenek Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Jak zwykle, kiedy pojawia się nazwisko Osieckiej i Umer, to od razu jest to zapowiedź, że to będzie coś dobrego. No i w tym roku nie była rozczarowana publiczność, wręcz przeciwnie, na Facebooku Radio Opole mnóstwo pozytywnych komentarzy.
0: No to Roman Juranek, jesteśmy ciekawi. Oglądałeś tak, coś?
2: Ja oglądałem kabareton tak od A do Z. To,
0: i
2: co widziałem,
1: no,
2: bardzo mi się podobał. Właściwie no to, co wszystko już było, no bo to był jubileusz, prawda, 26-lecie, więc to, czego mogliśmy się spodziewać w takiej odświeżonej wersji, no ten monolog na początku był tylko taki najnowszy,
1: tak.
2: Którym tak się tłumaczył, że nie tylko jednej opcji może dopiec, ale wszystkim, no i tak się przeleciał po wszystkich, że tak brzydko powiem.
1: A nie wiem, czy wiecie, że kabaret na Onówka to w ogóle zdradził termin festiwalu tegorocznego. Jeszcze na początku roku, podczas jednego z występów na WOŚP-ie, Neonówka powiedziała, że my będziemy mieć swój jubileusz 26-lecia na festiwalu w Opolu w tym i w tym terminie. Wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie było wiadomo.
0: Znaczy, są takie plotki, że w Boże Ciało w przyszłym roku, zobaczcie sobie, kiedy będzie Boże Ciało, zadzwońcie wtedy do hotelu jakiegoś opolskiego, żeby sprawdzić, czy są wolne miejsca. Jak wam powiedzą, że nie ma, to wiecie, kiedy będzie festiwal.
1: Ale tak od kilku lat się składa, że faktycznie w tym terminie, wtedy, kiedy mamy Boże Ciało, to festiwal w Opolu gra.
0: Czwartek, 27 tak. maja 2027.
1: Sprawdziliście w tym czasie, tak? Jak mówiłam.
0: Tak, ale coś mi nie pasuje. Że to w maju zrobił?
1: No wiesz, no teraz na początku czerwca było, więc możliwe, że na końcówkę maja też będzie okej.
0: No dobra, a co tam w wiadomościach?
2: Coraz cieplej, więc można przesuwać troszkę bliżej. Powiem oczywiście o ostatnim dniu 63. odsłony Opolskiego Festiwalu, jak żeby inaczej. Będzie także o kolejnym etapie remontu byłego dworca PKP w Głubczycach. Ma tam powstać, przypomnijmy, Centrum Usług Społecznych. No i będziemy także informować o postępach w negocjacjach unijnych na temat praw pasażerów linii lotniczych. Myślę, że to wielu zainteresuje. Decydują się losy takich zagadnień, jak po ilu godzinach opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie, ile będzie ono wynosić, czy choroba członka załogi to sytuacja nadzwyczajna i na przykład nie należy się rekompensata.
1: Takie tematy dzisiaj.
2: Tak,
1: tuż przed wakacjami trochę tak związane z tymi lotami. Bardzo dziękujemy. Kolejne wiadomości w Radio Opole. Romek będzie nam prezentował dokładnie za 11,5 minuty, czyli o 7. A już teraz Lady Punk, który też wczoraj wystąpił na deskach Opolskiego Amfiteatru. Niektórzy mówią, że to najlepszy koncert był, że takiego dobrego grania to dawno nie słyszeliśmy w Opolskim Amfiteatrze. No ale zdania są podzielone, bo akurat przy tej piosence Zostawcie Titanica, to tak trochę nie szło chyba. Tak mi się wydaje.
0: A i co tam nie szło?
1: Szło.
0: Mniej szło, bo Titanic zatonął, więc mniej szło.

0: byłam ostatnio w Głupczycach, patrzę, a tam dworzec PKP pięknie się odbudowuje. Już tak popadał w ruinę, a to taki piękny obiekt jest.
1: No i więcej o tym opowiemy na pewno w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 7, a przed nimi jeszcze Jakub Kuba-Biel zabierze nas na opolskie drogi.
2: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Wstaliście? To już widzę. Świadczy o tym większy ruch na Pruszkowskiej, Krapkowickiej czy Niemodlińskiej do Nysłużyckiej. Ale można powiedzieć, że jeszcze jest okej i w miarę znośnie. To się pewnie niebawem zmieni, więc póki możecie, to korzystajcie. Nysa już nie śpi, tam duże zagęszczenie na ulicy Grodkowskiej. Przy okazji przypominamy o tych standardowych punktach, gdzie utrudnienia i gdzie trzeba rzeczywiście chwilę poczekać albo zwolnić, czyli obwodnica północna i trasa krajowa 45 Opole-Kluczbork, odcinek Zawada-Jołowa, tutaj wahadła.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 8 czerwca, na zegarach już prawie godzina 7, więc o tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
6: A w wiadomościach ostatnie wydarzenie opolskiego festiwalu. Powiemy także o kolejnym etapie remontu byłego dworca PKP w Głupczycach i kluczowych dniach dla negocjacji w sprawie praw pasażerów linii lotniczych.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Roman Juranek.
6: Za nami ostatnie wydarzenie 63. odsłony opolskiego festiwalu. W finałowy wieczór odbył się koncert zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie. Poświęcony był pamięci Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Można było usłyszeć takie przeboje jak Ach, panie, panowie, piosenka o okularnikach czy Niech żyje bal oraz Tak jak malował pan Szagal, którą zaśpiewał Zbigniew Zamachowski.
7: To jest w ogóle coś niesamowitego, jak się takie klamry tworzą. 3 miesiące po odejściu Agnieszki Osieckiej Magda wymyśliła, wyreżyserowała koncert Zielono mi. W tej chwili my, no pół roku po odejściu Magdy, próbujemy złożyć jej hołd takim koncertem jej piosenek, czyli piosenek, które ona śpiewała, ale i piosenek, które napisała.

0: Agnieszka Osiecka.
1: Na scenie wystąpiło wielu artystów, m.in. Hanna Śleszyńska, Alicja Szamplińska, Maciej Musiałowski czy Łukasz Zagrobelny.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: 6 firm złożyło swoje oferty w przetargu na remont byłego dworca PKP w Głubczycach. W zabytkowym budynku samorząd planuje stworzyć centrum usług społecznych. Najtańsza oferta opiewa na kwotę nieco poniżej 16 milionów złotych, najdroższa na ponad 19 milionów. Gmina przeanalizuje teraz złożone oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze przed wakacjami. Przypomnijmy, w wyremontowanym budynku powstanie dom dziennego pobytu i ośrodek pomocy społecznej. Planowane jest także wygospodarowanie przestrzeni dla organizacji pozarządowych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Najbliższe dni pokażą, czy będzie zgoda w Unii Europejskiej dla wzmocnienia praw pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Europarlamentu toczą się z przerwami od wtorku. Dziś ta sprawa ma być dyskutowana na marginesie spotkania ministrów transportu 27. Największy spór dotyczy tego, po ilu godzinach opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie ono wynosić.
3: Przepisy dotyczące praw pasażerów zostały uzgodnione ponad 20 lat temu. Od tego czasu nie był zmieniany poziom odszkodowań za opóźnione loty.
4: Mamy inflację, ceny biletów od tego czasu też znacznie poszły w górę.
3: Dlatego, jak mówiła mi Elżbieta Łukaciejewska z Koalicji Obywatelskiej, Parlament Europejski domaga się zwiększenia puli odszkodowań, ale to oznacza większe koszty dla przewoźników, na co zwracają uwagę unijne kraje.
5: Rządom zależy na tym, żeby nie zaszkodzić liniom lotniczym.
3: Skomentował europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Sporne w tych negocjacjach są też powody, dla których będzie przysługiwać odszkodowanie. Czy na przykład chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu, to będą okoliczności nadzwyczajne, bez rekompensat.
1: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Dzisiaj jest poniedziałek, 8 czerwca.
2: To przyniesie dzień.
1: O 8.30 nasz reporter będzie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Tam dzisiaj podsumowanie projektu modernizacji obiektów dydaktycznych, zaplecza dla studentów, symulatorów pacjenta czy wirtualnej symulacji VR. W Strzelcach zainteresujemy się umową na remonty powiatowych dróg i strategicznymi inwestycjami na najbliższe lata, a w Głubczycach sprawdzimy projekt remontów dwóch mostów, które ucierpiały w czasie powodzi w tej gminie. Będziemy również w Oleśnie na finale akcji Przedszkola ratuje w Centrum Szkoleniowym. To o godzinie 10. Sprawdzimy także przygotowania do obchodów dwóch jubileuszów. 80-lecia klubu sportowego Orzeł Branice i 80-lecia działalności harcerstwa na ziemi głubczyckiej. Powiemy również o ostatnich dniach przygotowań do inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 15 stopni mamy na termometrach. Dużo słońca będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Maksymalnie 25 stopni możemy się spodziewać. Wtorek, środa, czwartek za to mają być deszczowe i potem już od środy chłodniejsze.
7: No właśnie, takie 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia ma być w środę. W czwartek zresztą też. Dopiero od niedzieli temperatury mają wzrastać powyżej 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Nacieszmy się dzisiejszymi 25 stopniami i jutrzejszymi 26. Tych liczebników jak mrówków, bo potem będzie tylko chłodniej.
6: Kacper Śniegórski,
7: Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski, 5 po 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut po godzinie 7. Słuchacie porannego programu w Radio Opole. Cały czas czekamy na wasze telefony pod numerem 774-541-541 w sprawie 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jak wam się podobało? Jak było? Co zapadło wam w pamięci?

0: dajcie nam koniecznie znać.
1: Natomiast 75 lat temu, 8 czerwca 51 roku urodziła się Kora Olga Sipowicz Primowoto-Jackowska, ikona polskiego rocka, przez wiele lat liderka zespołu Manam, poetka, autorka oryginalnych tekstów, piosenek i wierszy. Zmarła w 2018 roku, miała 67 lat.
0: Ponad 30 lat była związana z zespołem Manam, którego stała się liderką. Razem nagrali 33 single i 18 albumów. Kora i Manam często też gościli w polskim radiu, opowiadając o swoim życiu artystycznym i przytaczając anegdoty z przeszłości.
1: Tak, w 99 roku artystka zdradziła nietypową, jak na wokalistkę, umiejętność.
2: Nie umiem doić krowy i nawet mam na swoim koncie wygraną z tego powodu. Otóż bardzo, bardzo dawno temu wyjechałam z moimi przyjaciółmi na wakacje na wieś pod Kraków i tam gospodarz pewnego dnia mówi tak: a może by ktoś wydoił krowy? A ja mówię: ja wydoję. A oni wszyscy do mnie: ty krowy będziesz doić? A ja mówię: to się załóżmy. I tam założyliśmy się o 100 zł, wtedy właśnie to było 100 zł i wygrałam.
0: No, piękna sprawa, piękna umiejętność, rzeczywiście nietypowa. W rocznicę urodzin Kory w stolicy polskiej piosenki stanął też jej pomnik. Może nie dokładnie tego dnia, no ale w tym roku, kiedy artystka obchodziłaby swoje 75. urodziny.
1: Warto przypomnieć, że to Opolanie zdecydowali, że plac przed dworcem głównym w Opolu będzie nosił imię o Kory właśnie. Podczas festiwalu odsłonięto jej pomnik, którego autorem jest słynny rzeźbiarz profesor Marian Molenda.
3: No, jestem bardzo wzruszony. Piękne miejsce. Przede wszystkim chciałem podziękować mieszkańcom Opola. Wybrali Korę. Jestem wzruszony, naprawdę. To cudowne. Cały plac jest imienia Kory i pomnik pana profesora.
4: Czekam na
5: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. A w Opolu rzeczywiście zaśpiewała Boskie Buenos i od tego się takie wow zrobiło, wielkie się rzeczy w Manami i nie tylko, i w jej życiu zaczęły.
6: Wykonana jest w brązie, już powiedziałem, 170 kg waży, włącznie z podstawą.
0: 170 kg waży Kora, no wiadomo, jej twórczość też jest wielkiej wagi.

0: Radio Opole. No to gramy!
1: Hej tu Sarsa, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: tak o tym festiwalu i festiwalu, aż inni niż muzycy mogliby się obrazić. Dlatego przypominamy, że dzisiaj mamy 8 dzień czerwca, to dzień informatyka.
1: Gdybyśmy tak mieli po informatycznemu powiedzieć mimo wszystko o festiwalu w Opolu, to moglibyśmy powiedzieć, że tak, że 63. Krajowy Festiwal został pomyślnie uruchomiony. Wykryto wysokie zużycie sentymentu, przeciążenie wzruszeniami i chwilowe zawieszenia publiczności podczas największych przebojów.
0: System KFPP 63 działał stabilnie, odnotowano liczne aktualizacje wspomnień oraz masowy transfer dobrej energii do użytkowników. No i by jak było coś nie tak, to wystarczyło włączyć i wyłączyć go.
1: I reset zrobione. Czekamy na 64. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
1: Reklama.
17: Dzień dobry, Straż Miejska.
1: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
17: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
1: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
18: Adidas,
19: Gant,
20: Karl Lagerfeld,
21: Tommy Hilfiger,
22: Guess,
21: Diesel.
2: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Morawia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
23: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Po reklamie.

0: Jakub Jakub, Kuba Biel zaprosi nas teraz na opolskie drogi.
1: No dobra, po takiej zapowiedzi nie mamy już wyjścia, trzeba wyjechać.
2: Autopilot Radia Opole.
3: To jeszcze po włosku poproszę, Giacomo na przykład. O, 7.30, zaczynamy od Kędzierzyna-Koźla. Tutaj spory ruch na DK40 na odcinku Reńska Wieś Kędzierzyn-Koźle. Zwalniacie już na dobrą sprawę od przejazdu nad Odrą aż po rondo milenijne. Hamulec wciskacie też na ulicy Kłodnickiej. Jeżeli chodzi o Opole, to coraz poważniejsze problemy na wlotówce od strony Zawady. Wzmaga się ruch na Oleskiej do Chabrów. Już zdecydowanie poważniejsze spowolnienia na Zaodrzu Wojska Polskiego, Pruszkowska, Krapkowicka i Niemodlińska, Dony Sołżyckiej są poważnie zatłoczone. Autostrada 4 na 6, ok, więc szerokości.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Kapitał Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Posiedzenie kapituły zaplanowano przed południem. Zapowiedź wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy wywołała najwięcej komentarzy po spotkaniu Starmera, Macrona, Merca i Zełenskiego w Londynie. Brytyjscy komentatorzy zauważają, że Europa po raz pierwszy przedstawiła tak szczegółową wizję tego, co miałoby się wydarzyć po zakończeniu walk.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A już kwadrans po ósmej. Gościem porannej rozmowy będzie Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Porozmawiamy o tym, czy Opolski Festiwal trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz czy ministerstwo dofinansuje modernizację Opolskiego Amfiteatru. A w wiadomościach za pół godziny powiemy o święcie województwa opolskiego.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Przyjemny poranek na Opolszczyźnie mamy. 16 stopni teraz w stolicy województwa. Dzisiaj do 24, no może 25 stopni.
0: Jutro natomiast od 13 do 26 stopni. O ile dzisiaj padać nie będzie, to jutro już takich opadów deszczu możemy się spodziewać bardziej wieczorem, około godziny 17. Środa i czwartek zdecydowanie chłodniejsze, około 16 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Czyli ten poniedziałek to trochę tak dobre, złego początki. Zaczyna się całkiem przyjemną temperaturą, a potem im dalej w tydzień, tym chłodniej.
0: No właśnie, ta środa i czwartek takie mocno chłodniejsze, ale będzie bardzo dużo deszczu.

0: Sienkiewicz w Radio Opole. Były momenty. Na festiwalu w Opolu też były takie momenty, kiedy się wzruszaliśmy, kiedy śmialiśmy się, kiedy tańczyliśmy, kiedy śpiewaliśmy przede wszystkim. Irek Prochera, cześć.
1: Dzień dobry, pamiętam, czy ja nie śpiewałem?
0: Nie śpiewałeś, nie tańczyłeś?
1: Nie.
0: Nie wzruszałeś się?
1: Momentami.
0: Nie śmiałeś?
1: Momentami.
0: Momentami.
1: Były momenty,
0: no tak,
1: rzeczywiście.
0: Były momenty. I był taki moment, kiedy po rynku opolskim przechadzała się pani ministra kultury.
1: Tak, Marta Cienkowska.
0: Tak, widziałam sama na własne oczy.
1: Przyjechała w tym roku na festiwal opolski. Jak państwo pewnie widzieli, wręczała też nagrodę.
2: Kilku artystom, tak.
1: Też generalnie to taka zaznaczyła swoją obecność i przy okazji też postanowiła wpaść do Radia Opole. Będę pytał panią minister między innymi oczywiście o polski festiwal, no bo trudno uciec od tego tematu, ale będę też pytał na przykład o zadaszenie opolskiego amfiteatru, to temat taki głośny. W tym roku nam się upiekło, nie wiem czy
0: upiekło się, bo padało tuż przed koncertami,
1: tak.
0: wypadało i potem już było całkiem przyjemnie. Nawet momentami było dosyć ciepło w tym opolskim amfiteatrze.
1: Jak zadziwiające, prawda?
0: No ale właśnie. Jak to tak się zadaszy, to może być duszno wtedy.
2: Znaczy, bo to będzie tam po boczkach otwarte.
0: Klimatyzację zrobią.
1: No, ale pojawiają się też różnego rodzaju wątpliwości związane na przykład z akustyką. Jak to zmieni akustykę, prawda?
0: Tak, nasi reporterzy rozmawiali też z akustykami z tegorocznego festiwalu, no i oni byli przeciwko temu zadaszaniu. Publiczność z kolei była bardzo za.
1: No, punkt widzenia zależy tutaj ewidentnie od miejsca siedzenia, ale pojawią się oczywiście podczas naszej rozmowy także tematy, które wzbudzają emocje na szerszym ogólnopolskim forum, między innymi kwestia dopłat do emerytur artystów, ale też i ustawy reprograficznej, no i ustawy medialnej.
2: No to krótko mówiąc, zachęcamy do słuchania porannej rozmowy Radia Opole, którą poprowadzi Ireneusz Prochera, a to wszystko kwadrans.

0: Za 14 minut będzie godzina 8, a my w weekend mieliśmy wiele powodów do dumy po kapitalnym French Open. Zakończonym udziałem w finale Maja Chwalińska wykonała gigantyczny skok w światowym tenisowym rankingu WTA. Polska kwalifikantka Rolanda Garros, którą zatrzymała dopiero w meczu o główne trofeum Rosjanka Mira Andrijewa, przesunęła się ze 114 na 21 pozycję.
1: Niesamowity awans, ale zapracowała na niego bardzo, bardzo mocno. Chwalińska, mająca na koncie 1996 punktów, po raz pierwszy w karierze znalazła się w czołowej setce już na 21 miejscu. Wcale się nie dziwię, że na koncercie Dawida Podsiadły śpiewano jej 100 lat.
2: Wiem, że może nie ustaliliśmy tego wcześniej, ale jeżeli mogę Was poprosić o głośny 100 lat dla Mai za wszystko, co osiągnęła w tym turnieju przez całą swoją karierę, to serdecznie Was poproszę wszyscy razem 100 lat!
1: To wszystko zabrzmiało, prawda? Takie gromkie 100 lat dla Mai Chwalińskiej. Wcale się nie dziwimy, że tak to wszystko zabrzmiało, bo to, co do czego doszła Maja Chwalińska, to jest niesamowity wyczyn.
0: No to teraz, oby to nie był jednorazowy sukces, oby Maja teraz już uwierzyła w swoje możliwości i wygrywała turniej za turniejem, to będziemy mieli i Gusię, i Majusię.

0: podejrzałam, o czym będzie dzisiaj Romek mówił w wiadomościach o godzinie 8, Romek Juranek. No i wiem, że będą samochody, będą motocykle, będą ciągniki rolnicze i rowery.
1: A ja wiem do tego, że będą też wiadomości drogowe. Także pełen komplet motoryzacyjny już przed nami.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
3: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
7: Miłość nadal w sercach gra.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
10: Jesteśmy tuż przed 8, czyli najtrudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o ruch na opolskich ulicach. Poczekacie i to sporo na w lotówkach od strony Krapkowic, Krapkowicka, Pruszkowska i Wojska Polskiego. Dalej, jak tak spoglądam na mapę, to ulica Niemodlińska do Nysy Łużyckiej. Tutaj też pewne problemy, a dodatkowo w lotówki, w szczególności od Czarnowąsów i Zawady. Tutaj spore utrudnienia i długo czekamy. Podobnie też ruch na obwodnicy północnej Opola. Jeżeli chodzi o A4, to w porządku, więc szerokie drogi do Wrocławia i Katowic.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
1: A dzisiaj mamy 8 dzień czerwca, zbliżamy się do godziny 8. Czas na najnowsze wiadomości, które zaprezentujemy Wam w Radio Opole.
11: A w nich o poszukiwaniach ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Powiemy także o święcie województwa opolskiego, w wiadomościach także zabytkowe samochody, motocykle czy rowery. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 8 przed mikrofonem Radia Opole, Roman Juranek.
11: Dziś w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezimiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
12: Zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci, większa część rodziny, moja prababcia.
13: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
14: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
13: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach. Kozłowicach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach w obwodzie iwano-frankowskim.
11: Była to relacja Pawła Buszki.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
11: Wojewódzki finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów był jednym z głównych punktów święta województwa opolskiego przy Zamku w Mosznej. Celem jest promowanie tradycyjnej regionalnej żywności oraz poszukiwanie produktów charakterystycznych dla Opolszczyzny. Renata Wojas, członek komisji oceniającej wyroby z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, zauważa, że konkurs jest na coraz wyższym poziomie.
15: Jak ich ocenić w takim konkursie? Będzie bardzo ciężko. No na szczęście jest nas piątka, więc musimy jakiś kompromis wypracować, ale faktycznie Opolszczyzna produktem i potrawą stoi. Chwała wszystkim. Oczywiście ukłony w stronę starszego pokolenia, ale też ukłon w stronę młodego pokolenia, które ma takie wizje i takie pomysły, że jeszcze nie raz o nich usłyszymy i będziemy z nich dumni tutaj na Opolszczyźnie.
11: Alicja Kasprzyk, należąca do koła gospodyń wiejskich Kijów w gminie Otmuchów, przyjechała do Mosznej z Pstrągiem.
16: Jest robiony tradycyjnie. Tutaj są tylko używane do robienia tego pstrąga cytryna, koper, masło, czosnek, sól i ewentualnie tam jeszcze dodatek warzywka w sosie beszamalowym. Pstrąg jest łapany w rzece Białce Kuchołaskiej. Nie powiem jak, bo nie mogę zdradzać tajemnicy.
11: A najlepsze produkty wezmą udział w finale krajowym podczas targów Smaki Regionów.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Około 170 zabytkowych pojazdów zawitało w okolice pałacu w Roskochowie. Zorganizowano tam czwartą edycję Rosco Old Cars, mówi Tomasz Tomala, jeden z organizatorów.
17: Chodzi o to, żeby robić luźną imprezę w plenerze motoryzacyjną. Mi się wydaje, że mocno się to przyjęła. Ludzie tutaj przyjeżdżają z leżakami, tak żeby się zrelaksować. To jest już, można powiedzieć, taka ciutek międzynarodowa impreza. To mi się wydaje, że zaciągamy bardziej też pod stronę czeską dosyć mocno. To już czwarty zlot i wpisał się tak mocno w kalendarz.
11: Krzysztof Palmer przyjechał z Wołgą z 1977 roku, a Wojtek Nowak Wołgą z 69. W czasach PRL-u krążyły legendy o porywaniu dzieci, mówi Krzysztof.
18: Koni 46, spalanie, jeżeli się ekonomicznie jeździ, to nawet 10 nie przekroczy. Prędkość do 80, nawet i 100.
19: Na pewno wzbudza bardzo dużo uwagi i ciekawości.
18: Oczywiście, że tak. I na zlotach, i na drogach. Wszędzie jesteśmy zaczepiani, zdjęcia, wywiady i tak dalej.
11: Dodajmy, że chętni mogli też wziąć udział w zwiedzaniu pałacu w Roskochowie. Na koniec wracamy za granicę. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Zgodnie z najnowszymi danymi zginęło 8 osób. Dla części filipińskich wysp wydano ostrzeżenie przed falami tsunami, które mogą osiągać wysokość 3 metrów. Z pierwszych przekazów lokalnych mediów wynika, że w Mindanao zawaliło się wiele budynków. Do trzęsienia doszło pierwszego dnia nowego roku szkolnego na Filipinach.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Namysłowie już 17 stopni, w Opolu mamy jeszcze cały czas 16. Temperatura dzisiaj w ciągu dnia ma wzrosnąć do 25 stopni.
1: I tak to będzie wyglądało i również jutro, bo jutro 26 stopni na termometrach, ale wieczorem może popadać trochę deszczu. Potem środa, czwartek to takie chłodniejsze dni z maksymalną temperaturą sięgającą 16 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Do wakacji jeszcze 18 dni zostało, 17. No a temperatura od następnej niedzieli ma powoli znowu wzrastać, więc może akurat w wakacje będzie ciepło.
1: Ale wiesz, zobaczymy, bo jeszcze synoptycy zmienią zdanie i do końca tego tygodnia może być lato. Kacper Śniegórski,
0: Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski. 5 po 8.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

0: teraz pędzeli tak w stronę słońca, patrzymy na zegarek, a na nich już kwadrans po godzinie 8.
1: A to idealny moment, żeby zajrzeć, co słychać w studiu obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem Radio Opole jest dziś Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, pani minister.
4: Dzień dobry.
3: Pani minister, czy polski festiwal pani zdaniem powinien trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą prowadzi zresztą pani resort? Przypomnijmy, takie starania rozpoczęło 2 lata temu Muzeum Polskiej Piosenki.
4: Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że ten festiwal jest jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Zresztą towarzyszył mi przez całe moje życie. Nie wiem, czy państwo też tak mieli, że z całą rodziną siadali wieczorem do Telewizji Polskiej, żeby ten festiwal oglądać.
3: No ja mam nadzieję, że nadal tak jest.
4: Oczywiście, że nadal tak jest, choć dzisiaj wyjątkowo jestem w stanie ten festiwal zobaczyć. Jestem w stanie przyjechać do Opola i po raz pierwszy w moim życiu usłyszeć tę muzykę na żywo. Rzeczywiście jest to część polskiego dziedzictwa muzycznego i jak najbardziej powinniśmy zadbać o to, żeby ten festiwal trafił na tą listę niematerialnego dziedzictwa, ale jak już o festiwalach opolskich rozmawiamy, to nie jest jedyny bardzo ważny festiwal kulturalny w Opolu. Konfrontacje teatralne, 50. edycja w tym roku, również niesamowity festiwal pokazujący klasykę teatru polskiego, ale już teraz także europejskiego, bardzo dobry konkurs, klasyka żywa, prowadzony przez Instytut Teatralny. No jednak Opole zaznacza się bardzo mocno, bardzo takimi dużymi punktami na mapie kulturalnej Polski i to jest warte podkreślenia, no ale festiwal jednak ten opolski muzyczny w amfiteatrze. Myślę, że każdy Polak zna kadry z tego
3: Opole
4: festiwalu.
3: Opole stolicą polskiej piosenki.
4: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj też narodziło się wiele polskich szlagierów, które śpiewamy do dziś. Wielu polskich muzyków zaczynało swoje niesamowite kariery właśnie w tym miejscu. Niesamowite debiuty także w tym roku. Więc tak, jak najbardziej jest to już niematerialne dziedzictwo Polski.
3: Można powiedzieć, że to i kultura, i dziedzictwo narodowe, tak nawiązując do nazwy resortu kierowanego.
4: Jak najbardziej tak, więc bardzo popieram te starania o wpis na tą listę niematerialnego dziedzictwa. No i generalnie festiwal, mam nadzieję, że będzie trwał nam jeszcze długo, długo, długo, bo jest to no nie tylko wizytówka Opola, ale także właśnie taki symbol, może bym powiedziała, nawet polskiej muzyki, taki symbol festiwalowy, na który czekają wszyscy Polacy co roku. Myślę, że to jest warte podkreślenia i myślę, że wszyscy mieszkańcy Opola po prostu powinni być z tego bardzo, bardzo, bardzo dumni.
3: Pani minister, a resort sypnie groszem na zadaszenie? To jest taki coroczny problem. Czy będzie padać, czy nie będzie padać? Dotąd było tradycją, że w dniu festiwalowym zawsze padało. No, w tym roku jakoś nam się udaje tego uniknąć. Niemniej jednak pojawił się taki projekt, taka obietnica, że amfiteatr zostanie poddany remontowi, a przy okazji też pojawi się zadaszenie. Co pani
4: rzeczywiście
3: na to?
4: Rozmawiamy o tym i muszę przyznać, że jest to pole dyskusji także politycznej, dlatego że nasi politycy regionalni, czy to minister Siemoniak, czy też poseł Gomoła, bardzo mocno zabiegają o to, żebyśmy jako Ministerstwo Kultury zainwestowali w to miejsce. I myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Natomiast chciałabym wiedzieć, po pierwsze, ile to kosztuje? Po drugie, jaki jest na to pomysł rzeczywiście? Dlatego, że to musi być też zadaszenie funkcjonalne. Myślę, że nie tylko ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre zadaszenia bardzo dużych, ważnych obiektów typu Stadion Narodowy, no to są rzeczy, które są problematyczne. Bardzo fajnie jest posłuchać muzyki w amfiteatrze, natomiast jeśli rzeczywiście znajdziemy takie rozwiązanie, które umożliwi nam otwieranie pewnie tego dachu również, bo to byłoby bardzo, znaczy powiedziałabym nawet, że to jest bardzo pożądane rozwiązanie, bo jednak słuchanie muzyki na świeżym powietrzu ma swoje walory. Natomiast uważam, że jest to bardzo warte rozważenia i w związku z tym, że i ten amfiteatr, i ten festiwal ma taką dużą tradycję i rzeczywiście jest to już część dziedzictwa polskiego, polskiej muzyki na pewno, to powinniśmy się jako ministerstwo o tym bardzo mocno przyjrzeć, zainteresować się tym, no i może pomóc również w planowaniu, dlatego że to będzie na pewno poważna inwestycja, która pewnie zamknie amfiteatr na jakiś czas. No, więc to jest, to jest pewnie też decyzja strategiczna. Pewnie będzie w jakiś sposób wpływać na to, czy ten festiwal i w jakiej formie będzie się odbywał. No dlatego my jesteśmy bardzo otwarci na dyskusję i na rozmowę na ten temat. Jesteśmy naprawdę otwarci na to wsparcie. No bo tak jak mówimy tutaj od samego początku tej rozmowy, to jest bardzo ważny dla Polaków festiwal i z punktu widzenia również państwa polskiego. No i tak jak powiedziałam, bardzo mocno politycznie też ta dyskusja jest w tej przestrzeni ministerstwa, więc ja jestem bardzo otwarta, czekam tylko na konkretne propozycje.
3: Myśli pani, że któraś z artystek czy artystów występujących w tym roku na deskach Opolskiego Amfiteatru za 20-30 lat będzie potrzebowała socjalnego wsparcia od państwa?
4: Myślę, że akurat te gwiazdy, które występują dzisiaj na scenie, takiego problemu mieć nie będą. Aczkolwiek zdarzają się wyjątki. Nie wiem, czy pan wie, że w ministerstwie działa od wielu, wielu lat taka komisja do spraw zaopatrzenia emerytalnego twórców. No i zdarzają się tam takie osoby, które się zgłaszają, które na przykład przez 40 lat swojego życia prowadziły działalność artystyczną, a gdzieś ta emerytura im się w tym momencie nie spina i bardzo proszą nas o jakieś wsparcie. My do tego mamy również taki fundusz wsparcia socjalnego dla twórców, no, na które miesięcznie spływa ogromna liczba wniosków. Takich, to są po prostu takie podstawowe zapomogi w wysokości 5000 zł, no, o które no, nasi twórcy niestety są zmuszeni wystąpić. Natomiast no, my...
3: A to festiwalu... dlaczego ten projekt, pani minister, projekt, żeby państwo dopłacało właśnie do tego zaopatrzenia emerytalnego artystów w przyszłości, no, spotkał się z tak chłodnym przyjęciem tutaj,
4: wie pan, my tutaj myślę, że bardziej rozmawiamy nie o tym, czy ten projekt rzeczywiście jest potrzebny, czy rzeczywiście jest realnym wsparciem dla konkretnej grupy społecznej. Te kontrowersje, które są wokół niego, są stworzone tylko i aż przez osoby, które działają w opozycji, które żywią się hejtem, które żywią się kontrowersją, które uprawiają polityczne kibolstwo, jednocześnie starając się zbić każdy dobry projekt rządowy. Bo przypominam, że my nad tym projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów, bo my tutaj nie mówimy o tym, że my w tym momencie dopłacamy ludziom do emerytur. My mówimy o tym, że państwo realnie zaczyna widzieć twórców, którzy pracują przez większość swojego życia na umowę o dzieło, ale de facto my nie dajemy im żadnych pieniędzy. Mhm. My im dopłacamy do składek na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne tylko w tych momentach, kiedy nie są w stanie osiągnąć pensji minimalnej w danym miesiącu. Czasem to są naprawdę groszowe sprawy. Mhm. Tylko po to, żeby oni żeby system ubezpieczeń ich widział, żeby oni nie wypadali na miesiąc, dwa z systemu ubezpieczeń społecznych. Tylko o to chodzi, żeby mogli mieć dostęp do lekarza bezpłatny, żeby mogli mieć leki refundowane, żeby kobiety, twórczynie, artystki, żeby miały taką większą swobodę decyzji, decyzji o tym, czy chcą być matkami, decyzji o tym, po prostu o macierzyństwie. Bo jeżeli ktoś nie pracuje na umowę o pracę, czy właśnie nie pracuje na oskładkowanej umowie zlecenie, to nie ma tego bezpieczeństwa, nie może pójść na urlop macierzyński. Bardzo często zdarza mi się, że dostajemy różne interpelacje poselskie, zapytania, jak Ministerstwo Kultury wspiera dzietność w tym państwie. No więc to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast jeżeli my będziemy słuchać po prostu politycznych właśnie kiboli, którzy populistycznie próbują zbić każdy dobry projekt rządowy, no to wydaje mi się, że gdzieś zapędziliśmy się w jakiś kozi róg. I też tutaj trzeba powiedzieć jasno, że to naprawdę jest projekt, który odpowiada na pewne wyzwania teraz w sektorze kultury i w sektorach kreatywnych, ale jednocześnie zapobiega dużo większym inwestycjom w przyszłości. Właśnie na przykład w emerytury dla twórców, no, którzy nie wszyscy w naszym sektorze są w stanie opłacić sobie samodzielnie składki.
3: Pani minister, a opłata reprograficzna, to nie jest po części też odpowiedź na tą sytuację jakby niskich zarobków artystów?
4: To jest jakiś element systemu, natomiast nowelizacja, ta opłata reprograficzna w Polsce jest od lat 90. Tutaj się nic nie zmieniło.
3: No doszły na
4: jedyną rzeczą, którą my de facto zmieniliśmy, to jest rozporządzenie, które określa listę tak zwanych nośników, od których ta opłata reprograficzna jest odprowadzona. Do 2026 roku na tej liście były na przykład kasety magnetofonowe albo kasety VHS. No, myślę, że jakbyśmy zapytali nawet dzisiejszego 20-latka, czym jest kaseta magnetofonowa, to nie do końca by wiedział. W związku z tym my de facto zaktualizowaliśmy tylko tę listę i to jest jedyna rzecz, którą zrobiliśmy. Ona oczywiście wpływa na ten fundusz, który idzie do organizacji zbiorowego zarządzania, natomiast i idzie do kieszeni twórców, natomiast jest to taka pewna rekompensata za to, że ich prace są kopiowane. Tak jak na przykład kopiujemy sobie książki na kserokopiarce. Myślę, że każdy z nas to robił albo robi. Dokładnie tak. To od lat 90. producenci, nie konsumenci, producenci ksera odprowadzają te 2% czy 1% od wartości tego sprzętu właśnie za to, że te książki są kopiowane. I de facto tak samo było z kasetami magnetofonowymi, tak samo było z innymi urządzeniami, płytami CD na przykład, a teraz weszliśmy trochę już na inny level.
3: No mamy smartfony, tak.
4: Dostosowaliśmy po prostu tą listę nośników do realiów XXI wieku. Nie wiem jak pan, ale ja robię sobie zdjęcia, czasem artykułów, czasem książek, czasem dzieł sztuki. Te dzieła sztuki czy konkretne zdjęcia są wykorzystywane potem na przykład do choćby robienia memów w dzisiejszym świecie.
3: No
4: i
3: prawda.
4: To właśnie jest ta rekompensata za to, że my wykorzystujemy pracę tych twórców, kopiujemy, przerabiamy, a de facto jest to ich dzieło i ich prawo autorskie.
3: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest gościem Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: jaki to piękny czas, już prawie w pół do dziewiątej. O tej porze po raz kolejny autopilot w Radiopole.
1: Dlatego wyjeżdżamy, dzisiaj międzynarodowo go przedstawiamy. No to James Biel tym razem.
0: Kto?
1: No o James, James, jak James Rodriguez. I okay. James, czyli Kuba. No dobra.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Może być i James, może być i James. Tak, 8:30, niebawem, właściwie za chwilę. No i to już taki czas, kiedy rzeczywiście jest nieco luźniej na polskich drogach. Spoglądałem przed sekundą dosłownie na mapę drogową satelitarną i jedyne problemy, które zauważyłem, to skrzyżowanie Wrocławska, Niemodlińska, Nysy Łużyckiej jeszcze, a także Naozimski w kilku punktach, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu z Częstochowskiej do Alei Witosa i właśnie połączenia ze skrzyżowaniem Zozimską. Jeżeli chodzi o wlotówki, to Lędziny. Tutaj jeszcze chwilę zwalniamy. No i zawada, tutaj też troszkę czasu tracimy. Poza tym jest okej, już luźniej i fajnie i oby tak dalej. A czwórka w porządku cały czas, więc jeżeli wybieracie się poza województwo, no to bez problemu.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: A my pozostajemy jeszcze przez chwilę w temacie dróg. 4 osoby zginęły, a 76 zostało rannych we wczorajszych wypadkach w całym kraju. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że doszło do 60 wypadków. Funkcjonariusze zatrzymali 310 kierujących po spożyciu alkoholu. Policja przeprowadziła prawie 16 tysięcy interwencji. Zatrzymano 184 osoby poszukiwane i 535 sprawców przestępstw.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Za nami Opolski Festiwal. Na szczęście w tym roku nie padało, publiczność nie musiała moknąć na widowni amfiteatru. Czy w przyszłości powstanie dach? Minister kultury Marta Cienkowska powiedziała w Radiu Opole, że trwają rozmowy na ten temat.
5: Oczywiście rozmawiamy o tym i myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, natomiast chciałabym wiedzieć po pierwsze, ile to kosztuje, po drugie, jaki jest na to pomysł rzeczywiście, dlatego że to musi być też zadaszenie funkcjonalne.
4: Minister dodała, że dach powinien być otwierany. Archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej świętuje 10-lecie działalności. Z tej okazji do końca czerwca w budynku przy ulicy Szpitalnej 11 w Opolu będzie prezentowana wystawa pod tytułem Odkrywamy, badamy, archiwizujemy. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od dzisiaj. A w wiadomościach za pół godziny Maja Chwalińska wraca do kraju. Jej samolot wyląduje na lotnisku w Warszawie o godzinie 9:25.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Kibice już czekają na Maję Chwalińską, już są przygotowani w transparenty, w gardła, które są gotowe do krzyczenia brawo Maja, no i w ręce, które będą to brawo bić.
1: No nie ma co się dziwić, bo to, co zrobiło, jest niesamowite. No i dlatego też pogoda dzisiaj będzie idealna. 18 stopni mamy na termometrach, maksymalnie 25 dzisiaj możemy się spodziewać.
0: A jutro będzie 26, natomiast w środę spadek temperatury do 17, miejscami do 16 stopni, dopiero wzrośnie temperatura powyżej 20 stopni. Niedziela.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A czy ty widziałeś, co wyprawiała Justyna Staczkowska w Opolskim Amfiteatrze?
1: O, czary, cuda, skakała, o, góra, dół, lewo, prawo.
0: Przecież, no, nosiła się w powietrzu. Więcej tam było show. Trochę gorzej z akustyką było.
1: Ale to teraz będziesz miała akustykę idealną.

0: za 17 minut będzie godzina 9. O 9.30 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z Paryża. Na jego pokładzie z kolei nowa wicemistrzyni wielkoszlemowa Maja Chwalińska.
1: 24-letnia Polka wraca do ojczyzny po napisaniu jednej z najpiękniejszych i najbardziej zaskakujących historii w dziejach Rolanda Garrosa. Choć sobotni finał zakończył się zwycięstwem Rosjanki, polscy kibice nie kryją ogromnego wzruszenia i podkreślają, że jej niesamowita droga z eliminacji aż do ścisłego finału to absolutny wzór do naśladowania.
2: Jesteśmy dumni z niej bardzo, tak? Więc cieszymy się z tego, co osiągnęła, bo nikt nie spodziewał się, że dojdzie tak daleko.
3: Pełne zaskoczenie, no ale no brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
4: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
5: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
0: Kibice już czekają na lotnisku w Warszawie, natomiast w jej rodzinnej miejscowości też już się kibice szykują do jej przyjęcia. Prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek do Rady Miasta o nadanie tenisistce tytułu honorowej obywatelki Dąbrowy Górniczej. No, na tej grubie to wydobyto prawdziwy diament.
1: Tylko jest problem.
0: Jaki?
1: Bo w Opolu honorowy obywatel może jeździć za darmo autobusami miejskimi. No ja tak sprawdzałem. W Dąbrowie Górniczej nie ma wpisu o tym, że będzie mogła jeździć za darmo MZ-kami. I parkować nie będzie mogła za darmo. To no dajmy jej jakiegoś honorowego obywatela Opola od razu.
0: O!
1: To by przyjeżdżała sobie do nas, żeby wsiąść do takiej dwunastki, przejechać się i wrócić.
0: To jest jakiś pomysł.

0: Za 11 minut będzie 9. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a lato dopiero się zaczyna. Jednak według analiz wynika, że Polacy sięgają po alkohol coraz rzadziej. Według raportu Piwo bezalkoholowe opinie, postrzeganie, zwyczaje 55% badanych stara się ograniczać spożycie alkoholu, a 21% deklaruje całkowitą abstynencję.
1: Dorzućmy do tego jeszcze kilka procentów. Z badania wynika wprost, że 64% Polaków uznaje piwo bezalkoholowe za dobrą alternatywę dla napojów alkoholowych. 66% uważa, że pomaga ono ograniczyć picie. Aż 89% osób sięgających po piwo zero deklaruje, że po jego spożyciu nie odczuwa już potrzeby sięgnięcia po alkohol, a ten trend no-low, oznaczający brak lub niską zawartość alkoholu, dostrzega w swoim otoczeniu 39% społeczeństwa i najczęściej są to osoby młode i kobiety.
0: No tak, tylko pozostaje pytanie, co z resztą? Ja to tak wyliczyłem, jaka jest reszta tego społeczeństwa. I wiesz, co mi wyszło?
1: Co wyszło?
0: Że cała reszta to są szwagry.

0: ostatnich dniach korków nie było i mogliśmy się do tego trochę przyzwyczaić, no to teraz już jest całkiem inaczej, dlatego wyjedziemy za chwilę na opolskie drogi.
1: A punktualnie o 9:00 wiadomości z kraju, ze świata i z regionu, no i będzie też sport, o Maji Chwalińskiej na pewno będzie sporo. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
4: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
3: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
3: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
7: Jesteśmy tuż przed godziną 9:00 i właściwie nie ma o czym mówić, bo generalnie na drogach zrobiło się całkiem spokojnie, o wypadkach i kolizjach nie słyszę i to też dobra bardzo informacja. Natomiast jeżeli gdziekolwiek podróżujemy, to uważajmy przede wszystkim na remonty. W tej chwili utrudniają nam one nieco życie. Przypominam, wahadło na wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa, remont wojewódzka 454 do Namysłowa w pokoju, droga krajowa 42 między Wołczynem a Kluczborkiem, tam mamy remont przejazdu kolejowego, DK45, trasa Opole-Kluczbork na odcinku Zawada-Jałowa, tutaj wahadła, a bliżej Opola to oczywiście obwodnica północna, gdzie cały czas trwa przebudowa. To są punkty, w których musimy zwolnić.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Dziś mamy 8 dzień czerwca, to poniedziałek, dzień informatyka między innymi, czy Światowy Dzień Oceanów. Mamy również godzinę 9:00 na zegarach.
8: A w wiadomościach minister Marta Cienkowska o polskim festiwalu i amfiteatrze.
9: Ten festiwal jest jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce.
8: Będą także brytyjskie media po szczycie w sprawie Ukrainy, a także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek.
8: Za nami 63. odsłona Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku wyjątkowo dopisała pogoda. Publiczność nie musiała moknąć na widowni amfiteatru. Czy w przyszłości widzowie będą mogli liczyć na stałe zabezpieczenie w tym względzie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołoży się do remontu i zadaszenia amfiteatru? Minister Marta Cienkowska powiedziała w Radiu Opole, że trwają rozmowy na ten temat i jest jeszcze kilka spraw do ustalenia. Zapytaliśmy także, czy Opolski Festiwal trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
9: Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że ten festiwal jest jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Rzeczywiście jest to część polskiego dziedzictwa muzycznego i jak najbardziej powinniśmy zadbać o to, żeby ten festiwal trafił na tą listę niematerialnego dziedzictwa. I myślę, że tutaj też narodziło się wiele polskich szlagierów, które śpiewamy do dziś. Wielu polskich muzyków zaczynało swoje niesamowite kariery właśnie w tym miejscu. Jest to już niematerialne dziedzictwo Polski.
8: Minister podkreśliła, że to wydarzenie to nie tylko wizerunek wizytówka Opola, ale to symbol polskiej muzyki festiwalowej, na który czekają wszyscy Polacy i mieszkańcy powinni być z tego bardzo dumni.
10: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Zapowiedź wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy wywołała najwięcej komentarzy po spotkaniu Starmera, Macrona, Merca i Zełenskiego w Londynie. Brytyjscy komentatorzy uważają, że Europa po raz pierwszy przedstawiła tak szczegółową wizję tego, co miałoby się wydarzyć po zakończeniu walk. Jednocześnie pojawiają się pytania, które państwa byłyby gotowe wysłać swoich żołnierzy i jak taka misja miałaby wyglądać w praktyce.
11: Najwięcej uwagi nad tamizą przyciągnął zapis o rozmieszczeniu wielonarodowych sił dla Ukrainy po zawieszeniu broni. Brytyjskie media przypominają, że jeszcze kilka miesięcy temu był to pomysł omawiany głównie przez Londyn i Paryż. Teraz po raz pierwszy został wpisany do oficjalnego dokumentu podpisanego przez przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec.

0: Niemiec i Ukrainy. Komentatorzy zwracają uwagę, że europejscy liderzy próbują odpowiedzieć na pytanie, które od miesięcy pozostawało bez odpowiedzi. Jak zapobiec kolejnemu rosyjskiemu atakowi po ewentualnym rozejmie? Obecność międzynarodowych sił miałaby być sygnałem dla Moskwy, że złamanie zawieszenia broni oznaczałoby konflikt nie tylko z Ukrainą. Szeroko komentowany jest również zapis mówiący, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do negocjacji.
1: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Ma to być nowoczesne obiekty z garażami dla wozów bojowych, zapleczem technicznym, salą szkoleniową oraz ekologicznymi rozwiązaniami. Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace przy budowie remizy OSP w Łobkowicach, która ucierpiała podczas ostatniej powodzi. Inwestycja będzie realizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu, mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
3: Otrzymaliśmy z funduszu unijnych dofinansowanie 5 400 zł na odbudowę budynku remizy OSP w Łobkowicach, która również była całkowicie zalana. Jesteśmy już po przetargu. Pięknie kwota spadła po przetargu, jest to kwota 3 700 zł, więc łatwo policzyć, że będzie trochę oszczędności. I myślę, że te prace konstrukcyjne, bo jest to projekt w trybie zaprojektuj, wybuduj, ruszą z pełnego kopyta już w najbliższym czasie. Myślę, że najpóźniej jesienią tego roku rozpoczną się już fizyczne prace budowlane.
1: Nowy obiekt ma być odporny na skutki powodzi i zapewnić strażakom bezpieczne warunki do prowadzenia działań ratowniczych. W ramach zadania zagospodarowany zostanie również teren wokół remizy, powstaną drogi dojazdowe, place manewrowe i chodniki. Dziś poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 9:04.
2: Sport w Radiu Opole.
4: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Rozpoczynamy od tenisa. Maja Chwanińska po wspaniałym występie w Rolandzie Garrosie awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce w światowym rankingu. W poniedziałkowym notowaniu światowego zestawienia przesunęła się aż o 93 miejsca. Iga Świątek pozostała trzecią rakietą świata, prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. Mira Andrzejewa po triumfie na kortach Rolanda Garrosa przesunęła się z 8 na 6 lokatę. Reprezentacja Łotwy wywalczyła złote medale rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3. W finale Łotysze pokonali Niemców 20-15, po brąz sięgnęli Serbowie. Wśród pań triumfowały Amerykanki, które w finale ograły Australijki 21-20. Obie reprezentacje Polski odpadły po fazie grupowej. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona i trzeciego Francuza Isaaca Hajdżara. To piąte z rzędu zwycięstwo Włocha w generalnej klasyfikacji. Antonelli wyprzedza Hamiltona, trzecie miejsce zajmuje Brytyjczyk George Russell. Kolejna runda za tydzień w Barcelonie. Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki oraz Serbki, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
5: W tym secie, w którym zagrałyśmy, myślę, świetnie i na zagrywce, i w ataku. Tak naprawdę wszystko się nam kleiło, wywierałyśmy dużą presję na przeciwniku. Tak naprawdę te role się trochę odwróciły i to my gdzieś tylko nie weźmy wynik, także na pewno ten niedosyt po dzisiejszym meczu jest. Ale myślę, że ogrom pracy z naszej strony i myślę, że przez te pierwsze 3 spotkania rosłyśmy z meczu na mecz i z tego wyniku 3-4 myślę, że możemy być zadowoleni.
4: Podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego zajmują 6 miejsce w ogólnej tabeli z dorobkiem 7 punktów, prowadzą Włoszki. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się od 17 do 21 czerwca w Bangkoku. Holenderka Demi Vollering wygrała kolarski wyścig Giro d'Italia kobiet. Vollering zapewniła sobie zwycięstwo podczas ostatniego, 9. etapu, na którym zajęła 4. miejsce. Dotychczasowa liderka generalnej klasyfikacji, Holenderka Anna van der Breggen, zajęła w niedzielę 6. pozycję. Podczas ostatniego etapu triumfowała Włoszka Elisa Longo-Borghini.
2: Pogoda.
6: Bardzo przyjemny mamy poniedziałkowy poranek na Opolszczyźnie. Teraz 19-20 stopni w stolicy województwa opolskiego. Będzie jeszcze cieplej.
7: Tak, będzie cieplej, bo 25 stopni maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać. Jutro też ma być tak super ciepło, około 26 stopni, ale jutro na pewno popada i przyjdzie jakieś ochłodzenie, bo środa, czwartek to już maksymalnie 16.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Takie chwilowe ochłodzenie też się czasami przydaje, bo to człowiek później docenia, jak już się cieplej robi.

0: Z Radiem Opole.
1: Ale mamy wiadomość. Mamy na Opolszczyźnie superdzielnicowego. No, pewnie nie jednego, ale takiego z tytułem superdzielnicowy to mamy tylko jednego.
2: Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego Dzielnica Strachu po raz czwarty wkroczyła do akcji i w ramach kampanii społecznej hashtag Dzielnica Bez Strachu przeprowadziła plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi.
1: No i tak w tym plebiscycie najwięcej głosów otrzymał młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera z posterunku Policji w Leśnicy, z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Ogromne gratulacje, bardzo się z tego powodu cieszymy. No i warto też dodać, że w tym roku podczas plebiscytu upadł rekord frekwencji, bo oddano ponad 200 tysięcy głosów, prawie dwa razy tyle, co w zeszłym roku.
2: No i co teraz zgarnie zdobywca pierwszego miejsca? Oprócz statuetki i tytułu otrzymał voucher uprawniający do zagrania roli w jednym z odcinków serialu Dzielnice Strachu.
1: No, to piękna sprawa. To teraz pamiętajcie, że jak pan dzielnicowy Kuczmera będzie chciał mandat wlepić, to przy okazji weźcie też autograf.

0: kalwaria. Jeżeli nas słyszycie, to popatrzcie teraz w górę, bo właśnie nad wami leci samolot, do którego nie można krzyczeć: panie pilocie, dziura w samolocie. Bo ten lot, który na początku nazywał się LO-334, teraz ma nową nazwę. On się nazywa lot Maja.
1: Maja Chwalińska na pokładzie, już kibice na nią czekają. Zresztą czekają z pieśnią na ustach.
2: Maju,
3: Maju,
2: Maju, cóż zobaczymy dziś.
4: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
5: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.

0: Maja wylądował ostatecznie w Warszawie. No i teraz czekamy, aż Maja Chwalińska pojawi się w strefie, w której już jest naprawdę mnóstwo dziennikarzy. Na razie jak wychodzą inni pasażerowie, to są zdziwieni, kto ich tutaj tak będzie witał.
1: To takie bardzo przyjemne, prawda, powitanie. Tak lecisz sobie z Paryża do domu, a tutaj cały szpaler taki na przywitanie. Co ciekawe, komentatorzy uczyli się na całym świecie wypowiadać nazwisko naszej tenisistki. Były Chlińska, była Chalińska, a teraz już wszyscy mówią Chwalińska i niech tak zostanie. Mamy się, krótko mówiąc.

0: sporo interesujących tematów mamy do komentowania. Zakończył się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Maja Chwalińska właśnie ląduje, już będzie za moment wychodziła do kibiców na lotnisku w Warszawie. A tutaj przed nami wielkie święto piłki nożnej. Tym razem, o dziwo, bez naszego udziału.
1: No, kto by pomyślał? A dostały się reprezentacje, jak to było? Która reprezentacja się dostała między innymi?
0: Nie pamiętam.
1: Kura, jakaś kura.
0: Curaçao.
1: Curaçao.
0: Mhm.
1: Czyli?
0: Curaçao. Curaçao po polsku.
1: O, no to oni jadą, my nie. Będzie to największa tego typu impreza w historii. Weźmie w niej udział 48 drużyn. W sumie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku zostaną rozegrane 104 mecze.
2: Stany Zjednoczone będą gospodarzem 78 ze 104 meczów turnieju, które odbędą się w 11 miastach. Od Bostonu i Nowego Jorku poprzez Miami, Dallas, Los Angeles i Seattle. To sygnał, który towarzyszyć będzie rozpoczęciu transmisji telewizyjnych z mundialowych spotkań. Dyrektor FBI Cash Patel poinformował w mediach społecznościowych, że zespoły agencji do spraw reagowania kryzysowego pomogą chronić zawodników, personel i kibiców podczas tegorocznych Mistrzostw Świata FIFA. Pod kierownictwem naszej grupy reagowania na sytuacje kryzysowe wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie taktyczne, elitarne wyszkolenie oraz najnowsze narzędzia i technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wydarzenia o dużej randze, takich jak Mistrzostwa Świata, napisał Patel w serwisie X. W gotowości są zespoły do spraw uwalniania zakładników, jednostki SWAT, pirotechnicy, analitycy behawioralni oraz specjaliści do spraw zwalczania dronów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: wiecie co, tak sobie patrzyłem teraz, jak Maja Chwalińska pojawiła się na lotnisku, absolutnie przerażona tym tłumem, który ją zaatakował tam.
1: Oczy całego sportowego świata teraz są skierowane na Warszawę, na lotnisko w Okęciu. Na Okęciu, no i tam to przywitanie Maji trwało dosłownie sekundę, bo bardzo szybko musiała uciekać, bo była zaatakowana wręcz przez kibiców. Wszyscy chcieli wręczać kwiaty i tych kwiatów to będzie miała tak do następnego Bożego Ciała.
2: Ale to jest piękne, słuchajcie, jak nawet tenisowe legendy po prostu kłaniają się przed Mają w wywiadach, w ogóle ją chwalą, podziwiają. Ona
0: Andrea
2: taka
0: ona taka
2: ze skromnością mówi: ach, Andrea, przestań.
1: Iwona Tokarska, Krzysiek Raff razem z nami.
3: Cześć, witamy.
1: Cześć, ten temat Maji Chwalińskiej na pewno też się pojawi w duecie na Fali.
3: Będzie.
2: Będziemy ją chwalić, bo to jest dziewczyna, którą trzeba chwalić. To nazwisko predestynuje chyba do tego
1: chwalenia. Ale jaka presja przed następnymi turniejami przecież. Zaraz wszyscy będą patrzeć na to, jak to ona sobie poradzi w tych kwalifikacjach.
2: Wszyscy się zastanawiają, czy będzie miała dziką kartę na Wimbledonie.
0: Tylko też nie zapominajmy, ja będę przypominał, że jak nasza Igusia przegrywa jakiś finał, to wtedy wszyscy piszą, że to jest absolutny dramat.
2: No.
0: A tutaj pamiętajcie, Igusia jest królową.
3: To ja ale pomogę Maji i ja się nie będę tym wszystkim
2: przejmował. Ja muszę powiedzieć, że ja kocham i Igę, i Maję. I niech one grają.
0: I tak trzeba pamiętać.
1: A my dla was też będziemy grać najlepszą muzykę w poniedziałkowe przedpołudnie. Iwona Tokarska, Krzysiek Raff z wami zostają, a my się żegnamy.
0: Kacper Śniegórski,
1: Magda Szywińska i Marcin Głowienkowski. Do jutra. Poranek z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Po reklamie. Rozpoczynamy nowy tydzień pofestiwalowy. 8 dzień czerwca dzisiaj w kalendarzu, a zbliżamy się do 10. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
5: A w nich powrót Maji Chwalińskiej do kraju. Będzie też Paweł Kowal o ewentualnym odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a Katarzyna Zawadzka zaprezentuje wiadomości kulturalne.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Maja Chwalińska wróciła do Polski. Na lotnisku w Warszawie wylądował samolot z Paryża, którym po finale French Open przyleciała polska tenisistka. W sobotę Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zagrała w finale turnieju wielkoszlemowego. W decydującym meczu French Open przegrała z Mirą Andrzejewą. Mimo porażki był to największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Dzięki występowi w finale Maja awansuje w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal liczy na krok ze strony Kijowa i podkreśla, że polsko-ukraińska współpraca nie powinna zostać zablokowana z powodu zaostrzenia sporu dotyczącego trudnej historii. Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się w Polskim Radiu do ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego po nadaniu jednostce ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Paweł Kowal mówił też o zaplanowanej na koniec czerwca w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, w której wezmą udział polskie firmy, ale nie tylko.
8: Są zgłoszenia kilkunastu delegacji najwyższego szczebla, kolejnych dziesiątek delegacji na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Polska, Ukraina to są państwa, które są na tyle blisko powiązane, że nie warto tych relacji stawiać pod znakiem zapytania, tylko poprzez taki upór, żeby w tych kwestiach historycznych trzymać jakieś napięcie. Liczę, że strona ukraińska to nasze podejście, które mam wrażenie, że rozumie. Weźmie pod uwagę i sama w tej sprawie zadziała tak, żeby to nie blokowało relacji na wielu innych polach.
5: Paweł Kowal przypomniał, że dziś rozpoczynają się kolejne prace poszukiwawcze na Ukrainie. W Hucie Pieniackiej badacze będą szukać miejsc pochówku ofiar zbrodni dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów oraz przygotowywać szczegółową dokumentację mogił. Partia premiera Armenii Nikola Paszyniana wygrała wybory parlamentarne, zdobywając niemal dokładnie 50% głosów. Wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza.
9: Drugie miejsce w wyborach zajął Sojusz Silna Armenia, uzyskując nieco ponad 23% głosów. Trzecie Blok Armenia z niecałymi 9%. Do parlamentu wejdzie jeszcze Partia Kwitnąca Armenia, która zdobyła 4% głosów. Uzyskana większość pozwoli premierowi na stworzenie samodzielnego rządu. Profesor Daniel Boćkowski w Polskim Radiu 24 tłumaczył, że Armenia ma szansę na utrzymanie proeuropejskiego kursu.
10: Czy on będzie od razu oznaczał wielkie sojusze i wielki zwrot na Zachód, no to zobaczymy, dlatego że

0: Wiemy, co się działo w Gruzji, w wielu innych miejscach, gdzie Rosja bezwzględnie broni swoich interesów.
1: Obecny premier sprawuje stanowisko od 2018 roku.
2: Była to relacja Tomasza Zielenkiewicza. Dodajmy, że Komisja Europejska już pogratulowała zwycięstwa w wyborach parlamentarnych premierowi Armenii.
3: To są wiadomości Radio Opole.
2: 31 raz mniejszości narodowe i etniczne pielgrzymowały wczoraj na Górę Świętej Anny. Co roku ta uroczystość gromadzi tysiące wiernych, głównie z mniejszości niemieckiej. Tym razem wśród uczestników byli m.in. Miguel Berger, ambasador Niemiec, Egon Primas, przewodniczący Związku Wypędzonych w Turyngii, czy Peter Hea, konsul Niemiec w Opolu. Biskup opolski Andrzej Czaje odprawił uroczystą mszę świętą w Grocie Lurskiej. Było też nabożeństwo ku czci świętej Anny w Bazylice. Z kolei w przeglądzie zespołów dziecięcych i młodzieżowych mniejszości niemieckiej zaprezentowało się 31 grup. Podczas pielgrzymki nawiązano również do przypadającej w tym roku 35. rocznicy polsko-niemieckiego traktu o dobrym sąsiedztwie.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 10:04.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Sporym sukcesem może cieszyć się Sargis, który zwyciężył w konkursie premiery. Otrzymał nagrodę publiczności imienia Karola Musioła, a także nagrodę przyznawaną przez jury. Dlatego dwukrotnie śpiewał, a nawet trzykrotnie śpiewał utwór Ziemia podczas koncertu premiery. Podczas debiutu wyłoniono laureatkę opolskiej Karolinki i jest to Karolina Harko, która zaśpiewała piosenkę pod tytułem Hamak. Jury przyznało także drugą nagrodę Mai Oleśków i trzecią zespołowi 21 gram egzekwo z Martyną Baranowską. Nagrodę publiczności w koncercie debiuty otrzymała wspomniana już Maja Oleśków. Nagroda specjalna Stowarzyszenia Artystów i Wykonawców Utworów Muzycznych trafiła do zespołu 21 gram. Przed nami kolejny tydzień pełen wrażeń. W czwartek rozpoczną się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Od kilku lat w konkursie prezentowana jest nie tylko klasyka polska, ale także międzynarodowa. W tym roku zobaczymy 9 przedstawień konkursowych, będą także wydarzenia towarzyszące. Ze względu na rok jubileuszowy jest ich bardzo dużo. Pierwsze już jutro będzie to speed friending, czyli szybkie spotkania zapoznawcze. Początek jutro na małej scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu o godzinie 18:30. Darmowe wejściówki do pobrania na stronie internetowej teatru. W piątek rozpocznie się zaś jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Wśród gości zaproszonych w tym roku jest m.in. brytyjska autorka bestsellerów Bia Paris, Radosław Sikorski, Joanna Bator, Dorota Wellman, Paulina Młynarska, Ewa Wojdyło-Oświatyńska czy Remigiusz Mróz. Wydarzenie na Placu Wolności w Opolu potrwa do niedzieli włącznie.
3: Pogoda.
5: Przed nami bardzo ładny dzień, od 23 do 25 stopni maksymalnie pokażą nasze termometry. Nie spodziewamy się żadnych opadów, nocą od 12 do 14 stopni już całkiem przyjemnie. Jutro natomiast wróci deszczowa pogoda, wrócą też burze, możliwy również grad w naszym regionie od 22 do 24 maksymalnie.
6: A w Opolu w tej chwili 20 stopni na termometrach, 20 także w Kluczborku, na Mysłowie, Brzegu i Nysie, 21, czyli najcieplej mamy aktualnie w Kędzierzynie-Koźlu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry. Witają się Iwona Tokarska,
6: Krzysztof Rap, cześć i czołem. A program realizuje Marcin Głowienkowski.
5: A na naszej antenie świeżo upieczona małżonka Dua Lipa i Physical.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Hej wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim.

0: Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów, w sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
2: Mamy już 18 minut po godzinie 10 za nami Taylor Swift. No z tego co czytałam, to ona też już szykuje się do swojego ślubu, więc myślę, że będziemy mieli o czym czytać niebawem nagłówki Krzychu.
3: Kolejna partia odpada. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić.
2: A tymczasem mamy dla was bardzo dobre informacje. Na początku nowego tygodnia festiwal się skończył, ale nie skończyły się prezenty dla was, jakie mamy tutaj u nas na naszym radiowym stole. Mamy dziś dla was dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. To voucher konkretnie, który upoważnia do wjazdu na wieżę kolejką krzesełkową, do zjazdu też jakby co, a także daje wstęp do tężni solankowej i oczywiście do tej pięknej wieży widokowej.
3: Dokładnie tak, słuchajcie. No i żeby móc się tam wybrać, to musicie dziś odpowiedzieć na arcytrudne pytanie konkursowe. Nawiązuje trochę do wspinaczki, ale posłuchajcie, bo to idzie tak. Wspięła się na wyżyny swoich umiejętności, no i podbiła serca fanów tenisa na całym świecie. No to powiedzcie dziś, zadzwońcie i powiedzcie, jak można by pochwalić Maję Chwalińską za to, co zrobiła na turnieju, w turnieju Rolanda Garrosa, a dokonała naprawdę rzeczy wielkich. Doszła przecież do finału. Maja Chwalińska
2: od
3: wielka jest.
2: Od kwalifikacji.
3: Więc jakby ją tu pochwalić? 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: McCartney w Radiopole Come Inside. Bardzo dobra piosenka i bardzo miło jest tak rozpoczynać nowy tydzień. Mamy 25 minut po godzinie 10. Jeden festiwal się skończył, za chwilę drugi się rozpocznie. Konkretnie to huczne urodziny się rozpoczną grupy biznesowej. Te już 10 czerwca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opola. W naszym studiu Mateusz Sztefański z biznesowej grupy z Opola. Cześć Mateusz!
1: Cześć Wam!
2: Witamy serdecznie na pokładzie Duetu na Fali.
0: Opowiadaj, od czego to się w ogóle zaczęło?
1: Od czego to się zaczęło? No to jest bardzo dobre pytanie. No, kiedyś pojechałem na spotkanie biznesowe, no nie w Opolu akurat, to był Wrocław. Później zacząłem jeździć częściej, Wrocław, Katowice, całe w ogóle śląskie. No i zobaczyłem, że to działa. No później tam spotkaliśmy parę osób, jak między innymi Grześka, z którym dalej działamy. No i stworzyliśmy w Opolu coś takiego jak biznesowa grupa. Sześć lat ciągłych spotkań tak naprawdę, budowania zasięgów, sieci.
0: Co środę o poranku.
1: Tak, co środę o poranku o godzinie 7:20 spotykamy się obecnie w hotelu Piast. Ja zapraszam serdecznie, ale w tą środę nie spotykamy się w hotelu Piast. To będzie spotkanie w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. I też nie będzie to ta godzina, bo będzie to na godzinę 14:00.
0: A, czyli
2: bo
0: to będzie
2: świętować, bo to już będzie świętowanie, rozumiem. Ale powiedz jeszcze króciutko, to na czym dokładnie polega? Czy wy jakoś, nie wiem, łączycie ze sobą różne biznesy, biznesmenów, nie wiem, tych, którzy coś potrzebują, tych, którzy coś wytwarzają, pomagacie, nie wiem, im właśnie zbudować, nie wiem, zasięgi, stronę o tym, żeby ktoś w ogóle się o nich dowiedział?
0: Dzielicie się swoim know-how, jak to jest?
2: O, na przykład?
1: No to tak, mógłbym tu gadać i gadać, ale pewnie nie mamy na to tyle czasu. Dzielimy się doświadczeniem, dajemy prezentację biznesu, dajemy szkolenia, dajemy warsztaty, dajemy tak naprawdę kontakty, rekomendujemy dane firmy. Oprócz tego polecamy się, oprócz tego, że na zewnątrz to jeszcze między jakby, no w grupie po prostu, też swoje usługi, też testujemy swoje usługi, też pomagamy sobie na zasadzie spotkań takich, takich jak mastermindy, czyli taka burza mózgów, ktoś ma problem, stawiamy go z resztą osób, robimy grupy 4-5-osobowe, wrzucamy temat, każdy odpowiada jak to widzi, bo punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia i pomagamy po prostu w biznesie, tym budowaniem kontaktów, tą siecią kontaktów, która później jest budowana, dzieleniem dzieląc się doświadczeniem, no i oczywiście, tak jak mówiłem, to jest wszystko u nas. Biznesowa grupa, ja zapraszam na 6 urodziny. Jutro będzie to bardziej widoczne, ponieważ jutro spodziewamy się, no tak celujemy 150 osób. Idąc tutaj już miałem 3-4 osoby, które się zapisały.
0: Mówisz o dodatkowych zapisach, no bo cała impreza to w ogóle w środę. W środę, tak, 10.
1: Tak.
0: A dzisiaj jest poniedziałek.
1: Tak, ja mam po prostu...
2: Trochę się tak upewniamy, wiesz, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: Mateusz Sztefański z biznesowej grupy z Opola jest naszym gościem. Zapraszamy na 6 urodziny tej właśnie ekipy. Dodam, że Radio Opole objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym, a już teraz na naszej antenie Lambery.

0: bawię lato w Radio Opole. Co chcę, to mam. No i proszę, tak też jest z nami. Goście przychodzą do Radio Opole, my sobie z nimi rozmawiamy. I teraz gościu nas, przypomnę, Mateusz Stefański z biznesowej grupy z Opola. Która to grupa? Za chwilę będzie świętować 6. urodziny, za chwilę, czyli 10 czerwca w środę w Centrum Wystawniczo-Kongresowym. No i teraz trzeba zapytać, bo wstęp jest właściwie otwarty dla każdego chętnego, ale jak to zrobić, żeby tam do was przyjść i z wami poświętować?
1: Dokładnie. Wstęp jest darmowy dla każdego. Zapraszamy wszystkich, dosłownie od małej działalności, od osób nawet, które myślą o tym, żeby założyć działalność, po firmy, które mają setki różnych rzeczy na rynku, spółek i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na naszego Facebooka, tam jest albo wydarzenie, albo w postach. Wszędzie mamy oznaczone informacje o tym, że w serwisie Evenea mamy po prostu formularz rejestracyjny. W tym formularzu ważne rzeczy. Imię, nazwisko, no bo wiadomo, chcemy wiedzieć też, z kim będziemy rozmawiać, i najważniejsze, napisać, jaką firmę reprezentujemy i jaką mamy potrzebę biznesową. To jest bardzo ważne, dlatego że te potrzeby biznesowe, one później będą wyświetlane gdzieś na spotkaniu i to nam pomoże przy networkingu samym.
2: No właśnie, networking, czyli już takie spotkanie face to face, taka wymiana po prostu swoich myśli, swoich pomysłów, a po prostu być może nawet takie miłe zintegrowanie się z innymi opolskimi przedsiębiorcami. I tu przy tej okazji muszę cię zapytać, czy Opole to jest dobre miejsce do rozwijania przedsiębiorczości?
1: Tak.
2: I nie.
1: Tak i nie, no dosłownie, tak i nie, bo to zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo jesteśmy wytrwali. Statystyki niestety są miażdżące, że większość firm, która została założona w pierwszym roku swojej działalności, no nie radzi sobie, po prostu tak delikatnie
2: to
1: mówiąc.
2: To widzimy też po lokalach wolnych teraz w stolicy regionu. Niestety dużo tam wisi tych plakatów "weź mnie".
1: Tak. Dużo czynników jest na to, po prostu się składa. Możemy tutaj mówić o podatkach, możemy o ZUS-ie, o wszystkim, ale nie o to w tym chodzi, bo ja jestem bardziej za tym, żeby myśleć pozytywnie, żeby iść do przodu zamiast martwić się, a jeżeli nam nie idzie, to ja zapraszam do spotkań z innymi przedsiębiorcami, dlatego że każdy z nas ma jakieś doświadczenie. Im dłużej ktoś jest na rynku, tym też bardziej chce się z nami podzielić po prostu tym, że on przetrwał, on popełnił taki błąd i on nam powie: nie rób tego, zrób to. To jest bardzo proste. No i tak działa networking.
2: Bo nie ma nieomylnych ludzi, prawda? Każdy przedsiębiorca, mam wrażenie, że zaliczył jakąś porażkę w swoim życiu.
1: Z tego co pamiętam, Edison chyba o tym mówił, że on nie miał tysiąca porażek czy iluś tam, tylko tak naprawdę on odkrył 1000 sposobów na to, jak żarówka nie będzie działać.
0: No, rozumiemy.
1: Mogłem coś tu przekręcić, ale głównie chodzi o to, nie? Że tu nie chodzi o to, żeby każda porażka była po to, żeby nas deptać, że tak to ujmę nawet.
2: Trzeba być wytrwałym.
1: Każda porażka jest po to, żeby budować jeszcze większy nasz sukces w przyszłości.
0: No dobrze, a propos sukcesów, to ja muszę zapytać, bo mówimy tutaj o grupie biznesowej, tak, z Opola. I nie wiem, czy mogę użyć takiego określenia, dzieckiem tejże grupy jest Opole Connect. A Opole Connect to jest jeden z sprawców do spółki z Muzeum Polskiej Piosenki, z Radiem Opole, pewnej aplikacji, o której była tutaj mowa przy okazji festiwalu Jak Brzmi Opole. Mówiliśmy o tym, że można grać w telefonie, zbierać nutki, poznawać historię festiwalu. Wy to wszystko wymyśliliście, to powiedz, jak to się sprawdziło, ile osób się w to zabawiło po prostu.
1: Jeszcze bym tutaj dodał, że miasto Opole również dołożyło swoją cegiełkę, dokładnie Wydział Kultury. Pomysł narodził się, siedzieliśmy z Dawidem, raczej inaczej, może zacznę od samego początku. Z Dawidem poznałem się na jednym ze spotkań biznesowej grupy.
0: Później Dawid Pelczarski.
1: Tak, z Dawidem Pelczarskim, z którym tworzymy Opole Connect. Poznaliśmy się na jednym ze spotkań biznesowej grupy. Możliwe, że to były też urodziny, drugie albo trzecie. No nie jestem teraz pewien, musiałbym po zdjęciach sprawdzić. I tak naprawdę spotkaliśmy się parę lat później, gdzieś na mieście, o czymś zaczęliśmy gadać, a zróbmy coś. No i tak powstało Opole Connect, w dużym skrócie, bo tam jest oczywiście więcej wszystkich wątków. No i co? Stworzyliśmy Opole Connect, mamy tą grę, która teraz przy Festiwalu Polskiej Piosenki odbyła się. Skończyliśmy o godzinie 16 wczoraj, prawie 1000 użytkowników. 997 osób wzięło udział w naszej grze przez cały festiwal od 4 do 7.
0: Czyli odpowiadało na pytania związane z festiwalem, jakieś quizy, zagadki, szlakiem festiwalowym wędrowało, zbierało te słynne nutki. Ktoś coś wygra w związku z tym?
1: Tak. Są nagrody.
0: To są bardzo atrakcyjne nagrody.
1: Nagrody są tylko dla osób, które się zarejestrowały w aplikacji. Aplikacja miała za zadanie dać nagrody oczywiście. Pierwsza nagroda to jest pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu Piast w Opolu. Dla 2 osób na 2 dni. Pierwsze do 10 miejsca to są nagrody od miasta Opole, czyli taki zestaw festiwalowy, koszulka, czapka, książka o Opolu, zawieszka i jeszcze fajne tam gadżety. I oczywiście od Radia Opole mamy najwięcej nagród, bo mamy dla 30 osób.
2: Proszę bardzo, proszę, jacy my hojni jesteśmy.
0: Płyty, tak? Co mamy płyty? Tak,
1: mamy płyty z nagrań festiwalowych. Tam jest 63, 64 i 5 rocznik i to dostaną osoby, które były od 1 do 30 miejsca.
2: Najpiękniej, serdecznie gratulujemy i przy okazji przypominamy, że już 10 czerwca wielkie urodziny biznesowej grupy Opole, a zapraszał na nie Mateusz Stefański. Dzięki bardzo.
0: Dzięki piękne za wizytę w naszym studiu.
1: Dzięki bardzo.

0: Reklama.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Tu Radio Polena FM, w internecie i DAB+. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju, no i oczywiście w naszym regionie.
5: O wiadomościach: minister kultury o zabezpieczeniu opolskiego amfiteatru. Izrael zaatakował Iran mimo presji ze strony USA. W wiadomościach także o zbliżającym się jubileuszu LZS o Żołbranicę.
6: Zaprosiliśmy wszystkich, o których pamiętaliśmy, i fajnie będzie posłuchać ich historii, tego jak terminowali właśnie w tym klubie.
5: A szczegóły tego wydarzenia już za chwilę zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: A przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Za nami 63. odsłona Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku wyjątkowo dopisała pogoda. Publiczność nie musiała rozkładać parasolek na widowni amfiteatru. Czy w przyszłości widzowie będą mogli liczyć na stałe zabezpieczenie od kaprysów pogody i Ministerstwo Kultury wesprze finansowo zadaszenie amfiteatru? Minister Marta Cienkowska powiedziała w Radiu Opole, że trwają rozmowy na ten temat.
8: Rzeczywiście rozmawiamy o tym i muszę przyznać, że jest to pole dyskusji także politycznej, dlatego że nasi politycy regionalni bardzo mocno zabiegają o to, żebyśmy jako Ministerstwo Kultury zainwestowali w to miejsce i myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, natomiast chciałabym wiedzieć po pierwsze, ile to kosztuje, po drugie, jaki jest na to pomysł rzeczywiście, dlatego że to musi być też zadaszenie funkcjonalne.
5: Jak dodała minister, dach powinien być otwierany. Przypomnijmy, że z wstępnych planów wynika, że zadaszenie nad opolskim amfiteatrem miałoby się pojawić za 3 lata. Szacowany koszt jego budowy to 50 milionów złotych. Obecnie przygotowywana jest koncepcja i projekt. A co roku wielu fanów przyciągają kawiarenki z gwiazdami na opolskim rynku. Artyści są pytani o życie prywatne i zawodowe. Czyniła to dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska. Towarzyszył jej dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
9: Mieszkańcy mogą zobaczyć z bliska gwiazdy, poprosić autograf, a poza tym my tutaj tworzymy materiały do Muzeum Polskiej Piosenki, bo my później robimy takie tak zwane piguły, czyli takie krótkie wypowiedzi i dzięki temu te nasze krótkie wywiady pojawiają się w naszej ekspozycji stałej.
5: W tym roku na kanapie w opolskim rynku zasiedli m.in. Alicja Majewska, Włodzimierz Kocz czy gitarzysta Perfektu Dariusz Kozakiewicz.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm.
10: Mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu, izraelski premier Benjamin Netanyahu zdecydował o ataku na stolicę Libanu, Bejrut, a gdy w odpowiedzi Iran uderzył na cele w Izraelu, izraelska armia ostrzelała Iran. Politycznie najważniejsze jest teraz pytanie, czy obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między USA a Iranem jeszcze działa. Formalnie dyplomaci próbują go ratować. Waszyngton nadal mówi o możliwym porozumieniu z Teheranem. Donald Trump powiedział, że rozmowy nie są zerwane i że to on, a nie Netanyahu, decyduje o całym procesie. Izrael odpowiada, że nie może tolerować irańskich rakiet, które spadają na cywilów. Iran z kolei uzależnia szerszy układ od zatrzymania walk w Libanie, co będzie bardzo trudne.
5: Był to materiał Wojciecha Cegielskiego.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Mecz towarzyski Żołbranice Odra Opole, turniej piłkarski, koncerty muzyczne, prezentacja klubowej historii oraz wręczenie medali zasłużonym zawodnikom i działaczom to główne punkty programu obchodów 80-lecia Ludowego Zespołu Sportowego Żołbranice. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się 12 i 13 czerwca na klubowym stadionie.
6: Zaprosiliśmy wszystkich, których pamiętam. pamiętaliśmy, ale też no, jesteśmy dosyć młodym zarządem. W związku z tym liczymy, że wszyscy, którzy tylko no, ciepło wspominają Orła, którzy dołożyli jakąkolwiek cegiełkę do budowy tego klubu, zjawią się na nasze zaproszenie. Często gościmy też mieszkających w granicach działaczy Orła, ale musimy pamiętać się o tym, że spora część ich mieszka no, poza granicami Polski, poza granicami i fajnie będzie posłuchać ich historii tego, jak terminowali właśnie w tym klubie u nas w granicach.
5: Mówił Sebastian Baca, burmistrz Branic, a Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A jeśli chodzi o to, co dziś nas czeka w pogodzie, to tak. Zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, przejściowo rosnące do dużego, ale nie ma mowy o deszczu. Temperatury od 23 do 25 stopni, wiatr do tego słaby, głównie zachodni, wieczorem skręci na wschód. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane i tak do 14 stopni maksymalnie.
7: A jeśli chodzi o aktualne temperatury, to po 23 stopnie mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Opolu i w Nysie, a 24 w Kędzierzynie-Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: No i maja może fruwać tu i tam, bo słońce dzisiaj piękne, przy okazji to wróciła do Polski, z tego się cieszymy.
4: Tak jest.
7: Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: No i mamy już kwadrans po godzinie 11. Słuchacie oczywiście Radio Polej Duetu na Fali, a my w nowym tygodniu startujemy z nową nagrodą w konkursie. No i mamy dziś dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Ten voucher upoważnia i do wjazdu, i do zjazdu z tejże wieży, taką fajną krzesełkową kolejką. No a także tam na górze, jak już będziecie, to będziecie mogli sobie wejść na przykład do tężni solonkowej. No a przede wszystkim w pakiecie piękne widoki z tejże wieży.
2: Tylko trzeba do nas zadzwonić pod 7745-41541 i właśnie odpowiedzieć albo zapowiedzieć, jak pochwalić Maję Chwalińską za to, co zrobiła w turnieju Rolanda Garrosa, bo wspięła się na wyżyny swoich umiejętności i podbiła serca fanów tenisa na całym świecie. Zatem proponujcie, jak można pochwalić Maję Chwalińską.
1: No to proszę bardzo, proponują.
3: Maju, Maju, pięknie grasz. Maju, Maju, o królowo, dajesz frajdę brawurowo. Co ci powiem. Dobra robota. Rób tak dalej, a będziesz miała cały świat u swych stóp i na paciki ci nie braknie. Pozdrawiam.
2: A bardzo mi się podobały te komentarze takie a propos tych rosyjskich tenisistek, które przegrały, bo dwie przegrały z Mają, że nie pani Maju.
1: Nie pani Maju.
2: Tak.
1: Piękne, piękne. A mamy jeszcze jeden taki króciutki telefon, posłuchajmy.
4: Maja, ciężka praca, popłaca.
1: No, to tak krótko, zwięźle na temat, ale nie można odmówić prawdy takiemu powiedzeniu.
2: Ale wspinajcie się dalej na wyżyny swojej kreatywności. Czekamy na
1: kolejne propozycje. Zdaje się, że kolejne turnieje przed Majką, prawda?
2: Także, oczywiście.
1: No, jeszcze się napatrzymy.
2: I może dzika karta na Wimbledonie będzie też.
1: Życzymy sobie, liczymy na to.
2: 774-541-541. Dzwońcie i proponujcie, jak pochwalić Maję Chwalińską za to, co zrobiła w turnieju Rolanda Garrosa.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: wszystko co dobre szybko się kończy. Zakończył się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a w naszym studiu rzecznik prasowy tegoż festiwalu, czyli dr Jarosław Wasik.
1: Dzień dobry, cześć, witam Jarek, państwa dzień dobry. Serdecznie. Ja przepraszam, że jestem w okularach przeciwsłonecznych, ale to po prostu pozazdrościłem chłopakom, którzy śpiewali autobiografię. I
0: tak. Ale świetnie zaśpiewali. Świetnie. Musisz przyznać, że to trio było genialne.
1: Tak, no zresztą Kuba Badak dostał nagrodę dziennikarzy, warto podkreślić.
0: No i chyba się tego nie spodziewał, bo zazwyczaj kobieta jest obdarowana taką nagrodą.
1: No, w historii to jednak częściej chyba faceci dostawali, bo przecież Stan Borys dostał za Jaskółkę Więzioną. Przecież gdyby nie nagroda dziennikarzy, to Stan Borys w ogóle by nie miał żadnej nagrody. Jonasz Kofta dostawał. Raczej dziennikarze przyznawali tym takim niepokornym. No i Paweł Kukiz z zespołem Piersi, choć w ogóle nie byli na festiwalu, to dostali nagrodę dziennikarzy.
0: O, proszę bardzo.
2: Można.
1: Bo to było w czasie, kiedy Piersi śpiewały ZHN zbliża się i dziennikarze po prostu chcieli pokazać, że fajnie jak ktoś się
2: to była taka wersja Twój ból jest większy niż mój, taka wcześniejsza, prawda?
1: Taka trochę wcześniejsza. Tak, znaczy tak, ja wam powiem, trochę. Że opowiadała mi Maria Szabłowska, która wtedy po prostu była no, taką regularną dziennikarką relacjonującą, że przyjechał ówczesny chyba podsekretarz stanu do hotelu, do zajazdu kasztelańskiego w Opolu. I ten pan, co tak dużo jeździł kilometrówek, pan poseł, i pan Richard, nie? Chyba Richard. I pan Richard bardzo usilnie namawiał dziennikarzy, żeby nie dawali nagrodę, bo on wtedy był w tej partii. Ale to jak przyjechał, żeby namówić, żeby nie dawali, no to wtedy to wszyscy, nawet ci, co byli niezdecydowani, zagłosowali, żeby to Kukiz dostał.
2: No dobra, czekajcie, wszystko co piękne, szybko się kończy. Pytanie, czy to rzeczywiście był piękny i dobry festiwal, czy on był udany?
1: Ja uważam, że był bardzo udany. Ja uważam, że musimy tak mówić, bo już w zeszłym roku było bardzo dobrze, w tym roku było fenomenalnie, a powiem wam, co mnie najbardziej cieszy. Otóż wreszcie ktoś, nie wiem kto, szczerze powiedziawszy, ale wreszcie ktoś podjął decyzję, żeby debiuty były o 20.
0: Bardzo dobrze.
1: A nie o 22.40. I przez to, że debiuty były o 20, to po pierwsze miały świetną oglądalność. Świetną. Ponoć jakieś tam 1 600 000 czy 1 000 000. To w obecnych czasach jest bardzo dużo. I miały oglądalność cały czas, że nie ludzie przełączali, tylko tam ponoć w tych wynikach. Bo debiuty po prostu były piękne, świetnie śpiewali ludzie, byli bardzo różni. Oczywiście można się zgadzać, czy dobrze, że wygrała Karolina Harko, a czy może ktoś inny. No, zawsze ktoś musi wygrać, a jest 10 kandydatów do nagrody. No więc, natomiast ja uważam, że w ogóle bardzo to był piękny koncert i on się świetnie też zaczął. I ja myślę, że to jest klucz, że jak się dobrze zacznie koncert, to widzowie zostają z tym koncertem.
0: Oczywiście, że tak. Maja Oleśków też zrobiła spore wrażenie tym swoim rockowym głosem. Ja ostatnio odnoszę wrażenie, że my trochę tęsknimy właśnie za takimi rockowymi brzmieniami na festiwalu. Zresztą ten wczorajszy koncert Lady Punku to pokazał.
1: Tak, znaczy my na pewno tęsknimy za rockowymi koncertami i za piosenkami z mądrym tekstem. Bo jeżeli jury i publiczność mają to samo zdanie i wygrywa Sargis, śpiewając piosenkę Ziemia, właściwie to jest taka piosenka o losie ludzi, którzy nie są z danego miejsca, tak? Czyli
0: no, emigrantów.
1: Tak, o migrantów. Czy mogą się już poczuć dobrze? Przecież ja podejrzewam, że wielu Ukraińców z tego miliona, który mieszka w Polsce, nie do końca ma jeszcze takie samo poczucie, że może być tutaj tak pewnym, prawda? Bo ciągle niektóre partie i tak dalej dają do zrozumienia. I to jest bardzo ważny głos i to jest piękne, że facet ma podzielone serce na pół i śpiewa i o Polsce, i o Armenii.
0: To w takim razie posłuchajmy Sargisa już teraz na antenie Radia Opole i wspomnianej piosenki Ziemia. Dodajmy, że jest to zwycięzca podwójny koncertu premier.

0: wracamy do rozmowy o festiwalu 63. No zakończonym już po 4 dniach brawurowych koncertów. W naszym studiu przypomnę cały czas dr Jarosław Wasik. Podsumujemy tą wielką imprezę. Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, ale także rzecznik po raz kolejny właśnie festiwalu. No muszę zapytać, bo ja oglądałem wczorajszy koncert, ten taki właśnie poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Jakie są twoje wrażenia? Bo wiem, że to są takie klimaty, które zawsze mocniej do ciebie
1: wprowadzają. Które, że mi bardziej leżą.
0: Tak.
1: Znaczy ja powiem tak, ja bym znowu chciał powiedzieć, że moim zdaniem najfajniejsze były debiuty. Ale nie, mówiąc poważnie, wiecie, nie chcę wyjść na jakiegoś niemiłego faceta, ale mam wrażenie, że aktorzy po prostu zaczynają lepiej śpiewać niż piosenkarze.
0: A chciałem właśnie o to zapytać, bo to, to wczoraj było widać trochę czasami.
1: Wiecie co, ja mam wrażenie, że tak, aktorzy podchodzą do piosenki jak do roli. Czyli się uczą, rozmawiają z reżyserem, dyskutują, a często mam wrażenie, że piosenkarze w takich różnych... Nie, ja tu generalizuję, bo nie chcę o nikim mówić konkretnie. Mam wrażenie, że piosenkarze uważają, że ponieważ oni dobrze śpiewają, no to tak pykną, nie? I to jednak, no teraz był niedawno, odbiję trochę od festiwalu, był niedawno taki koncert z piosenkami Marka Grechuty, dosłownie w zeszły weekend. I słuchajcie, tam najlepszy absolutnie był Marcin Januszkiewicz. Marcin miał trudne piosenki, po prostu śpiewał Hop, szklankę piwa, która jest Grechuty, naprawdę mega trudna. No po prostu był zjawiskowy. Maciek Zakościelny był świetny.
2: Maciek Zakościelny, jaki był świetny.
1: Ale tak, on i w tym Grechucie był świetny i wczoraj był świetny. No i zobaczmy, przecież to nie są wokaliści rasowi, tak? To są aktorzy.
2: Ja się nie spodziewałam, że Maciek tak potrafi śpiewać.
1: No więc właśnie, a czasami wychodzą wokaliści i mam wrażenie, że jakby trochę lecą po warunkach. Tak? Że
2: ale nie zgodzę się z tobą do końca.
0: Bo aktorzy
2: tutaj
0: się uczą śpiewania.
2: Kuba Badak zaśpiewał świetnie, interpretacyjnie. No, to jest pan profesor.
1: Ale Kuba się przygotowuje. Kuba się na pewno przygotowuje. To jest jeden z tych facetów, którzy się przygotowują po prostu, bo Kuba bardzo poważnie zawsze podchodził do śpiewania. Kubę. Ja Kubę znam, słuchajcie, od wielu, wielu lat. Nie uwierzylibyście. Ja wygrałem kiedyś taki festiwal, gdzie Kuba był pokazywany jako cudowne dziecko. Miał 14 lat i grał na fortepianie. Wow. I to było w Biłgoraju, bo on w ogóle tam z tamtych rejonów pochodzi. Tylko, że tak, Kuba miał to szczęście, że rodzice bardzo zainwestowali w jego edukację. I słuchajcie, on jako nastolatek mieszkał obok Wiesława Pieregorulki, słynnego kompozytora, szefa orkiestr. Pieregorulka skomponował piosenkę C'est la vie dla Andrzeja Zauchy na przykład. I on był takim jego opiekunem. I Kuba chodził do liceum i już miał takiego guru, u którego codziennie miał lekcje.
2: Coś
1: no więc
2: pięknego.
1: To, że się później dostał na akademię, no to jest oczywiście jego talent, ale on naprawdę widać. Kuba to jest najlepszy przykład, że jak się diament zacznie szlifować wcześniej, to jest później diament, który każdy by chciał ukraść z Luwru.
2: Jarek, wracając jeszcze do festiwalu, to był też taki fruwający diament, który odwiedził tutaj w piątek jeszcze moje studio. Justyna Steczkowska. I Justyna w ogóle powiedziała bardzo mądre słowa tutaj u nas w audycji, że ona kocha festiwal w Opolu, bo to jest chyba taki jeden z ostatnich festiwali, gdzie się śpiewa na żywo, gdzie jest orkiestra, gdzie naprawdę króluje ta polska piosenka, gdzie język polski jest tak naprawdę trudnym językiem do śpiewania.
1: Bardzo, tak, zgadza się. Ja, Justyna wie, co mówi. Justyna w ogóle bardzo dużo zawdzięcza festiwalowi w Opolu.
2: Wspólnie wygrywaliście debiuty.
1: Tak, no miałem przyjemność z nią śpiewać w debiutach. Pamiętam, to cytowane jest wielokrotnie to zdanie Ireny Santor, nie zgubmy tej perły. No i powiem wam tak, obserwuję karierę Justyny od lat. Oczywiście uważam, że najlepsze piosenki napisał dla niej Grzegorz Ciechowski, ale ta jej odwaga, żeby wystartować, żeby stanąć do konkursu 2 lata temu, żeby pojechać na Eurowizję, żeby się tak zaprezentować, zaśpiewać taki repertuar, mam do Justyny wielki szacunek. Naprawdę, po prostu i też uważam, że fajnie, że ona robi swoje. To nie jest dla wszystkich. Sobie zdaję sprawę, to nie są piosenki dla wszystkich. To nie są często piosenki takie, żeby śpiewać przy stołach, przy ogniskach, ale muszę wam powiedzieć, że nie zapomnę, jak mój meksykański przyjaciel kiedyś mi napisał, że jego najbardziej ulubioną piosenką jest Wrogu mu i przez U zwykłe i krótkie. i to jest utwór wrogu mój Justyny Steczkowskiej.
2: O, proszę.
1: Po prostu dla obcokrajowców, wiecie, którzy nie rozumieją języka polskiego, jej wokal robi po prostu, no, robi wrażenie.
2: Ale Jarek, na mnie jeszcze robi to wrażenie, że ta kobieta po prostu się gdzieś zatrzymała w czasie, bo ona się nie starzeje. Ona po prostu cały czas nas chce zaskakiwać. Jak ona wirowała pod dachem tego amfiteatru, ja mówię, matko, to no 20-latkowie tego nie potrafią. Ona...
0: Jedni podziwiają, a jedni znowu hejtują. No,
1: wiecie,
0: że znowu
1: co, mi się wydaje, że ona od Madonny na pewno ma jakieś informacje. Mówię serio, nie? Ja myślę, że jakiś management napisał do Madonny, jak to się robi, no bo no wiadomo, Madonna już troszkę słabiej teraz wygląda, ale wiecie, no gdy była rówieśniczką Justyny, to wyglądała jak milion dolarów, nie? Ale ja podejrzewam, że Justyna dużo po prostu czasu poświęca, bo uważa, że ćwiczenie to jest element zawodu.
2: No to w takim razie posłuchajmy Justyny Steczkowskiej wspólnie z Leonem Myszkowskim. To jej syn właśnie zremiksował tę piosenkę, czyli Za karę.

0: Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski, utwór Za karę w Radio Pole. Za 16 minut będzie godzina 12. My dzisiaj wspominamy ten już miniony 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Oj, działo się w Opolu i myślę, że w ogóle zaskoczeniem sporym był też koncert hip-hopowy, bo mimo późnej pory tam były osoby, które tańczyły, które śpiewały, które znały te teksty. Do tego była świetna scenografia.
1: Ja muszę powiedzieć, że kilka osób miałem przyjemność poznać z tego koncertu, ale miałem jedno marzenie niespełnione i długo czekałem, słuchajcie, na zapleczu przed tą ścianką, gdzie tam to jest taka ścianka, że tam artyści przychodzą po występach i fotoreporterzy i nie tylko robią z nimi rozmowy, wywiady, zdjęcia i czekałem długo na Łonę. Bo ja jestem fanem Łony, po prostu jestem fanem jego pisania.
0: On świetnie
1: pisze. On jest po prostu świetny. I to było pierwszy raz, a wiedziałem, że mogę się jakby przypomnieć mu, dlatego że, słuchajcie, kiedyś dziennikarz w Radiu Szczecin, waszym zaprzyjaźnionym pewnie,
0: tak jest,
1: w Łośni, wymyślił, słuchajcie, wywiad o jakiejś, o polskiej piosence i był taki skład. Łona, Zenek Martyniuk, Marian Lichtman z Trubadurów
0: o
1: i
0: matko.
1: Ja. To było takie dziwne. I śmiać mi się chciało, bo Zenek Martyniuk mówił: zgadzam się z panem dyrektorem. Wiecie, po prostu, ja myślę sobie, kurczę, Zenek Martyniuk mnie kojarzy. No i jak podszedłem do Łony, mówię: cześć, słuchaj, bo my się nie znamy, ale byliśmy kiedyś w jednej audycji z Zenkiem Martyniukiem. On zaczął tak śmiać. I właśnie o paru jego tekstach rozmawialiśmy, bo naprawdę ja uważam, że to jest tak wybitnie piszący facet, tak dowcipnie i bardzo się cieszę, że on się pojawił w Opolu. Ja w ogóle jestem fanem tego człowieka nowej ery, nie? No to jest po prostu taki świetny gość. No ale to widać, po prostu no on jest z dobrego domu, nie? To jest Jacka Klejfa, który jest
0: historią. Ma chyba wykształcenie prawnicze, o ile się nie mylę.
1: Tak, no i to jest po prostu facet, który w którego domu się mówiło o wielkiej literaturze, no Jacek Klejf to jest w ogóle, wiecie, w piosence tej studenckiej, to jest ikona, nie? Poetyckiej, zaangażowanej,
0: czyli
1: walczącej.
0: Łona najbardziej porwał Jarka Wasika.
1: Tak, nie Łona, no.
2: To ja mam, słuchajcie, jeszcze jedno pytanie na koniec.
1: Ale ja oczywiście Kaśkę Nosowską też kocham,
0: no, ja też.
1: I uwielbiam, że była, wiadomo, wspaniała.
2: A czego ewentualnie Jarosławowi Wasikowi zabrakło podczas tego rocznego festiwalu? Wychwaliliśmy, wiem, debiuty świetne. Mhm. I wczorajszy koncert też nie najgorszy, a coś jeszcze mogłoby być, czego nie było.
1: Ja myślę, że tak, podsiadło był zajęty, bo był w Chorzowie, nie? Z tego, co kojarzę. No dobra, no już mogłaby wpaść na Sanach, nie? Na przykład.
0: No, mogłaby wpaść ta Zawiałow, co no, ma innego do roboty?
1: No tak, no czy nie, Zawiałow ma chyba przerwę, bo ona ogłaszała.
0: No ale dobrze, odpoczywa.
1: Znaczy ja wam powiem tak, szczerze, wiecie, kogo by ja bym najbardziej chciał, żeby wpadł? I to nawet z Czytalem.
0: Kto?
1: Mówię szczerze, absolutnie. I uważam, że to byłby czat Mroza.
0: O tak,
2: jestem za.
1: Po prostu Mrozu powinien przyjechać i zagrać tutaj 15 minut i amfiteatr po prostu wyskoczy w kosmos.
0: Myślę, że byłby szał.
2: Nawet
1: bo Mrozu
2: by
1: ma po prostu, on ma festiwalowe, fenomenalne piosenki, niebanalne zresztą i tak dalej. I ja bardzo cierpię z tego powodu, że Mroza tutaj nie ma.
0: To ja jeszcze zaproponuję Krzysia Zalewskiego.
1: Nie, no to wiadomo, że Zalewski jest zawsze świetny.
2: A często bywa w Opolu, tylko ciągle omija
1: amfiteatr. Ale był w zeszłym roku przecież Zalew. No przecież śpiewał w dwóch koncertach. Przecież był w Kawiarence z Gwiazdami. Naprawdę, nie, to też nie można powiedzieć, że nie.
2: Czyli wracamy do Mroza.
1: Faktycznie problem jest tak, no nigdy chyba nie był Podsiadło, nie?
0: Ktoś pisał, że w 2016 roku ostatni raz występował Dawid.
1: Może się przewinął, ale, ale no żałuję bardzo Mroza, bo
0: o ile...
1: Znaczy wiadomo, że Dawid Podsiadło... Ktoś to ostatnio powiedział, że nie wiem, czy widzieliście, że problem jest taki, że wszyscy... Jak jest na przykład męskie granie, to wszyscy chcą mieć zdjęcie z gwiazdami, a Podsiadło ma ten problem, że nie dość, że publiczność chce mieć zdjęcie z nim, to jeszcze gwiazdy chcą mieć z nim zdjęcie.
0: Tak, gwiazda.
1: Super jedynka.
0: Dawcio, czekamy na ciebie w Opolu. Dawcio, dawaj do Opola.
1: A może słuchajcie, może to jest dobra propozycja, żeby przyznać po prostu super jedynkę, super jedynek.
0: Dla Dawida.
1: Dla Dawida.
2: I wtedy będzie musiał
1: wtedy już
2: przyjechać.
1: Naprawdę
2: i
1: będzie musiał.
2: Dokładnie,
1: no, chociaż
2: tak.
1: Odebrać i jeden utwór zaśpiewać.
0: A z tego co wiem, to on w przyszłym roku planuje Zorzę, więc może zdąży do Opola i na Zorzę.
1: Ale niech on przyjeżdża z Zorzą, niech on przyjeżdża z Nie ma fal. Nie ma znaczenia, chociaż ja i tak najbardziej lubię trójkąty i kwadraty.
0: O, proszę bardzo. No to w takim razie, Jarosław Wasik, dziękujemy ci bardzo, że się podzieliłeś z nami swoimi spostrzeżeniami.
1: Bardzo było miło z państwem się spotkać po festiwalu.
0: Ach, piękny to był festiwal. Życzymy sobie, żeby 64. był co najmniej tak piękny, albo jeszcze piękniejszy, prawda?
1: Słuchajcie, powiem wam tak. Producenci to jest taki hit dla mnie. Ci ludzie, których nie widać. Takim głównym producentem jest Barbara Wróbel. To jest niezwykła osoba. Ja nie wiem, jak ona to wszystko spina. To jest po prostu, bo to jest naprawdę 4 dni takiego wydarzenia, a wiecie, ile to było pracy wcześniej,
0: ojej,
1: nie? Więc muszę podkreślić to, że tam naprawdę była bardzo dobra ekipa. Uważam, że świetne social media były w tym roku. I piękne, gustowne wizuale. Bo te wizuale czasami są przesadne, nie? Że aż piosenkarzy nie widać na scenie. Natomiast w tym roku po prostu było bardzo gustownie i chciałbym pogratulować telewizji za dobry festiwal.
0: A my tobie, Jarku, serdecznie gratulujemy, że znowu uniosłeś tę rolę rzecznika prasowego 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i dzięki, że do nas padłeś.
2: Dzięki. A propos mroza, no to może nie było go na deskach amfiteatru, ale jest w Radiu Opole już teraz. Proszę bardzo,
1: super.
2: Nie ma miejsca jak dom, a będziemy pracować nad tym, żeby tutaj go ściągnąć. A co?
0: A jasne, że tak. Za 10 minut będzie godzina 12.

0: Łap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie. Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w poniedziałek po festiwalu. To 8 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
4: Inwestycja za 50 milionów złotych na Uniwersytecie Opolskim umożliwi zwiększenie przyjęć na studia medyczne.
5: Na wydziale lekarskim, na wydziale chemii i farmacji, na Wydziale Onkozdrowiu.
4: Zebrała się kapituła Orderu Orła Białego. Nieco bezpieczniejszy, długi weekend na drogach.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Możliwość zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne na Uniwersytecie Opolskim daje uczelni zakończony właśnie projekt modernizacji i wyposażenia obiektów dydaktycznych. Uczelnia na projekt pozyskała ponad 50 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Mogliśmy stworzyć studentom warunki, jakich mogą nam pozazdrościć największe ośrodki akademickie, mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
8: To wreszcie możliwość przyjęcia większej liczby osób studiujących na kierunkach medycznych, na Wydziale Lekarskim, na Wydziale Chemii i Farmacji, na Wydziale Onkozdrowiu. To wreszcie osiągnięcie takiego poziomu i ulokowanie dydaktyki i kształcenia akademickiego w obszarze nauk medycznych na poziomie, który odpowiada standardom, ale myślę, że także tworzy warunki do tego, aby nowe standardy były ustalane.
9: To nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów.
4: Dodaje Katarzyna Katperczyk, wiceministra zdrowia. Inwestycje uniwersytetu wpływają też na funkcjonowanie szpitala. Kształcimy tygodniowo około 500 osób, zaznacza Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
10: Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia.
4: A w ramach projektu kupiono też symulatory pacjentów, ultrasonografy, aparaturę laboratoryjną.
6: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Premier zwraca się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak napisał na portalu X, emocje zrujnują naszą solidarność. Donald Tusk podkreślił, że współpraca Warszawy i Kijowa leży w interesie Polski i Ukrainy, a konflikt w interesie Moskwy. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zdecydować w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów ONB za przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Kapituła Orderu Orła Białego obraduje od godziny 10 w Juracie.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Długi czerwcowy weekend na drogach był bezpieczniejszy niż przed rokiem. Doszło jednak do przeszło 300 wypadków. Zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. Od środy było jednak o 38 wypadków mniej niż przed rokiem. Zginęło 19 osób, czyli o 6 mniej, a rannych zostało o 53 osoby mniej niż rok temu. Jak mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, jeszcze dziś kierowcy mogą spotkać na trasach więcej patroli.
11: Działania prowadzone są również dziś, w poniedziałek 8 czerwca, kiedy na części tras nadal można spodziewać się zwiększonego ruchu związanego z powrotami. Każdego dnia w działaniach szkolenia zaangażowanych jest średnio blisko 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
4: 6 firm przystąpiło do przetargu w ramach trzeciego etapu remontu byłego dworca PKP w Głubczycach. W zabytkowym budynku samorząd planuje utworzyć centrum usług społecznych. Najtańsza złożona oferta opiewa na prawie 16 milionów złotych, najdroższa na ponad 19 milionów złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze przed wakacjami. We wyremontowanym budynku powstanie dom dziennego pobytu oraz ośrodek pomocy społecznej. Nowa instytucja ma kompleksowo koordynować opiekę społeczną w gminie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A pogodę mamy dzisiaj piękną, temperatura nas rozpieszcza, bo do 25 stopni dzisiaj maksymalnie, wieczorem też przyjemnie od 12 do 14 stopni, jutro od 22 do 24, ale do tego spodziewamy się deszczu i nawet burz z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, także och, jak dmuchnie, to nam może wywieźć te nasze pelargonie z balkonów. No i tak to się przedstawia.
7: Okej, to w Opolu. Mamy teraz 23 stopnie, napawajmy się tym. 23 stopnie prawie w całym regionie. Kluczbork, Namysłów, Brzeg, Nysa, wyjątek Kędzierzyn-Koźle, tam zawsze musi być o ten 1 stopień cieplej, czyli tam już mamy 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dzień dobry, 5 minut po godzinie 12. Witają się Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rap, cześć, czołem. Darek Kuzera do nas dołączył i teraz ten program realizuje.
3: Zostańcie z nami, Songbird już teraz na naszej antenie, który czuje się świetnie.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: 16 minut po godzinie 12 słuchacie Radio Opole i my tutaj z Krzychem od samego rana staramy się Was rozpieszczać, tak żebyście chcieli do nas dzwonić pod 774-541-541, a chcemy Was rozpieścić konkretnie podwójnym zaproszeniem na wjazd na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. To voucher, który upoważnia do wjazdu i zjazdu właśnie na wieżę taką kolejką krzesełkową, a także daje Wam dostęp do tężni solankowej.
2: Myślałem, że powiesz wprost, że po prostu chcemy, żeby słuchacze z nami szczytowali.
1: O, no na właśnie wieży, to miałam na myśli.
2: Tam wysoko w prawie, tak. Dobrze, a co trzeba zrobić, żeby dostąpić tej rozkoszy? No, trzeba, słuchajcie, zadzwonić pod 774-541-541 i dziś oczywiście cieszymy się naszą tenisistką Mają Chwańską, która już pięknie wróciła po tym turnieju Rolanda Garrosa do Polski. Jak można by pochwalić naszą Maję właśnie Chwalińską za to, co tam zrobiła, bo przecież a propos szczytowania wspięła się na wyżyny swoich umiejętności.
1: I musimy ją teraz chwalać pod niebiosa.
2: I tak właśnie robimy. I chcemy właściwie, żebyście to wy robili, a kto piękniej pochwali, ten właśnie na wieżę Sokolnity w Wiśle sobie wejdzie. No to
1: albo
2: jak
1: wiedzie
2: z tymi telefonami, albo wiedzie krzesełkiem, dokładnie. Posłuchajmy.
3: Tenisistkę, którą tu widzicie, zowią Mają. I powoli wszyscy Maję znają i kochają. Maja w świecie będzie znana, a Polakom dumę będzie nam przynosiła. Maja pszczółka pracowita, niechaj jej się kariera w pełni rozkwita. Pozdrawiam.
1: Maja fruwa tu i tam. Tak z Jaśkiem Piwowarczykiem w piątek w ogóle śpiewałam.
2: O, proszę bardzo.
1: Tutaj no, w Radio Opole.
2: Też o Maji, tak było?
1: O Maji śpiewaliśmy, a jak
2: pięknie,
1: żeby inaczej.
2: Pięknie. No to czekamy na kolejne takie propozycje. Szalejcie, chwalcie Maję Chwalińską, bo na to zasłużyła po tym, co zrobiła w tym Paryżu. 774-541-541. Dzwońcie, a ktoś sobie wjedzie, wejdzie na wieżę Sokolnity w Wiśle.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Duet na fali.
1: Tym męskiego grania pięknie wybrzmiał na antenie Radio Pole nareszcie. Za 2 minuty będzie w 14:30. A my teraz wracamy do tych fantastycznych wydarzeń sportowych. No bo cóż, pokazała, jak realizuje się takie dziecięce marzenia. Poleciała do Paryża, przeszła przez kwalifikacje, doszła aż do finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Mowa oczywiście o naszej Mai Chwalińskiej, która dzięki swoim wyczynom na korcie, słuchajcie, awansowała w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce.
2: Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka jedna prognoza pogody, kiedy pani redaktor za mocno się uniosła i wielki okrzyk radości wybrzmiał na antenie radio.
1: Współprowadzącego w osłupienie wtedy, tak?
2: Wtedy, kiedy z ćwierćfinału awansowała do półfinału. Dobrze, że nie słyszeliście, jak krzyczałam, kiedy zdobyła awans do finału, chociaż chyba coś tam w social mediach pokazałam. Ale tak, bardzo się cieszyłam, bardzo jej kibicowałam, a na lotnisku w Warszawie Maję witał dzisiaj dziki tłum. Na część naszej zawodniczki samolot oznaczony został kodem LOT Maja, a tuż po wylądowaniu tenisistka spotkała się z kibicami, a ci, co przyszli, aby podziękować naszej zawodniczce za wspaniałą grę, to mieli uśmiech od ucha do ucha. Mieli ze sobą biało-czerwone szaliki, piłeczki tenisowe i transparenty.
3: Maja!
4: Bardzo przeżywałem, a zwłaszcza wtedy, kiedy wracając z Niemiec oglądałem na swojej komórce transmisję z finału. Mamy teraz już dwie królowe potencjalnie, więc Maja i Iga Świątek.
5: To było bardzo szybkie przywitanie, szybka Maja odleciała. Zaskoczyła mnie, nie oglądałam jej od początku, przyznam, dopiero tak od czwartej rundy. Ale to, co pokazała, to były takie emocje, to były i trochę upadków, ale więcej tych wzlotów, tych pozytywnych emocji, których tak w naszym sporcie brakuje. To było coś fantastycznego, śledzić te jej zmagania, oglądać, cieszyć się.
6: Rozmawialiśmy jeszcze na lotnisku w Paryżu, tak? Także chwilę porozmawialiśmy, pogratulowaliśmy, tak było na spokojnie ogólnie. Dzieci sobie zrobiły jeszcze zdjęcia, bo też są jej fankami, grają w tenisa. A potem już spokojny był lot, także nikt jej też za bardzo nie przeszkadzał tam.
7: Naprawdę życzymy jej samych dobrych rzeczy.
1: Maja Chwalińska, która zdecydowanie jest już wielką gwiazdą, ale chyba się jeszcze nią nie czuje. Kilkanaście minut rozmawiała z kibicami, rozdawała autografy. No i z tego, co tam można było też podobno zobaczyć na miejscu, wyjątkowo cieszyła się już z powrotu do Polski.
2: To teraz jeszcze czekamy na dziką kartę na Wimbledon i już w ogóle będzie na Maję dziki szał.

0: Szona i Fanka śpiewają w Radio Opole Pamiętaj. My będziemy na pewno pamiętać bardzo długo o tym 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, bo ten festiwal był piękny, czterodniowy. O kreacjach to jeszcze myślę, że dzisiaj będziemy rozmawiać, kto grał nóżką, a kto tam chował coś jeszcze w zanadrzu.
1: W sekcji tytuliki pewnie się coś znajdzie, tak?
0: Ale bardzo nam się podoba, że dzwonicie pod 774-541-541 i macie dla nas też miłe słowo.
2: Chciałem podziękować Radiu Opole za wczorajszą transmisję koncertu Lady Punk w Łonie Hanoweru. Mieszkam tutaj 36 lat, wracam do Polski. No i wspaniała sprawa to była. W radiu internetowym słuchałem to radio. Jeszcze raz dziękuję za transmisję.
1: No proszę bardzo, właśnie po to jesteśmy, żeby ludzi z całego świata łączyć, bo to nie tylko na FM, ale w internecie i DAB+, więc można i na Madagaskarze słuchać Radio Opole, Iwony, Krzyśka i wszystkich innych. A ja też bardzo dziękuję, w ogóle, bo oglądałem akurat ten koncert wczoraj, 45 lat jubileusz Lady Punk, mam sentyment do tego zespołu. Nie miałem pojęcia, mimo że tak lubię, tak słucham, że to jest aż tyle hitów, tu było grubo ponad godzina grania i same przeboje. Fantastyczny koncert, jak dla mnie przynajmniej.
0: No i pięknie, i co, teraz pozostaje nam czekać?
1: Wzdychać i czekać cały rok, dokładnie.
0: Do 64. Festiwalu Polskiej Piosenki. Ale spokojnie, zaraz będą inne atrakcje. Mundel się zaczyna.
1: To
0: u
1: prawda.
0: Nas będzie specjalny cykl. Kuba Bieliusz się tam zabiera za szykowanie.
1: W naszym programie, tak.
0: Bądźcie
1: musicie dalej
0: uważni.
1: Słuchać.

0: Natalia Zastępa, Nasza Ciona, w utworze Urodziny na antenie Radia Opole. Już tylko 8 minut pozostało do godziny 13. A wzbijmy się nieco wyżej, słuchajcie, w niebo, w chmury. Amelia Earhart zrobiła to samolotem, a 94 lata później zrobiła to, uwaga, balonem niejaka Alicia Hempelman Adams. Ta druga to, uwaga, pierwsza Brytyjka i druga kobieta na świecie, która przeleciała nad Atlantykiem, a to takie bagatela 5000 kilometrów.
1: 70 godzin w powietrzu i otwarty kosz wystawiony na mróz, deszcz oraz wiatr. Trójka baloniarzy przeleciała z USA do Europy balonem wypełnionym wodorem. Wśród nich była właśnie Alicia Hempelman Adams.
2: Dla 37-letniej mieszkanki Bath to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze podróżniczej. Po wylądowaniu w Luksemburgu przyznała, że podczas lotu były chwile, gdy załoga obawiała się, czy uda się bezpiecznie dotrzeć do Europy. Deszcz powodował oblodzenie balonu, a każda zmiana pogody mogła oznaczać kłopoty tysiące kilometrów od lądu. Dzięki tej wyprawie Alicia Hempelman Adams została pierwszą Brytyjką i dopiero drugą kobietą na świecie, która przeleciała Atlantyk w balonie gazowym. Brytyjskie media przypominają, że jest córką słynnego podróżnika. Sama od lat bierze udział w ekstremalnych wyprawach i wcześniej dotarła m.in. na biegun północny. Wraz z Brytyjką lecieli Amerykanin i Niemiec. Po minięciu wybrzeży Kanady nie było już możliwości awaryjnego lądowania. Jeśli coś poszłoby nie tak, jedynym miejscem do lądowania był Atlantyk. Dlatego piloci przez cały czas zmieniali wysokość lotu, szukając korzystnych prądów powietrznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: No i dobre prądy wybrali. Dzięki temu pani Alicia nie została zrobiona w balona.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwilę wybije godzina 13. Mamy dziś poniedziałek, przypominam, i to jest 8 dzień czerwca, dzień informatyka między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie?
5: 40 kilometrów dróg powiatu strzeleckiego do gruntownego remontu w 4 lata.
6: Udało nam się znaleźć w budżecie pieniądze. Prawie 4,5 miliona rocznie, które musimy zabezpieczyć.
5: Związek Nauczycielstwa Polskiego o podwyżce płac w przyszłym roku. Ministrowie Siemoniak i Kierwiński o podróże prezydenta Załęskiego przez Kiszyniów, a nie Jasionkę.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A o szczegółach Katarzyna Plewnia.
5: I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Lotnisko w Jasionce pozostanie centrum przeładunkowo-komunikacyjnym dla Ukrainy, zapewniają minister, koordynator służb specjalnych i szef MSWiA. Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński odnieśli się do podróży prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego do Wielkiej Brytanii przez Kiszyniów w Mołdawii, a nie jak dotąd przez Jasionkę w Polsce. Tomasz Siemoniak powiedział, że nie należy patrzeć na to przez bieżące trudności w relacjach polsko-ukraińskich.
8: To jest techniczna sprawa, skąd leci, a nie polityczna. Zawsze jest mile widziany tranzytowym gościem i mile widziani są wszyscy, którzy jadą przez Polskę na Ukrainę. Natomiast nie jest to jedyna droga. Ja bym do tego większej wagi nie przywiązywał.
9: Nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że Polska jest tym krajem, polskie społeczeństwo jest tym społeczeństwem, które najmocniej Ukrainie pomagało i pomaga. I tu w tym zakresie nie czuję, żeby coś się miało zmienić, co nie zmienia faktu, że o prawdzie historycznej musimy mówić też w sposób twardy i zdecydowany.
5: Dodał minister Marcin Kierwiński. Relacje polsko-ukraińskie zostały naruszone na skutek decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego o nadaniu tamtejszej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Kapituła Orderu Orła Białego ma dziś wypowiedzieć się w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Głos kapituły dla prezydenta jest wskazówką, ale nie jest wiążący.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: 7 zastępów Straży Pożarnej skierowano do Szczedrzyka w powiecie opolskim, gdzie tuż przed godziną 12 dachowało auto osobowe. Podróżowało pojazdem 5 osób. Żadna nie odniosła obrażeń. Działania służb na miejscu dobiegły końca. 40 kilometrów dróg powiatu strzeleckiego ma być gruntownie odnowionych w 4 lata. Umowę na remonty powiatowych traktów podpisało właśnie strzeleckie starostwo z lublinieską firmą. Koszt to 14,5 miliona złotych, mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki.
6: Udało nam się znaleźć w budżecie pieniądze. Prawie 4,5 miliona rocznie, które musimy zabezpieczyć w każdym roku realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, wskaźnik inflacji, sytuację na rynku paliw, bo przecież ropa bazą dla mas bitumicznych asfaltowych. Zakończy się wszystko w czerwcu 2029 roku. W tym roku zaczynamy de facto już. Mamy przerwę technologiczną oczywiście w okresie zimowym.
5: Umowa podpisana, ale nie wykluczamy, że po drodze mogą się pojawić problemy, dodaje Adam Bęcki, przedstawiciel wykonawcy.
10: Ceny asfaltu. Przez sytuację w Iranie. Nie wiadomo, jakie będą ceny ropy za rok czy za dwa lata. Jeśli skoczą do 200 dolarów za baryłkę, no to będzie ciężko, ale jak spadną, to będzie bardzo dobrze.
5: A ceny paliw na stacjach od jutra taniej. We wtorek liter benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 93 grosze, o 7 groszy mniej niż w weekend i dzisiaj. Cena 98 spadnie o 6 groszy i wyniesie jutro 6 zł i 57 groszy za litr oleju napędowego. Kierowcy zapłacą jutro 6 zł 45 groszy, o 3 grosze mniej.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: 2,5 punktu procentowego wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli to zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego propozycja niesprawiedliwa. Związek nie akceptuje proponowanej na przyszły rok podwyżki płac dla tej grupy zawodowej, mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
11: Od 5300 do 6400 zł to jest to, co stanowi wynagrodzenie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Jeżeli te 2,5 punkta miałoby wzrosnąć, to płaca wzrośnie mniej więcej o 130 do 160 zł brutto. Powtarzam, jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
5: ZNP domaga się pilnych rozmów z ministrą edukacji w tej sprawie. W czwartek, 11 czerwca, odbędzie się posiedzenie prezydium zarządu głównego związku.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Piękne, błękitne niebo, dużo słońca. Owszem, kilka chmur na niebie jest, ale dodają tylko temu wszystkiemu uroku. Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko chwilami wzrastające do dużego. Żadnego deszczu nie ma w prognozach. Od razu uspokajam. Od 23 do 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni, wieczorem sobie skręci na wschodni. No a w nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, też padać nie powinno i do 14 stopni.
7: Bardzo duży optymizm od ciebie bił, a proszę ode mnie też trochę pesymizmu będzie, żeby tak się wyrównało, żeby był balans. Pogoda będzie w kratkę w tym tygodniu. Jutro na przykład spodziewamy się burz i deszczu maksymalnie do 26. W środę solidne ochłodzenie, bo tylko 16 stopni będzie maksymalnie. W czwartek do 16, ale będzie więcej słońca, a w piątek deszczowo.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Ale ja wiem, kto nas wszystkich ogrzeje.
4: Słońce.
7: Nie.
4: Nie, to nie wiem.
7: Radio Opole. I najlepsza muzyka pod słońcem. 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, kochani. Witajcie. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rap, cześć.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: 16 minut po godzinie 13 Sugar Babes wybrzmiały na antenie Radio Pole. No a my teraz przypominam o konkursie, bo no macie ostatnie pół godziny z małym hakiem, żeby zadzwonić do nas i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A co można wygrać? Szybko przypomnę. Wejściówki dwie dokładnie dziś na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Ten voucher upoważnia i do wjazdu na właśnie tę wieżę kolejką krzesełkową do zjazdu. Także jakby ktoś nie chciał schodzić na własnych nogach, ba, nawet daje też wstęp do tężni salankowej, która jest tam u podnóża góry, u podnóża tejże pięknej drewnianej wieży widokowej.
2: I dodam, że tutaj wymówek żadnych nie ma, że to daleko, że ja nie mam czym dojechać, bo jeździ pociąg z Opola, na przykład co weekend można sobie rano wsiąść, dojechać do Wisły, wjechać sobie na tą wieżę i potem wrócić elegancko pociągiem. Bezpośrednim.
1: Malinka się nazywa.
2: Malinka się ten pociąg nazywa. 774-545-41. Wy nam podpowiedzcie natomiast, jak można by pochwalić Maję Chwalińską za to, co osiągnęła w Paryżu. Co proponujecie?
3: Jak Wisła szeroka, jak Odra głęboka, jak morze dalekie, a góry wysokie, jak Polska zielona, niebo błękitne, niech niesie się w świat sława Mai. Kłaniają ci się pola, pełne maków i zboża, chwalmy Maję, aż poprzez morza.
1: Proszę bardzo.
2: Ja myślę, że to można by było wyśpiewać na deskach Opolskiego Amfiteatru.
1: Tak, to już jest gotowy tekst. To już jest gotowy tekst, trzeba by drugą i trzecią zwrotkę dopisać. Niezłe.
2: A, proszę zaproponować. Ja myślę, że pani da radę. 774-5415-41. Dajcie znać, jak można by pochwalić Maję Chwalińską za to, co zrobiła w turnieju Rolanda Garrosa. Jeszcze przez parę minut czekamy na wasze ostatnie propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Dawid podsiadł ze swoją nowością na błysk. Olek Świerkos tam cudownie na gitarze gra, no po prostu petarda, tak bym powiedziała. Zresztą w ogóle fantastyczne dwa koncerty za Dawidem w Chorzowie. On rozpoczął swoją trasę obrotowy tour i myślę, że jeszcze nieraz o tym będziemy w Radio Opole opowiadać. Mamy też niespodziankę związaną z Arturem Rojkiem, ale to za chwilę.
1: A tak, tak, to nie zdradzę wszystkiego od razu. Na razie słuchajcie nasz ulubiony cykl i wielu z was też wiem, że lubi tytuliki, czyli zagłębiamy się w różne portale plotkarskie i tam szukamy takich różnych śmiesznych rzeczy, żeby je wam zacytować.
0: Shredder jak księżniczka, Żak jak królowa i Bończyk niczym syrenka.
1: A widzisz.
0: To podsumowanie Opola.
1: To ja też mam po Opolu, proszę bardzo. Trzeci dzień festiwalu w Opolu i teraz tak, dwukropek i tytuł leci. Wytworna Alicja Szemplińska, grająca nogą Agnieszka Woźniak-Starak, rozgogolona Doda.
0: No, cóż by innego. To ja
1: pewne
0: też
1: rzeczy
0: o Dodzie
1: się nie zmieniają.
0: To ja też o Dodzie coś mam.
1: Dobra.
0: Frywolna Doda znów szokuje. Nie do wiary, co wyrosło jej na dekolcie. Fani nie gryzą się w język. Szczyt bezczelności.
1: Ale co jej wyrosło na dekolcie, bo zaniepokojony jestem.
0: Dłonie.
1: Dłonie, a wiem, kreacja
0: miała
1: była taka niesamowita.
0: Miała taką suknię pierwszego dnia.
1: Dobrze, żeby nie było, że się zmówiliśmy, a ja mam też, tu zahaczę trochę znowu o Dodę, drugi tytuł jest u mnie taki.
0: Matko kochana.
1: Dramat Natalii Kukulskiej w Opolu. Nie mogła spać przez wrzaski Dody.
0: Ale no, to tylko drama? To tylko tak brzmi, a to jest w ogóle tytuł podchwytliwy bardzo, bo się okazuje, że Natalia Kukulska jest pod wrażeniem, jak Doda się rozśpiewywała do swojego koncertu, do swojego występu.
1: I właśnie tak się dzisiaj komponuje tytuły i robi afery, tak.
0: To no ja
1: okej, dobrze, że wytłumaczyłaś.
0: To ja mam coś mocnego o Madonnie.
1: No, dla odmiany.
0: 67-letnia Madonna w gorsecie i różowych pantalonach wywijała na Times Square. Fali się przerazili, że wypadnie za balustradę.
1: Oj. No.
0: Przebiła już
1: bardziej
0: tyle.
1: Balkonik niż balustrada, ale kto mógł temu zabroni? Dobrze, nieźle. Ja już zostawiam świat celebrytów, bo tam się dużo dzieje, jasne, ale taki tytuł znalazłem zupełnie niespodziewanie. Słuchajcie, to idzie tak. Byłam w head spa i płakałam, właścicielka. To normalne. Nie wiem, może lepiej
0: ale
1: nie polecam.
0: Ale płakała ze wzruszenia, czy nie wiem?
1: Bałem się kliknąć, żeby też się nie rozpłakać. Nie wiem, taki tytuł.
0: Coś pięknego. Kochani, na zegarze 13:30 i już teraz właśnie wspominana wcześniej niespodzianka, czyli ogólnopolska premiera nowej piosenki Artura Rojka.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: W sobotę na koncercie u Dawidka usłyszeliśmy utwór Yeti, a tym razem na antenie Radio Opole słyszymy piosenkę W objęciach. No to zamieniamy się w słuch. Genialny Artur Rojek już teraz na antenie Radio Opole.

mocno utalentowany Teddy Swims w Radio Pole zaśpiewał o panu wszechwiedzącym. Tak chyba możemy przetłumaczyć ten tytuł na język polski. Za 20 minut będzie godzina 14, a o 22:10 na antenie Radio Pole.

0: Ale znowu was zaprosi do swojego salonu Krzysiu Rap.
1: Dokładnie tak będzie. Słuchajcie, tam jak wiecie w salonie naukowym wachlarz tematów szeroki, bo dinozaury, Czarnobyl, kosmos. Jeszcze natomiast nie było nigdy polityki, albo może bardziej geopolityki, no to dziś podejmuję to wyzwanie razem z moim gościem. No bo jak wiadomo, na świecie zachodzą ostatnio naprawdę kolosalne zmiany takie geopolityczne. Ten tradycyjny układ sił, który został wprowadzony jeszcze po II wojnie światowej, sypie się i to na naszych oczach, na szachownicy. Co teraz mamy? Wielkomocarstwowe zapędy Rosji, ekonomiczną i technologiczną potęgę Chin, walczące o zachowanie statusu hegemona Stany Zjednoczone. Gdzie w tym wszystkim Europa czy Polska powinna zbroić się po zęby? No i między innymi o tym rozmawiamy z doktorem Błażejem Chorosiem, politologiem z Uniwersytetu Opolskiego. Oczywiście musiałem też zapytać, w co jego zdaniem gra Donald Trump i czy w tym szaleństwie jest metoda.
2: Patrząc na politykę amerykańską, mam jednak dosyć jasne przekonanie, że Stany Zjednoczone cały czas są jednak po stronie Ukrainy. Tak, to znaczy, oczywiście Trump szedł do władzy deklarując i zakończenie tej wojny i wielu innych wojen. I tak. Oczywiście duża część bazy politycznej Trumpa patrzy na Rosję zupełnie inaczej niż tradycyjni republikanie, tacy, których byśmy rozumieli jako takich z czasów Ronalda Reagana, prawda, patrzyli. Niekoniecznie to jest to imperium zła. No ale jednak Stany Zjednoczone tutaj bardzo wydatnie cały czas Ukrainie pomagają. Co prawda w tej chwili zasadniczo głównie za nasze, czyli europejskie
1: tak,
2: pieniądze.
1: Właśnie, no.
2: Ale jednak tą broń sprzedają, Rosji tej broni nie sprzedają, prawda?
1: Okay.
2: A Ukraińcy sprzedają za nasze pieniądze, dostarczają im środki łączności. My co prawda za część tego Starlinka płacimy,
1: tak.
2: Ale to jest jednak technologia amerykańska. I gdyby Stany Zjednoczone chciały, to jednym pstryczkiem zostałyby wyłączone, co się zresztą zdarzało w przeszłości, widzieliśmy
1: i też Ukraina
2: widziała, jak to wpływało na...
1: Właśnie to wszystko pamiętamy, te takie awantury tego Zeleńskiego, kajanie go tam na tych fotelach, prawda? Czemu to miało służyć?
2: Ja tutaj raczej się nie doszukuję jakiejś takiej wielkiej myśli przewodniej, która wszystkie te elementy spaja.
1: No dobrze, a program SAFE, który teraz rząd tak wychwala i miliardy wydane w parę dni, no tak oczywiście w cudzysłowie to nazywam, te umowy teraz podpisywano bardzo hucznie, medialnie, odtrąbiono sukces. No co, zbroić się po zęby?
2: A oczywiście.
1: Na wszelki wypadek? Nawet za te długi?
2: Znaczy to niestety jest, świat się, pod tym względem już wiemy, że świat się zmienił i nie mamy za bardzo wyjścia.
0: Trochę to przerażające, ale zarazem myślę, że bardzo edukacyjne, dlatego warto włączyć dzisiaj o 22.10 program Salon Naukowy.
1: Ja przez grzeczność nie zaprzeczę, wręcz przeciwnie, zapraszam, posłuchajcie, naprawdę warto. Tak, a później też oczywiście okolice 23.00 i to wszystko będzie już na naszej stronie internetowej. Już teraz polecam.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Mamy już tylko 9 minut do godziny 14, a to oznacza, że za chwileczkę duet na fali dopłynie do brzegu, ale zanim to oczywiście musimy komuś wręczyć nagrodę. Przypomnę, dziś były tymi nagrodami, bo to nawet dwie wejściówki, koniecznie chodzi mi o odmianę. Dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle, tam możecie wjechać wyciągiem krzesełkowym, pochodzić po wieży, ba, wstąpić do tężni solankowej, no i to wszystko dla was od nas. A pytaliśmy o to, jak można chwalić Maję Chwalińską za to, co zrobiła na tym pięknym turnieju w Paryżu, na Rolandzie Garrosie, jeśli dobrze to wymienię.
2: Turnieju.
1: Tym owym, że właśnie 774 i tak dalej, to doskonale wiecie. A kto wygrywa dziś? No posłuchajmy wreszcie tego telefonu.
3: Maju, pięknie grasz. Maju, o królowo, dajesz frajdę brawurowo. To ci powiem. Dobra robota. Rób tak dalej, a będziesz miała cały świat u swych stóp. I na paciki ci nie braknie. Pozdrawiam.
2: O, to jest to jest w ogóle najważniejsza sprawa, kluczowa sprawa, żeby
1: myślę,
2: na waciki
1: na
2: nie
1: pewno na waciki nie brać.
2: Ale wiesz co mnie, Krzysiu, tak naprawdę bardzo cieszy, że nareszcie Maja osiągnęła taki sukces, że może sobie pozwolić nie tylko na lepszy hotel, ale że w ogóle stać ją będzie na hotel, bo była taka sytuacja w 2023 roku, kiedy menedżer pisał w ogóle do mieszkańców chyba Melbourne, czy ktoś może przyjąć Maję i jej trenera na czas turnieju.
1: No to chyba te czasy już odeszły w zapomnienie. Oby trwała ta passa dobra Maji jak najdłużej, tego i oczywiście życzymy. No i gratulujemy zwycięzcy dzisiejszego
2: słuchaczce,
1: konkursu.
2: Tak jest.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
2: No i my wam bardzo pięknie dziękujemy. Maju, graj nam pięknie, a teraz sobie troszeczkę poodpoczywaj. Taki mamy przekaz do naszej genialnej zawodniczki, a my już też w sumie na popołudniówkę się wybieramy.
1: Dokładnie. Dzięki piękne za dziś, było naprawdę fajnie. 4 godziny za nami. Jutro znów się słyszymy, a i widzimy przy dobrym wietrze, bo przecież cały czas można nas poglądać w internecie. A kto się żegna?
2: Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, Darek Kuzera jeszcze zostanie za chwilę. Bogusław Kalisz pojawi się w tym studiu i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to pa, pa i do
2: przyjemnego
1: jutra.
2: Popołudnia.
4: Radio Opole. Jedź dalej.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach zbliża się godzina 14 w Radiu Opole. Zapraszamy na wiadomości.
6: Wicepremier Radosław Sikorski o próbie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Mieszkańcy Warmontowic w gminie Strzelcopolskiej nie chcą biometanowni.
7: Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji.
6: U nas także pierwsze podsumowania 63. Opolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak drogi. W Grodźcu na Krajowej 46 auto osobowe zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo. Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Zgłoszenie do służb o tym wypadku wpłynęło około pół godziny temu. Z kolei w Łambinowicach strażacy zabezpieczali lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego wezwanego do mężczyzny, który spadł z drzewa. To zdarzenie miało miejsce przed godziną. Poszkodowanego zabrano do szpitala.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
6: Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że niezrozumiałe byłoby odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W tej sprawie zebrała się kapituła orderu. Powodem jest nadanie przez prezydenta Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych. Prezydent Nawrocki chciał mieć wpływ na politykę zagraniczną, więc przed nim bardzo odpowiedzialna decyzja, mówi minister Sikorski.
8: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
6: Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych zaapelował o rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w sprawie kryzysu w relacjach.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Mieszkańcy Warmontowic w gminie Strzelcopolskie twardo obstają przy swoim w sprawie biometanowni. Nie chcą inwestycji w swojej miejscowości. Do gminy wpłynęło blisko 2000 zastrzeżeń. Wiemy, że inwestycja poddawana jest wielu innym analizom. My działamy, mówi radny gminy Strzelcopolskie Piotr Koloch.
7: RDOŚ zwrócił się do burmistrza o sprawdzenie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dwa miesiące temu przystąpiliśmy do zmiany tego planu, w której to jasno wskazujemy, że na tym terenie nie mogą powstawać biogazownie, biometanownie, inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji. Komitet ten za pośrednictwem organizacji ekologicznej przystąpił jako strona do postępowania.
6: Nie ma zgody na to, aby ta inwestycja powstała w naszej gminie, dodaje radny Koloch. Przyglądamy się sprawie i czekamy na wszystkie dokumenty, mówi z kolei starosta strzelecki Waldemar Gajda.
9: Czekamy z gminy na odpowiedzi na te ponad 1000 zapytań mieszkańców i wyjaśnienia do raportu, które jak się okazało dopiero w późniejszym etapie wymagały co najmniej dodatkowych uzasadnień ze strony inwestora i ostatecznie starosta będzie chciał też wydać jeszcze raz uwagi do opinii pierwotnej. No trzeba patrzeć także na głos mieszkańców.
10: Jaka była decyzja starostwa wcześniej?
9: Pierwotnie pani naczelnik z upoważnienia starosty wydała opinię pozytywną.
6: Do tego tematu będziemy wracać. Zmieniamy tematykę. 4 dni koncertów, dziesiątki artystów, tysiące widzów w amfiteatrze. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu już za nami. Jak podkreśla Jarosław Wasik, rzecznik festiwalu, tegoroczne święto polskiej muzyki wyróżniało się m.in. świetnie dobranym repertuarem.
4: Moim zdaniem najlepszym koncertem był koncert debiuty w tym roku. Po prostu wreszcie ktoś uwierzył w to, że debiuty mogą być o 20:00. Debiuty miały ponoć świetną oglądalność, to tym się chwalą ludzie z telewizji i cieszy mnie to, bo to jest dobry prognostyk, że to się będzie powtarzać. Prawdopodobnie ludzie są zainteresowani nowymi wykonawcami.
6: A podczas tegorocznego festiwalu publiczność mogła zobaczyć 8 koncertów, w tym debiuty, premiery oraz jubileuszowe występy poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, Lady Punk oraz koncert upamiętnienie Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Jutro Sąd Apelacyjny w Warszawie wylosuje sędziego, który rozpozna wniosek o wyłączenie kolejnego już referenta ze sprawy Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa nie chce, aby sędzia Dariusz Drajewicz rozpoznał zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej byłego ministra sprawiedliwości. Chodzi o odmowę zawieszenia postępowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt. Wcześniej ze sprawy wyłączono sędzię Annę Nowakowską. Zastrzeżenia śledczych w przypadku obojga sędziów dotyczą ich bezstronności.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Popołudnie, wieczorem zachmurzenie umiarkowane, bez deszczu i bardzo ciepło. W nocy pogodnie, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro rano zachmurzenie małe, po południu od zachodu regionu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 25 litrów na metr kwadratowy. Jutro temperatura wysoka od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: naprawdę świetny dobór, dobrzy reżyserzy, bardzo gustowne wizuale, fajnie wybrane piosenki, dużo historii. Ja uważam, że Festiwal Opolski ma misję, żeby przypominać to, co było pięknego w polskiej piosence.
1: Prudnik przymierza się do wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
2: Powinna być wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu.
3: Może by zmniejszyło to troszeczkę to, co się dzieje na rynku w centrum miasta.
4: Wielu mieszkańców od wielu lat zgłasza problemy z nadużywaniem alkoholu w przestrzeniach publicznych.
1: Uniwersytet Opolski zainwestował 60 milionów złotych, aby jeszcze lepiej kształcić kadry medyczne.
5: Taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta.
6: Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie.
1: W magazynie powiemy także o drugim życiu tekstyliów dzięki akcji Opolski Bazarek Odzieży. Reporterski obraz dnia, jak zwykle do godziny 15. Dariusz Kozera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Radio Pole Kwadrans po godzinie 14. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Za nami 4 dni koncertów, do tego jubileusze Lady Punk, Ani Wyszkoń, Justyny Staczkowskiej czy Neonówki. Impreza zebrała pozytywne opinie, nie było zbyt dużo słów krytyki. Dodajmy, że Opolanie mogli też uczestniczyć w wielu wydarzeniach okołofestiwalowych. Tegoroczną imprezę podsumowuje Jarosław Wasik, rzecznik festiwalu.
1: Naprawdę świetny dobór, dobrzy reżyserzy, bardzo gustowne wizuale, fajnie

0: brane piosenki, dużo historii, ale moim zdaniem najlepszym koncertem był koncert debiuty w tym roku. Po prostu wreszcie ktoś uwierzył w to, że debiuty mogą być o 20:00. Debiuty miały ponoć świetną oglądalność, to tym się chwalą ludzie z telewizji i cieszy mnie to, bo to jest dobry prognostyk, że to się będzie powtarzać. Prawdopodobnie ludzie są zainteresowani nowymi wykonawcami, telewidzowie, ale też myślę, że zasługa Haliny Przebindy, która dobrze wymyśliła początek tych debiutów i wyszły gwiazdy, zaśpiewały świetne piosenki, było wzruszenie. Ja uważam, że Festiwal Opolski ma misję, żeby przypominać to, co było pięknego w polskiej piosence, natomiast mam nadzieję i bardzo w to wierzę i chyba będę to lobbował, żeby naprawdę przypilnować debiutów, żeby one przynajmniej były takie jak w tym roku, albo może jeszcze nawet i lepsze, bo pewnie można jeszcze lepiej zrobić debiuty, bo okazuje się, że ludzie czekają na nowe twarze i ja uważam, że jak się hip-hop tak podoba, to ja bym wrócił do Krainy Łagodności. Stricte z wykonawcami z Krainy Łagodności zaprosiłbym znowu Stare Dobre Małżeństwo, Raz, Dwa, Trzy, Grześka Turnała, Michała Bajora. Jestem pewien, że byłby to sukces.
1: Opolski Festiwal od lat dostarcza nie tylko muzycznych wzruszeń, ale także historii, które artyści pamiętają przez całe życie. Czasem są zabawne, czasem stresujące, a niekiedy wręcz niewiarygodne. Te najciekawsze zebrała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Opolski Festiwal to nie tylko wielkie przeboje i niezapomniane koncerty, ale też mnóstwo historii, które do dziś wywołują uśmiech. Pierwsza z nich dotyczy nieproszonego gościa, który będąc w stanie bardzo wesołym, postanowił wejść na scenę podczas koncertu. A wspomina to Marek Sierocki, dyrektor artystyczny festiwalu.
3: Najbardziej taka kuriozalna, ale też śmieszna sytuacja była w roku 2002. To był koncert Seriale Polskie Seriale z okazji 40-lecia telewizji. W trakcie występu Andrzeja Rosiewicza, kiedy śpiewał 40 lat minęło, razem z reżyserem koncertu Krzysiem Jaślarem widzimy, że na scenę wtargnął lekko podchmielony pan z siateczką taką, w której były flaszki i idzie w stronę Andrzeja Rosiewicza. Ja błyskawicznie wpadłem na scenę, ściągnąłem go ze sceny. Krzysio dał komunikat do realizacji, żeby pokazywać na bliskim planie Andrzeja Rosiewicza. No i udało mi się tego pana ze sceny spędzić, co wywołało niesamowitą salwę śmiechu wśród publiczności w amfiteatrze. No i potem Piotrek Bałtroczyk, który prowadził ten koncert, powiedział: sami państwo widzieli, ledwo chodził, a chciał tańczyć. I Andrzej Rosiewicz myślał, że to było do niego. Obraził się na nas, musieliśmy go przepraszać, pokazywać mu całą sytuację, ale takie sprawy się pamięta.
2: Z kolei Ewa Bem z uśmiechem na twarzy wspomina festiwal, podczas którego miała wystąpić w 22-centymetrowych szpilkach i przez 2 tygodnie uczyła się w nich chodzić.
4: Ja wchodziłam w jednym utworze Chyba z tobą, bez ciebie. Na obcasach, co mnie 22 centymetry, to od tego goździka gdzieś tyle. W domu ćwiczyłam na tych obcasach z tydzień. A wtedy był jeszcze taka moda, że wszystkie zejścia do mikrofonu to były po takiej szklanej tafli. No słuchajcie, no naprawdę ortopedzi tylko zacierali ręce, kiedy się ktoś gruchnie tam nareszcie. Ale też pamiętam Opola na przykład, który robił scenografię, Marek Grabowski, który robił to z niczego właściwie. Na przykład drzewo stało jakieś stare, uschnięte, gdzieś przywieźli z jakiegoś województwa, postawili to drzewo i ono w zależności od tego, jak było oświetlone, robiło zupełnie inny nastrój.
2: Alicja Majewska podzieliła się z nami historią, która miała miejsce na początku jej kariery.
5: Jak śpiewałam tu w koncercie debiuty i wyjechałam z główną nagrodą, że była główna nagroda piosenki. Aranżował tę piosenkę Włodzimierz Kocz, poetycką piosenkę Irelińskiego, tekst, muzyka Jerzego Derfla. I ona zaczyna się tak bardzo, bardzo, ona się rozwija. Małym głosem się zaczyna, piękny wstęp fortepianowy. A Opole miało to do siebie, taki klimat tego Opola, że często nam wysiadały gardła tutaj i taki oddział laryngologiczny miał często z nami do czynienia. Moja rodzina, która przecież to był mój debiut, ta rodzina mieszkała w Wrocławiu i zasiadła ta rodzina w amfiteatrze, siostra, szwagier, ciocia, mój mąż wtedy. Ja wyszłam śpiewać tę piosenkę i ona w mnie zaczyna się tak, bywają takie dni, że się, jeszcze w dodatku mi tak przerwał mi się głos, bywają takie dni. I ta moja rodzina myśla, że już jest klęska, a potem coś by rozwija. Mają takie dni i tak dalej. Ale to było takie zdarzenie, to pamiętam. Że
6: rodzinna trauma.
5: Rodzinna trauma, a potem już wielka radość.
2: A Krzysztof Iwaneczko opowiedział nam o tym, jak śpiewał w Opolu z 40-stopniową gorączką i niemal bez głosu.
7: 2 lata temu przed koncertem premier obudziłem się z prawie 40-stopniową gorączką, bez głosu, bez niczego w zasadzie. I jeszcze 15 minut przed rozpoczęciem, przed wyjściem na scenę, w zasadzie byłem w karetce na kroplówce. Fajnie wyszło, jest to bardzo fajne doświadczenie. I to też pokazuje, że po prostu takim sytuacjom trzeba stawić czoła.
2: Te historie pokazują, że za kulisami festiwalu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Dodajmy, że opolskie festiwale cały czas można wspominać w Muzeum Polskiej Piosenki, a także na Opolskim Rynku, gdzie w tym roku pojawiły się kolejne gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

0: Ponad 1000 dzieciaków uczestniczyło w najnowszej edycji akcji Przedszkola gratuje. Dzisiaj podsumowano cykl w Oleśnie. W tym etapie uczestniczyły dzieci z Opola, powiatu opolskiego i właśnie powiatu oleskiego. To łącznie 46 przedszkoli. Czego nauczyły się dzieci? Czy zapamiętają te ważne informacje? To sprawdzał Witold Woźtak.
1: O, patrzcie, tam jest osoba dorosła. Zawołajmy ją. Proszę panią, moi drodzy, co się tutaj wydarzyło? Musimy jak najszybciej wezwać pomoc, tylko na jaki numer? Mam zadzwonić do jej mamy?
2: Nie, co pani robi? Nie możemy zadzwonić do mamy. Musimy wezwać pomoc pod numerem 112. Ja to zrobię, a pani niech się uczy.
3: Mieliśmy taki przypadek 2 lata temu. Inspektor Remigiusz Sawicki, zastępca pani komendant wojewódzkiej policji w Opolu, gdzie dziecko zadzwoniło na numer 112 i poprosiło o pomoc dla chorej babci, która się źle poczuła. Chcielibyśmy, tutaj jakby rozmawiamy też z panem marszałkiem i z panią wicemarszałkinią, żeby kontynuować ten program. Tak jak widzimy tutaj, dzieci są zaangażowane, chcą w tym uczestniczyć, dlatego że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, nasze, nie tylko dzieci, gdzie uczymy je bezpiecznego zachowywania się, ale odpowiedniego reagowania, żeby wiedziały, jak się zachować w sytuacjach trudnych.
4: Panie komendancie, żeby kilkuletnie dziecko nauczyło się czegokolwiek z pierwszej pomocy, ta wiedza musi być przystępna. Tak podana, żeby to dziecko zrozumiało i zapamiętało.
3: Tutaj wykorzystujemy do takich zajęć z dziećmi maskotki. Prosimy, żeby przynosiły z domu własne misie, lalki i jakby na ich przykładzie uczymy się. Chcemy, żeby te przedmioty i jakby te zajęcia były bardzo przyjazne i czuły się też swobodnie i na przykładzie zabawek, misiów, lalek, żeby na ich przykładzie mogły ćwiczyć i wiedziały, jak się zachować. I to jakby pozwala im przyswoić tą wiedzę, którą my im przekazujemy.
5: To 3 cyfry takie proste, 1, 1, 2.
6: Marcin Gambiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy. Dzisiaj te dzieci ładnie recytowały, odgrywały scenki. Pytanie, czy one to zapamiętają na pewno?
7: Myślę, że tak. Tutaj mieliśmy przykład z powiatu oleskiego, gdzie pan komendant straży pożarnej powiedział o przypadku, kiedy ktoś komuś się ratuje dzięki wykonaniu telefonu alarmowego i szybkiej reakcji, powiadomieniu odpowiednich służb. Myślę, że tak. Ta edukacja na tym najmniejszym poziomie, najniższym poziomie edukacji jest dla nas istotna. Każdy z tych dzieci, które w sposób, czy to scenki, czy to wierszyka, muzycznie przedstawione, szybciej zapamiętuje pewne treści, ucząc się numerów alarmowych. Mało powiem, to nie jest tylko działanie edukacyjne skierowane też dla tych dzieciaków, ale też dla ich opiekunów, dla dorosłych, którzy uczestniczą chociażby w tych warsztatach.

0: W magazynie przenosimy się na południe województwa. Prudnik przymierza się do wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. W przeprowadzonej przez tamtejszy samorząd ankiecie większość mieszkańców opowiedziało się za ograniczeniem sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Podkreślają, podobnie jak służby porządkowe, że w mieście zrobi się spokojniej.
1: Gmina przeprowadziła internetową ankietę, gdyż takie jest społeczne zapotrzebowanie, wyjaśnia burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
2: Wielu mieszkańców od wielu lat zgłasza problemy z nadużywaniem alkoholu w przestrzeniach publicznych i oczywiście nie rozwiążemy tą decyzją wszystkich problemów, ale przynajmniej część. Oczywiście w wielu miastach, gdzie została wprowadzona tak zwana nocna prohibicja, zauważono duży spadek różnego rodzaju ekscesów wywołanych po spożyciu alkoholu w godzinach nocnych. Również policja tutaj bardzo mocno sugeruje, aby wprowadzić taki zakaz. Również Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi również sugeruje, żeby taki zakaz wprowadzić. Ja uważam jednak, że należy w tym zakresie zapytać się mieszkańców i zrobiliśmy ankietę, gdzie każdy może z mieszkańców się wypowiedzieć, co o tym myśli, bo oczywiście zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że to nic nie zmieni, drudzy mówią, że to jest świetny pomysł, a finalnie Rada Miejska będzie podnosiła rękę, czy taki zakaz wprowadzić, czy nie. I chciałbym, żeby radni byli jak najlepiej do tego przygotowani, żeby mieli jak najwięcej informacji, jaką decyzję w tym zakresie podjąć.
1: W ulicznej sądzie zapytałem mieszkańców o opinię na temat ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu.
3: Wydaje mi się, że nie, ponieważ każdy ma własny rozum i każdy powinien decydować wedle własnego uznania. A takie sterowanie odgórne niczego nie rozwiąże.
4: Powinna być wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu, bo uważam, że jest za bardzo dostępny i niejednokrotnie młodzież korzysta z tego bez ograniczeń.
5: Może by zmniejszyło to troszeczkę to, co się dzieje na rynku w centrum miasta.
6: A co się dzieje?
5: Przysiadują panowie i panie pod wpływem alkoholu, no i dość niefajnie się zachowują.
6: To by spowodowało jakby, iż no, nie byłoby tych ekscesów aż tak dużo.
5: No nie wiem, czy tak do końca, bo jak będą chcieli, to się zaopatrzą dużo wcześniej. Może co innego by trzeba było wymyśleć pod tym kątem.
1: Osoby w różnym wieku spożywają alkohol w sąsiedztwie klubu Senior Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Prudniku, mówi kierująca placówką Agnieszka Stanisz.
7: Od roku prowadzimy działalność przy ulicy Tkackiej i rzeczywiście możemy zauważyć, że osoby, które spożywają alkohol, notorycznie gdzieś tutaj w obrębie naszego budynku się kręcą. Generalnie nie mamy z nimi problemu, bo nie korzystają z naszych ławek z tyłu za budynkiem, ale na ulicy Sobieskiego, tutaj z boku na tych ławeczkach, na murku przy parkingu, bardzo często możemy zaobserwować, że takie osoby no po prostu spożywają ten alkohol, są w stanie nietrzeźwości, niejednokrotnie policja przyjeżdża, interweniuje, oni gdzieś ulatniają się i za chwilę jest to samo.
1: W internetowej sądzie wzięło udział 3% mieszkańców gminy Prudnik. Na pytanie, jakie skutki może przynieść ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu, ponad połowa wypowiadających się uznała, że będzie mniej zakłóceń porządku, a na drugim miejscu wskazano poprawę bezpieczeństwa. W ankiecie zapytano też, jakie godziny ograniczenia sprzedaży alkoholu są najlepsze. Najwięcej, bo 35% odpowiedziało, że między godziną 22.30 a 6 rano. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: Bohaterski obraz dnia. Reporterzy w terenie, redakcja w akcji.
1: Lepsze warunki kształcenia, stworzenie nowoczesnej przestrzeni oraz możliwość zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne na Uniwersytecie Opolskim. Uczelnia zakończyła właśnie projekt związany z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych, na który pozyskała ponad 50 milionów złotych z KPO. Z inwestycji skorzystają nie tylko przyszli lekarze, ale też pielęgniarki, położne i farmaceuci.
2: Rekordowa inwestycja,
3: mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
2: To możliwość i stworzenie warunków, jakich do tej pory naszym studentom mogły zazdrościć największe, najbardziej renomowane ośrodki akademickie, to wreszcie możliwość przyjęcia większej liczby osób studiujących na kierunkach medycznych, na wydziale lekarskim, na wydziale chemii i farmacji, na wydziale onkozdrowiu. W skali uczelni będzie to kilkadziesiąt osób każdego roku na pewno. A kilkadziesiąt osób każdego roku rozkładane czy na trzech wydziałach, to jest, myślę, przy sprawności kształcenia na niełatwych kierunkach, jakimi są kierunki medyczne, to jest również kilkadziesiąt osób, które co roku zasilają kadry medyczne naszego regionu. To wreszcie osiągnięcie takiego poziomu i ulokowanie dydaktyki i kształcenia akademickiego w obszarze nauk medycznych na poziomie, który odpowiada standardom, ale myślę, że także tworzy warunki do tego, aby nowe standardy były ustalane ze względu na jakość oferty, która pojawiła się w tym momencie.
4: 50 milionów na inwestycje,
3: zaznacza Katarzyna Kasperczyk, wiceminister zdrowia.
4: Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo.
5: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala.
3: Podkreśla Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
5: Szanowni Państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią.
6: Nie ma czego się bać.

0: Mija pierwszy rok działalności Rebutiku w Opolu. To miejsce, gdzie Opolanie mogą przenosić dobrej jakości używane ubrania i w zamian wziąć coś dla siebie. W odpowiedzi na coraz większe wyzwania związane z gospodarką odpadami i segregacją tekstyliów w Toyota Park 20 czerwca odbędzie się pierwszy opolski bazarek odzieży. Więcej na ten temat w materiale Katarzyny Doros-Stachoń.
1: Miejsce się sprawdziło, świadczy nawet o tym ilość odzieży, która została poddana wymianie. To jest blisko 7 ton odzieży, nie trafiło na wysypisko, nie trafiło do przoków, tylko zostało po prostu odebranych przez mieszkańców. W związku z tym dostało drugie życie i są te ubrania dalej używane. Sebastian Smoliński, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. No o to chodzi też, żeby te ubrania były wymieniane sztuka za sztukę. Nie jest to przok, gdzie możemy oddać wszystkim tekstylia bezpłatnie, bez konsekwencji. Tutaj zawsze staramy się, żeby ta wymiana też była połączona z edukacją. W takim zakresie, żeby wiedzieli, że jest coś takiego jak slow fashion, czyli jakoś tam powiedzmy użytkowanie do momentu, kiedy te ubranie straci już swoją wartość użytkową, są możliwe właśnie wymianki, nadawania drugiego życia, warsztaty upcyklingu tych ubrań, jakieś tam przeozdabianie koralikami, malowanie na dżinsie. Tych warsztatów jest bardzo dużo.
2: Najważniejszą zasadą w postępowaniu z odpadami tekstylnymi jest hierarchia sposobów postępowania, z których najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu oraz przygotowanie do ponownego użycia.
3: Mówi Małgorzata Gwoździowska, naczelnik Wydziału Zarządzania i Gospodarowania Odpadami w opolskim ratuszu.
2: Zapobiegać powstawaniu odpadom możemy poprzez ograniczenie ich kupowania, poprzez dbałość o ich właściwy stan, zaś przygotowanie do ponownego użycia polega między innymi na oddawaniu, choćby dla młodszych członków rodziny, dla dzieci kolegów, koleżanek, na chociażby sprzedaży czy wymianie podczas akcji taką, jaką my właśnie organizujemy dla Państwa, czyli pierwszy opolski bazarek odzieży. Wydarzenie odbędzie się w Toyota Park 20 czerwca w godzinach od 10 do 14. Przygotowaliśmy dla Państwa 40 stoisk.
4: Chcieliśmy troszkę odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli tym wszystkim, co dotyczy odzieży.
3: Mówił Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
4: Bardzo często spotykamy się z takimi informacjami, że nasi mieszkańcy zgłaszają, że mają całkiem sporo tej odzieży i że w zasadzie ona jest jeszcze dobrej jakości. I dzisiaj o takiej odzieży mówimy, ponieważ to nie jest jeszcze odpad. My chcemy zrobić wszystko, aby odzież, którą można by ponownie wykorzystać, i tu wszelaką odzież, oczywiście ona musi spełniać pewne warunki, aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś, kto będzie chętnie jeszcze jej używał, tej odzieży. Można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe lub też po prostu klientem. Tak, przyjść i zobaczyć, co na bazarku jest, co nam się spodoba, dogadać się z wystawcą, pozyskać tę odzież od wystawcy.
0: I tym materiałem kończymy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Za kilka minut informacje dla kierowców o 15:00 wiadomości. Bogusław Kalisz, do usłyszenia.

0: Na 88 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Kłaniam się zmotoryzowanym, Adam Wojek przed mikrofonem. Rozpoczynamy patrol opolskich dróg po południu. Praca na krajówkach 45 w stronę Kluczborka. To oczywiście wahadła od Zawady aż po Jełową w stronę Kluczborka i Wielunia. Mamy również zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg, to wojewódzka 401. Warunki do jazdy są dobre w regionie, ale okulary przeciwsłoneczne mogą się przydać. Autostrada A4 przejezdna w regionie. Problemy zaczynają się dopiero na Dolnym Śląsku, jadąc w kierunku Wrocławia. W Opolu zauważamy większy ruch na wylotach z miasta do Zawady Kępy i Lędzin i na rondzie Szczakiela. Więcej aut ustawia się na Piastowskiej i do Lotowych. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Tyle na razie, jeśli chodzi o informacje dla kierowców. Kolejne oczywiście za pół godziny. Trasy sprawdzamy, co na zegarze. 15 i czas na wiadomości.
6: Kolej z zarzutami po lutowym wypadku 17-letniego Dominika na stacji w Woli Bierwieckiej. Wkrótce w Opolu pierwszy bazarek odzieży, by tekstyliom dać drugie życie.
7: Aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś.
6: Będzie też ekonomia, a w niej m.in. o prawach pasażerów linii lotniczych.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: Kierownik pociągu, pod który na stacji w Woli Bierwieckiej wpadł 17-letni Dominik, ma jutro usłyszeć zarzuty. Zdaniem prokuratury okręgowej w Radomiu do tragedii doszło m.in. dlatego, że zabrakło właściwej komunikacji między kierownikiem pociągu a maszynistą. Więcej o sprawie Anna Orzeł.
8: Wypadek zdarzył się w połowie lutego. Nastolatek pomagał matce z dzieckiem w wózku wsiąść do pociągu. Skład nagle ruszył, a chłopak spadł z peronu. W wyniku zdarzenia stracił obie nogi i części dłoni. Na miejscu pierwszej pomocy udzielili mu przypadkowi ludzie. Potem lekarze długo walczyli o jego życie, a teraz, po powrocie do domu, rozpoczęła się walka o powrót do sprawności. Koleje mazowieckie znalazły się pod lupą nie tylko prokuratury. Kontrolę przeprowadził też Urząd Transportu Kolejowego. Wskazał 20 różnych nieprawidłowości. Przewoźnik odmówił podpisania dokumentu.
6: Jest akt oskarżenia w sprawie uwięzienia i pobicia 37-latka w Łodzi. 5 mężczyzn usłyszało zarzuty. Do zdarzenia doszło na początku listopada ubiegłego roku. Sprawcy zaproponowali pokrzywdzonemu wspólną imprezę alkoholową. Mężczyzna był przetrzymywany przez 3 dni w mieszkaniu w centrum miasta przez osoby, które chciały odebrać mu pieniądze. Trojgu oskarżonym przedstawiono zarzuty pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszeli również dwaj mężczyźni, świadkowie zdarzenia, którzy nie powiadomili organów ścigania. Im grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Ubraniom dobrym, ale już niechcianym dać drugie życie. To cel pierwszego polskiego bazarku odzieży 20 czerwca w Toyota Parku. Mieszkańcy Opola będą mogli odświeżyć swoje szafy i wymienić się ubraniami. Chcemy, aby odzież, którą można ponownie wykorzystać, nie traktować jako odpad, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
7: Aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś, kto będzie chętnie jeszcze jej używał. Można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe lub też po prostu klientem.
9: Wydarzenie odbędzie się w Toyota Park 20 czerwca w godzinach od 10 do 14. Przygotowaliśmy dla Państwa 40 stoisk.
6: Dodaje Małgorzata Gwoździowska, naczelnik Wydziału Zarządzania i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Opola. Zapisy na pierwszy opolski bazarek odzieży trwają do 17 czerwca. Zgłoszenie należy wysłać na adres edukacja@um.opole.pl.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: To był doskonały moment na sukces, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka zajęła 2 miejsce w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Chwalińska awansowała o 93 miejsca w rankingu WTA. Teraz jest w pierwszej 25 najlepszych tenisistek świata. Pytana o powody swojego niespodziewanego sukcesu, Maja Chwalińska powiedziała, że to dzięki ciężkiej pracy i cierpliwości.
10: Przysłowie kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daje z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
6: Mecz towarzyski Orła Branice z Odrą Opole, turniej piłkarski w kategorii skrzatów, prezentacja klubowej historii to główne punkty obchodów 80-lecia Ludowego Zespołu Sportowego Orzeł Branice. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się 12 i 13 czerwca na klubowym stadionie.
11: Zaprosiliśmy wszystkich, o których pamiętaliśmy, ale też no, jesteśmy dosyć młodym zarządem. W związku z tym liczymy, że wszyscy, którzy tylko no, ciepło wspominają Orła, którzy dołożyli jakąkolwiek cegiełkę do budowy tego klubu, zjawią się na nasze zaproszenie. Często gościmy też mieszkających w Branicach działaczy Orła, ale musimy pamiętać się o tym, że spora część ich mieszka no, poza granicami Polski, poza Branicami i fajnie będzie posłuchać ich historii tego, jak terminowali właśnie w tym klubie u nas w Branicach.
6: A mówił Sebastian Baca, burmistrz Branic.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
6: Niespełna 5 minut po godzinie 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Coraz bliżej wakacji i wakacyjnych wyjazdów. Tymczasem najbliższe dni pokażą, czy będzie zgoda w Unii Europejskiej dla wzmocnienia praw pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Europarlamentu toczą się z przerwami od wtorku. Dziś się debatują na ten temat ministrowie transportu 27. Największy spór dotyczy tego, po ilu godzinach opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie ono wynosić. Obecnie przepisy pozwalają pasażerom ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 3 godziny, a odszkodowania wahają się od 250 do 600 euro. Szczegóły Beata Płomecka.
13: Przepisy dotyczące praw pasażerów zostały uzgodnione ponad 20 lat temu. Od tego czasu nie był zmieniany poziom odszkodowań za opóźnione loty.
14: Mamy inflację, ceny biletów od tego czasu też znacznie poszły w górę.
13: Dlatego, jak mówiła mi Elżbieta Łukaciejewska z Koalicji Obywatelskiej, Parlament Europejski domaga się zwiększenia puli odszkodowań, ale to oznacza większe koszty dla przewoźników, na co zwracają uwagę unijne kraje.
15: Rządom zależy na tym, żeby nie zaszkodzić liniom lotniczym.
13: Skomentował europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Sporne w tych negocjacjach są też powody, dla których będzie przysługiwać odszkodowanie. Czy na przykład chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to będą okoliczności nadzwyczajne, bez rekompensat.
12: 2,5 punktu procentowego wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli to zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego propozycja niesprawiedliwa. Związek nie akceptuje proponowanej na przyszły rok podwyżki płacy dla tej grupy zawodowej. 15 czerwca odbędzie się Rada Dialogu Społecznego, podczas której przedstawiona zostanie rządowa propozycja podwyżki płacy dla nauczycieli. ZNP domaga się pilnych rozmów z ministrą edukacji w tej sprawie.
2: Pogoda.
5: Zacznę może od temperatur, choć tutaj zbyt wiele powiedzieć nie można, bo 24 stopnie Celsjusza, tyle jest właściwie wszędzie w naszym regionie i to się tak idealnie wpisuje w środek tego, co było prognozowane, bo meteorolodzy przewidywali, że dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni Celsjusza. Zachmurzenie w naszym regionie miejscami umiarkowane, może chwilami wzrastać do dużego, ale dzisiaj raczej bez opadów. Informują meteorolodzy z IMGW.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Dodajmy jeszcze, że dzisiaj wiatr słaby wieje z zachodu. Wieczorem będzie skręcać z kolei na wschodni. Dariusz Kuzera za konsoletą, realizatora przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko, to twoje Radio Opole. Safe and Sound już teraz.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Cześć, jestem Tosia. I uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
9: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
11: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
12: Miłość nadal w sercach gra.
13: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon.

0: 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: The Rolling Stones i In The Stars, przed chwilą ten przebój. A propos gwiazd, to o nich dzisiaj jeszcze też całkiem sporo będzie, bo po festiwalowy poniedziałek mamy w kalendarzu. Do tego, co z festiwalem związane, na pewno będziemy wielokrotnie powracać, ale skoro poniedziałek, to trzeba też wrócić do pracy, wrócić do szkoły. Niektórzy uczniowie przy pięknej pogodzie pewnie na rowerze i właśnie w kaskach. Przypominam, że od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, by chronić najmłodszych przed skutkami wypadków. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że skutki jazdy bez kasku mogą być tragiczne.
2: Kiedy konstruowaliśmy te przepisy, opieraliśmy się o danych i statystykach policyjnych, niestety ze szpitali, ale także na opinii ekspertów, którzy wprost wskazywali, kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
1: Do niedawna jazda w kasku była jedynie zalecana. Teraz za brak tego zabezpieczenia grozi mandat w wysokości 100 zł. Zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster, przypomina, że kaski ochronne powinni nosić także dorośli, użytkownicy rowerów i hulajnóg.
3: Chroniąc osoby najmłodsze, wierzę, że ta edukacja pójdzie dalej. To jest tak naprawdę profilaktyczne działanie wobec tej grupy najmłodszej. I rzeczywiście te wzorce będą mocno powielane. Wybrzmiewajmy, szanowni państwo, przez najbliższe tygodnie i podkreślajmy to, jak ważnym jest używanie kasków ochronnych.
1: Ważne, bardzo ważne. Ja w trakcie tego weekendu miałem okazję kilka razy zaobserwować takie młode osoby, które 16 lat na pewno nie miały, a bez kasków się przemieszczały. No i proszę pamiętać, że jeśli policja nałoży mandat na nieletniego, karę będą musieli zapłacić rodzice. No potem ewentualnie z kieszonkowego można potrącić. To tak pół żartem, pół serio, ale całkiem poważnie to przypominamy o zmianach w przepisach, zmianach, w których przede wszystkim nie chodzi o karanie, a o bezpieczeństwo młodych nurdów, czyli przypomnę, niechronionych uczestników ruchu drogowego.

0: festiwalowo ostatnio było i w ramach relacji z amfiteatru podczas łączenia z duetem na fali kolega, który za chwilę pochwalił się, że w domu ma odtwarzacz CD i płytę też ma. To na muzyce się zna. A w pracy ma komputer z dostępem do internetu. Do tego jeszcze aparat telefoniczny. No to też wie, jak obecnie wygląda ruch na drogach regionu. Adam Wołek już teraz przed mikrofonem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ja chciałbym zacytować naczelnika zakładu karnego z filmu Killer. Wiem, ale nie powiem, ale ja powiem. W Opolu na rajdana zderzenie busa z motorowerem kierujący jednośladem pod opieką medyków na miejscu służby, w tym dwa zastępy strażaków. Są utrudnienia, uważajcie. Wzmaga się ruch w stolicy regionu i innych opolskich miastach. W Nysie na przykład mocno hamujecie na rozkopanej Grodkowskiej, co w połączeniu z opadającymi co jakiś czas rogatkami powoduje srogie zatory. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Nie wjedziecie na A4 od strony wojewódzkiej 401, czyli od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg, ale sama autostrada przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Taniej będzie od jutra na stacjach paliw. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 93 groszy, o 7 groszy mniej niż w weekend. I dzisiaj cena benzyny 98 spadnie o 6 groszy i wyniesie jutro 6 zł i 57 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą jutro 6 zł 45 groszy, o 3 grosze mniej. Samorządowcy PiS sprzeciwiają się zamknięciu oddziału pulmonologicznego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Opozycyjni radni złożyli wniosek o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
4: Tu radni we wszystkich klubów wielokrotnie zadawali pytania dotyczące sytuacji w szpitalu. Nikt ze starostwa nawet słowem nie wspomniał o tym, że taki oddział będzie zamykany. To wszystko działo się przed sesją związaną z udzieleniem absolutorium w staroście.
3: Ten temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16. Magdalinet awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA na nawierzchni trawiastej, rozgrywanego w holenderskim Sierto-Hen, bo Polka sklasyfikowana na 60. miejscu na świecie pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. W kolejnym spotkaniu Linety zmierzy się z lepszą z pary Clara Tauson, Mia Pochankowa.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Minimalnie podskoczyła temperatura w Opolu i w Brzegu. 25 stopni Celsjusza tutaj mamy, 24 notujemy w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Nysie i w Namysłowie. I ciągle mieścimy się w tych maksymalnych przedziałach prognozowanych przez meteorologów. Dzisiaj zachmurzenie w naszym regionie umiarkowane, miejscami może wzrastać do dużego.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr wieje słabo, na razie wieje z zachodu. Na zegarach już 15:32.

0: i Radio Opole.
1: Rozpoczął się w czwartek, zakończył wczoraj 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Były różne koncerty, były recitale, były też wydarzenia, koncerty poświęcone konkretnym osobom. Wspomnieć tu można choćby Bogdana Olewicza, ale też piękny koncert, który miał miejsce wczoraj, poświęcony Magdzie Umer, poświęcony Agnieszce Sołsieckiej. Wiele znakomitych gwiazd wystąpiło na scenie. Wśród nich Olga Bończyk, która zaśpiewała piosenkę O Romeo Magdy Umer.
2: Magda Umer, jak mało kto, z ogromnym szacunkiem i z wielką estymą chroniła archiwalne piosenki starszych panów, no, Przybory, Wasowskiego, Osieckiej, zresztą przyjaźniła się z nimi. I rzeczywiście ta spuścizna po nich w jej rękach zawsze miała ten najpiękniejszy kolor. A teraz myślę, że trzeba oddać jej cześć.
1: No jak powiedziała, tak zrobiła. Wraz z liczną grupą wielkich polskich artystów, wykonawców, gwiazd sceny muzycznej, ale i aktorskiej. Przypomnę tylko takie hasło, które funkcjonowało przy okazji tegorocznego festiwalu. To następujące słowa: hity są na chwilę, przeboje na zawsze. Niewątpliwie wiele przebojów w minionych dniach zostało pięknie wykonanych na scenie Opolskiego Amfiteatru Tysiąclecia i tak czuję, jeszcze wielokrotnie będziemy do tych minionych opolskich festiwalowych dni.

Za 10 minut będzie godzina 16, to na zegarach, a w kalendarzu, przypomnę, mamy 8 dzień czerwca, wakacyjny sezon nam się zbliża i jest to taki czas, kiedy policja przestrzega przed mandatami. Ktoś mógłby zapytać, że no jak to, sami wystawiają, a przestrzegają, ale chodzi o fałszywe mandaty, bo na przykład możemy dostać SMS albo e-mail z informacją o rzekomo niezapłaconym mandacie i jakiś link albo kod QR, a potem tu kliknij, tam uzupełnij, podaj dane karty. Proszę uważać, nie dać się nabrać na takie fałszywe wiadomości. Policja przypomina, że prawdziwe wezwania do opłacenia mandatów zawierają szczegółowe informacje dotyczące wykroczenia. Każdy mandat można też potwierdzić bezpośrednio w wystawiającym go urzędzie lub na policji. Proszę o tym pamiętać, żeby potem nie było jeszcze większych kłopotów. A co będzie? Będą wiadomości dla kierowców. To jeszcze przed godziną 16. O 16 oczywiście wiadomości.

0: Opole. Jedziemy dalej.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
6: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
7: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: W Opolu służby pracują na rejtana po zderzeniu busa z motorowerzystą. Jedna osoba poszkodowana w Gostomli w powiecie prudnickim. Dwie osobówki się zderzyły. To kolizja raczej niegroźna, ale mogą występować utrudnienia. To w powiecie prudnickim, przypominam. W wolnym tempie w Opolu poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską. Kolejki na lewoskrętach w Pruszkowską i Wojska Polskiego to wyloty z miasta. Ciasno także na rondzie koło Politechniki Opolskiej. Obwodnica Północna przy Makro, tam powstają estakady, więc także problemy w Nysie, spory ruch na przeprawach. Remont Prusa i rozkopana Grodkowska dodatkowo utrudniają sprawę. W Kędzierzynie na rondzie Milenijnym i dolotowych ciasno. 45 w stronę Kluczborka wahadła od Zawady po Jełową.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Wiemy już, gdzie kierowcy poruszają się w wolnym tempie, a teraz skoro 16, to my szybko przechodzimy do kolejnych dziś wiadomości.
10: Zamknięciu oddziału pulmonologii w Kędzierzynie Koźlu sprzeciwiają się samorządowcy z PiSu.
11: Poradni we wszystkich klubów wielokrotnie zadawali pytania dotyczące sytuacji w szpitalu.
12: Nie jesteśmy w stanie realizować kontraktu NFZ-u.
10: Od jutra ruch wahadłowy na trasie Ozimek Grodziec na Krajowej 46. Unia Europejska ogłasza sankcje na Iran po blokadzie cieśniny Ormus.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: A wiadomości tę przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
10: Zamknięciu oddziału pulmonologicznego szpitala w Kędzierzynie Koźlu sprzeciwiają się samorządowcy PiSu. Opozycyjni radni złożyli wniosek o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Skandaliczne jest nie tylko to, że pulmonologia idzie do likwidacji, ale również sposób, w jaki się to przeprowadza, mówi Fabian Pszon, radny gminny.
11: Proszę zauważyć, że na sesjach Rady Powiatu radni we wszystkich klubów wielokrotnie zadawali pytania dotyczące sytuacji w szpitalu. Nikt we starostwa nawet słowem nie wspomniał o tym, że taki oddział będzie zamykany. To wszystko działo się przed sesją związaną z udzieleniem absolutorium w staroście. Działo się to przed głosowaniem wotum zaufania, więc ciężko naprawdę oprzeć się wrażeniu, że taka sytuacja była intencjonalna, że to zostało zatajone tylko po to, aby zaraz po sesji absolutoryjnej ogłosić zamknięcie oddziału pulmonologicznego.
10: Oddział pulmonologii ma być zamknięty 15 czerwca. Powodem decyzji są narastające braki kadrowe wśród lekarzy. Rada Społeczna Szpitala była zmuszona pozytywnie zaopiniować zamknięcie oddziału, mówi Artur Maruszczak, starosta kędzierzyńsko-kozielski.
12: Z czterech lekarzy obsługujących ten oddział, trzech już nie chce dalej kontynuować pracy w naszym szpitalu. Wcześniej już sygnalizowali to, więc nasza dyrekcja próbowała znaleźć zastępstwo. Niestety nie można było pozyskać lekarzy i siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie realizować kontraktu Instytutu NFZ-u w zakresie tego oddziału pulmonologii. Stąd ta decyzja. Oczywiście to jest trudna decyzja.
10: Część świadczeń zdrowotnych realizowanych dotąd w oddziale pulmonologicznym będzie dostępna w ramach oddziału wewnętrznego i geriatrii.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
10: Na trasie Ozimek-Grodziec od jutra kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Jak informuje GDDKiA, 300-metrowy fragment pasa na Krajowej 46 w Grodzcu będzie z ruchu wyłączony. Obowiązywać będzie tam wahadło. Roboty potrwają do końca września, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
1: Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodzcem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodzcu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów.
10: W ramach inwestycji kontynuowane są też prace przy przebudowie skrzyżowania Krajowej 46 z ulicą Częstochowską, gdzie zamknięty jest wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Całość inwestycji przekracza 9 milionów złotych, a prace w terenie zakończą się w tym roku. 3 osoby zginęły w wypadku w Sadzarzewicach w Lubuskiem. Pojazd uderzył w drzewo i się zapalił. Jak relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej, po dotarciu na miejsce strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar auta, od którego zajął się pobliski las.
13: Strażacy przystąpili do działań gaśniczych zarówno pojazdu, jak i lasu. W środku, jak się później okazało, znajdowały się 3 osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Spaliło się około 3 arów lasu. Działania zostały szybko ukończone.
10: Ze względu na obrażenia służby nie są w stanie zidentyfikować ofiar wypadku, a jego przyczynę wyjaśniają policja i prokuratura.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Unia Europejska ogłosiła pierwsze sankcje na Iran. Chodzi o osoby i podmioty zaangażowane w zakłócanie tranzytu przez cieśninę Ormus. Mówiła o tym na Cyprze po nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej szefowa dyplomacji wspólnoty Kaja Kallas. Cieśnina została aktywnie i skutecznie zamknięta, a irańskie drony nadal zagrażają ruchowi morskiemu. W odpowiedzi państwa członkowskie Unii zatwierdziły w Brukseli sankcje wobec irańskich osób i podmiotów zaangażowanych w zakłócanie tranzytu przez cieśninę. Sankcje nałożono na 2 osoby z Iranu oraz jednostkę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Dzisiaj dobre informacje, jeśli chodzi o pogodę. Dobre dla tych, którzy są spragnieni promieni słońca. One będą nam towarzyszyć aż do zachodu, chociaż chwilami mogą nam jakieś chmury promienie słońca przysłaniać. Padać jednak nie będzie. Temperatura to 25 stopni Celsjusza teraz w Brzegu i w Opolu. 24 notujemy w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: To jest twoje Radio Opole. Kolejna godzina naszego poniedziałkowego spotkania. Na zegarach już 5 minut po 16. Dariusz Kuzera, Dawid Drajwa. Kłaniamy się nisko.

0: bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
1: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideotomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dokładnie tak, Twoje Radio Opole, za nami festiwalowy weekend, nawet długi weekend. Choć jeśli chodzi o uwagę poświęcaną temu, co działo się w Opolu, to no to sporo tej uwagi wędrowało też w kierunku Paryża chyba, bo to, co zafundowała nam Maja Chwalińska, to było coś niesamowitego, nieprawdopodobnego, co z wypiekami śledziło wiele osób, nie tylko w swoim wąskim, takim rodzinnym, przyjacielskim gronie, ale i w organizowanych strefach kibica. I była to świetna szkoła i inspiracja dla młodych następców Mai, czy też Igi. 12-letni Stanisław podkreśla, że tenis to niezwykle wymagająca szkoła charakteru.
2: Trenuję od jakichś, nie wiem, 5 lat i fajne jest jakby, że można się zabawić trochę. Też nie jest to aż takie proste, że jest wymagające. I można rywalizować z kimś. O, to jest najlepsze według mnie.
1: Rywalizować, to jest najlepsze, tak powiedział. A przykład Mai pokazuje, że rywalizować z najlepszymi. To dzięki wielkiemu wysiłkowi i ciężkiej pracy. A wracając do młodego Stanisława, to on bacznie obserwował grę Mai Chwalińskiej. Młody zawodnik podgląda technikę starszej koleżanki i próbuje kopiować jej styl podczas własnych pojedynków.
2: To się bardzo podoba akurat jak Maja gra, no bo gra bardzo dużo skrótów w mojej opinii i są to skróty Mai bardzo dobre i ja też właśnie lubię grać skróty. No nie wiem, widziałem ją parę razy w Bielsko-Białej, jak trenowała, bo tam byłem parę razy na turniejach. No i podobało mi się, jak grała po prostu.
1: Stanisław wspominał o skrótach, to w kontekście gry. Bo jeśli chodzi o osiąganie sukcesu, no tu raczej nie ma mowy o tym, by iść na skróty.

0: No i powracamy do naszej wspaniałej tenisistki, która wróciła do kraju. Maja Chwalińska, zaskoczona gorącym przywitaniem w Polsce, wzruszona muralem ze swoim wizerunkiem w Dąbrowie Górniczej, wróciła do kraju po dotarciu do finału tenisowego turnieju French Open. Na konferencji prasowej w Warszawie tenisistka mówiła, że powrót do Polski przerósł jej oczekiwania. Między innymi to, że jej rejs miał kod wywoławczy Lot Maja.
1: Wiedziałam, że zjawią się ludzie, nie wiedziałam, że aż tyle, nie wiedziałam, że lot się tak nazywał, to w ogóle zdecydowanie nie wiedziałam, więc byłam mocno zaskoczona, jak moje właśnie koleżanki, przyjaciółki wysyłały jakieś screenshoty, więc na pewno miałam lekki szok.
0: W Dąbrowie Górniczej odsłonięto z kolei mural z wizerunkiem młodej Mai Chwalińskiej. Z czasów, gdy trenowała na tamtejszych kortach, polska tenisistka była wzruszona gestem i podkreślała, że kortów w tym miejscu już nie ma.
1: To mnie akurat bardzo wzruszyło, bo tam spędziłam w sumie najwięcej czasu podczas swojej kariery na tych kortach i grałam też na tej ściance, rozgrzewałam się tam, także to było takie naprawdę bardzo wzruszające dla mnie i dziękuję. Z tego co wiem, to korty przestały funkcjonować. Miała tam powstać jakaś inwestycje. Stanęło na tym, że po prostu korty już nie będą w użytku.
0: Nie zapomniała o podziękowaniu kibicom.
1: Chciałabym bardzo wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć, naprawdę. Dziękuję wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
0: Dzięki bezprecedensowemu sukcesowi Polka po weekendzie awansowała o 93 pozycje na 21 miejsce światowego rankingu tenisistek. Yeah.

0: Twoje Radio Pole, sprawdzamy co na zegarze. Tutaj zbliża nam się 16:30 w studiu Adam Wołek. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Służby kończą już pracę na ulicy Rejtana w Opolu. Przypominam, tam doszło do zderzenia busa z motorowerem. Jedna osoba poszkodowana. Uwaga na A4, zadymienie z hamulców pojazdu ciężarowego w stronę Wrocławia na 213 km. To między węzłami Strzelca a Kędzierzyn. Na miejscu pracowali strażacy. To niegroźne zdarzenie, ale mogą być lekkie utrudnienia, więc noga z gazu. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i na rondach przy mostach. Zapchana jeszcze ulica Bema i Sudecka. Trwa remont traktu Plusa. Uważajcie na drogowców na rozkopanej Grodkowskiej w Opolu, na Rejmonta i Piastowskiej bardzo gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i w drugą stronę do ronda przy centrum handlowym. Praca na braci Kowalczyków ze skrzyżowaniem z Mieszka I. Zapychają się wyloty z miasta, na przykład 46 w kierunku Nysy. Tam duża przebudowa do dwóch pasów.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Prokuratura rejonowa w Prudniku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Otmuchowa Janowi W. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z remontami i przebudową dróg gminnych.
4: W ocenie prokuratury w tym wypadku doszło do naruszenia przepisów prawa o zamówieniach publicznych, jak również ustawy o finansach publicznych.
3: A więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radio Opole za pół godziny. 42-letni rowerzysta, który 11 maja we Wrocławiu potrącił, a następnie brutalnie popchnął seniorkę i uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty. Mężczyzna był poszukiwany, zgłosił się dziś na policję wraz z adwokatem po publikacji wizerunku mężczyzny w mediach społecznościowych.
5: Usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także narażenia na utratę życia, zdrowia bądź spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Złożył w tej sprawie wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
3: Zaatakowaną seniorką była dr Walentyna Wnuk, doradczyni prezydenta do spraw seniorów. Po tym incydencie kobieta trafiła do szpitala. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 800 000 000 euro. To siódma transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów euro. Od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2024 roku pieniądze mają być przekazane na pokrycie bieżących wydatków i funkcjonowanie administracji publicznej. Komisja przesłała pieniądze, bo pozytywnie oceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w kilku sektorach, jak zarządzanie finansami publicznymi, sądownictwo, energia czy transformacja ekologiczna.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W pogodzie bez istotnych zmian, przynajmniej na razie, bo kolejne dni ponoć mają przynieść nam jakieś zmiany. O tym jeszcze mówić będziemy, a na razie cieszymy się piękną, słoneczną pogodą. Ci oczywiście, którzy słońca oczekiwali. No i wyższych temperatur też, bowiem 24 stopnie tyle w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu, a 25 na termometrach w Opolu i w Brzegu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr, a właściwie chyba wiaterek, tak można by było powiedzieć, bo jeśli powieje, no to raczej słabo. I dziś skąd? Z kierunków zachodnich.

0: Twoje Radio Opole.
1: A w naszym programie informacji sporo również tych dla kierowców. Przed długim weekendem apelowaliśmy o ostrożność, również podając zeszłoroczne tragiczne statystyki. Czy już możemy podsumować ten miniony weekend? Możemy. Nie okazuje się, że był on bezpieczniejszy niż przed rokiem. Nadal jednak doszło do ponad 300 wypadków i zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. Od środy było 38 wypadków mniej niż przed rokiem. Zginęło 6 osób mniej w porównaniu z tym, co przed rokiem, a rannych było 53 mniej niż rok temu. Tak mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Według wstępnych danych w okresie od 3 do 7 czerwca na drogach doszło do 314 wypadków drogowych, w których 19 osób poniosło śmierć, a 371 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 1555 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz 480 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę.
1: I mimo tego, że no niby weekend już za nami, to policjant przypomina, że jeszcze dziś kierowcy mogą się spodziewać w trasie większej liczby patroli.
2: Działania prowadzone są również dziś, w poniedziałek 8 czerwca, kiedy na części tras nadal można spodziewać się zwiększonego ruchu związanego z powrotami. Każdego dnia w działania zaangażowanych jest średnio blisko 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
1: W czasie kontroli policjant zwracają szczególną uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców, używanie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w fotelikach. Oczywiście apel o ostrożność, o to niezmiennie apelujemy, bez względu na dzień tygodnia i to, czy weekend mamy długi, czy w standardowym wymiarze.

0: Twoje Radio Opole.
1: Co jakiś czas informujemy o tym, że w różnych miejscach w naszym kraju rozważa się albo też wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w porze nocnej. Taki zakaz rozważa też kolejne miasto. Chodzi o miasto w naszym regionie, które, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to koniecznie proszę pozostać z nami. O tym powiemy w wiadomościach Radia Opole o godzinie 17. A wcześniej raz jeszcze z Adamem Wołkiem wyruszymy na drogi naszego regionu. Będzie o utrudnieniach, o korkach, remontach i innych. Chodzi o informacje istotne dla kierowców.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marks, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Kończymy popołudniowy patrol po polskich dróg. Służby informują, że nie ma poważniejszych zdarzeń, natomiast są prace, które utrudniają jazdę m.in. na 45 z Opola do Kluczborka w rejonie Osowca i Węgier, a w zasadzie od Zawady po Jełową. Wolniej jedziemy też 401 na obwodnicy Grodkowa oraz w okolicach Żłobizny, tam mamy objazd. 401 też zamknięta w kierunku węzła autostradowego Brzeg, to od strony Przylesia. Trzeba to objechać w Opolu. Jeszcze po południowe powroty tłok w stałych miejscach, między innymi na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, na Katowickiej do Opola Wschodniego oraz z każdej strony ronda przy Solarisie. Grodziec, Krajowa 46, tam już nie ma utrudnień, możecie jechać spokojnie, podobnie jak A4.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: No oczywiście kierowcom szerokości życzymy, zapraszając na kolejny autopilot, ale to jutro w porannym programie Radia Opole na zegarach 17.
8: Były burmistrz Otmuchowa oskarżony o przekroczenie uprawnień przy zamówieniach publicznych na gminne drogi. Sprawdzimy, kto w Prudniku chciałby nocnej prohibicji. Ostatni moment na wniosek 800+, bez utraty pieniędzy.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: To skoro o momentach, to przed momentem minęła 17 i Katarzyna Plewnia zaprasza na wiadomości.
8: Prokuratura rejonowa w Prudniku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Otmuchowa. Śledczy zarzucają Janowi W. przekroczenie uprawnień przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z remontami i przebudową dróg gminnych.
9: Janowi W. zarzuca się, że w latach 2023-2024 przekroczył przysługujące mu uprawnienia, udzielając szeregu zamówień publicznych przedsiębiorcy, który miał wykonać usługi związane z remontem i przebudową dróg gminnych. W ocenie prokuratury w tym wypadku doszło do naruszenia przepisów prawa o zamówieniach publicznych, jak również ustawy o finansach publicznych.
8: Wyjaśniał prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Były burmistrz Otmuchowa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Sprawę rozpozna sąd rejonowy w Nysie. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Mimo prób nie udało nam się skontaktować z byłym włodarzem Otmuchowa, którego chcieliśmy prosić o komentarz w sprawie. Do tego tematu to będziemy wracać.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Kilka godzin rozmów i wciąż bez decyzji w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Za takim rozwiązaniem opowiada się prezydent Karol Nawrocki. Członków kapituły orderu zaprosił do prezydenckiego ośrodka w Juracie. Pod koniec maja Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA.
10: Rozmowy odbywają się w prezydenckim ośrodku bez udziału kamer. Pałac Prezydencki na razie jednak nie informuje o efektach posiedzenia. Premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak to ujął szef rządu, emocje zrujnują naszą solidarność. W ubiegłym tygodniu wizytę w Polsce złożył szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, który rozmawiał między innymi z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim, a także z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Ta wizyta sporu jednak nie załagodziła.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: 67% uczestników prudnickiej ankiety poparło w wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. W internetowym sondażu przeprowadzonym przez gminę wypowiedziały się 632 osoby. To stanowi 3% mieszkańców. Od lat sporo mieszkańców zgłasza problemy z nadużywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej, mówi burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
1: W wielu miastach, gdzie została wprowadzona tak zwana nocna prohibicja, zauważono duży spadek różnego rodzaju ekscesów wywołanych po spożyciu alkoholu w godzinach nocnych. Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, również policja tutaj bardzo mocno sugeruje, aby taki zakaz wprowadzić. Ja uważam jednak, że należy w tym zakresie zapytać się mieszkańców.
11: Takie sterowanie odgórne niczego nie rozwiąże.
12: Może by zmniejszyło to troszeczkę to, co się dzieje na rynku. Przysiadują panowie i panie pod wpływem alkoholu, no i dość niefajnie się zachowują.
8: Dodają mieszkańcy Prudnika pytani o ocenę tego pomysłu. W ankiecie 35% respondentów opowiedziało się też, że najlepsze dla ograniczenia sprzedaży alkoholu byłyby godziny od 22.30 do 6 rano. Czy będzie nocna prohibicja w Prudniku, zdecyduje Rada Miejska. Opolski ZUS przypomina, czerwiec jest ostatnim miesiącem na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres. Ten ruszył 1 czerwca i obowiązywać będzie do 31 maja przyszłego roku.
13: Ci rodzice, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia, mogą spodziewać się pierwszych wypłat już w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast jeśli ktoś nie zdążył złożyć wniosku do tej pory, ale zrobi to do końca tego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to może spodziewać się wyrównania, a więc te pieniądze nie przepadną.
8: A mówił Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy Opolskiego ZUS, dodając, że do tej pory nowe wnioski złożyło ponad 89 tysięcy rodziców i opiekunów z Opolszczyzny dla 120 tysięcy dzieci.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Co my tu mamy, jeśli chodzi o prognozę pogody? Pięknie, pogodnie, słonecznie, tak będzie do końca dnia i temperatury też na dość wysokim poziomie, bo teraz 25 stopni jeszcze w Opolu się utrzymuje, reszta regionu to 24 stopnie Celsjusza. W nocy zachmurzenie też ma być małe i umiarkowane, a temperatura w nocy od 12 do 14 stopni. A jutro? Jutro chyba powoli pogoda będzie nam się zmieniać, ale jeśli chodzi o zachmurzenie, czy jeśli chodzi o temperaturę, a może i to, no to o tym więcej powiemy w kolejnej prognozie za godzinę.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Teraz dodam jeszcze tylko, że wiatr teraz jest słaby, wieje z zachodu, ale jeśli chodzi o wieczór, to ten wiatr może się zmienić na wiatr wschodni. Na zegarach już 5 minut po godzinie 17. To jest Twoje Radio Pole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajba, a za chwilę powrócimy do naszych rozmów z komornikiem.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować.

0: Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czerwcowe, poniedziałkowe popołudnia w Radio Opole poświęcamy przybliżaniu tego, czym zajmuje się komornik. Poświęcamy rozmowie z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim, który przybliża pracę komorników, więcej o niej nam opowiada, a i podpowiada. Ostatnio była mowa o tym, jakie sprawy trafiają do komornika o różnych kategoriach i więcej uwagi poświęćmy może sprawom cywilnym.
2: Wśród tych spraw cywilnych, bo o to pan redaktor tak najbardziej pytał, wydaje mi się, że w przeważającej większości to są niespłacone chwilówki, zadłużenia związane z telefonami, z telekomunikacją. Są to też zaległości czynszowe, niestety, też jest dość dużo takich spraw, oraz kredyty już z banków komercyjnych. To jest największa ilość tych spraw.
1: A jak potem trafia pan do takiej osoby, jednej czy drugiej, takiego dłużnika, to co się okazuje czasem na miejscu, jeśli możemy o tym powiedzieć, że często bywa tak, że po prostu ktoś kupuje rzeczy, które nie są mu kompletnie do niczego potrzebne za pieniądze, których nie ma?
2: Niestety tak. W mojej już jakby 14-letniej karierze, bo w zawodzie, mimo tego, że komornikiem jestem krócej, to już o wiele wcześniej pracowałem w kancelarii. To jest najczęstsza przyczyna. Brak świadomości.

0: wartości finansowej w naszym społeczeństwie. Często reklamy, czy to kredytów, chwilówek, czy też telefonów, tak, telekomunikacyjne, zachęcają do brania z różnych sprzętów, różnych usług z odroczonym terminem płatności. Niestety ludzie korzystają z tych usług, nie mając później świadomości, ale przede wszystkim pieniędzy, żeby spłacać te zadłużenia. Z racji tego, że to są często niskie kwoty, tak? Bo rata wynosi tam zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, przestają ją płacić, zapominają o tym długu na jakiś czas, a później okazuje się, że przychodzi komornik i wraz z odsetkami, kosztami sądowymi do spłaty jest kilka tysięcy.
1: No to są ogromne, ogromne pieniądze, więc tutaj taka nasza krótkowzroczność wychodzi, że chcemy mieć coś już, chcemy mieć teraz, no bo inni mają i nie dbamy o to, żeby rzeczywiście mieć jakieś zabezpieczenie finansowe, żeby była możliwość spłaty. Ale to już w taką psychologię reklamy jakoś wchodzimy, a wracając na grunt komornika, o tych długach alimentacyjnych pan też wspomniał, o to chciałbym też dopytać, bo alimenty zazwyczaj nam się kojarzą z tatusiem, który gdzieś tam no, poszedł w świat, no i no, dziecko jest na utrzymaniu. Ale nie tylko, bo teraz bywa też może tak, że alimenty z kolei dzieci na rodziców powinni płacić. Czy takie sprawy też trafiają?
0: Takie sprawy też mogą trafić do komornika. Są one raczej rzadkością jeszcze na tym etapie, ale tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał odnośnie tatusiów niepłacących, fakt, jest to przeważająca większość spraw alimentacyjnych, gdzie dłużnikiem jest mężczyzna, ale ta proporcja na przestrzeni lat zaczyna się zmieniać i mamy też coraz więcej spraw, gdzie no, to niestety mamy nie płacą alimentów też na swoje dzieci, więc no, jest tutaj pełen przekrój tych spraw. Ten jakby stereotyp ojca niepłacącego zaczyna się troszeczkę zmieniać.
1: A jak wygląda takie postępowanie komornicze? Tak, gdybyśmy mieli poszczególne etapy wymienić, to jak to można opisać?
0: Samo postępowanie zaczyna się od złożenia wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem.
1: Czyli przychodzi do kancelarii komorniczej ktoś i mówi, że chciałby odzyskać pieniądze od takiego dłużnika, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Ale musi mieć wyrok sądu, tak? Ze sobą.
0: Tak, tak, zgadza się. W momencie złożenia wniosku komornik rejestruje sprawę w repertorium, w swoim systemie informatycznym i w zależności od tego, co znajduje się we wniosku, czy już są wskazane składniki majątku, z których komornik powinien prowadzić egzekucję, czy też nie, dokonuje dalszych czynności, czyli co to są te dalsze czynności. Zaczynam sprawdzać majątek dłużnika, a jako komornik sądowy mam dość szeroką gamę możliwości sprawdzenia tego majątku. Pod tym względem nasz kraj jest tutaj dość mocno i mój zawód komorniczy rozwinięty informatycznie, bo wszystkie banki, które komercyjne, z których możemy korzystać na terenie Polski, które są zarejestrowane tutaj w Polsce, są podpięte pod system Ogniwo. Jest to taki jeden wielki system bankowy, dzięki któremu banki między sobą się komunikują i banki komunikują się między urzędami, między innymi z komornikami. I tak na dobrą sprawę jednym kliknięciem jestem w stanie sprawdzić, czy ktoś posiada konto w dowolnym banku w Polsce.
1: No a załóżmy, że nie posiada. To, co dalej?
0: Tak, przechodzę wtedy do następnych czynności. Komornik w ramach posiadanych uprawnień może dokonywać zapytań o składniki majątku do Urzędu Skarbowego.
1: No a ten wiadomo, sporo informacji o nas posiada, ale więcej o tym powiemy za chwilę, kiedy to wrócimy do rozmowy z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim.

0: Dawid Podsiadło przed chwilą w Twoim Radiu Opola. My powracamy do rozmowy z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim, który już trochę nam powiedział, skąd czerpie wiedzę o dłużnikach. Stanęliśmy na urzędzie skarbowym. A co jest w skarbówce?
1: Nasze zeznania podatkowe, nasze wszystkie jakieś rozliczenia, które są w Urzędzie Skarbowym, które musimy składać, które Urząd Skarbowy gromadzi tą wiedzę, są udostępniane komornikowi. Dodatkowo takim jednym z podstawowych narzędzi jest również zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia, kto jest płatnikiem składek, czyli ustalenia, gdzie dana osoba jest zatrudniona. I wtedy mamy tak na dobrą sprawę komplet jakby informacji majątkowych, a dodatkowo jeszcze tutaj mogę wspomnieć, że komornik ma też dostęp do CEPiK-u, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób mogę sprawdzić, czy ktoś jest właścicielem pojazdu, jakiego konkretnie i wszystkich parametrów danego pojazdu.
0: No i też jest na pewnym etapie takiej egzekucji komorniczej ten moment, kiedy po prostu komornik przychodzi, puka do drzwi, mówi: dzień dobry, to ja, komornik, przyszedłem. I co się wtedy dzieje?
1: Tak. Czynności terenowe, tak, to jest nieodłączny element mojej pracy. Szczególnie we wszystkich sprawach rewirowych, tam gdzie mam takie zlecenie, powinienem dokonać takich czynności terenowych. No wtedy jak przychodzę, przedstawiam się, legitymuję, bo taki też mamy obowiązek i zaczynam rozmowę z dłużnikiem. Bo moja praca oprócz pracy stricte biurowej, tak, związanej z dokumentami, systemami informatycznymi, opiera się na rozmowie z drugą osobą. Właśnie z tą osobą, z moim klientem, tak czasami wolę nazywać dłużników, tak, niż samymi dłużnikami, dlatego że muszę nawiązać pewne porozumienie z tą osobą, żeby jej po pierwsze przekazać informację, czy przychodzę z takim problemem, jakie jest zadłużenie tej osoby, a po drugie porozmawiać i przekonać ją do tego, że no, najlepszym wyjściem z tego zadłużenia jest próba albo spłaty całościowej, jeśli taka osoba posiada środki, lub też w inny sposób, tak, poprzez ratalną spłatę lub sprzedaż jakichś składników majątku, oddłużenie. I tak wolałbym jakby nazywać tą czynność jako oddłużenie, bo wtedy troszeczkę zdejmujemy jarzmo z tego dłużnika jako tego, który nie spełnił świadczenia. Ja naprawdę tutaj nie oceniam moich klientów, bo to, w jakiej sytuacji się znaleźli, z różnych powodów się znajdują, tak? Czasami z tej nieświadomości, tak? Niskiej świadomości społecznej przy zaciąganiu pewnych pożyczek, ale również z wielu losowych rzeczy, tak? Utrata pracy, utrata zdrowia chwilowa może wygenerować te długi, z którymi musimy sobie później poradzić.
0: Nie wiem, czy pan wychwycił, ale trochę zmienił się panu ton głosu, jak pan zaczął mówić o tych wizytach. To jest najtrudniejsze oblicze pańskiej pracy chyba, nie? Bo w to, że w systemie tam konto się sprawdzi, w CEPiK-u, gdzieś jeszcze, to jest nic. Ale ta wizyta u, jak pan to mówi, klienta, to jest najtrudniejsze.
1: Tak, to prawda. Raz, że jest związane z pewnym ryzykiem ze względu na specyfikę mojej profesji, mojej branży oraz no, gdzieś tam hejt, który przez lata na zawód komornika był nakładany, no, często spotykam się z niezrozumieniem. Nie tylko ze strony dłużników, ale nawet w momencie, kiedy rozpytuję o daną osobę, aby ją odnaleźć, tak? Bo nie zawsze taką osobę mogę zastać, to nawet wśród sąsiadów, otoczenia, no, jest dość duże niezrozumienie tej sytuacji, brak jakby pomocy, a często wrogość i nawet akty słownej, już nie mówiąc o fizycznej agresji.
0: Pan mówi, że spotyka się z niezrozumieniem, a czy klienci, pana klienci spotykają się ze zrozumieniem komornika? Bo też na różne sytuacje życiowe może pan trafić i teoretycznie, to o tym jeszcze pewnie powiemy, co można zająć, jeśli chodzi o majątek, ale jeśli ktoś mówi, no pani, trochę więcej serca miej pan dla mnie, nie? Bo mi to jest potrzebne, nie? To jest niezbędne do życia. Pan ma tutaj jakieś pole manewru, no nie powiem dowolność, bo to bardzo szeroko można by było interpretować, ale to od pana zależy, co zostanie zakwalifikowane do tego majątku, który zostanie zabrany.
1: Tak, prawda, ale to też jest uregulowane w przepisach. Jest przepis w kodeksie postępowania cywilnego mówiący o tym, że komornik powinien dobierać najmniej uciążliwy dla dłużnika sposób egzekucji.
0: A co to oznacza, bo widzę, że czas nam już ucieka, co to oznacza ten najmniej uciążliwy sposób, to o tym więcej może powiemy za tydzień w ramach kolejnego spotkania z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim.

0: To Shania Twain w Twoim Radio Polem. Minęła nam już godzina 17.30, więc czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Przestrzeń, w której żyjemy, no, musimy oczywiście nazywać i ja to rozumiem. Dlatego mamy ulice, dlatego mamy place, dlatego mamy i również skwery, którymi dzisiaj chciałem się zająć.
3: Ale dodajmy, że są kraje, w których są tylko cyfry.
2: Właśnie.
3: To jest koszmar. No, ale podobno jeszcze gorzej jest w Tiranie, bo tam w ogóle nie ma ani nazw, ani numerów.
2: Tak?
3: Ani numerów i trzeba GPS-em, po prostu współrzędne się podaje.
2: O, pineski tak zwane.
3: Tak, i to jest nawet dla taksówkarzy dość duży kłopot. Nie wiem, jak sobie radzą
2: mieszkańcy. Kiedyś nasi górale też byli takim naturalnym GPS-em. A pójdzie pan wedle tych trzech
3: boczków
2: pan skręci.
3: Tak.
2: Prawda?
3: Zresztą to w czterech pancernych.
2: Żarty żartami, proszę państwa, ale właśnie to ten skwer, którym dzisiaj chciałem się zająć. W Opolu mamy skwer imienia generał Marii Witek. Mamy też skwer artystów i pewnie jeszcze nie jeden by się znalazł. Natomiast samo słowo skwer budzi moje zainteresowanie.
3: Prawda?
2: Słuszny trop, tak.
3: Tak, ale co najśmieszniejsze, rzadko widzimy skwery w kształcie kwadratu, a square to jest kwadrat.
2: No właśnie, historia tego słowa w języku polskim pokazuje, że czasami przeszczepiamy na nasz grunt jakieś pojęcia i one zaczynają znaczyć, prawda? I tak właśnie chyba było z tym słowem. Został zapożyczony do języka polskiego za pośrednictwem języka francuskiego, a jego źródłem jest francuskie słowo square, które oznacza plac, niewielki park lub teren zielony w obrębie miasta. Francuskie określenie wywodzi się z kolei od angielskiego słowa square. Ten sam zapis, to samo brzmienie oznaczającego kwadrat lub plac o regularnym kształcie.
3: Ty byłeś w Londynie, Trafalgar Square, to jest kwadrat?
2: Jest kwadratowy.
3: No to się trzymają tej formy.
2: W XIX wieku, gdy europejskie miasta zaczęły tworzyć nowe przestrzenie publiczne, wzorowane na rozwiązaniach francuskich i angielskich, do wielu języków trafiły także związane z nimi nazwy. Ale no niekoniecznie już jak pokazaliśmy kształty, bo często ten skwer jest na przykład trójkątem w Polsce. O różnych bokach wprawdzie, ale jednak trójkątem, a nie kwadratem. Dziś to słowo oznacza niewielki, urządzony teren zielony, znajdujący się zwykle w zabudowie miejskiej. Zazwyczaj jest mniejszy od parku, ale bardziej zagospodarowany niż zwykły trawnik, czyli taka forma przejściowa. Mogą znajdować się na nim ławki, alejki, klomby kwiatowe, pomniki lub elementy małej architektury. Jego podstawową funkcją jest stworzenie miejsca odpoczynku oraz poprawa jakości przestrzeni miejskiej. Znaczenie słowa skwer wykracza jednak poza jego definicję słownikową. W wielu miastach bowiem skwery pełnią ważną rolę społeczną. Stanowią miejsca spotkań mieszkańców, organizacji lokalnych wydarzeń oraz upamiętniania ważnych postaci historycznych. Z tymi spotkaniami mieszkańców bywa różnie, jak wiemy, bo czasami są to takie bardziej cywilizowane formy spotkań, ale czasami to są na przykład nocne libacje.
3: Tak.
2: Natomiast są rzeczywiście skwery, które upamiętniają ważne postaci historyczne. Często otrzymują nazwy związane z osobami zasłużonymi dla danej społeczności, dzięki czemu stają się elementem lokalnej pamięci i tożsamości. Interesujące jest również to, że słowo skwer zachowało ślad swojego zagranicznego pochodzenia w brzmieniu. Nie przypomina typowych słów słowiańskich i wyróżnia się charakterystycznym zestawem spółgłosek. Mimo to zostało całkowicie przyswojone przez język polski i jest dziś używane bez poczucia obcości.
3: Ja bym tutaj dodała bardzo ciekawe zjawisko, bo my zwykle te zbitki z U z angielszczamy, prawda? Aqua, aqua, aquarium. Natomiast w tym wypadku zrobiliśmy coś odwrotnego, bo przecież po angielsku to jest square, a myśmy zrobili z tego skwer, czyli jakby to powiedzieli Rzymianie.
2: W drugą stronę.
3: To jest taki unikat, powiedziałabym.
2: I dlatego warto się nim zająć, co też i dzisiaj uczyniliśmy.
1: Na końcu języka.

0: Jeśli chodzi o sukcesy młodych Polaków, które w miniony długi weekend miały miejsce, to nie tylko Maja Chwalińska. Nie tylko o niej możemy mówić, bo jest też on. 18-letni Michał Stochel wygrał Eurowizję dla Młodych Muzyków 2026. Zwycięstwo polskiego akordeonisty to czwarty triumf Polski w historii konkursu. Finał odbył się w sobotę wieczorem w stolicy Armenii, Erywaniu. Po powrocie do Polski artysta podkreślił, że to bardzo ważna dla niego nagroda.
1: Przede wszystkim wielkie szczęście, wielka radość, ponieważ ta cała praca moja, jak i mojego nauczyciela, po prostu dała efekt. Podczas finału Eurowizji miałem zaszczyt wykonać trzecią część Concerto Classico Mikołaja Majkusiaka, współczesnego polskiego kompozytora. Utwór wybitny i naprawdę cieszę się, że mogłem ten utwór wykonać. Myślę, że to zwycięstwo to jest takie przysłowiowe otwarcie dla mnie drzwi. Będzie wiązać się z tym duża szansa na zaprezentowanie się na przeróżnych scenach. W ramach nagrody za pierwsze miejsce przewidziane jest koncertowanie wraz z Narodową Orkiestrą z Armenii. Myślę, że wiele mi to da i będę się mógł również wiele nauczyć.
0: Gratulujemy, kolejnych sukcesów życzymy. Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków jest zorganizowany przez Europejską Unię Nadawców od 44 lat. Odbywa się co 2 lata. Biorą w nim udział młodzi artyści w wieku od 12 do 21 lat, którzy wykonują muzykę klasyczną. W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele 11 krajów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Łotwy, a trzecie Armenii. Poprzednio polscy muzycy wygrali w konkursach w latach 1992, w 2000 roku i w 2016. Pod względem liczby zwycięstw Polska zajmuje drugie miejsce, ustępując tylko Austrii.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Po reklamie.
6: 8 czerwca w kalendarzu, dziś Dzień Informatyka, ale też Światowy Dzień Oceanów, o czym więcej też powiemy w kolejnej godzinie. 18 na zegarach.
7: Jest tymczasowy areszt dla nastolatka, który w Bielsku-Białej miał zamordować swoją dziewczynę. Za tydzień z kozielskiego szpitala zniknie pulmonologia, a w kulturze m.in. o poszukiwaniach aktora przez teatr imienia Jana Kochanowskiego.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
7: Dzień dobry. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka, który zdaniem prokuratury zamordował swoją 16-letnią dziewczynę. Od tego zaczynamy. Do zbrodni doszło w ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej. Nastolatek miał zadać dziewczynie liczne ciosy nożem. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące, mówiła sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
9: Zdaniem sądu zastosowanie tego środka jest konieczne w celu sprawnego przebiegu postępowania i pozostaje uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań czy w inny sposób utrudniał postępowanie.
7: Nastolatkowi grozi dożywocie.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Studenci kierunków medycznych znów mogą aplikować o stypendium gminy Kluczbork. To 6. rok programu, którego celem jest wzmocnienie kadry tamtejszego szpitala. Przyszli lekarze mogą otrzymywać po 2000 zł miesięcznie, a studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego do 1200. Warunkiem jest zobowiązanie się do pracy w kluczborskim szpitalu co najmniej przez okres pobierania stypendium, mówi burmistrz Jarosław Kielar.
10: Ilość uczelni medycznych, która została otwarta w ostatnich latach, spowoduje, że nastąpi zwiększenie ilości personelu. Natomiast na to trzeba czasu, a na pewno zmiany systemu i finansowania.
7: Nabór wniosków potrwa do 10 września, a to ostatni tydzień funkcjonowania pulmonologii w Kędzierzynie-Koźlu. Od 15 czerwca oddział będzie zamknięty z powodu braku kadrowych. Szczegóły zna Katarzyna Doros-Stachoń.
11: Trzech lekarzy podjęło decyzję o zakończeniu współpracy ze szpitalem. To oznacza, że dalsze funkcjonowanie oddziału nie będzie możliwe. Władzom szpitala nie udało się pozyskać nowych lekarzy. Do 15 czerwca dyżury będą realizowane z oddziałem geriatrii. Jak informuje dyrekcja, spadła też liczba pacjentów przyjmowanych na pulmonologię. Szpital zapewnia, że żaden z pracowników nie straci zatrudnienia.
7: Część świadczeń będzie nadal realizowana w ramach poradni gruźlicy i chorób płuc, a także na internie.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: W wiadomościach teraz zagranica. Węgierskie MSW rozpoczęło przegląd decyzji o przyznaniu azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że ostateczne decyzje Węgier w sprawie dokumentów Ziobry będą miały znaczenie w kontekście jego pobytu w Stanach Zjednoczonych.
12: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że te dokumenty zostały wyłudzone. Jeżeli zostały wyłudzone, niezgodne z prawem, prawem unijnym. Węgrzy zawsze mogą uchylić taki dokument.
7: I wtedy, jak dodał minister, będzie można skierować zapytanie do jednostki ICE zajmującej się imigrantami, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa za oceanem. I jeszcze informacja dla kierowców jadących wojewódzką 494 w okolicach Szumiradu. Mogą czekać na was drobne utrudnienia. Jak podaje dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, samochód wypadł tam z drogi i wjechał do rowu. Kierujący miał opuścić pojazd o własnych siłach, ale na czas usuwania skutków zdarzenia może dochodzić do spowolnienia ruchu.
8: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
7: 3,5 minuty po 18.
8: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka. Trwa casting do spektaklu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Poszukiwany jest mężczyzna o arabskim typie urody w wieku około 20-30 lat. Szczegóły w mediach społecznościowych, teatru, a prace nad spektaklem będą wymagały dyspozycyjności w okresie od 22 września do 15 grudnia przyszłego roku. Spektakl wejdzie także na stałe do repertuaru teatru. Zgłoszenia należy przysyłać do 15 czerwca. Przed nami tydzień pełen wydarzeń i to także jubileuszowych. W czwartek rozpoczną się 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Od kilku lat w konkursie prezentowana jest nie tylko klasyka polska, ale także międzynarodowa. W tym roku zobaczymy 9 przedstawień konkursowych, będą także wydarzenia towarzyszące. Ze względu na rok jubileuszowy jest ich bardzo dużo. Pierwsze już jutro będzie to speed friending, czyli szybkie spotkania zapoznawcze, gdzie będzie można poznać osoby, z którymi możemy wspólnie oglądać spektakle. Początek jutro na małej scenie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu o godzinie 18.30. Darmowe wejściówki można pobrać na stronie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Przed nami także 10. jubileuszowy festiwal książki w Opolu. Wśród zaproszonych gości m.in. brytyjska autorka bestsellerów Bia Paris, Radosław Sikorski, Joanna Bator, Dorota Wellman i Paulina Młynarska, Ewa Wojdyło-Osiatyńska, Marek Niedźwiecki, Daniel Olbryski i Krystyna Dębska-Olbryska czy Remigiusz Mróz. Spotkania będą toczyć się równolegle na 4 scenach. Opole odwiedzi też rekordowa liczba wystawców. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Organizatorem jest Fundacja Fabryka Inspiracji.
8: Pogoda.
6: Sporo słońca w naszym regionie, tak będzie do końca dnia i temperatury na dość wysokim poziomie, 24 stopnie Celsjusza teraz na termometrach. W nocy będzie od 12 do 14 stopni, zachmurzenie w nocy małe i umiarkowane, a jutro to zachmurzenie będzie wzrastać od zachodu regionu, będzie wzrastać do dużego i najpierw takie przelotne opady deszczu, ale niewykluczone też burze i miejscami może też sypnąć gradem, tak informują meteorolodzy. Temperatura jutro na termometrach od 25 do 27 stopni, czyli cieplej w porównaniu z tym, co dziś.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Za konsoletą zasiadł Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Tutaj bez zmian to Twoje Radio Opole na zegarach 6 minut po 18.

0: Twoje Radio Pole i teraz może trochę więcej uwagi poświęcimy naszemu zdrowiu. Zdrowia wszystkim życzymy jak najwięcej, ale czasem coś się psuje, a nawet o tym nie wiemy. Albo niewiele z tym robimy. Tak bywa z nerkami, bo okazuje się, że co szósty Polak ma chore nerki, a tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba nerek rozwija się latami, nie dając objawów, dlatego pacjenci często trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń, tak mówi krajowa konsultant w dziedzinie nefrologii profesor Magdalena Krajewska.
1: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
0: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki Rajmund Michalski jest 13 lat po przeszczepieniu nerki i jak wspomina o chorobie, dowiedział się przy okazji rutynowych badań medycyny pracy.
2: Przy okazji tych badań okresowych zwykłe białko w moczu. Niewiele tego było, ale trochę białka w moczu spowodowało, że lekarz rodzinny był na tyle wyczulony, że skierował mnie do nefrologa, no i wtedy się dowiedziałem, że już połowa moich nerek nie pracuje. Więc tutaj diagnostyka, wczesne wykrywanie to jest podstawa sukcesu.
0: Według szacunków na choroby nerek w Polsce choruje 4 miliony osób. Tyle o chorobach, a za chwilę może jeszcze powiemy o badaniach, które pomagają i umożliwiają wykrycie chorób na wczesnym etapie, ale o tym to za chwilę więcej powiemy.

0: Moje Radio Opole.
1: Obiecałem wcześniej, że będzie o badaniach, a konkretnie badaniach klinicznych. One umożliwiają pacjentom dostęp do nowych terapii na wczesnym etapie. Tak podkreślają eksperci i zapewniają, że podczas takiego badania pacjenci są pod wzmożoną i ścisłą opieką medyczną. Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Łukasz Kotłowski, wyjaśnia, że zwykle pacjenci z grupy placebo otrzymują taką standardową terapię.
2: Hasło grupy z placebo oznacza, że jest to w badaniu grupa pacjentów, która nie dostaje nowej badanej interwencji. To może być lek, technologia, strategia. Ale to jest grupa, która zawsze powinna dostać najlepszy standard obecny opieki medycznej. Zatem hasło placebo nie odnosi się do faktu, że ktoś nie jest leczony, tylko do faktu, że nie otrzymuje tej badanej interwencji. W grupie z interwencją oczywiście pacjent dostaje najlepszy standard plus tą interwencję.
1: Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym ma zagwarantowany standard leczenia określony przez europejskie i amerykańskie wytyczne, dodaje profesor Łukasz Kotłowski.
2: I nierzadko ten standard wychodzi ponad to, co jest oferowane pacjentowi w ramach Narodowego Systemu Opieki Zdrowotnej, Narodowego Funduszu, ale też takiej opieki dostępności, choćby jakie leki mamy dostępne z punktu widzenia producentów w Polsce. I nierzadko zatem pacjent, który nawet trafiając do grupy z placebo, gdzie nie ma tej interwencji, ale sam fakt obowiązku zagwarantowania standardu opieki medycznej, jest to standard lepszy niż na przykład gdzieś w swoim mieście, w którym jest.
1: Nowe leki, wyroby i technologie medyczne powstają i docierają do pacjentów dzięki badaniom klinicznym. To główny mechanizm, dzięki któremu medycyna się rozwija. Eksperci podkreślają, że badania kliniczne umożliwiają dodatkowe finansowanie ochrony zdrowia, ale też tym samym odciążenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym programie teraz może jeszcze o tym, co dzisiaj w kalendarzu. Przełomienie i zmiany klimatu największym zagrożeniem dla mórz i oceanów. Przypominają ekolodzy w Światowym Dniu Oceanów. Oceany zajmują 70% powierzchni Ziemi, na której bez nich właściwie nie byłoby życia, mówi Gabriela Kotkowska z Marine Stewardship Council MSC.
2: Oceany produkują ponad 50% tlenu niezbędnego do życia dla wszystkich organizmów. Jeszcze nas żywią i karmią. Ryby, owoce morza i algi morskie są podstawowym składnikiem pożywienia w wielu krajach i również bardzo ważnym źródłem białka. W wielu krajach też jedynym źródłem utrzymania jest rybołówstwo. Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o oceany.
1: 1/3 ryb na świecie zagrożona jest właśnie z powodu przełowienia. Stada nie potrafią się naturalnie odrodzić. Jednak nie jest to proces nieodwracalny.
2: Oceany mogą się odradzać. Złą wiadomością jest to, że stada są przełowione, oceany są zagrożone. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że przy wspólnym wysiłku możemy wspierać ochronę oceanów i populacje ryb mogą się odradzać. Jest to trudne, wymaga międzynarodowej współpracy, dostępu do wiedzy naukowej, danych naukowych oraz przede wszystkim świadomości.
1: Z badania przeprowadzonego przez Marine Stewardship Council MSC w 23 krajach wynika, że 80% respondentów martwi się o stan oceanów. Jednocześnie niewiele osób wie, jaką powierzchnię Ziemi zajmują. Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony przez ONZ podczas szczytu Ziemi w 1992 roku, by propagować wiedzę o faunie i florze oceanów oraz największych dla nich zagrożeń.

Zbliża się godzina 19. Co przed nami? Zmiany, to znaczy nie w każdym wymiarze, bo na przykład realizujący program Paweł Oliwa tu pozostaje, ale ja za chwilę się odmelduję. A po 19 Tomek Wojtyłko i Audiokracja, a w tym programie pofestiwalowe podsumowania. Po 20 audycja Mariusza Majerana Więcej Kultury, a w niej spotkanie z Katarzyną Kubik, dyrektorką Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu, która opowie o wystawie tegorocznych dyplomantów. Będzie też Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która przedstawi kolejną sylwetkę z cyklu Śląscy Bohaterowie. I to propozycja na najbliższe 2 godziny, propozycje właściwie, ale proszę pamiętać, że do spędzenia czasu z Radiem Opole zachęcamy każdego dnia, o każdej porze. Pożegnać teraz nam się trzeba. Dziękując za uwagę, zapraszam już na nasze kolejne spotkanie. Dobrego wieczoru życzę, Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po 15.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyma. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Część mieszkańców Brzegu chce odwołać władze miasta.
5: Pierwsze dwa dni zebraliśmy ponad 1300 podpisów.
4: Unia zmniejszy import stali, a rodzice mają coraz mniej czasu, by złożyć wniosek o wypłatę 800+.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Daniel Klimczak.
4: Na ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 401 w miejscowości Nowa Wieś Mała, to między Grodkowem a Nysą. Jak informuje Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, zdarzyły się tam dwa samochody, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Jedna z nich uskarża się na uraz ręki, ale na razie nie podjęto decyzji o jej ewentualnej hospitalizacji. Służby zakończyły natomiast działania na 490C4 w Szumiradzie, gdzie samochód wpadł do rowu.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: W Brzegu trwa zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla inicjatywy referendalnej. Wśród powodów niezadowolenia mieszkańcy wymieniają m.in. podwyżki opłat, sposób komunikacji z mieszkańcami oraz ogólną ocenę działań samorządu. Jak podkreśla inicjator akcji Tadeusz Nowosielski, nie jest to jeszcze formalna procedura referendalna, lecz sposób na sprawdzenie, czy mieszkańcy chcą dalszych działań zmierzających do organizacji referendum.
5: Każdy mieszkaniec może przyjść, wpisać się, nikogo nie nagabujemy. Każdy mieszkaniec widząc przychodzi i albo się wpisuje, albo odchodzi. Pierwsze dwa dni zebraliśmy ponad 1300 podpisów. To coś mówi, że jednak mieszkańcy są niezadowoleni.
4: Do sprawy odniosła się burmistrz Wioletta Jaskulska-Palus, która powiedziała Radiu Opole, że mieszkańcy mają prawo wyrażać swoje opinie.
6: Podchodzę do tego spokojnie. Ludzie mają prawo wypowiadać się w różny sposób. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że opierają się na kłamstwach, niedopowiedzeniach i to jest bardzo smutne, ponieważ jest to specjalna manipulacja.
4: Burmistrz zapowiedziała jednak działania mające poprawić komunikację urzędu z mieszkańcami oraz rozwój konsultacji społecznych. A po referendum w Krakowie kandydatką nowej lewicy na prezydenta tego miasta ogłoszono Darię Gosek-Popiołek. Podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski posłanka mówiła o głównych wyzwaniach, przed jakimi staną nowe władze miasta.
7: Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletu? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią?
4: W wiadomościach teraz sprawy międzynarodowe. W Unii jest ostateczna zgoda na ograniczenie importu stali o 47%. To oznacza, że europejskie, a w tym polskie hutnictwo będzie chronione przed zalewem rynku tanim surowcem. Przepisy zaczną obowiązywać 1 lipca. Polska jest zadowolona z kluczowych postanowień, ale czeka jeszcze na ustalenie wysokości kontyngentów importowych, zwłaszcza tego z Ukrainy. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
8: Zgodnie z tymi regulacjami na unijny rynek trafi o ponad 18 milionów ton mniej taniej stali. Wszystko, co przekroczy nowe kontyngenty, będzie obłożone 50% cłami, dwukrotnie wyższymi niż obecnie. To ma rozwiać obawy europejskich producentów, w tym polskich, którzy alarmowali o zagrożeniu dla konkurencyjności. Nowe przepisy mają też zapobiec obchodzeniu przez Rosję unijnych sankcji. Konieczne będą świadectwa określające kraj, w którym stal została wytopiona po raz pierwszy. To uniemożliwi podrasowywanie metryk surowca. Rosja z tego korzysta. Wysyła swoją stal do państw spoza Unii. Tam jest ona przewalcowywana, a następnie eksportowana na europejski rynek.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: Czerwiec jest ostatnim miesiącem na złożenie bez konsekwencji wniosku o wypłatę 800+ w nowym okresie. Jeśli wpłynie on po 30 czerwca, pieniądze będą wypłacane przez bez wyrównania za ten miesiąc. Do tej pory w regionie złożono już ponad 89 tysięcy wniosków dotyczących ponad 120 tysięcy dzieci, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
0: Rodzice, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia, mogą spodziewać się pierwszych wypłat już w którymś z czerwcowych terminów. Natomiast jeśli ktoś nie zdążył złożyć wniosku do tej pory, ale zrobi to do końca tego miesiąca, to może spodziewać się wyrównania.
4: A te wnioski, co ważne, można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 24 stopnie Celsjusza, no i może lekko się ochłodzić. Jutro co prawda 26 stopni, ale prawdopodobnie popada. Od środy temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 16 stopni i tak będzie aż do początku przyszłego tygodnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Paul McCartney, jego nowa płyta na początek audiokracji. Na dzisiaj spotkanie z inną z legend, która niedawno skończyła 80 lat. Gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: Takie małe reminiscencje 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Karolina Harko, przepraszam bardzo, z utworem Hamak. Oczywiście zdobyła Karolinkę imienia Anny Jantar podczas konkursu debiutów. Emocje festiwalowe spowodowały, że oddaliliśmy się troszeczkę od spraw takich szerszych. No i pewne zaległości warto nadrobić. Dlatego, że jeden z najbardziej zasłużonych basistów w historii skończył 80 lat. No i co ważne, jest wciąż aktywny, wciąż jest w fantastycznej formie, występując między innymi z zespołem Beat, czyli supergrupą, która przypomina twórczość King Crimson z lat 80., a tworzą ją Tony Levin i Adrian Belew, którzy byli związani z King Crimson w latach 80. No i ten skład uzupełnia Danny Carey na perkusji, znany z zespołu Tool, który bardzo mocno inspirował się Crimsonami na przestrzeni lat, tym jak potrafili kreatywnie podejść do rytmu, a Roberta Fripa w tej konfiguracji zastępuje Stevie Vai. Także no, rzeczywiście skład nieprzeciętny. 17 lipca wystąpią na Zamku Ćmielów, także też można ich zobaczyć nad Wisłą. A Tony Levin regularnie pojawia się w Opolu za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Drumfest. Gościł u nas w przeróżnych konfiguracjach. Miałem przyjemność porozmawiać z nim zresztą 11 lat temu, kiedy gościł w Opolu razem z zespołem Stickman. Zastanawiałem się, czy w związku z jego urodzinami fragmentu tej rozmowy nie przypomnieć, natomiast ona była taka bardzo osadzona w czasie, dotyczyła planów Tony'ego Levina na kolejne lata, dotyczyła

muzykarzem, mimo że jest świetnie wykształconym wirtuozem, to on zawsze służy piosence. Mnóstwo jest takich bardzo kreatywnych historii dotyczących tego, jak konstruował swoje partie, między innymi w utworze Don't Give Up Petera Gabriela z płyty Soul. Ta legendarna partia basowa, to co wyróżnia ten utwór, powoduje, że po jednej nutce go poznajemy. Powstało podczas kombinowania rzeźbienia w studiu. Tony Levin miał wtedy małe dziecko i miał po prostu ze sobą paczkę pieluch i ta pielucha została włożona pod struny, dlatego ten dźwięk jest tak fantastycznie wytłumiony. Takich historii jest bardzo dużo, między innymi też dotyczących specjalnego przyrządu do wydobywania dźwięku z basu, który skonstruował Tony Levin, który wyciął końcówki pałeczek perkusyjnych. Udało mu się stworzyć takie rozwiązanie, żeby je przyłączyć do palców i w ten sposób wydobywać dźwięk, tak jakby grał pałkami perkusyjnymi. Zawsze był kreatywny, zawsze potrafił się zmieniać, dostosowywać do sytuacji w studiu. Dlatego współpracował z takimi tytanami jak John Lennon, Paul Simon, Pink Floyd, Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper, Seal. No to jest wierzchołek góry lodowej. Ma nieprawdopodobne CV. Podobno nagrał około 600 płyt. My wracamy do płyty King Crimson, skoro jesteśmy przy repertuarze zespołu, z którym Tony Levin jest najbardziej kojarzony, bo chyba jego wizytówki to właśnie King Crimson i Peter Gabriel. I mówiłem o King Crimson z lat 80., kiedy pojawiła się płyta Discipline, na której Robert Fripp zaprezentował nowe wcielenie, nową inkarnację King Crimson. Część fanów była zszokowanych, natomiast po latach wydaje mi się, że ten album można stawiać na równi z klasykami brytyjskiej legendy prog rocka. Słuchamy utworu Elephant Talk, dzięki któremu Tony Levin przybliżył światu Chapman Stick, instrument, który jest takim basem, na którym gra się techniką oburęczną, basem dotykowym. Słuchamy Elephant Talk.

Bardzo pięknie się zestarzał ten utwór. Trudno uwierzyć w to, że w tym roku ta piosenka kończy 34 lata. To było Digging in the Dirt z płyty Us. Utwór, który powstał wtedy, kiedy trip-hop dopiero raczkował, ale gdzieś moim zdaniem nawiązywał do tej estetyki, pojawił się na antenie Radia Opole za sprawą basisty, którego słyszymy w tym numerze, czyli Tony'ego Levina. Tony Levin świętował dwa dni temu swoje 80. urodziny, i nie mogliśmy koło tego faktu przejść obojętnie. Absolutna legenda, i co ważne, wciąż aktywny muzyk, który odwiedzi Polskę razem z supergrupą Beat. Teraz dobra wiadomość dla wszystkich fanów cięższych brzmień. Zespół Mastodon powraca z nowym singlem. Zresztą zdążył już ten utwór wykonać w Polsce podczas Mystic Festiwalu. Natomiast singiel rzeczywiście jest jeszcze świeży, nowy. Też można powiedzieć historyczny, dlatego że to jest pierwszy utwór, który zespół nagrał po śmierci Brenta Hintza. Gitarzysta rozstał się z zespołem Mastodon, a kilka miesięcy później zginął w wypadku motocyklowym. I Brent Hintz jest wspominany przez bardzo wielu jako taka dzika, nieokiełznana postać, która robiła co chciała, ale jednocześnie każdy zwraca uwagę na to, jak był wybitnym muzykiem, jak wielką osobowością. Też bez wątpienia słychać jego nieortodoksyjną grę w zespole Mastodon, jego podejście do riffów, do solówek, rzeczywiście był kluczową postacią, jeżeli chodzi o sukces amerykańskiej grupy. Zespół postanowił też w utworze Your Ghost Again oddać hołd zmarłej matce perkusisty Brana Daylora. Także jest to taki bardzo ważny i osobisty utwór. Aktualnie w zespole Mastodon śpiewają Troy Sanders, czyli basista zespołu, i wspomniany Brent Daylor, nowy gitarzysta grupy. Raczej tych partii, które oryginalnie wykonywał Brent Hintz, nie interpretuje, a tym nowym gitarzystą zespołu jest Nick Johnston. Grupa uwzględniła w metryczkach João Nogueira, czyli swojego wieloletniego klawiszowca, więc miała to być taka zespołowa deklaracja, mimo że on zawsze był podpisywany jako ten koncertowy członek grupy, ale teraz można powiedzieć, że już jednocześnie, że już jednoznacznie został dopuszczony do tego procesu twórczego. Przypominam, nowy singiel grupy Mastodon nazywa się Your Ghost Again.

Zespół Mastodon wraca z nowym singlem, słuchając utworu Your Ghost Again. Wróciliśmy przy okazji do utworu Drynbone Valley z płyty Hunter. Teraz coś z krajowego podwórka. Grubson zapowiada długo wyczekiwane szlaki, czyli swój nowy album. Można powiedzieć, że ostatnimi laty Grubson nie był przesadnie aktywny, dlatego że jego ostatnia studyjna płyta, akustycznie zupełnie stworzona z Opolaninem, z Jakubem Mitorajem, miała premierę w 2020 roku. Natomiast warto pamiętać o tym, że po tym albumie Grubson zagrał trasę, na której wykonywał płytę praktycznie w całości. Były koncerty urodzinowe, co w przypadku Grubsona oznacza ogromne przedsięwzięcie. Grał m.in. na Torwarze i w Spodku. Utwory były przearanżowywane, było mnóstwo gości. No i do tego pojawił się koncert MTV Unplugged, także naprawdę nie było obijania się. Poprzednim singlem, który zwiastował nadchodzące wydawnictwo, był utwór Ilu Nas Jest. Natomiast teraz pora na propozycję taką bardziej zadziorną, która nazywa się Husky i Hard. No i Grubson chciał skomentować świat, w którym autentyczność coraz częściej ściera się z presją algorytmów, szybkiego kontentu i powtarzalnych emocji. Po singlu Ilu Nas Jest postanowił przesunąć akcent z samotności na szerszą obserwację rzeczywistości, zachowując osobisty ton, społeczny nerw i charakterystyczną dla siebie potrzeby rozmowy o tym, co dzieje się wokół. Słuchamy utworu Husky i Heart.

Grubson wrócił z nowym singlem, zapowiada nową płytę i korzystając z okazji wróciliśmy do singla, który stworzył razem z Dryskalem i Miodem. To jest utwór Wolna i Piękna z debiutanckiej płyty producenckiej Dryskala. Zresztą Dryskal przyznawał, że panowie, kiedy tworzyli ten utwór, chcieli zainspirować się Felą Kuti i Afrobeatem. Teraz bardzo się mocno wyciszymy za sprawą Joanny Longicz, którą najbardziej kojarzymy z projektem Tęskno, a Joanna zapowiada album ze ścieżką dźwiękową do nagradzonego dokumentu Guard Up, a Guard Up to z kolei produkcja w reżyserii Katarzyny Wiśniowskiej, która przedstawia intymny portret Jary, córki marokańskiej legendy boksu. Tworząc ścieżkę dźwiękową do tego dokumentu, Joanna Longicz chciała odwołać się do takiej ambientowo-klasycznej muzyki filmowej, między innymi do Johanna Johanssona czy do Olafura Arnaldsa. Pejzaż dźwiękowy został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać napiętą, krystalicznie czystą atmosferę miasta tuż przed deszczem, gdy zaczyna zrywać się wiatr. Oba utwory, bo to jest maxi single, są połączone syntezatorami o analogowym brzmieniu, które pięknie współistnieją brzmieniowo z żywymi instrumentami smyczkowymi, a żywe instrumenty smyczkowe zostały zarejestrowane w studiu S2 Polskiego Radia. Słuchamy utworów Finfire 1 i Finfire 2.

Nie wiem, czy państwo pamiętają taką płytę, na której Tęskno zinterpretowało poezję Zuzanny Ginczanki. Jak nie, to była sposobność sobie przypomnieć. No a skoro jesteśmy przy muzyce kameralnej, wyciszonej, na końcu solowa płyta Patryka Kraśniewskiego. Wydaje mi się, że dosyć przeoczona. Raczej w podsumowaniach zeszłego roku nie widnieje, a to był bardzo przyjemny album. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę. Więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w poniedziałek 8 czerwca. Imieniny obchodzą Seweryn i Medard. Dziś m.in. Światowy Dzień Oceanów. 20 na zegarach. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Jutro rozpoczną się utrudnienia na DK-46 między Ozimkiem a Grodźcem. W serwisie także ostrzeżenie przed nową metodą oszustów.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Załęckiemu Orderu Orła Białego. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, kapituła odznaczenia przedstawiła dziś swoją opinię, a ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w późniejszym terminie. Informacje w tej sprawie zebrał Jan Olencki.
2: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i zapowiedział działania zmierzające do odebrania Załęckiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
3: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocję mają Polacy. Tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest. Ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
2: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy.
0: Wracamy do regionu. Dobrodzień szuka pierwszych inwestorów do swojej strefy przemysłowej. Rada Miejska przegłosowała w ubiegłym tygodniu zgodę na sprzedaż 30 hektarów działki u zbiegu skrzyżowania drogi krajowej nr 46 i wojewódzkiej 901. Już pod koniec 2024 roku rozpoczęło się uzbrajanie terenu, mówi burmistrz Agnieszka Hurnik.
4: To są takie pierwsze, które będą miały dostęp do wszystkich mediów. To jest na tyle duże przedsięwzięcie, że przetarg musi być traktowany w tak zwanym trybie unijnym, więc będzie trwał przynajmniej z pół roku. To jest ten moment, w którym my jesteśmy w stanie dokończyć inwestycje i te działki będą w pełni uzbrojone.
0: W szukaniu inwestorów pomoże Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: W związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec od jutra kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na 300-metrowym fragmencie DK-46. Prace mają potrwać do końca września. W tym czasie obowiązywać będzie ruch wahadłowy, zapowiada Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
5: Ścieżka pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodźcu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów.
0: W ramach inwestycji kontynuowane są także prace przy przebudowie skrzyżowania DK-46 z ulicą Częstochowską, gdzie zamknięty jest wlot do Częstochowskiej w kierunku Ozimka.
5: Kierowcy wjeżdżający do Ozimka mogą korzystać z dwóch pozostałych skrzyżowań z drogami prowadzącymi do centrum miasta. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w przejście dla pieszych, a także przejazd dla rowerów oraz dodatkowe oświetlenie. Prace zakończą się w lipcu.
0: Za 4 lata Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie miało nową bazę przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Dotychczasowej siedziby tej instytucji nie opłaca się już remontować. Nasze ratownictwo zasługuje na nową bazę, mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
6: Dzięki decyzji Rady Miasta Opola, dzięki wcześniejszej decyzji pana prezydenta o zmianie przeznaczenia tej działki na Pileckiego. Nie wybudujemy tu Urzędu Marszałkowskiego, jakoś sobie z tym będziemy musieli poradzić, ale wybudujemy nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, w pełni funkcjonalną, dobrze skomunikowaną.
0: W wiadomościach jeszcze jedno doniesienie. Ku przestrodze mieszkanka powiatu Nyskiego padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod lekarza. 79-latka przekazała im 20 tysięcy złotych na rzekomy zakup leków. Oszust zadzwonił do seniorki na telefon stacjonarny i podał się za lekarza z zagranicy. Poinformował, że osoba z rodziny kobiety przebywa w szpitalu w stanie krytycznym i wymaga kosztownego leczenia. Stąd pilna potrzeba zorganizowania pieniędzy. 79-latka uwierzyła, a po niespełna godzinie przekazała go osobie, która przyjechała po pieniądze. Mundurowi ponownie apelują o ostrożność i uświadamianie członków rodziny o tego typu zagrożeniach.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na termometrach. Zobaczymy maksymalnie 14 stopni, wiatr słaby, ale jutro naprawdę... Bardzo ekstremalne warunki, bo do 27 stopni na termometrach, do tego możliwe przelotne opady deszczu i burze, w czasie których porywy wiatru osiągną prędkość 75 km na godzinę. Spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a jakby tego było mało, to synoptycy IMGW przewidują także dla naszego regionu grad.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
4: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
3: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
4: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
3: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
0: Reklama społeczna.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Więcej kultury.
2: W poniedziałkowej audycji Więcej Kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Paweł Oliwa. W naszym programie spotkamy się z Katarzyną Kubik, dyrektorką Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu, która opowie o wystawie tegorocznych dyplomantów. Natomiast Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu przedstawi kolejną sylwetkę z cyklu Śląscy Bohaterowie. Również zaproszę Państwa do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na otwarcie bardzo ciekawej wystawy. A tak w ogóle to zapraszam Państwa do godziny 21:00.

0: Państwa i mój gość, pani Katarzyna Kubik, dyrektorka Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Plastycznych. Nasza sąsiadka, tak mogę powiedzieć. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: panią.
1: Dzień dobry, witam.
0: Galeria Sztuki Współczesnej i państwo od lat współpracujecie, żeby pokazać dyplomy swoich uczniów.
1: Od 10 lat. W tym roku będzie 10. edycja tego aspektu naszej współpracy, który polega na prezentacji wybranych prac dyplomowych, czyli jest to wystawa Moja Odpowiedź, tym razem z numerem 10. Czyli rocznica poniekąd.
0: No tak, jubileusz i to ładny.
1: Tak, dokładnie. I nieco nietypowy.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ w innym miejscu, ze względu na remont właśnie budynku galerii.
0: No ja właśnie nawet myślałem, że państwo zdecydują się pokazać u siebie w galerii te prace, ale jednak no jakby nie patrzeć do Galerii Sztuki Współczesnej, nawet w tym nowym miejscu, przyjdzie trochę inna publiczność.
1: Myślę, że nam chodzi właśnie o to, żeby pojawić się w mieście, a miasto oferuje bardzo różne przestrzenie, o czym świadczy chociażby salon wiosenny, myślę, że też duży sukces. A dla nas Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, gdzie w galerii MCWE ta odsłona wystawy dyplomowej się odbędzie w tym roku, jest szczególnie ważnym miejscem, ponieważ jest to placówka wspierająca edukację.
0: Tak. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda dobór prac na taką wystawę, bo to nie zawsze można wszystko pokazać. Mimo, że państwo są taką trochę elitarną placówką, bo tutaj się nie kształci hurtowo artystów.
1: Ale tak już jest, że od lat mamy dwie klasy, które kończą szkołę. Obecnie po reformie są to dwa równoległe roczniki klas, klasa A i B. I na ogół jest to około 40 osób, w tym roku dokładnie 44 osoby, więc prac jest sporo. W GSW aneks no, nigdy nie było na tyle miejsca. Podobnie będzie tutaj w MCWE. Dlatego pokazujemy prace, które uzyskały aprobatę naszych egzaminatorów, czyli najwyższą ocenę, otrzymały wyróżnienie i są też typowane na przykład do konkursów plastycznych, do których jesteśmy jakby zobowiązani, żeby brać w nich udział.
0: Ja za każdym razem, jak jest tego typu wystawa, to jestem zachwycony pomysłowością i no i tym, co ci młodzi ludzie mają w głowie, bo wydawałoby się, że człowiek tego nie wymyśli, a oni jednak bardzo kreatywnie podchodzą do tych prac.
1: To prawda i wydaje się, że no, technika, prawda, czy specjalizacja, że ubiór, że kostium, że ceramika, snycerstwo, cóż tu jeszcze można nowego, a jednak no, kreatywność nie zna granic. Szczególnie, że też dzięki temu możemy się dowiedzieć, co interesuje młodych ludzi.

0: ludzi. I oni naprawdę szukają w takich obszarach, gdzie nasze oko jeszcze, czy nasz umysł, czy nasza wyobraźnia jeszcze nie sięgnęły.
1: Później idą na studia wyższe, no te plastyczne oczywiście, artystyczne, ale także znajdują pracę, czy to w teatrze, czy w filmie, czy w grafice, popularnie mówiąc, bo to w tej chwili grafik znajdzie wszędzie pracę, bo on jest potrzebny, nawet w radiu.
0: Dokładnie. W projektowaniu wnętrz, także na uczelniach, tutaj nasz Wydział Sztuki także jest zasilony przez naszych absolwentów. Myślę, że też zasilają przede wszystkim środowisko artystyczne i szczególnie Opola, i z dumą co roku uczestniczymy w wernisażu i wystawie Salonu Wiosennego, bo tam jest sporo naszych nazwisk.
1: I to jest bardzo dobre. No oczywiście niektórzy zmieniają miejsce zamieszkania, wyjeżdżają do innych miast, do innych państw nawet, no ale to tak to jest z artystami, przecież nie można ich zatrzymać w Opolu.
0: Ale możemy się dzięki temu chwalić i myślę, że też wiedzą o nas w różnych miejscach Europy czy świata.
1: Jakby pani mogła więcej szczegółów podać już z samej wystawy, wernisażu?
0: Wystawa będzie otwarta, wystawa będzie otwarta 11 czerwca o godzinie 10.30 z udziałem uczniów naszej szkoły, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami świętować, no bo tak naprawdę cały czas świętujemy nasze dyplomy już od kwietnia prezentowane. I w tym roku wystawa w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji potrwa do połowy września. Dlaczego tak? Dlatego, że będą różne konferencje, różne spotkania, w tym konferencja dyrektorów szkół z Opola i chcemy się pochwalić tym, co u nas jest najlepsze. Nie jest to może miejsce typowe, ale myślę, że bardzo też gościnne progi i nie będzie problemu, żeby zorganizować wyjście i móc te prace zobaczyć.
1: Zwłaszcza, że w tym miejscu także są zajęcia dla nauczycieli prowadzone też z plastyki. Też
0: między innymi. Ale też przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, więc myślę, że ta wystawa znajdzie swoich odbiorców, choć nie jest to ta szyba w aneksie, ale będzie to inny rodzaj szyby, innego spojrzenia, innej perspektywy.
1: Inny rodzaj, ale też, tak jak pani powiedziała, będzie można trochę więcej pokazać tych prac.
0: To prawda, bo też w tym roku pokazujemy oprócz naszych specjalizacji, które wykonują uczniowie, to absolwenci prezentują także prace z wybranej dyscypliny. Mogą przedstawić obraz albo rysunek, albo rzeźbę i też będzie można wybrane najlepsze prace zobaczyć na wystawie.
1: Proszę mi powiedzieć, czy państwo już myślą o naborze wrześniowym do szkoły, czy
0: tak,
1: to za wcześnie?
0: Będziemy mieć egzamin 23 czerwca, także czekamy na młodych, zdolnych ludzi. Będziemy mieć specjalizację, której no, dawno nie było. Nasza pani, która uczy malarstwa, ale jest też po akademii, ukończyła fotografię, więc będziemy mieć fotografię artystyczną, więc coś odświeżonego, coś nowego. Mamy nadzieję, że to trochę przyciągnie nowych też chętnych.
1: Konkurs świadectw
0: Nie, u nas jest egzamin wstępny i tylko na podstawie tego egzaminu, czyli badania takich predyspozycji, to jest egzamin złożony z czterech części. Są trzy formy praktyczne, że maluje się martwą naturę, rysuje się do tekstu z wyobraźni i rzeźbi, a potem jeszcze odbywa się taka już ustna rozmowa dotycząca sztuki, też zainteresowań. Oczywiście gdzieś to wokół jakichś plastycznych tematów.
1: Tak. I ilu przyszłych artystów mogą państwo przyjąć w tym
0: nowym
1: roku?
0: Mamy nadzieję, że utworzymy właśnie ponownie dwie klasy, klasę A i klasę B. Jedna będzie taka właśnie projektowa, a druga bardziej warsztatowa z tym, czym się chlubimy, czyli ceramiką i snycerstwem. No i mam nadzieję, że te 50 osób będziemy mieć.
1: Czy to jest tak, że na początku uczniowie uczą się właściwie wszystkich przedmiotów, a dopiero później jakaś specjalizacja się pojawia? Jak to wygląda?
0: Generalnie my już od początku przypisujemy do danej klasy specjalizację, bo to jest kwestia nauczycieli i pracowni. I w tym roku będą właśnie snycerstwo i ceramika oraz fotografia i ubiór. Natomiast pozostałe przedmioty, takie jak rysunek i malarstwo, rzeźba, historia sztuki, podstawy projektowania czy multimedia, no to wszyscy uczniowie w naszej szkole przechodzą jakby te, no można powiedzieć, kursy, tak? Muszą te umiejętności pozyskać. Jeszcze fotografia.
1: No tak. Zawsze mnie to ciekawi, czy ci młodzi ludzie właśnie chcą iść w te multimedia, w fotografie, w takie bardzo nowoczesne systemy, czy jednak to sznycerstwo też cieszy się powodzeniem?
0: Powiem tak, że zawsze najwięcej pytań jest o projektowanie graficzne. Jak pojawia się projektowanie przestrzeni, na przykład czy ubiór, to też jakby tutaj wszyscy mówią, że chcieliby na tą specjalizację. Ale kiedy prezentujemy naszym tutaj kandydatom i ich rodzicom nasze pracownie właśnie pachnące drewnem, czyli snycerską, czy pracownie, gdzie naprawdę powstają cuda w glinie, niezwykłe formy przestrzenne, to okazuje się, że to jest wielkie odkrycie i zakochują się.
1: No państwo uczą, ale też trochę wskazują kierunek tego artyzmu, który być może w przyszłości absolwenci będą uprawiać. Przepraszam, tak mówię, bo sztukę uprawiać, no ale tak to jest.
0: Myślę, że przede wszystkim kształtujemy trochę właśnie tak jak taką formę ceramiczną czy snycerską, a z tej formy potem wyrasta coś niezwykłego, że czasami sami jesteśmy też zaskoczeni i potem ta forma gdzieś tam dociera w świat i każdy jeszcze coś swojego zauważa. Więc myślę, że szczególnie ceramika i snycerstwo pozwalają rozwinąć takie umiejętności, które potem mogą pozwolić naszym absolwentom pójść w bardzo różnych kierunkach. No to nie jest tak, że koniecznie trzeba zostać ceramikiem.
1: Prawda?
0: Że koniecznie trzeba
1: zajmować ubiorem. Ale warto to umieć.
0: Ale warto to umieć, bo to uczy myślenia przestrzennego, pewnej kreatywności, patrzenia, co jest bardzo potrzebne, szczególnie w świecie, który się troszeczkę jakby spłaszcza do obrazu na ekranie czy na w telefonie.
1: Ja znam malarzy już dorosłych bardzo, którzy właściwie swoją przyszłość związali z malarstwem, ale teraz w Galerii Sztuki Współczesnej chodzą na kurs ceramiczny.
0: Bo to bardzo rozwija i też daje dużo takich możliwości do wykorzystania w malarstwie, czy w rysunku, w płaskich technikach, bo no rozwija percepcję i chyba to jest najważniejsze, żeby rozwijać różne aspekty naszego mózgu, które potem no, prowadzą do różnych rozwiązań. Na przykład Pablo Picasso przecież był niezwykle kreatywny, tak? Zajmował się i ceramiką i potrafił wykonać rzeźbę z siodełka rowerowego i malować bardzo realistycznie, no ale wreszcie znalazł też własny język wypowiedzi.
1: Proszę Państwa, warto ukończyć liceum plastyczne w Opolu, bo to rozwija naprawdę. To taka zachęta, ale myślę, że ci, którzy interesują się plastyką, sztuką w ogóle, to już wiedzą, jaką szkołę wybrać, więc do Państwa na pewno przyjdą. Przypomnijmy jeszcze raz, wernisaż dyplomów tegorocznych 11 czerwca o godzinie 10:30.
0: Dokładnie, w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, czyli tutaj też niedaleko po sąsiedzku.
1: Tak jest, no to Wyspa ma to do siebie, że tutaj artyzm panuje.
0: Dokładnie, a to jest artystyczna ulica.
1: No tak.
0: Strzelców Bytomskich.
1: Ja przypomnę Państwu, że o tym wszystkim pięknie opowiadała Państwu dyrektorka Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu, pani Katarzyna Kubik. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Proszę Państwa, i w naszym studiu pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie powinienem już zacząć od życzeń i gratulacji, a to pani nas zaprasza do archiwum, chociaż to jest tydzień archiwów państwowych.
1: Tak, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Archiwów przed nami. Jest to wyjątkowe święto, które od 2007 roku łączy archiwistów i miłośników historii w wielu krajach na całym świecie. Zostało ono ustanowione podczas Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur, aby upamiętnić powstanie w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów działającej pod auspicjami UNESCO. Święto to obchodzone jest corocznie 9 czerwca, w tym roku już po raz 19. Początkowo był to jeden dzień, był to Dzień Archiwów, ale od kilku lat te obchody rozszerzyły się w czasie do całego tygodnia. Są to wydarzenia przypadające zwykle na drugi tydzień miesiąca czerwca. Archiwa w Polsce i na świecie organizują wtedy dni otwarte, warsztaty, wystawy, spotkania, dzięki którym można zajrzeć za kulisy pracy archiwistów i zobaczyć unikatowe dokumenty, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat chociażby historii regionu, obejrzeć najstarsze dokumenty, no i oczywiście zwiedzić magazyny archiwalne, które na co dzień są niedostępne dla osób z zewnątrz, a też w ograniczonym stopniu dla pracowników archiwów. W Opolu tegoroczne obchody mają nieco skromniejszą formę ze względu na to, że trwa termomodernizacja i nie będzie możliwości zwiedzania magazynów ani podziwiania. Tak, oczywiście materiały archiwalne znajdują się w Krakowie, w archiwum. No i też nie będzie można tym samym zobaczyć najciekawszych, najstarszych materiałów archiwalnych. Mimo to przygotowano dwa dosyć ciekawe wydarzenia. Pierwsze to jest 9 czerwca o godzinie 11 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się gala wręczenia nagród konkursu Moje Drzewo Genealogiczne, Moja Genealogia. To jest wydarzenie, którego praktycznie organizatorem jest Opolskie Towarzystwo Genealogiczne, czy genealodzy opolscy, inaczej mówiąc. Natomiast 10 czerwca o godzinie 11 Archiwum Państwowe w Opolu zaprasza na warsztaty pod hasłem Złam kod przeszłości. Jest to spotkanie poświęcone czytaniu dawnego pisma niemieckiego. Jest to prawdziwe wyzwanie nawet dla osób znających współczesny język, a także dla archiwistów, którzy mimo to, że długo pracują, to jednak te pisma, w których sporządzone są najstarsze materiały archiwalne, różnią się od siebie. Czasami są użyte jakieś skróty albo pismo jest dosyć takie nieestetyczne, to wtedy trzeba się wczytać. I tutaj pod okiem doświadczonych archiwistów uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady dawnego alfabetu, nauczą się rozpoznawać podobne litery i będą mogli samodzielnie spróbować odczytać XIX-wieczne dokumenty ze zbiorów archiwum. Oczywiście nie oryginały, ale ich kopie. Jest to wyjątkowa okazja, by dotknąć żywej historii regionu. Na warsztaty obowiązują zapisy. Na dzień dzisiejszy zostały już tylko dwa wolne miejsca. Oczywiście odbędą się one w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 na 4 piętrze w sali konferencyjnej.
0: To jest taka siedziba tymczasowa.
1: Tymczasowa siedziba zastępcza. Tak, na 2 lata. Być może na dłużej, to zobaczymy, ale można zgłaszać się do pani Małgorzaty Blach-Margos, która zapisuje na te warsztaty. No w tej chwili, mówię, na chwilę obecną mamy jeszcze 2 wolne miejsca dla chętnych.
0: Tak to, proszę Państwa, wygląda, ale znając Archiwum Państwowe w Opolu, to później bogata fotorelacja będzie we wszystkich tych społecznościowych źródłach archiwum na pewno, bo ja obserwuję, czy na Instagramie, czy na Facebooku, jak tutaj panie wymyślają różne promocyjne filmiki na przykład. Chyba nie ma takiego pracownika w Archiwum Państwowym w Opolu, który już nie brałby udziału. Nawet pana dyrektora widziałem, tak, że brał udział w tych filmach.
1: Tak, niemalże wszyscy pracownicy archiwum są zaangażowani, że tak powiem, w popularyzację naszego zasobu, bo ta popularyzacja jest bardzo ważna,
0: bo nie
1: należy się bać. Staramy się czasami w formie humorystycznej przedstawiać nasze różne wydarzenia edukacyjne czy popularyzatorskie. No, chcemy tym samym zachęcić mieszkańców Opola i całej Opolszczyzny do tego, żeby z tych materiałów archiwalnych korzystali, bo jest to naprawdę duża skarbnica wiedzy o regionie. I tutaj pragnę również ze swojej strony zachęcić i zaprosić państwa, jeszcze dwie osoby chętne, no bo niestety mamy ograniczoną ilość miejsc w sali konferencyjnej, którą nam przydzielono na te 2 lata.
0: To nie wiem, czy się spotkamy akurat wtedy, ale to proszę przekazać wszystkim koleżankom i kolegom, no i pani także życzę, żeby tych zbiorów nigdy nie zabrakło, tych nowych, bo ja wiem, że państwo się bardzo cieszą, jak coś nowego do archiwum ktoś odda, ktoś przekaże, bo wtedy można nad nowymi zbiorami pracować i wymyślać nowe popularyzatorskie, czy to konkursy, czy czasami albumy, książki, czasami też wystawy. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrówka życzę wszystkim pracownikom Archiwum Państwowego.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję w imieniu współpracowników.
0: Pani Barbara Sypko była moim gościem, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Chcemy Państwa teraz zaprosić do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na uroczyste otwarcie wystawy Rzeczy Wspaniałe, podczas której prezentowane będą prace członków Akademickiego Koła Artystycznego Uniwersytetu Opolskiego. Kuratorem wystawy jest Grzegorz Husak. Wystawa we wtorek 9 czerwca o godzinie 17 w Galerii WBP przy ulicy Piastowskiej. Grzegorz Husak to polski artysta, fotografik, wykładowca Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, kurator oraz członek zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu. Został wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie ND Award za cykl Molecular Research. Kurator wystaw oraz aktywny animator życia kulturalnego Opola, zaangażowany w promocję fotografii i działań artystycznych w regionie. Wystawa Rzeczy Wspaniałe, organizowana w Galerii WBP w Opolu, ma na celu prezentację twórczości członków Akademickiego Koła Artystycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkań młodych artystów z odbiorcami sztuki. Wydarzenie stanowi podsumowanie semestralnej działalności artystycznej studentów. Zostaną zaprezentowane prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii oraz innych form działań artystycznych. Celem ekspozycji jest promocja młodej sztuki, integracja środowiska akademickiego z lokalną społecznością oraz stworzenie przestrzeni do dialogu wokół współczesnych praktyk artystycznych. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do środowiska akademickiego, jak i mieszkańców naszego regionu zainteresowanych kulturą i sztuką współczesną. Przypomnę, otwarcie wystawy Rzeczy Wspaniałe, prac członków Akademickiego Koła Artystycznego Uniwersytetu Opolskiego we wtorek o godzinie 17 w Galerii WBP przy Piastowskiej 20. Wstęp wolny. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia. I to wszystko w moim programie. Kłania się Państwu Mariusz Majera. Na audycję zrealizował Paweł Oliwa. Życzymy Państwu miłego wieczoru.
2: Poszło. Ej Marysia, to jest wiadomość dla Ciebie. Ja Ciebie kocham od mono.

0: twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak czas na twoje sprawy, czyli sprawdzamy, czym żyje kraj, świat i nasz region. Prudnik rozważa wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.
1: Może by zmniejszyło to troszeczkę to, co się dzieje na rynku.
0: Maja Chwalińska złożyła wniosek o dziką kartę na Wimbledon. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania, a zaczynamy od południa regionu. Prudnik rozważa wprowadzenie nocnej prohibicji. W tej sprawie przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców. 67% głosujących poparło wprowadzenie ograniczeń, mówi Radio Opole burmistrz tego miasta Grzegorz Zawiślak.
3: W wielu miastach, gdzie została wprowadzona tak zwana nocna prohibicja, zauważono duży spadek ekscesów o spożyciu alkoholu w godzinach nocnych. Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, również policja tutaj bardzo mocno sugeruje, aby taki zakaz wprowadzić.
0: Najwięcej, bo 35% ankietowanych odpowiedziało, że zakaz sprzedaży powinien obowiązywać między 22.30 a 6.00. O jego wprowadzeniu ostatecznie ma jednak zdecydować Rada Miejska.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Menedżer Maji Chwalińskiej Piotr Szczypka ma nadzieję, że jego zawodniczka dostanie dziką kartę, która pozwoli wystąpić od razu w turnieju głównym na kortach Wimbledonu. Na razie jednak nie jest to pewne.
4: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, czy nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest 15 albo 16 czerwca. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy mają swoje zasady. Z naszej strony zrobiliśmy, co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać.
0: Wielkoszlemowy Wimbledon zostanie rozegrany w pierwszej połowie lipca. Więcej na temat ostatniego sukcesu Maji Chwalińskiej w wiadomościach sportowych za kilka minut. Głubczycy harcerze obchodzą jubileusz 80-lecie działalności. Trzydniowy zlot rozpocznie się w piątek. Z dumą patrzymy na dorobek minionych pokoleń i pracujemy nad przyszłością związku, bo przed harcerstwem stoją nowe wyzwania, mówi komendant chówca ZHP w Głubczycach Katarzyna Mojzyk.
5: Bardzo zależało nam, by nasz jubileusz odbył się w otoczeniu przyrody, gdzie harcerzom najbliżej. Stajnia Warszawskiej wydała nam się takim miejscem blisko natury i tam odbędzie się w piątek ognisko. Przywitamy się z wszystkimi drużynami. W sobotę rano ruszamy na miejską grę terenową.
0: W ramach jubileuszu zaplanowano także okolicznościową galę i koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Za wydarzeniem zakończy niedzielna msza polowa.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Polska jest za równowagą praw pasażerów linii lotniczych i samych przewoźników. Takie stanowisko przedstawił w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak, komentując negocjacje między unijnymi krajami a Europarlamentem dotyczące zmian w przepisach. Największy spór dotyczy tego, po ilu godzinach opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie ono wynosić. Obecne przepisy pozwalają pasażerom ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 3 godziny, a odszkodowania wahają się od 250 do 600 euro. Minister podkreślał, że regulacje wynegocjowane ponad 20 lat temu wymagają zmiany, ale kompromis musi uwzględniać interesy obu stron.
6: By zachować balans między jasnymi prawami pasażerów, a statusem pewności funkcjonowania linii lotniczych, które w tych bardzo zmiennych geopolitycznych warunkach boją się kolejnych nowych kosztów. I my także nie chcielibyśmy, by wysokość odszkodowania wpływała na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
0: Sporne w negocjacjach są też powody, dla których będzie przysługiwać rekompensata. Unijne kraje uważają, że chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to okoliczności nadzwyczajne i odszkodowania nie powinny być wypłacane. Według europosłów będą to jednak wymówki dla linii, by unikać wypłaty pieniędzy.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Dziś przed południem do Polski wróciła Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w weekend wielkoszlemowego French Open. W hali przylotów lotniska Okęcie w Warszawie witały ją dziesiątki kibiców. Potem zawodniczka spotkała się z dziennikarzami. Tenisistka nie kryła, że jest zaskoczona takim przywitaniem w kraju.
8: Dziękuję za tak liczne przybycie, na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. No jeżeli mam tutaj szansę, chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi, żebym znalazła się w tym miejscu. Także oczywiście zaczynając z moich najbliższych, mojego teamu, oczywiście wszystkim moim sponsorom i partnerom, tutaj między innymi właśnie klub PKT Advantage Bielsko-Biała, miasto Bielsko-Biała i oczywiście też Polski Związek Tenisowy, którzy wspierali mnie od wielu, wielu, wielu lat.
7: Chwalińska, polska bohaterka French Open, w finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. 3-6, 2-6. Wcześniej wygrała na paryskich kortach 9 spotkań z rzędu. Jednocześnie nasza tenisistka przesunęła się ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Chwalińska, mająca na koncie 1996 punktów, po raz pierwszy w karierze znalazła się w czołowej setce. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Trzecia w klasyfikacji jest Iga Świątek. A mimo porażki w drugiej rundzie wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu, Jannik Sinner pozostał liderem rankingu światowego ATP. Włoch zgromadził 13 500 punktów i wyprzedza o ponad 3,5 tysiąca Hiszpana Carlosa Alcaraza. Trzeci jest triumfator imprezy na kortach Rolanda Garrosa, Niemiec Aleksander Zwieriew. Włoch Roberto Piazza został nowym trenerem projektu Warszawa, poinformował klub. 58-letni szkoleniowiec, znany m.in. z pracy z Jastrzębskim Węglem i Mistrzostwa Polski ze Skrą Bełchatów, podpisał aż 4-letnią umowę. Polki zajmują 7 miejsce w klasyfikacji generalnej po pierwszym turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów Siatkarek. Podopieczne Stefano Lavarniego podczas inauguracyjnych zawodów w chińskim Nakinie wygrały 3 z 4 spotkań. Biało-czerwone pokonały Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. Na koniec imprezy przegrały z Chinkami 1-3. Po 4 meczach na czele tabeli są niepokonane Brazylijki i Japonki. Po 3 wygrane mają na koncie, poza Polkami, Włoszki, Czeszki, Amerykanki i Chinki. Polskie siatkarki wrócą do walki w Lidze Narodów 17 czerwca, gdy w Bangkoku rozpoczną rywalizację w drugim turnieju. W stolicy Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.
2: Pogoda.
0: To będzie spokojna noc na Opolszczyźnie, jeżeli chodzi o warunki meteorologiczne, bo do 14 stopni na termometrach, do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. Nie spodziewamy się żadnych opadów, ale padać będzie jutro i to intensywnie. Miejscami spadnie do 25 mm wody na metr kwadratowy, a temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni Celsjusza. No i spodziewamy się także burz, w czasie których możliwy jest grad i wiatr wiejący z prędkością do 75 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc.
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
16: czują się bezpieczne i kochane.
17: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
18: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
19: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
20: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
21: Razem możemy zmienić świat.
22: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
15: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór. Witold Sułek, rozpoczynamy audycję. Jak zawsze w poniedziałek naszym tematem będą patologie społeczne w bardzo różnym wymiarze. I oczywiście tradycyjnie nie jestem w studiu sam. Razem ze mną jest Sylwia Petryna. Cześć Sylwia.
1: Cześć Witold.
0: Kiedyś już mieliście okazję słuchać naszej rozmowy. Sylwia jest coachką, też praktykuje taką metodę Kaizen, która myślę będzie bardzo przydatna, jeżeli tylko ktoś będzie chciał spróbować, a jest w tak zwanym dole psychicznym, finansowym, jakimkolwiek i blisko mu do tego kogoś, kogo pokazujemy często palcami jako nieudacznika, któremu w życiu nie wyszło, który jest marginesem, który jest na dnie i bardzo często określa się tych ludzi też niestety określeniem, że to patologia, bo nic nie potrafią, niczego nie osiągnęli, niczego nie zrobili. I tutaj, jak pamiętacie nasze poprzednie spotkanie, tam podcast jest w razie czego na stronie Radio Opole, Sylwia napisała taką książkę Jesteś wystarczająca, odblokuj swoją moc, uwierz w siebie. Ale oczywiście nie będziemy tego tematu jakby powtarzali jeden do jeden do książki, tylko

0: wystarczająca czy wystarczający, skoro i tak wszyscy widzą, że nie jestem taki, jak ta elita, w cudzysłowie oczywiście, ujęta. I tutaj pojawia się poważny problem, problem bardzo poważny w patologii, takich jak przestępczość, takich jak prostytucja, bo nie jest żadnym odkryciem. Oczywiście teraz ostatnio jakoś tak mniej głośno jest o tych sprawach, ale jak Państwo pamiętacie, słynny film Galerianki o młodych dziewczynach, które no zamiast, bo oczywiście zamiast to też jest, dojdziemy do tego, można wybrać drogę prawą, drogę etyczną, moralną, żeby coś osiągnąć, zarobić. O tym powiemy. Jest sporo takich metod. A można pójść na skróty, czyli oddawać się na przykład bogatym dzianem, jak mówi młodzież, mężczyznom, za nowe dżinsy, za nowe bluzki i tak dalej, i tak dalej. Było to zjawisko dosyć powszechne. Nie tylko u narkomanów, którzy też, tak jak dzieci z dworca zoo, też jak się dojdzie już do tej ściany, że już okradłem rodziców, babcię, wszystkich, nie mam pieniędzy, no to zostaje mi jeszcze ta trzecia droga, dopóki jeszcze ktoś będzie mną zainteresowany i będzie chciał mi płacić. I to jest właśnie ten związek. Ktoś może powiedzieć, no jak, gdzie świat mody, naszego wizerunku, naszego powodzenia, sukcesu finansowego i od razu patologia. No właśnie widać, że jest, zwłaszcza wśród ludzi młodych. I nie wiem, czy tych młodych uda się tak łatwo przekonać, Sylwio, i powiedzieć im, wiecie, naprawdę, są ważniejsze rzeczy. Jesteście wystarczający. Możecie zachować godność, twarz, dobre imię i być szczęśliwymi, niekoniecznie z najnowszym modelem jakiegoś X samochodu, jachtem, prywatnym samolotem.
1: Czy można by było się zastanowić, kto ma teraz jacht, samolot i ile jest takich osób w naszym najbliższym otoczeniu, nie? Bo to tak, my bardzo często patrzymy się tam, gdzie nie trzeba, o. Ten wzrok nasz idzie w niewłaściwą stronę. Natomiast jakby wracając do tego, co powiedziałaś na wstępie, Witold, to ja tak zauważam, że to jest troszeczkę powiązane ze światem, w jakim my w chwili obecnej żyjemy. No, kiedyś było tak, że jak coś się kupywało, to się to cerowało i się nosiło, aż się to zużyje, nie wiem, rozpadnie. A w chwili obecnej każdą rzecz możemy wymienić nowszą, lepszą. Ona też jest taka nie za dobra, nie za fajna, bo ona się też szybko psuje. Czyli jakby ten konsumpcjonizm jest no wszechogarniający. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że tak w kontekście młodzieży, no młodzi ludzie się patrzą na przykład na swoich kolegów, koleżanki i na te, nazwijmy to, markowe ciuchy, o, bo to też można polemizować, czy to są markowe ciuchy, jeżeli ktoś ma na połowie pleców, nie wiem, wypisane, nie wiem, Heflinger, czy
0: Gucci.
1: No to można by było się zastanowić. Ja mam koleżanki takie, które polują na torby na przykład. Nawet nie wiem, jaka to jest marka, ale te torby kosztują z 20 tysięcy i powiem szczerze, że niczym się nie różnią od torby za 200 zł.
0: A kiedyś była taka słynna akcja, że w jednym z dyskontów pojawiły się jakieś torby właśnie, czy torebki markowe, i był z tego szum na całą Polskę. I to pokazuje właśnie to zjawisko, o którym mówisz. Konsumpcjonizm, jak pomyślimy o nim, no to wydaje się, no nie ulegaj, prawda? No ale to nie jest takie proste, kiedy jesteśmy bombardowani tysiącami reklam i mamy takie poczucie, że jeżeli nie będziemy mieli najnowszego ciuchu, czy firmowego, czy najnowszego iPhone'a, czy wielu innych rzeczy, no to jesteśmy jacyś gorsi właśnie na straconej pozycji i buduje się w nas takie przekonanie, że musimy to koniecznie mieć, że to jakoś o nas świadczy.
1: Ja myślę, że to u młodszych ludzi bardziej to widać, zwłaszcza jeżeli rodzice na przykład się tam później zażynają, żeby dziecku coś takiego kupić. Ja może podzielę się też swoją własną perspektywą i takim moim doświadczeniem w wychowywaniu dziecka, bo akurat mój syn jest przykładem tego, że on kompletnie jest antymarkowy i to też wynika z naszego podejścia do życia, że my jakby nie zwracamy uwagi, czy to jest taka... On mi do tej pory na przykład wypomina, że ja mam telefon iPhone'a, ale ja ten telefon iPhone'a mam dlatego, że on mi służy do pracy i bardzo fajne rolki w ogóle można iPhone'em kręcić, to już bardziej jakby... On nam nie zarabia, można tak powiedzieć, ale ten mój telefon już ma tyle lat, że już dawno powinna mieć jakiś tam nowy telefon. Natomiast czy to mi jest do czegoś potrzebne? I to jest właśnie, wracamy tutaj do sedna. Zadać sobie pytanie, czy to mi jest do czegoś potrzebne i co mi to daje? Bo kwestia jakby ubioru, bo zaczynamy od ubioru tej części, a mam nadzieję, że później już jakby
0: pójdziemy
1: dalej.
0: O tak, wątków jest sporo.
1: Później pójdziemy dalej, ale...

0: Co daje kwestia ubioru, tego, że jestem, nie wiem, ubrana w takie, a nie w inne rzeczy? To jest taki trochę substytut zastępczy, że ja wtedy szukam pewności siebie, szukam takiego być może mechanizmu, ewentualnie narzędzia do tego, żebym poczuła się ważna, czy poczuł się ważny. A tej pewności siebie i tego poczucia ważności my powinniśmy cały czas szukać w sobie, a nie na zewnątrz i w tych atrybutach zewnętrznego wyglądu. I oczywiście to się spotyka, że tam twoje wewnętrzne piękno jest najważniejsze i tak dalej, po czym się zderzamy ze ścianą, bo wchodzimy w życie dorosłe, gdzie każdy cię ocenia poprzez pryzmat tego, jak wyglądasz. Natomiast ja myślę, że w ogóle też trochę się zmienia w dzisiejszej młodzieży zwłaszcza. Postrzeganie tego, co jest okej, a co nie jest okej. I myślę, że młodzież w chwili obecnej aż tak bardzo nie zwraca uwagi jak kiedyś na to, w co ktoś jest ubrany. Mają to po prostu gdzieś.
1: No tutaj bym się zgodził, bo powiem szczerze, że nie tylko środowisko hip-hopowe, ale bardzo często widuję wielu młodych ludzi, którzy są w jakichś porozciąganych dresach. Znaczy widać, że to jest jakiś kod kulturowy też dla nich, że oni się identyfikują z konkretną grupą i mają rzeczywiście, tak jak mówisz, gdzieś tą pogoń. Myślę, że rośnie też świadomość tego, że skoro nie pochodzę z rodziny milionerów, to pewnych rzeczy i tak nie przeskoczę. I po co teraz się zażynać i co mam udowodnić? Wypruwać sobie flaki dla nowych butów? Mhm. Bez sensu, prawda? Zupełnie. Mogę być sobą, mogę być fajny. Ważne, żebym miał też ludzi podobnie myślących, bo myślę, że tu jest właśnie ten, gdybyśmy mieli mówić o zwalczaniu tej patologii konsumpcjonizmu, gonienia z jakimś ideałem, który zawsze będziemy gonić i jak z króliczkiem i go nigdy w gruncie rzeczy nie złapiemy, bo nad milionerami się okażą, że są multimiliarderzy, którzy wcale, jak tutaj Sylwia mi powiedziała przed programem, wcale się nie noszą w markowych ciuchach, dlatego że to te marki musiałyby im zapłacić prawdopodobnie, żeby oni założyli ich koszulkę, a nie odwrotnie. Mhm. Więc oni chodzą w tym, na co mają ochotę. To jest ten, ale oni właśnie pokazują, że jak będziesz gonił, to dojdziesz do etapu multimiliardera, który właściwie robi sobie co chce, z czym chce. A ty możesz to zrobić już teraz.
0: Znaczy ja bym tutaj właśnie z tym, co chcę, kiedy chcę, to tak bym uważała. Tak, natomiast w kontekście ubrania, tak, ewidentnie można powiedzieć, że to jest też taki przykład właśnie, że nie masz tych pieniędzy i możesz to robić, a oni muszą mieć te pieniądze i teraz dopiero to robią. Taki żart sytuacyjny, ale coś w tym jest, bo ja myślę, że osoby, które też dochodzą do takich pieniędzy, w końcu dochodzą też do wniosku, że to nie jest istotne. Że istotne jest to, jak ja się czuję sam ze sobą i czy jest mi w tym wygodnie, czyli w tym moim wnętrzu, w tym, co mam w głowie, bo ja też wcześniej, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to powiedziałam, że najważniejsze jest bogactwo, które mamy w sobie, albo w głowie, w tym, na przykład nie doceniamy tego, że inwestując w jedną podstawową rzecz, a mianowicie w kompetencje, w nasze kompetencje, jesteśmy w stanie w określonym czasie dojść do określonych pieniędzy. Mhm. Pod warunkiem, że mądrze inwestujemy w te kompetencje, a nie na takiej zasadzie, że myślimy, że będzie złoty strzał i nagle stanę się multimiliarderem.
1: Dla tych jest to lotek wtedy i oni sobie mogą grać w lotto i to jest ten ewentualny złoty strzał. Natomiast kiedy mówisz, że można więcej, oczywiście jako młody chłopak też na przykład dorabiałem na budowie. W życiu bym nie poszedł do takiej pracy, bo to była ciężka praca. Pamiętam, po pierwszym dniu miałem takie pęcherze na palcach, bąble, wszystko mi popękało, no ale posmarowałem maść. Chciałem być twardzielem, to oczywiście bez koszulki też jeździłem z tą taczką, woziłem te cegłówki tym fachowcom oczywiście, bo ja to tam byłem pomocnikiem. Tak sobie spiekłem plecy, że miałem okłady całą noc, z bólu wyłem, no ale to koszty bycia twardzielem. Ale chodzi o to, że pamiętam ten moment, kiedy po dwóch tygodniach dostałem kasę od tego majstra, tam szefa, i ja byłem przeszczęśliwy, bo to było moje, sam sobie zarobiłem, mogę teraz pójść i kupić sobie co chcę. I pamiętam dokładnie takie momenty, pamiętam nawet, że kupiłem kasetę grupy The Beatles, wtedy jeszcze na bazarze, a więc średnio pewnie oryginalną, ale jaka frajda, jaka radość była z tego, że to ja sam sobie zarobiłem. I myślę, że to chyba gdyby było wpojone. Nie? To...
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że ja uważam, że w chwili obecnej naprawdę można zarobić pieniądze. i można by było powiedzieć, że praca szuka człowieka. Niektórzy myślą, że może w inny sposób i jakby są predysponowani do wyższych celów i okej. Okay. I to jest kwestia tego, jakie mają cele w swoim życiu. Natomiast jeżeli nam faktycznie brakuje pieniędzy na, nie wiem, podstawowe kwestie żywnościowe, to są zawsze dwie drogi. Jedna droga szukać pracy i to aktywnie szukać pracy, a nie czekać, aż praca się do nas zgłosi. Druga kwestia to jest, no niestety, trochę wrócić się do szkoły i nadrobić to, co się wcześniej na przykład nie nadrobiło. Bo na przykład ja mam akurat doświadczenie pracy z ludźmi wykluczonymi społecznie, bo tu można powiedzieć, ty to nazywasz, mówisz o kwestiach patologicznych zachowaniach, a ja jakby fizycznie pracowałam z ludźmi wykluczonymi społecznie, czyli długotrwale bezrobotnymi, z małych miejscowości, na przykład kobiet, które urodziły, nie wiem, 10 dzieci, no i praktycznie uwiązane przez całe życie z dziećmi były, bo się zajmowało, jak już jedno podrastało, to kolejnym dzieckiem trzeba było się zająć. I zawsze, w każdym momencie, jakby wracałam do tego momentu, co z tym, co teraz posiadasz, jakie masz zasoby, co możesz z tym zrobić, no bo jakby w tych różnych projektach, w których ja brałam udział, oni się nie znajdowali tam przypadkowo. No, czasami byli za karę, ale część z tych osób faktycznie chciała wyjść z tego takiego kołowrotka, bo życie się może różnie poukładać. I ci, którzy chcieli, to faktycznie mogli. Tylko to jest właśnie kolejna kwestia związana z tym, że my musimy sobie trochę inaczej poukładać priorytety życiowe i cele życiowe. A czasami cofnąć się o dwa kroki, to tak a propos Kaizena i małych kroków. Nieraz warto cofnąć się o dwa kroki, żeby potem zrobić takich kroków 10. Ja teraz na przykład pracuję z takim, no można powiedzieć, że to jest mężczyzna w moim wieku, który no skończył szkołę, jakąś tam skończył szkołę, ale całe życie czuł się nieswojo w tym swoim zawodzie i podjął decyzję, że pójdzie do szkoły średniej, że zda maturę i pójdzie na studia. I on ma lat 50. I on taką decyzję podjął, nie wiem, półtora roku temu. I przez te półtora roku przygotowywał się do tej matury po to, żeby teraz tą maturę zdawać. On jest blady. Sobie wyobraźcie 50-latka, którego mózg już aż tak bardzo nie przyswaja wiedzy, tak szybko nie łączy się, te komórki się już tak szybko nie łączą, żeby zapamiętać takie ilości informacji, żeby zdać maturę. Ale on podszedł do tej matury, on zda tą maturę. Ja wiem, że on zda tą maturę, chociaż jeszcze wyników oficjalnie nie ma. Ale ja trzymam za niego kciuki, on pójdzie na te studia, bo on ma taki cel. Ale
1: ja w to wierzę, dlatego że znam kilka przykładów osób, które podjęły studia właśnie w wieku no już dojrzałym. I zresztą też znajomi, których mam, którzy uczą akurat, są po tej drugiej stronie, mówią, że to są fantastyczni studenci i studentki, bo oni przyszli świadomie, oni wiedzą, czego chcą, to jest ich świadomy wybór i się starają. Ich to interesuje, chcą to zrobić. Więc mówi, z nimi praca jest o wiele przyjemniejsza, bardzo często, niż z młodzieżą, która jest taka troszeczkę jeszcze rozdarta i się zastanawia i przelicza, jakie z tego będą pieniądze. No, dla nich nie są już wtedy ważne, najważniejsze pieniądze. Oni chcą zmienić coś w swoim życiu i świadomie coś wybrali. Chcą, żeby było trochę inaczej. Chcą mieć z siebie też zadowolenie, z samych siebie.
0: Czy wiesz, to studia też nie są takim determinantem, że must be, każdy musi mieć studia. Ja znam wiele osób, które też studia nie skończyły i sobie świetnie w życiu radzą. Myślę, że młodzież teraz tak do nauki podchodzi różnie. To w zależności z jakich kręgów kulturowych i podejrzewam, że z jakiego województwa jest osoba. Nawet to różnie do pewnych rzeczy podchodzi, w tym do kwestii związanej z edukacją. I mam teraz wrażenie takie, że jest trochę łatwiej w zdobywaniu takich prac, zleceń i różnych innych rzeczy, gdzie jak ja byłam młodą dziewczyną, żeby pójść do pracy, to musiałam na przykład pracować w sklepie, czyli musiałam się dogadać z zespołem, bo wtedy był zespołem i najczęściej się jakby takie angaże stamtąd dostawało. Mogłam pracować jako kelnerka w restauracji, mogłam pracować jako korepetytorka, no bo przez wiele, wiele lat udzielałam takich korepetycji właśnie na studiach. Pracowałam też jako taka obsługa, no, punktów, można powiedzieć, wszystkich konsumentów, którzy na przykład ze skargami do sklepów przychodzili, no to ja w takim punkcie też pracowałam. I to były moje prace wakacyjne, wyjeżdżałam do Niemiec do pracy. I to były najfajniej zarobione pieniądze, bo chciałam sobie zarobić na przykład na komputer i prawo jazdy. I no, moich rodziców wtedy nie było stać, żeby mi akurat zagwarantować coś takiego, ale jakby no, był cel, trzeba było ten cel zrealizować. Ja myślę, że właśnie takiego patrzenia się przez pryzmat celów brakuje wielu osobom. I to też, żeby mnie słuchacze dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że jak będę się patrzył przez cele i w ogóle, i to zawsze będzie high life. Nie, no będzie trudno.
1: I nie zawsze się uda.
0: Natomiast myślę, że lepiej spróbować, niż nie spróbować, a potem żałować.
1: No to prawda. Ja jestem tego samego zdania. Też nie wszystko mi wychodziło, ale nigdy nie żałowałem, że czegoś próbowałem, nawet jak nie wyszło, bo okazywało się, że to i tak dawało jakieś cenne doświadczenie, bo jak wiem dlaczego, no bo czasami się okazywało, że to wcale nie był dla mnie taki bardzo ważny cel, że już w połowie drogi, Jezu, tak było na przykład ze studiowaniem ekonomii i tak wyobraziłem sobie siebie, czy ja naprawdę mam ściąć włosy, ściągnąć te swoje wszystkie koszulki metalowe, wbić się w garnitur, chodzić z teczką na szyfr do jakiegoś banku. Jezu, nie chcę tego. No i wyszedłem po prostu i rzuciłem te studia. Oczywiście nie namawiam. Chodzi tylko o to, że zdecydowało poczucie szczęścia, czyli tak naprawdę nie finanse, bo finansowo powinienem to robić. Mając perspektywę tylko i wyłącznie finansową. Wygrało poczucie takiego, że ja chcę żyć szczęśliwie, że są inne rzeczy, które mogę robić, które bardziej mnie kręcą. Może nie będzie z tego tak wielkiego hajsu, ale będę zadowolony.
0: I tutaj właśnie wracamy do jednej bardzo ważnej rzeczy, Witold, bo tutaj wracamy do kwestii wartości, co jest dla mnie ważne. I ludzie bardzo często źle interpretują pieniądze, bo pieniądze mogą być ważne w różnych momentach naszego życia, natomiast część ludzi uważa, że pieniędzmi załatwią wszystko, a to nie chodzi o to, że pieniądze, tylko chodzi o to, co te pieniądze mogą w efekcie nam przynieść. One mogą nam przynieść, nie wiem, jakieś szczęście rodzinne, bo będziemy w stanie wykarmić rodzinę. One nam mogą przynieść możliwość, nie wiem, spędzania super czasu wolnego, czyli mogą dać nam
1: odpoczynek. Tak, podróżujemy na przykład po Brazyliach, Japoniach, właśnie, prawda, czy innych Australiach, co jest dosyć drogie. Dla przeciętnego człowieka raczej nieosiągalne, chyba że będzie brał jakieś fuchy nadgodziny i odkładał grosz do grosza. No ale wtedy pytanie, czy warto się zażynać po dwie zmiany, gdzie już nie mam sił i później jadę na ten wymarzony urlop.
0: I odsypiam.
1: Aha, tak, odsypiam, tak. Bo to bardzo często tak później wygląda. Więc ja myślę, że to jest oczywiście bardzo, bardzo trudne, bo ktoś powie, kto marzy o tych wszystkich podróżach i świecie, powie, no tak, to łatwo mówić komuś, kto ma, bo on sobie jeździ, to łatwo tak powiedzieć potem, a to przecież nie musisz, są inne ważne cele. Ale rzeczywiście mnóstwo ludzi nigdy nie było, moi rodzice nigdy nie byli w Australii, Japonii, w Korei. Uważam, że żyli bardzo szczęśliwie względnie przez całe swoje życie. I nie sądzę też, żeby spędzało im to sens powiek, że gdzieś tam nie byli. Bo to jest też, myślę, kolejna ważna rzecz. Dlaczego? Bo ty jak powiedziałeś, że ja używam słowa oczywiście patologia, dlatego że bardzo często ludzi, o których mówisz, wykluczonych, tak się właśnie określa. Tak. Ja jestem daleki od tego, żeby ich tak nazywać. Mało tego, i Państwo doskonale słuchacze wiecie, że bardzo często odczarowuje to słowo. Tam, gdzie używa się go, ono jest absolutnie nieadekwatne. Ono ludzi krzywdzi, ono ludzi dobija, jest absolutnie nie na miejscu i niewłaściwe. I w przypadku ludzi wykluczonych, bezdomnych, bez pracy, tak jak zresztą powiedziałaś, to jest, jeżeli ktoś ma, naprawdę ma bardzo dużą potrzebę, żeby coś ze swoim życiem zrobić, to można pójść na początek do jakiejkolwiek pracy. Przecież chodzi o to, żeby coś zjeść. To jest na pewno lepsze niż kraść.
0: No bo to jest wszystko związane z piramidą Maslowa. Jak każdy z Państwa przynajmniej raz w życiu może gdzieś słyszał, otarł się o to, że ta piramida też pokazuje, że ta, te naj, potrzeby najniższego rzędu, jeżeli one nie są zaspokojone, to nie ma co myśleć o tych potrzebach wyższego rzędu, czyli samorealizacji, edukacji i tak dalej, duchowości, co oznacza, że potrzeby najniższego rzędu to jest wikt i opierunek i takie bezpieczeństwo związane z tym, że ja mam dach nad głową, jest mi ciepło, kiedy na zewnątrz jest zimno, mam co jeść, mam co pić i ewentualnie w co się jeszcze ubrać i w sumie jestem jeszcze, bardzo często ludzie jakby no funkcjonują, życie społeczne dla nich jest istotne i bycie z bliskimi, bycie z osobami, na których nam zależy, to też jest jednym z elementów tych podstaw, które jeżeli są spełnione, to wtedy my możemy myśleć o czymś innym. Natomiast wyszliśmy z takiego tematu od galerianek i przeszliśmy takim łukiem do różnych innych kwestii związanych właśnie z tymi, nawet z piramidą Masłowa, ale ja chciałabym jeszcze tak trochę zawrócić do tych galerianek i jakby pokazać te zjawisko, które bardzo często mogło być związane z tym, że człowiek jest w niewłaściwym środowisku, ale też nie otrzymał właściwych wzorców na etapie wychowania. I to właśnie te wzorce zaburzają postrzeganie, że ja, no bo popatrzcie, spodnie, nawet markowe, są wyżej traktowane niż moje ciało. To znaczy, że jeżeli ja w taki sposób podchodzę do swojego ciała i do siebie, no to ile tam musi być nienawiści względem siebie, co oznacza, że nie ma tam określonej wartości. Wartością jesteśmy my jako ludzie. No każdy z nas ma swoją wartość i należy po prostu tego dobra, nie wiem, tym dobrem się opiekować, no i jakby dbać o to dobro.
1: Tak, mi się przypomniał też taki program, nie pamiętam jaki, ale dokładnie pamiętam, bo to było wstrząsające dla mnie. Jakiś zakład kosmetyczno-fryzjerski i tam przyprowadzono starszą panią. Widać, że po prostu raczej biedną, jakbyśmy powiedzieli, niezadbaną, niezrobioną, krótko mówiąc. I te panie w tym salonie ostrzygły ją, wymakijowały i tak dalej. I rzeczywiście, i później zostawiane były zdjęcie przed tak zwaną metamorfozą i po. I mi było tak smutno, ja uważam, że to była, nie wiem, ludzie bili brawo, wow, co można zrobić, a ja byłem przerażony, bo ja zobaczyłem wszystkie te kobiety, których właśnie nie stać na salony piękności, na te fryzjerki, bo przecież tutaj ją wzięto do jakiegoś programu, to było celowe. Natomiast jest cały tabun kobiet ciężko pracujących, styranych, które chętnie by sobie zrobiły maseczki, masaż, kąpiel gdzieś tam w jakichś aromatach i tak dalej, wypoczęły, zrelaksowały się, a nie mają jak, bo jeszcze później wracają do tego kilkorga dzieci, często po tej swojej pracy i jeszcze pomimo tego nie stać ich na to po prostu zwyczajnie finansowo. I mi zrobiło się ich wszystkich żal, bo ten film, ta metamorfoza pokazała, że popatrz, jak niewiele niby trzeba. No właśnie dla wielu osób to jest bardzo wiele. I tu znowu uderzamy w ten taki marketing, ten przemysł taki reklamowo, beauty. Tak, beauty, modeling, konsumpcjonizm. No jak ty masz zwykły telewizor, a nie jakiś 4K? Boże, jak ty możesz na tym filmy oglądać? No to bierzemy kredyt. Tutaj dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego też, dlaczego, bo ty mówisz o wykluczonych. I o tych, że różnie może w życiu być. To teraz popatrzcie państwo, oczywiście co jakiś czas w przestrzeni publicznej te informacje są, że Polacy są zadłużeni na ileś tam milionów, jak nie miliardów. No dlaczego? Bo właśnie skoro nie mam tego 4K telewizora, ale przecież jest, raty są, jest kredyt, prawda? Nie mam iPhone'a, no można go wziąć na raty. No to też wezmę sobie na raty. I później nagle dochodzi do sytuacji, że nie jesteśmy w stanie tych rat spłacać i jest nam w stanie się życie przewrócić do góry nogami w ciągu kilku dosłownie miesięcy, bo zapuka komornik jeden, drugi i koniec. I lądujemy na bruku. No, i z tej sytuacji
0: tam nie ma zlituj się.
1: I tam nie ma zlituj się. I z tej sytuacji się podnieść jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, bo nawet jak znajdziemy pracę, to i tak będzie nam zabierał połowę tego, co zarobimy. To wtedy już nie dostaniemy przede wszystkim żadnych kolejnych rat w żadnym banku, no bo skoro już mieliśmy komorników, zajęcia i tak dalej, to nikt już się nam nie, nikt nam tego nie da, nie przejdziemy tej weryfikacji w żadnym banku, a do tego mamy jeszcze wszystkie oczywiście chwilóweczki i tak dalej, to wszystko, co zaczęło być szczęśliwie, w miarę nadzorowane, szczęśliwie mówię, bo tutaj opieka państwa jest bardzo, bardzo też potrzebna, umówmy się. Niemniej jednak właśnie ta spirala co ja chcę, czy na pewno tego potrzebuję, jak nie będziemy nad tym panować, to bardzo łatwo staniemy się właśnie, będziemy w tym gronie wykluczonych.
0: Ale tutaj mówisz o czymś takim, co ja nazywam inteligencją finansową i to też jest związane z trochę z ubóstwem umysłowym, bo jeżeli myślimy o właśnie tych kwestiach związanych z wykluczeniem, to jednym z objawów wykluczenia jest niewiedza na temat zarządzania własnymi finansami. I pamiętam, że podstawowym takim narzędziem, podstawowym takim programem szkoleniowym, który jest realizowany bardzo często przy tych grupach społecznych, jest zarządzanie budżetem domowym. Po to, żeby ludzie zobaczyli, skąd się biorą pieniądze, ile tych pieniędzy mam, ile mogę wydatkować, jak mogę tym budżetem zarządzać. I to jest tak, to tak a propos tych kredytów i chwilówek, bo to jest coś, czego na przykład nie uczono w szkołach. I teraz się pewne rzeczy pojawiają w szkołach, przedmioty typu przedsiębiorczość, czy tam własny biznes, czy jakby związane z takimi kwestiami, chociaż to, dla mnie to też jest dalej za mało, bo inteligencja finansowa, czyli umiejętność posługiwania się też swoimi pieniędzmi, to też jest o tym, że żeby nie wydawać więcej niż się zarabia, ale też jest o tym, żeby nauczyć się oszczędności, żeby myśleć przez pryzmat, że czasami 5 zł odłożone może w skali roku zrobić bardzo fajne pieniądze, bo ja nawet w domu robiłam taki eksperyment ze świnką z karbonu, gdzie jak miałam takie maniaki w portfelu typu 5 zł gdzieś tam, bo ktoś mi wydał pieniądze i mieliśmy takie prawo niepisane, żeby te 5 zł wrzucać do tej skarbonki, no to chcę powiedzieć, że po roku jak rozbiliśmy tą skarbonkę, to tam mieliśmy prawie 3000. Tak więc to były tylko takie 5-złotówki, które wrzucaliśmy jak były wolne. To gdybyśmy to robili regularnie, to może by się okazało nawet, że ja bym była w stanie te 10 tysięcy uzbierać i wtedy sobie kupić ten telewizor 4K. Mhm. To jest... Znaczy, tu jakby to, o czym mówimy, to jest jakby takie zjawiska, różnego rodzaju zjawiska, które one są powiązane, bo niewiedza w jednym nakręca niewiedzę w kolejnym, czyli zobaczcie, że jeżeli nie stać nas na pewne rzeczy, ale nie mamy też wiedzy właśnie takiej finansowej, w jaki sposób możemy te rzeczy zarobić, jak można zarządzać takim budżetem finansowym, ale nawet gdzie można zainwestować, żeby cokolwiek nam do tej kieszeni skapło, to powoduje, że my z kolei nie inwestujemy w nasze kompetencje, bo podstawową kompetencją, myślę, że każdego człowieka powinna być taka kompetencja właśnie związana między innymi, oprócz tego, że budowania relacji, komunikacji, to jest nadkompetencja, to jeszcze zarządzania właśnie swoimi finansami, bo to się tak mocno zmienia w dzisiejszych czasach, różne rzeczy. No, teraz jakby śledzę różne takie informacje dotyczące należnych odsetek od kredytów. No przecież warto czasami pójść do źródła, posprawdzać, poweryfikować, ale ludziom nawet się czasami nie chce czytać umów kredytowych.
1: No to prawda.
0: I a wszystko zresztą, ważne małym drukiem.
1: Zresztą te wielkie afery, które co jakiś czas wybuchają, że naciągnięto emerytkę na ileś tam tysięcy, że ktoś tam stracił oszczędności swojego życia, bo zainwestował w coś tam, ktoś mu tam doradził. No właśnie, no, ale nie sprawdził, a co to jest, a kto, kim jest ten doradca. Troszeczkę zachowujemy się tutaj jak dzieci. Ja mam nadzieję, że nikt się nie poczuje absolutnie urażony, ale to jest w psychologii też bardzo znany przykład. Jeżeli dziecko zapytamy, czy chcesz za rok na przykład rower, czy chcesz już lizaka, to ono raczej wybierze już lizaka. Uh-huh. I my troszeczkę tak możemy się dziwić, no jak, ja bym wolał poczekać rok i mieć ten rower i sobie pod ten piątaku do świnki. Nie, dziecięcy umysł mówi, ale co za rok, kiedy? A lizak już, tu jest, na wyciągnięcie. Uh-huh. I będzie go brało. I my troszeczkę tak niestety działamy. Tak działamy na wszelkiego rodzaju promocje, właśnie żeraty, że to, że tamto, że już będzie. No i bardzo często też nieracjonalnie, na zasadzie jakoś to będzie, wszyscy biorą. A ten ma, ten też ma, koleżanka w pracy ma, kolega ma, prawda, sąsiad ma raty, wszyscy żyją, dają radę. To co ja nie dam, nie? Jakoś to będzie. To jest przerażające, że jesteśmy bardzo wiele istotnych dla naszego życia decyzji podejmować na zasadzie machnięcia ręką, jakoś to będzie, dam sobie radę, nie pierwszy, nie ostatni. Są to, ja też uważam, że tutaj powinno to być w szkołach, że my, jeżeli chodzi o, bo czy naprawdę wielu z nas musi wiedzieć, jak się oblicza sinusy i kosinusy? Nie sądzę. Jak ktoś ma uzdolnienia matematyczne i widzimy, że on ma predyspozycję, może zostać wybitnym matematykiem, że to jest tak naprawdę głowa, wtedy powinno być tak, dodatkowe zajęcia, olimpiady i lecimy, prawda? Szlifujemy ten talent. Natomiast dla reszty normalnych ludzi, umówmy się, ważniejsze byłoby właśnie, jak zarządzać własnym portfelem, własnymi finansami.
0: Skąd jeżeli się biorą w ogóle pieniądze?
1: Tak, bo jak mówimy, będziemy uczyć o tym, jak robić dzieci, prawda? Ale jeszcze potem pozostaje kilkanaście lat opieki nad nimi, żeby je utrzymać, prawda? I tego już jakoś nie uczymy.
0: I co wtedy? I co? Państwo niech da, nie?
1: No tak, bo w dużym stopniu zresztą generalnie to tak to wygląda. Z tych wielu różnych rozmów, które tutaj prowadziłem, to tak oczekiwania są najczęściej właśnie, że załatwi się za nas, prawda? Mm. No, nie zawsze, no nie załatwi się.
0: Tak więc jakby z mojego punktu widzenia inwestycja w kompetencje jest najlepszą inwestycją i na to akurat bym nie szczędziła żadnych pieniędzy, a inwestycja w ubrania to jest ostatnia rzecz, którą bym zrobiła w momencie, kiedy bym tych pieniędzy nie miała. Tak samo w rzeczy typu samochody, które są już, które są bardzo takie wow.
1: Też był taki moment, kiedy zaczęto tak sprowadzać te tanie samochody, tak zwane złom z zachodu i nagle się ta kwestia samochodu już zmieniła, bo mnóstwo ludzi było w stanie bardzo tanio kupić sobie grata, ale już miało to poczucie mam. Mój. Z czasem okazało się, że one są już nieekologiczne, weszły nowe przepisy, no już się troszeczkę to złomiarstwo skończyło, chociaż był to taki moment, przynajmniej ta jedna sfera została zaspokojona. Ale gdyby ktoś nam powiedział, zresztą tak było też z lumpami, prawda? Te ciuchy na wagę. Jak miałam nosić spodnie po bracie, to każdy ja chcę mieć nowe, nie po bracie, dlaczego? A tutaj pojawiają się używane ciuchy
0: i wszyscy
1: nagle kupują, mówią, a co ja będę płacił za jakieś ten, to można upolować coś fajnego.
0: O właśnie, upolować coś fajnego. Mamy w ogóle taką naturę osób, lubimy polować, nie? Na okazję lubimy polować, na promocję lubimy
1: polować. I myślę, że to właśnie wykorzystała ta wielka machina marketingowa, która wiele osób wpuszcza w biedę, w nędzę, w poważne tarapaty, że skoro tak lubimy polować, no to zróbmy
0: Ja bym trochę inaczej promocję to nazwała, że to może machina nie wpuszcza ich, tylko że właśnie brak wiedzy ich w to wpuszcza. No tak. Bo to jest tak jak z myśleniem krytycznym. No, trzeba się nauczyć myślenia krytycznego, zanim zaczniemy wierzyć wszystkim naokoło, że to, co mówią, mówią prawdę. A przykład starszych ludzi pokazuje ten przykład, o którym mówisz, że babcia została oszukana, dziadek został oszukany, tu naciągnięte, tam naciągnięte, idziesz, promocja taka, śmaka. No wystarczy włączyć myślenie krytyczne i sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, gdziekolwiek idziecie na zakupy, czy mi to jest do czegoś potrzebne? Mhm. Albo co ja z tym zrobię? Dla kogo to kupuję?
1: Aha, bo później efekt jest taki, że kupiliśmy całą torbę, a połowa nam się w lodówce zepsuła, bo nie zdążyliśmy tego zjeść i już jest po terminie i tak wyrzucamy. I okazało się, że tak naprawdę nie było żadnej promocji, bo skoro połowę wyrzuciłem, no to zapłaciłem normalną cenę, regularną po prostu, bo to jest matematyka i podstawa wiedzy finansowych i podstawy matematyki. Dlatego ja do matematyki zawsze będę zachęcał. Nie znoszę, jak ktoś mówi, że on jest tylko ścisłowcem albo tylko humanistą. Pewne podstawy jednak dobrze znać, bo inaczej będziemy w życiu oszukiwani najzwyczajniej w świecie. A jak mówiłem, w takim poczuciu krzywdy, bo to też kolejny aspekt, o nim dzisiaj już nie porozmawiamy, ale ja obiecuję Państwu, że kiedyś ten aspekt będzie na pewno poruszony, bo bardzo wiele osób z marginesu, właśnie czy tych, które się prostytuują, czy przestępców i innych, mówi o tym, że no mnie życie w to wepchnęło, prawda? Że ja normalnie to może nie byłbym złodziejem, bandytą, czy prostytutką, czy narkomanem, czy alkoholikiem, ale życie, no tak mi, nie urodziłem się tam, gdzie trzeba, ani w tym momencie. Mój ojciec był biedny, albo też pił i tak dalej. No byłem właściwie skazany. Lubimy od razu się wyręczyć, prawda? Że za naszą sytuację życiową zasłonić innymi, prawda? Że to rodzice nie sprostali, że to system nie sprostał, że państwo nie pomogło. Ja przecież jestem fajnym misiem. Nie siedziałbym w tym więzieniu, gdyby miał miliony. Nieprawda, jak doskonale wiemy, przykład to pokazuje, jak ktoś jest zdeprawowany, to jest nienasycony. I też kradnie, kombinuje, nie płaci podatków, ucieka do rajów podatkowych, więc nie ma tu usprawiedliwienia, że to nędza, bieda, wykluczenie sprawia, że ja muszę być od razu przestępcą.
0: Znaczy tu myślę, że to jest trochę o braku odpowiedzialności, bo my bardzo często lubimy zrzucać winę na kogoś, na system, na zewnątrz, a jednocześnie nie patrzymy się na siebie, czy to na przykład coś jest po mojej stronie, ale bardziej jakby nie w kontekście batorzymy się tym, że my coś źle zrobiliśmy, tylko bardziej, żeby swoje życie tak naprawdę obarczyć refleksją. Bo w momencie, kiedy ta refleksja jest, to dochodzą do nas prawdy, które może nie są objawione, ale z którymi możemy coś zrobić i które mogą nas poprowadzić właśnie w tą drogę, tą właściwą drogę, tej może moralności, prawości, właściwego, odpowiedniego zachowania. Może to tak ocennie trochę zabrzmiało, ale tą drogę, która jest dla nas, nie wiem, bezpieczna, dla nas samych jest bezpieczna, dla naszej psychiki jest bezpieczna, dla naszego ciała jest bezpieczna, bo to warto podkreślić, że czasami postępujemy tak, a nie inaczej, bo wydaje nam się, że po prostu nie mamy wyjścia, a nieraz warto się zatrzymać i tak zreflektować.
1: Oj, na pewno. Zwłaszcza, że powstaje coraz więcej instytucji różnego rodzaju, które pomagają. Pomagają osobom zadłużonym, pomagają osobom w kryzysie, czy osobom wykluczonym, tak jak w twoim przypadku, bo pracujesz z takimi osobami. Jest naprawdę sporo możliwości i to wcale nie jest tak, że musimy koniecznie nie wiadomo kim być. To ocenianie zresztą to też jeden z ciekawych wątków, o którym dzisiaj już nie porozmawiamy, bo mówimy, że nie wypada kogoś innego oceniać, ale niestety wiemy, że w przestrzeni publicznej i społecznej jest to właściwie nagminne. Nie ma sytuacji, w której by ktoś kogoś nie oceniał. Z tego to też się bierze, bo ocenianie wpędza na przykład, też jak już mówimy o tej majętności, o intelekcie, to przecież kiedyś to intelektualne poniżanie też było nagminne, prawda? Że to są robole, to są przygłupy, prawda, i tak dalej. Przecież wiele tych osób w zestawieniu z jakimś tam panem inżynierem czy panią doktor, to zresztą zobaczmy nawet, jak to wygląda sceny z dowolnego filmu, serialu, czegokolwiek. Tam ciągle jeszcze mamy panią skuloną, sprzątaczkę w chustce, panią prostą z fabryki czy ze sklepu i wielkiego i pana dyrektora, prawda, który wsiada do swojej czarnej Wołgi. Czy tu się coś zmieniło? Myślę, że niestety wiele się ciągle jeszcze nie zmieniło.
0: Samochody się
1: tak. Zamiast Wołgi mamy Mercedesy. Niestety.
0: Ale to też mówi o klasie człowieka i o szacunku. I to też można by było nazwać patologią.
1: Taki
0: sposób postępowania, bo bez względu na to, jaką mamy majętność i zasób naszego portfela, to nas nie zwalnia z tego, żebyśmy byli ludźmi i żebyśmy okazywali szacunek każdej osobie. To aż tyle nie kosztuje, żeby się uśmiechnąć, podziękować, docenić. Myślę, że to jest...
1: Ja nawet myślę, że to zwalcza patologię, bo człowiek, który jest szanowany, czuje się szanowany, doceniony, poważany.
0: I się tak zachowuje.
1: To też się tak zachowuje, prawda? To jest najczęściej, kiedy spotykamy się z dobrem, to tym dobrem jakoś odpłacamy. Poza zwyrodnialcami naprawdę, jakimiś już zagorzałymi, ale normalnie człowiek pragnie ciepła, rodziny, chciałby być szczęśliwy. Jeżeli go to spotyka, jeżeli idzie gdzieś, wchodzi i spotyka się z uśmiechem, mówi dzień dobry, a pan w jakiej sprawie, proszę bardzo, niech pan usiądzie, prawda? No to nagle myśli sobie, a tak miało być, już się nastawiłem, że będę musiał się wykłócać. A to proszę bardzo, pan jest miła, pomocna, czy pan... No ale tak to powinno wyglądać. To są naprawdę proste rzeczy.
0: To ja mam teraz taki przykład.
1: Od szkoły poczynając.
0: Taki przykład na koniec może, bo to chyba już koniec delikatny. No. To przykład mam z ostatniego tygodnia, gdzie nocuję w tym samym hotelu, co znajomi i znajoma mówi, ty byłaś w tym hotelu, wzięłaś się za nie wiem, tam się zameldowałaś, ja mówię, że jeszcze nie, że dopiero będę ja, a daj sobie spokój, tam jest tragedia, tam w ogóle niemiłe, niesympatyczne osoby, śniadanie beznadziejne i tak dalej. I moja rzeczywistość, wchodzę do hotelu, pani uchachana, uśmiechnięta, miła, sympatyczna, praktycznie we wszystkim mnie wyręcza, oprócz tego nawet, że mi taksówkę wezwała, bo później musiałam gdzieś tam jechać, szybko musiałam jechać, to też mi to załatwiła. Rano idę na śniadanie, pyszne, wszystko podane i to jest właśnie to, że nastawienie robi nam bardzo dużo i podejście też robi nam bardzo dużo. Podejrzewam, że gdybym z taką marsową miną weszła, to być może inaczej by zareagowała.
1: Tak, tak, bo nastawiona już od razu negatywnie, a ktoś widząc swoją minę myśli, o, znowu weszła taka przemądrzała, nadęta, zaraz zacznie tutaj wymyślać, więc też się to od razu udziela. No i tak się nakręca cała ta spirala, to tak. Prawda. Dlatego jak czytam opinie o filmie na przykład na jakimś znanym portalu, jak są nieprzychylne, to najczęściej to decyduję, że chcę obejrzeć. Trochę przekornie, na zasadzie, a sprawdza, nie? No to nie. Miliony much podobno nie mogą się mylić, ale ja jednak nie wierzę milionom much. Wolę zaufać jednej pszczele, która gdzieś mi brzęczy w środku głowy, mówi sprawdź. I Państwo też dobrze, żebyście sprawdzali. Sylwio, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo tych tematów ruszyliśmy niektóre takie, więc będzie o czym jeszcze rozmawiać.
0: Ja życzę Państwu dobrych emocji i życzę tego, żebyście faktycznie w każdym widzieli człowieka.
1: I w sobie przede wszystkim, w sobie, bo naprawdę jesteście wszyscy ludźmi. Macie swoją godność, macie swoją wartość, a jak wam nawet nie wszystko wychodzi, to zawsze jest szansa, żeby coś zrobić. Naprawdę, zawsze. No, mogliby się z tym nie zgodzić onkolodzy, no rzeczywiście są takie sytuacje, w których jest trudno, ale nawet te ostatnie dni mogą być wspaniałe. Nawet tam, nawet wtedy, bo warto walczyć do końca. Sylwio, dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję.
1: Przypomnę, Sylwia Petryna była moją i Waszą gościnią. I dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: to Radio Opole. Nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 22. Mieszkańcy Warmontowic nie chcą u siebie biometanowni.
1: Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstała w naszej gminie.
0: W Bielsku-Białej rozbił się szybowiec. Nie żyje jedna osoba. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Warmontowic, których mieszkańcy sprzeciwiają się planom budowy biometanowni. Do strzeleckiego ratusza wpłynęło blisko 2000 protestów w tej sprawie. Inwestycja poddawana jest też wielu innym analizom, powiedział Radiu Opole radny gminy Strzelce Opolskie Piotr Koloch.
1: RDOŚ zwrócił się do burmistrza o sprawdzenie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2 miesiące temu przystąpiliśmy do zmiany tego planu, w której wskazujemy, że na tym terenie nie mogą powstawać inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji. Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstała w naszej gminie.
0: Przyglądamy się sprawie i czekamy na wszystkie dokumenty, mówi starosta strzelecki Waldemar Gajda.
3: Czekamy z gminy na odpowiedzi na te ponad 1000 zapytań mieszkańców i wyjaśnienia do raportu, które, jak się okazało, dopiero w późniejszym etapie wymagały co najmniej dodatkowych uzasadnień ze strony inwestora. I ostatecznie starosta będzie chciał wydać jeszcze raz uwagi do opinii pierwotnej.
4: A jaka była decyzja wcześniej?
3: Pierwotnie pani naczelnik z upoważnienia starosty wydała opinię pozytywną.
0: A tym tematem zajął się Adam Wołek.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Jedna osoba nie żyje, a jedna została ciężko ranna w wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. O szczegółach zdarzenia mówi oficer prasowy Miejscowej Straży Pożarnej brygadier Patrycja Pokrzywa.
5: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się kursantka oraz instruktor. Mimo podjętej akcji ratunkowej kobiety nie udało się uratować, a instruktor w stanie ciężkim z wielonarządowymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.
0: Przyczyny tragedii będzie ustalać Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Zmieniamy temat. Prawie 1 400 000 osób skorzystało w czasie długiego weekendu z usług PKP Intercity. Największy tłok panował 7 czerwca, gdy podróżowało 347 tysięcy osób. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, tegoroczny weekend czerwcowy był lepszy od zeszłorocznego, jeśli chodzi o frekwencję.
6: To więcej o 5 punktów procentowych niż w 2025. PKP Intercity zadbało, by pasażerowie mieli do dyspozycji jak największą liczbę miejsc w pociągach. Wzmocniliśmy 378 pociągów 750 wagonami.
0: Największym zainteresowaniem cieszyły się składy jadące nad morze i do Zakopanego, a już w niedzielę wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Znajdą się w nim m.in. dodatkowe pociągi do popularnych miejscowości turystycznych. PKP Intercity uruchomi także pociąg do Chorwacji i Słowenii.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Niemal 1100 dzieci uczestniczyło w najnowszej edycji akcji Przedszkola Kratuje. Dzisiaj w Oleśnie podsumowano projekt, w którym tym razem uczestniczyły dzieci z Opola, powiatu opolskiego oraz oleskiego. To łącznie 46 placówek, między innymi przedszkole w Zębowicach.
7: Musimy wezwać pomoc pod numerem 112. Dzień dobry. Koleżanka przewróciła się podczas tańca i nie może wstać. Oddycha, jest spokojna, tylko ją boli.
8: Już wysyłam do was pomoc. Widzę, że Irena krwawić. Mam jej pomóc? Myślę, że musi to zrobić osoba dorosła.
0: Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Opolu, inspektor Remigiusz Sawicki, zwraca uwagę, że kilkuletnie dzieci muszą mieć wiedzę przekazaną w przystępny sposób.
9: Prosimy, żeby przynosiły z domu misie, lalki i na ich przykładzie uczymy się. Chcemy, żeby te zajęcia były bardzo przyjazne, czuły się też swobodnie i na przykładzie zabawek mogły ćwiczyć i wiedziały, jak się zachować. I to pozwala im przyswoić wiedzę.
0: Akcja ma wkrótce doczekać się kontynuacji w innych częściach regionu.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
10: Вітаю, в студії для вас працює Олександра Піаста. Інформаційний підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до збереження діалогу між Варшавою та Києвом. Він звернувся у соцмережах до обох президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського із закликом розпочати розмову. Закликаю до діалогу, поки емоції не зберігаються. зруйнували нашу солідарність, яка зародилася перед обличчям російської загрози. Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, підкреслив глава польського уряду. Така заява пов'язана із напруженням польсько-українських стосунків через рішення Володимира Зеленського присвоїти одному із підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування імені героїв УПА. Частина польських політиків і громадських діячів висловила критичне ставлення до такого кроку, вважаючи його болісним для польського суспільства з огляду на історичну пам'ять про жертв Волинської трагедії. У травні українські оборонці звільнили на 100 квадратних кілометрів більше території, ніж втратили, повідомив сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні, співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі, написав Сирський у соцмережах. Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. У Києві правоохоронці зірвали замах на представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Спецпризначенці затримали 38-річного чоловіка, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби. За вбивство представника ГУР, який також є заступником голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, йому обіцяли 100 тисяч доларів, з яких 10 тисяч він уже отримав як аванс. Підозрюваний стежив за ціллю, планував організувати атаку за допомогою FPV-дрона, шукав виконавця вбивства. Наразі триває слідство, затриманому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. У колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині сьогодні розпочалися пошуково-археологічні роботи на місці воєнного злочину часів Другої світової війни. Дослідження триватимуть з 9 по 18 червня за участю Інституту національної пам'яті Польщі, українських фахівців підприємства «Волинські старожитності» та Польського міністерства культури. Основна мета експедиції – виявлення та документування місць масових поховань жертв трагедії у Гуті-Пеняцькій. За даними Польського інституту національної пам'яті, під час знищення села 28 лютого 44-го року загинули понад 800 людей. Наразі встановлено імена 634 жертв. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
2: Pogoda.
0: 18 stopni obecnie pokazują termometry w stolicy województwa. W nocy będzie oczywiście chłodniej od 12 do 14, ale jutro bardzo ekstremalne zjawiska, bo z jednej strony upał, do 27 stopni prognozują synoptycy IMGW, ale możliwe też opady deszczu, miejscami grad i burze, w czasie których spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 75 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap. To jest audycja Salon Naukowa. Dziś moim gościem jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Krótki mój wstęp i konkretne pytanie na otwarcie już za chwilę. Myślę sobie tak, na naszych oczach zachodzą kolosalne zmiany geopolityczne. Niektórzy obserwatorzy, politolodzy mówią wprost, że nie ma już powrotu do tego światowego ładu po II wojnie światowej, do choćby takiego amerykańskiego parasola bezpieczeństwa nad Europą, do prostego zimnowojennego podziału wschód-zachód, czytaj Rosja-USA. Co się dzieje chyba już od kilku lat, ale tak najbardziej nam się to teraz uwidacznia podczas, myślę, drugiej kadencji Donalda Trumpa. No na dzień dobry skłócił cały świat, pokłócił się z Europą, Kanadą, Meksykiem, poniżał Zełenskiego, groził Ukrainie, kończył i wszczynał kolejne wojny, groził przejęciem Grenlandii, w końcu bez pardonu, no porwał po prostu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, to tak za bardzo bez ostrzeżeń, uderzył na Irak, no a jednocześnie przyjmuje na czerwonym dywanie z honorami, co chyba nas w Polsce przeraża, Władimira Putina, ściska się na czerwonym dywanie innym z Xi Jinpingiem, chociaż podobno największy konflikt szykuje nam się na linii Chiny-USA. No to w co właściwie oprócz tego golfa gra Donald Trump, bo można się pogubić?
2: No można się pogubić i w zasadzie być może najlepszą krótką odpowiedzią byłoby: to jest skomplikowane, tak? bo nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. Zresztą pan redaktor bardzo dużo arcyciekawych wątków w tym wprowadzeniu wrzucił. I oczywiście nie ma jakiejś czytelnej strategii za tym, co robi Trump, to znaczy nie widać, a przynajmniej ja nie widzę tej strategii, ale wydaje mi się, że również grono tych, którzy uważali, że to jest jakaś właśnie wielka strategia, szachy 5D, no przemyślane od początku do końca, to chyba grono tych osób dosyć mocno się jednak zmniejsza. No ale z drugiej strony oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko po prostu mieszanie, z którego nic nie wynika, bo jednak dużo rzeczy się dzieje. No i teraz może wrócę do tego, od czego pan zaczął, czyli tego ładu powojennego, czy tych rzeczy, które pan redaktor wymieniał, których już teraz nie ma.
1: Ja tu się znowu, przepraszam, wtrącę, bo myślę sobie, że wciąż na świecie żyją osoby, które pamiętają tą zimną wojnę, pamiętają ten jasny podział. I kiedy widzą to, co się dzieje, że właściwie już nie wiadomo, z kim Ameryka gra przeciwko komu, no to chyba im siwieją włosy jeszcze bardziej, bo pewnie już mają parę lat. No ja jestem też z tego pokolenia lat 90., gdzie wiadomo, no zawsze, nawet w filmach hollywoodzkich, Rosja była ta zła. No co się dzieje teraz?
2: To prawda, choć metryka, myślę, ma tutaj znaczenie. Akurat dosłownie kilka dni temu rozmawiałem ze studentami o zmianie tego porządku światowego, o właśnie zmianie tego systemu jednopolarnego na wielopolarny. I no, złapałem się na tym, że większość moich studentów, ludzi dzisiaj 20-paroletnich, to są ludzie, którzy w zasadzie już żyją w tym czasie, kiedy Stany Zjednoczone nie były takim jedynym hegemonem, prawda? My pamiętamy te czasy dwubiegunowości, czyli jeszcze zimna wojna, potem upadek Związku Radzieckiego i właśnie ta jednobiegunowość, kiedy Stany Zjednoczone stały się takim absolutnym hegemonem i mogły robić na świecie w zasadzie cokolwiek chciały. Ich wpływ na wszystkie inne państwa był przemożny. I to zaczęło erodować, trudno pewnie wskazać jakiś taki jeden moment w czasie, prawda, kiedy to się stało. To się działo miarowo, możemy wskazać 11 września, być może później zajęcie Krymu.

0: naprawie i na zasadach, to jest największe osiągnięcie tak naprawdę naszych czasów, że mieliśmy 80 lat pokoju, czy cały czas jeszcze mamy, no bo trudno jeszcze mówić o konflikcie na poziomie światowym, no ale ten pokój w dużej mierze osiągnęliśmy dlatego, że właśnie państwa zasadniczo chciały przestrzegać reguł. Rosja zanegowała ten porządek, Stany Zjednoczone stanęły w jego obronie, ale tak niezbyt zdecydowanie i niezbyt szybko, i to zresztą dotyczy nie tylko Stanów, ale tak naprawdę też znacznej części Europy. No my możemy tutaj oczywiście powiedzieć, że od początku byliśmy w grupie tych, którzy pomagali jak mogli, pomagali bardzo dużo.
1: Zaczęło się za Bidena i on był taki jednoznaczny, on od razu jakby...
0: Był jednoznaczny, ale jakbyśmy teraz tak otworzyli gazety z tamtych czasów i zobaczyli te dywagacje dotyczące przekazywania HIMARS-ów, najpierw tych o mniejszym zasięgu,
1: później
0: o większym zasięgu.
1: Tak, tak.
0: I wielu takich specjalistów już od wojskowości mówi, że gdyby Ukraina na początku dostała tą broń, którą i tak dostała później.
1: I pozwolenie na jej użycie takie pełne.
0: No oczywiście, to być może to odrzucenie sił rosyjskich, które przecież w pierwszej fazie się udało, byłoby większe i dzisiaj nie mówilibyśmy jednak o 30% terytorium Ukrainy zajętych, tylko o znacznie mniejszym fragmencie. Być może nawet ten Krym nie byłby odcięty. Możemy sobie tutaj oczywiście snuć wodze fantazji, no niemniej jednak widać, że ta reakcja Zachodu była nieco niepewna, co zresztą też jest naturalne, prawda? W końcu mówimy o państwie, które co prawda gospodarczo jest słabym krajem, no ale jednak posiada silne wojsko, posiada broń atomową, co najważniejsze, prawda, bo ta broń atomowa daje możliwość szachowania konfliktem atomowym. To poza takim wymiarem militarnym ma też wymiar polityczny. Są kraje w Europie, choćby Niemcy, gdzie ta obawa przed wojną atomową jest bardzo głęboko zakorzeniona również politycznie, więc niemieccy politycy mają z tym dużo większy problem, czy muszą w dużo większym stopniu to uwzględniać niż na przykład politycy w naszym kraju, prawda? I Putin sobie z tego doskonale zdaje sprawę i ta karta atomowa jest co chwilę wyciągana. Zresztą jak popatrzymy, co się dzieje teraz, prawda? No, ten ostatni atak na Kijów przy użyciu tych pocisków, no, nazwijmy ich hipersonicznymi, choć tutaj się specjaliści spierają, na ile one faktycznie są hipersoniczne. No niemniej jednak to jest broń, która się porusza z bardzo dużą prędkością. Może przenosić również głowice atomowe i to jest też taki sygnał regularnie wyciągany przez Putina, że jak coś, to my możemy tutaj, prawda, no właśnie taką broń masowego zniszczenia również uruchomić.
1: On stara się cały czas tą granicę wyznaczać, no a ja słyszę teraz, że wraca koncepcja, czy jakby jest przychylność tu Białego Domu, to będzie na plus dla Trumpa oczywiście, idea nuclear sharing, żeby jednak coś tam Polska mogła mieć u siebie te amerykańskie głowice. Ja nie wiem, na ile tutaj jest to realne, czy to jest takie hasło rzucone na pocieszenie, nie wiem, w tle oczywiście te wojska amerykańskie będą, nie będą, ile ich będzie. No natomiast patrząc na to, jak Rosja reaguje na każde takie jakby zapowiedzi, no to może być ta czerwona linia. To od razu będzie jakieś tutaj weto i straszenie znowu.
0: Znaczy, mi się wydaje, że z naszej środkowoeuropejskiej perspektywy myśmy się jakby do takiego straszenia już przyzwyczaili trochę. To jest zresztą język, którym się Rosja posługuje. My, i mam na myśli tutaj Polskę, zarówno ten rząd, jak i poprzedni rząd, wydaje mi się, że tutaj jest jednak pewna zgodność, żeby przekonywać naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej, że no to jest jakby język, który też wobec Rosji działa, prawda? To znaczy ten język łamania ultimatów, twardego postępowania, język prezentacji potencjału, siły, a nie taki koncyliacyjny. Koncyliacja jest przez Rosję odczytywana jako słabość, więc w tym kontekście, gdyby faktycznie udało się ten program Nuclear Sharing w jakiś sposób objąć nim Polskę, to na pewno byłoby dobrze. My i tak jesteśmy, już tak cynicznie mówiąc, na pierwszej linii strzału, więc w razie, jeżeli ten konflikt atomowy miałby się pojawić, to i tak nie jesteśmy w dobrej sytuacji, więc to tylko mogłoby naszą sytuację polepszyć, a nie pogorszyć, choć w kontekście tego typu konfliktu nie wiem, czy miałoby to już jakiekolwiek znaczenie.
1: A tak swego czasu jeszcze Francja tutaj próbowała tak też no, przejąć władzę jakby po stronie europejskiej. Macron taki dosyć zdecydowany też proponuje jakąś osłonę atomową właściwie całej Europie. Też trochę teraz o tym ciszej. Nie wiem, na jakim to jest etapie i czy to, co jest bardziej możliwe na tej szali, ta Ameryka, czy bardziej ta Francja, czy w ogóle Europa, no musi sobie radzić sama, czy może tam jednak czasem spojrzeć

0: za ten ocean z jakąś nadzieją. Wydaje się, że Polska ma tak trochę więcej atutów, ale czy to... Lepiej nie mówić, sprawdzam.
1: Znaczy,
0: chyba
1: tobie... znaczy na pewno nikt nie chciałby, żeby... Zresztą cała idea w ogóle broni atomowej polega na tym, żeby nie mówić, sprawdzam.
0: No
1: prawda?
0: Właśnie, tak.
1: I tutaj akurat jeżeli chodzi o Francję, to prawdę mówiąc, jesteśmy tutaj bardziej, przynajmniej z czysto formalnego punktu widzenia, jesteśmy bardziej zaangażowani, czyli jest tutaj bardziej rozwinięty ten format współpracy niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, no bo mamy w końcu to porozumienie. Ono oczywiście zostawia decyzję o użyciu tych sił zawsze w rękach posiadacza tej broni, czyli w tym wypadku Francji, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych
0: no byłoby to samo,
1: jest to również oczywiste. Tutaj wydaje mi się, że bo wyszliśmy przed chwilą mówiąc o tym porządku po II wojnie światowej, prawda? I teraz jesteśmy, ponieważ ten porządek się chwieje i zachwianie tego porządku oznacza również, że te państwa, dla których Stany Zjednoczone były właśnie takim ostatecznym miejscem ostatecznej obrony, państwem, które gwarantowało poprzez właśnie gigantyczny potencjał militarny obronę również przed atakiem atomowym, a może nawet nie tyle obronę, co jakby tą gwarancję odpowiedzi atomowej, prawda? Czyli ten mechanizm zniechęcania miał również obejmować dany kraj. No i teraz dzięki temu udało się osiągnąć rzecz niesamowitą, jak pan redaktor zauważy. Po II wojnie światowej, kiedy pojawiła się broń atomowa, ona doprowadziła do zakończenia II wojny światowej, udało się ten proces rozprzestrzeniania broni atomowej de facto powstrzymać, prawda? Jakbyśmy zerknęli w to, co pisali ludzie zajmujący się wojskowością w latach 50., to w zasadzie szacowano, że to będzie broń powszechna i za chwilę większość krajów liczących się taką broń będzie posiadała. Stany Zjednoczone do spółki z ówczesnym Związkiem Radzieckim poprzez traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ten proces skutecznie zatrzymały. Udało się również po rozpadzie Związku Radzieckiego zatrzymać to rozprzestrzenianie, czy jakby z miejsc, które kiedyś były Związkiem Radzieckim, a potem przestały być Związkiem Radzieckim, udało się tą broń usunąć.
0: Czego ofiarą jest dzisiaj Ukraina? Trochę
1: tak, czego ofiarą jest Ukraina oczywiście. Znaczy ona jest w największym stopniu ofiarą, ale to już mówiliśmy o łamaniu porozumień przez Rosję, tego, że no to pozbycie się broni atomowej, czy oddanie tej broni atomowej przez Ukrainę nie było oddaniem za darmo, tak? To znaczy ono jednak miało być oddaniem za gwarancję granic.
0: Oczywiście. I gdzie te gwarancje, pytanie?
1: No właśnie, tak? Prawda? I to jest zresztą pytanie nie tylko, jak mówimy o zobowiązaniach, nie tylko do Rosji, która tutaj je w oczywisty sposób złamała, no ale również do krajów to gwarantujących, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, więc kiedy mówimy o ich reakcji, to również tak na marginesie, że tytułem dygresji, warto mieć z tyłu głowy to, że to jest też realizowanie zobowiązań, które zostały podjęte dawno, bo w latach 90., ale jednak podjęte były. No i teraz, skoro ten porządek się chwieje, czyli dlaczego się udało tą proliferację broni atomowej zatrzymać? No właśnie dlatego, że większość państw wierzyła, że ten parasol atomowy będzie im zapewniał albo Związek Radziecki, albo Stany Zjednoczone. No i oczywiście Związku Radzieckiego już nie ma od dawna. My funkcjonowaliśmy w przekonaniu, że właśnie Stany Zjednoczone nam tą gwarancję dają. No i teraz...
0: My i chyba cała Europa właściwie, albo jej większość.
1: Oczywiście. Nie tylko Europa zresztą, prawda? Japonia, Australia i tak dalej.
0: Tak.
1: Więc teraz ten system się chwieje i zaczynają się pojawiać w wielu miejscach na świecie pytania, okej, no to w takim razie, skoro jedynym skutecznym obecnie mechanizmem powstrzymywania jest groźba użycia broni atomowej, to czy powinniśmy mieć własny arsenał? I na pewno pan redaktor odnotował, że również w Polsce odbywa się w zasadzie już dyskusja, a co by było, gdybyśmy wybudowali własną bombę? Albo we współpracy z kimś tam, prawda? To nie jest zasadniczo jakaś kosmiczna technologia, prawda? Znamy ją od kilkudziesięciu lat.
0: Ja się obawiam, że tu chodzi bardziej o zgodę tych wielkich graczy na to, żebyśmy to po prostu u siebie mieli. I to nie mówię tylko o Rosji, bo to jest oczywiste, że będzie na nie, ale właśnie choćby no, o tych Stanach Zjednoczonych.
1: To prawda, ale z drugiej strony, czy już teraz z trzeciej strony albo i czwartej, chwianie się tego porządku oznacza, że ta zgoda tych wielkich graczy, czy w naszym przypadku przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, staje się, mówię tutaj troszeczkę tak hipotetycznie, coraz mniej istotna. Tak, to znaczy, jak popatrzymy na to, co się dzieje w światowej polityce, to Stany Zjednoczone coraz częściej dostają takie, powiedziałbym, psztyczki w nos, tak? Znaczy, potem widzimy osłabianie się pozycji hegemonicznej Stanów Zjednoczonych, że coraz więcej krajów, które przez lata przyjmowały w zasadzie polecenia amerykańskie, czy wykonywały, grały w jednej drużynie ze Stanami Zjednoczonymi, zaczynają się Stanom Zjednoczonym stawiać, prawda? Świetnie to było widać na przykładzie Turcji, która jako członek NATO postanowiła sobie zakupić rakiety S-400 rosyjskie, przeciwlotnicze.
0: No tak, trochę to jest szalone.
1: I przecież wielkie oburzenie, ale Turcja wiedziała, że ma dobre karty w postaci położenia geograficznego, że Stany Zjednoczone są i tak zmuszone korzystać z jej lotnisk, jeżeli chcą operować na Bliskim Wschodzie. I w zasadzie zupełnie bezkarnie, no wstrzymano dostawę F-35, ale zasadniczo Turcja zaznaczyła swoją pozycję. Jak popatrzymy na Izrael, prawda, no to co się dzieje w tej chwili, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, 100 lat temu był taki film Walk the Dog, ogon kręci psem.
0: Tak.
1: Tak, no to jakbyśmy...
0: O sztucznej wojnie, tak?
1: O sztucznej wojnie, ale właśnie jakby ideą tego filmu było to, że świat medialny w zasadzie poprzez kreowanie takich nieprawdziwych
0: wydarzeń...
1: Wojna toczyła
0: się tylko w telewizji bodajże.
1: Dokładnie.
0: Reżyser z Hollywood ją tam reżyserował. Były tak, miasta bombardowane.
1: Dokładnie.
0: Tak, Dashni Hoffman i Ferreina.
1: Ta sztuczna wojna kreowała politykę Stanów Zjednoczonych. I stąd jakby to odwołanie do tego zwrotu frazeologicznego ogon kręci psem. I jakbyśmy poczytali, co w tej chwili mówi się o relacjach amerykańsko-izraelskich, no to regularnie pojawia się to pytanie, czy to nie jest dokładnie
0: Oczywiście.
1: Taka sama sytuacja, prawda?
0: W kontekście
1: prawda?
0: Właśnie ataku na Iran.
1: Ale, tak. też w kontekście takich działań, gdzie Izrael, Donald Trump ogłasza zawieszenie broni,
0: tak.
1: Następnego dnia Izrael mówi, że teraz będzie bombardował Bejrut, prawda?
0: Tak.
1: I to są rzeczy, które jeszcze jakiś czas temu nawet w przypadku Izraela, czyli państwa, które nie ma innego państwa o tak specjalnym statusie
0: tak,
1: w polityce amerykańskiej jak Izrael.
0: Mhm.
1: Więc nawet jeżeli Izrael coś takiego robi, prawda, no to oczywiście nam pokazuje to. Mamy Indie, mamy cały szereg innych mniejszych lub większych państw, które stają się w coraz większym stopniu samodzielne w polityce zagranicznej, a nawet może już, bo samodzielne się stało jakiś czas temu, ale w otwarty sposób sprzeciwiają się na przykład polityce amerykańskiej. I oczywiście my ani nie jesteśmy taką potęgą, ani nie jesteśmy na takim etapie i przede wszystkim kompletnie nie byłoby to w naszym interesie. Natomiast dużo państw, w tym my, zaczynamy się zastanawiać, okej, to jeżeli ten status amerykański będzie się tak zmniejszał, jeżeli faktycznie mielibyśmy przyjąć za taką prawdziwą deklarację, to co mówią niektórzy z obozu MAGA, że Stany Zjednoczone właśnie powinny wrócić do tej polityki izolacjonistycznej, czyli tylko nas interesuje Ameryka Północna, Ameryka
0: Własne
1: Południowa,
0: interesy.
1: No Grenlandia na potrzeby, uważamy, że to też jest Ameryka Północna, prawda, w zasadzie, ale cała reszta świata, no to niech sobie radzi sama, a Stany Zjednoczone skupią się na sobie, no to w takim razie my też chcemy mieć broń atomową. Nie? I teraz to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Francję, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to ja również odczytuję to jako pokazywanie, czy zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych, jednak pokazywanie, że, a czy deklarowanie, że tą funkcję one w dalszym ciągu będą wypełniać, prawda? Niestety, jak obserwujemy takie konflikty jak w Iranie, to w niektóre deklaracje amerykańskie coraz trudniej przychodzi uwierzyć. Mało
0: Dokładnie.
1: Tego, widzimy też trochę taki reality check, jeżeli chodzi o aplikowalność tej siły w praktyce, prawda? I to jest coś, co będzie się pewnie w najbliższych latach zmieniało, albo faktycznie Stanom uda się tą pozycję może nie odbudować, bo tutaj jednak ten system światowy się już pod wieloma względami zmienił nieodwracalnie, ale przynajmniej jakby zatrzymać tą erozję, prawda? I ja oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że rozbudowa tego programu Nuclear Sharing tak, aby ono obejmowało również kraje wschodniej flanki NATO, no to jest taki ruch, który to bezpieczeństwo europejskie mógł ugruntować, zwłaszcza jeżeli oczywiście temu by towarzyszyło też rozwiązanie jednak tej sprawy rosyjskiej w taki nieco bardziej konsekwentny sposób i byłoby też jednak jakimś takim dodatkowym zabezpieczeniem dla krajów europejskich i też takim mechanizmem, który zniechęcałby je do szukania alternatyw, prawda? A nie ma się co oszukiwać, jak posłuchamy polityków, zwłaszcza nie tych, którzy rządzą, ale tych, którzy gdzieś tam dzisiaj często są na marginesie europejskich, co oni mówią o przyszłości bezpieczeństwa, no to przecież wiele stronnictw mówi, a może pomyślmy o Chinach, prawda? Może niech Chiny staną się taką, nie wiem, może zaczniemy tak grać trochę na kilku fortepianach, prawda? Traktując Stany Zjednoczone jako taki punkt odniesienia, ale nie...
0: Pewnego też gracza, który, no to jest też, mam wrażenie, mocno związane z samą postawą właśnie Donalda Trumpa, który tak się zachowuje, a nie inaczej. I no te jego deklaracje, te jego wojny, to świat chyba nie do końca za tym nadąża, ale jeszcze chciałem nawiązać, to w końcu po której stronie, bo takie pytanie, ja wiem, że to banalnie zabrzmi, ale po której stronie w końcu w tym konflikcie, powiedzmy Ukraina-Rosja, stoi Trump, który właśnie przyjmuje na czerwonym dywanie i limuzyną wozi Putina, z tą bronią też tam ciągle są jakieś takie szachy i wręcz szantaże. No bo nie brakuje takich teorii, że może jednak faktycznie w tym wielkim, rzekomo zbliżającym się konflikcie z Chinami, to może lepiej Stany z Rosją przeciwko Chinom. No Europa w ogóle jakby nie jest wymieniana czasem jako jakiś gracz poważny i samodzielny, tylko jako bardziej tort do podziału w takim już totalnie makro geopolityce. Czy to są teorie takie bardziej futurystyczne?
1: No nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest bardziej futurystyczne. Oczywiście, jeżeli posłuchamy tych amerykańskich policymakerów, czy tych ludzi, którzy dzisiaj są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i politykę bezpieczeństwa, to tamten tak zwany odwrócony Nixon, o którym pan redaktor powiedział, prawda, czyli ten koncept dogadajmy się z Rosją przeciwko Chinom, był dyskutowany i są teksty, gdzie możemy o tym poczytać, że to byłby jakiś tam pomysł, prawda? To można wyjaśnić słuchaczom, że jest to odwrócone dlatego, że to jest jakby taki arebur, pomysł takiego konceptu, gdzie kiedyś Stany Zjednoczone dogadały się z Chinami przeciwko Rosji, prawda? Więc teraz zróbmy coś podobnego.
0: Ale teraz Chiny są potęgą, a Rosja tak troszeczkę niekoniecznie, prawda? Tu dwóch słabszych na jednego wielkiego miałoby być.
1: Poza tym poziom uzależnienia Rosji od Chin dzisiaj jest gigantyczny. To jakby ten koncept, on może się wydawać atrakcyjny, jak tak, jeżeli traktujemy politykę jako taką szachownicę, bez jakby wiedzy strukturalnej. Natomiast pozycja Rosji wobec Chin jest kompletnie inna. To jest państwo od Chin uzależnione na bardzo wielu polach. To jest państwo zasadniczo słabe, prawda? Więc ono nie jest w stanie też dostarczyć takiego potencjału Stanom Zjednoczonym, żeby, nie wiem, jakoś przechylić szale, prawda, tutaj w ewentualnym konflikcie. Poza tym, no to jest państwo z gigantyczną granicą z Chinami, prawda, więc
0: czyli jednak trochę political fiction. Nie bójmy się takich dziwnych scenariuszy.
1: Nawet bardziej political, myślę, niż trochę jest to political fiction, a już nie mówię o tym, że gdzie w tym wszystkim znajdują się ci sojusznicy z Europy, prawda, którzy w domyśle tej koncepcji mieliby być złożeni na ołtarzu tego porozumienia, no i teraz możemy się tylko zastanawiać, gdzie ta granica ołtarza by się przesuwała, prawda? Czy ona jednak by była za naszą wschodnią granicą, czy za naszą zachodnią granicą, nie?
0: No
1: czyli
0: tak, jak zwykle.
1: W której części tej karty dań byśmy się znaleźli. Ale no to jest pomysł, który raczej no właśnie z gatunku political fiction. I natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo ja akurat tutaj mam, jakby patrząc na politykę amerykańską, mam jednak dosyć jasne przekonanie, że Stany Zjednoczone cały czas są jednak po stronie Ukrainy, tak? To znaczy, oczywiście Trump szedł do władzy deklarując i zakończenie tej wojny i wielu innych wojen. Oczywiście duża część bazy politycznej Trumpa patrzy na Rosję zupełnie inaczej niż tradycyjni republikanie, tacy, których byśmy rozumieli jako takich z czasów Ronalda Reagana, prawda, patrzyli. Niekoniecznie to jest to imperium zła. No ale jednak Stany Zjednoczone tutaj bardzo wydatnie cały czas Ukrainie pomagają. Co prawda w tej chwili zasadniczo głównie za nasze, czyli europejskie pieniądze.
0: Tak, właśnie, no.
1: Ale jednak tą broń sprzedają, Rosji tej broni nie sprzedają, prawda?
0: Okay.
1: A Ukrainie sprzedają za nasze pieniądze, dostarczają im środki łączności. My co prawda za część tego Starlinka płacimy, ale to jest jednak technologia amerykańska i gdyby Stany Zjednoczone chciały, to jednym pstryczkiem zostałyby wyłączone, co się zresztą zdarzało w przeszłości, widzieliśmy i też Ukraina widziała, jak to wpływało na...
0: Właśnie to wszystko pamiętamy, te takie awantury, to pokażanie, o czym wspomniałem w tej takiej swojej tutaj przedmowie tego Zełenskiego, kajanie go tam na tych fotelach, prawda? Czemu to miało służyć? A może, nie wiem, może ta koncepcja wyewoluowała do tego, co mamy teraz, a może było inne, może tam jeszcze ten Trump coś chciał namieszać bardziej, badał tereny, badał to wszystko, on, jego współpracownicy.
1: Ja tutaj raczej się nie doszukuję jakiejś takiej wielkiej myśli przewodniej, która wszystkie te elementy spaja. Co do tej słynnej awantury z Zełenskim, myślę, że tu było kilka elementów. Znaczy, począwszy od jednak po prostu słabego przygotowania Zełenskiego do tej rozmowy, jeżeli chodzi o pewną taktykę dyskusji z Trumpem. On przyjął taki model rozmowy, jaki często stosował w rozmowach z przywódcami europejskimi, trochę takiego łajania, trochę takiej moralnej wyższości, coś, co jest jakby...
0: Mnie się trochę należy, ja tu bronię...
1: Trochę tak, ale to jest jakby zrozumiałe i do pewnego stopnia uzasadnione również stanowisko. Natomiast na Trumpa to zbyt dobrze nie zadziałało i zachował się z kolei trochę w takim swoim stylu, a miał w dodatku poczucie, że rozmawia ze słabszym partnerem, prawda? No bo w przypadku osobowości autorytarnych oczywiście tego typu zagrywki są najłatwiejsze, jeżeli ktoś od nas mocno zależy, a Ukraina cały czas, a wtedy jeszcze bardziej niż teraz,
0: Bardzo, tak.
1: Zależy, prawda? Więc jeden telefon, wyłączamy Starlinki, wyłączamy naprowadzanie rakiet dalekiego zasięgu, no i kicha, prawda?
0: A później to Stany się pytały Ukrainy, jak to zrobić, żeby strącać szachedy taniej niż za miliony, tak?
1: Dzisiaj Ukraina, można by, używając tego argumentu Trumpa z tamtej rozmowy, że Ukraina nie ma żadnych kart.
0: Macie karty wy tam w tych Stanach, tak.
1: To dzisiaj już jakieś karty ma. To oczywiście są w dalszym ciągu bez porównania słabsze karty niż mają Stany Zjednoczone, żeby było jasne. Niemniej jednak są już jakieś obszary, gdzie Ukraina nie występuje wyłącznie jako petent, prawda, w tych relacjach amerykańskich. No i oczywiście pytanie, na ile oni oraz my, bo te same dywagacje dotyczą też Europy, prawda, to znaczy my również jesteśmy z jednej strony klientem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wobec Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony mamy też dosyć sporo rzeczy, których możemy używać w tych negocjacjach. No i pytanie, choćby kwestie gospodarcze, prawda? Jednak Unia Europejska to jest trzeci organizm gospodarczy świata i my jesteśmy Stanem Zjednoczonym zasadniczo również bardzo potrzebni.
0: Ale te cła musiał narzucić, musiał się najpierw poawanturować, musiał najpierw świat poszantażować trochę. Ja już nawet straciłem rachubę i pewnie nie ja jeden, ile tych pomysłów już padło, musiał się z nich wycofać, tak?
1: Chciałem właśnie powiedzieć, że chyba trudno byłoby konia z rzędem temu, kto byłby dzisiaj w stanie jednoznacznie powiedzieć, gdzie, jakie cła obowiązują, prawda?
0: Abstrakcja.
1: Bo to jest dosyć skomplikowane. Mało tego, do tego skomplikowania jeszcze dochodzą wyroki sądów amerykańskich, które te mechanizmy nakładania ceł unieważniają. Trump reaguje alternatywnymi zachowaniami. Co chwilę oczywiście rzuca tą groźbę, że jak wam się nie podoba, no to pyk, 100% ceł, prawda? Ale to jest znowu bardziej groźba niż coś konkretnego.
0: I chyba na rynek wewnętrzny on też takie szaleństwa uskutecznia, żeby pokazać te właśnie MAGA, działa, tak? Ja tu robię wszystko, żeby Ameryka była wielka i nie będzie nam Europa tutaj swoich towarów za bezcen, a my im ciągle tą ochronę. No to jest ciągle ta jego gadka, prawda? Ta sama.
1: To jest, przy czym
0: ale
1: to
0: nieskuteczna.
1: No,
0: jemu inflacja rośnie, paliwo mu drożeje. Znaczy,
1: to jest
0: technologia w lesie.
1: To jest nieskuteczne oczywiście w tym sensie, że od samego mówienia nie ma takich, znaczy pewne rzeczy się po prostu dzieją w gospodarce. Co do samych ceł, ja tutaj się powstrzymam od wyrokowania, bo nie jestem specjalistą. Z tego, co zapoznawałem się z danymi, to jednak ten wzrost przychodów po stronie budżetu jest dosyć spory. Wzrost inflacji, wiadomo, to jest zjawisko wieloczynnikowe, ale zasadniczo, zanim te cła zostały wprowadzone, to większość ekonomistów wieszczyła dużo większą katastrofę inflacyjną, niż się wydarzyła. No do tego mamy jednak jeszcze Iran i kryzys paliwowy, który się w bardzo czytelny sposób przekłada się również na inflację, więc tu się można pewnie zastanawiać, gdzie ten wzrost, od czego ten wzrost cen bardziej zależy, czy od cen paliwa, które w Stanach są w tej chwili faktycznie wysokie, czy od tych ceł i w jakim stopniu, jak te czynniki się rozkładają, ale no, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że nie ma takich jednoznacznych dowodów, że te szastanie tymi cłami przyniosło Stanom Zjednoczonym, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, wyłącznie straty.
0: Okay.
1: Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, no to mówił pan redaktor o właśnie tym poczuciu sojuszników, prawda?
0: No jakaś wiarygodność, gdzie jest jakaś stabilność, tak? Jakieś to są takie szarpania z prawa na lewo. No strach uprawiać politykę, czy jakby no budować z kimś sojuszek, to właśnie każdego dnia ma inne zdanie. To ja wiem, że to jest takie może mało naukowe i politologiczne, ale to bardzo rzutuje. No uczucia, czy jakby no wiadomo, dzisiaj nawet się kampanii na tym tworzy. On rzeczywiście te miliony, że tak powiem, wyborców skradł też tym swoim takim pseudo, powiedzmy, szaleństwem, ale no w polityce międzynarodowej ja mam wrażenie faktycznie, że ta Europa już tak tylko macha, tak, okej.
1: Znaczy oczywiście polityka jest mniej emocjonalna, ta polityka, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe i ona trochę mniej ulega takim nagłym emocjom, choć też się takie momenty zdarzają. Natomiast bez dwóch zdań ten sojuszniczy potencjał Stanów Zjednoczonych, czyli to, że oprócz posiadania dominującej waluty, oprócz największych wydatków na zbrojenia, oprócz bycia pierwszą albo drugą gospodarką świata, w zależności od tego, jak to liczymy, to siła Stanów Zjednoczonych, taka międzynarodowa siła, w dużej mierze opiera się na tym, że jest bardzo dużo państw, które grają ze Stanami w jednej drużynie. Między innymi cała Europa. I to jest gigantyczny potencjał Stanów Zjednoczonych, którego nie mają konkurenci. Znaczy takiego potencjału nie mają Chiny, prawda? A tam jest oczywiście duża grupa państw, na które Chiny mają duży lewar.
0: Europa i petrodolar, tu innowacje, technologia. To tak
1: innowacje, technologia, metale ziem rzadkich, no wszyscy,
0: tak,
1: leki, stosowy. Prawda, na wielu, zresztą no Chińczycy mieli taki po kilkudziesięciu latach takiej, bym powiedział, subtelnej polityki zagranicznej, pojawiła się taka tendencja w polityce chińskiej, aby grać bardziej ostro i pokazywać, prawda, że jak nie chcecie nas słuchać, to my mamy też narzędzie nacisku.
0: Pandemia im pokazała, jak wygląda zerwanie łańcuchów dostaw i co się dzieje z połową świata, tak? Bez
1: tak, znaczy to ona w zasadzie nam pokazała wszystkim, prawda? Znaczy tak, uświadomiła tak. Ten poziom uzależnienia. Zostały z tego wyciągnięte wnioski i powoli, pewnie wolniej niż byśmy chcieli, nie we wszystkich obszarach, coś się tutaj dzieje, również w Europie, jakby Europa coraz bardziej widzi ten problem uzależnienia od Chin, mówi się już od dawna, zresztą nawet w priorytetach Komisji Europejskiej mamy ten tak zwany decoupling, prawda, czyli to takie uniezależnienie się od Chin, przynajmniej w tych kluczowych obszarach, ale to nie jest proste, prawda? No
0: właśnie, już nie jest na to za późno, kiedy oddaliśmy im całą technologię, know-how, oni to wszystko skopiowali i teraz nas tym szturmują za połowę ceny.
1: Znaczy, no to jest oczywiście kwestia tego...
0: A my sobie koszty energii podnosimy,
1: ale to jest
0: tak?
1: Pytanie, czy my koniecznie chcemy te wszystkie towary do nas wpuszczać?
0: Okay.
1: Czy jesteśmy ewentualnie gotowi troszeczkę więcej płacić za towary produkowane w Europie, choć to też nie jest wcale takie oczywiste, że one byłyby droższe, bo jakby w tej cenie tego tańszego towaru z Dalekiego Wschodu jest też element niepewności co do dostaw, niepewności co do cen, jak popatrzymy, nie wiem, na ceny leków choćby, prawda, to one przecież w ostatnich latach, a leki w dużej mierze, zwłaszcza te leki nie najnowszej generacji, tylko trochę starsze, to są leki, które w większości substancje aktywne do tych leków są produkowane albo w Chinach, albo w Indiach. I nie wiem, jakieś tam podstawowe antybiotyki, paracetamole, ibupromy, to są rzeczy, których ceny rosły o kilkadziesiąt procent, czasami nawet więcej niż 100% w bardzo krótkim okresie czasu. Więc pytanie, czy gdybyśmy byli w stanie sami wyprodukować te substancje aktywne, które są kluczowe w tych lekach, to nawet jeżeli one byłyby tutaj troszeczkę droższe, czy fakt większej odporności na takie wahania, większej odporności na problemy w łańcuchach dostaw, nie jest tego, nie byłby tego wart, prawda?
0: Dokładnie tak. Dokładnie
1: a już nie
0: tak.
1: Mówię o innych, zresztą, no, tak jak powiedziałem, wiele się tutaj dzieje, jak nie, popatrzymy na produkcję stali, prawda, to jest kolejny taki obszar, który przez lata był wolniutko się z Europy, że tak powiem, wyprowadzał do krajów o słabszych restrykcjach ekologicznych na przykład i tańszej sile roboczej. No i już od ładnych kilku lat zastanawiamy się, jak to powstrzymać. Znowu, to nie jest takie proste i też pamiętajmy, że to nie jest Europa i Unia Europejska nie jest gospodarką centralnie sterowaną, więc to nie jest tak, że...
0: I też kraje mają różne interesy.
1: Oczywiście.
0: Poszczególne kraje.
1: No tak? Nie wszyscy stale
0: Niemcy
1: produkują.
0: Największe teraz, jeśli chodzi na przykład o elektryczne samochody. Ale ja bym chciał tu zrobić mały przecinek, żebyśmy jeszcze zdążyli w tym całym tutaj geopolitycznym lekkim chaosie wspomnieć o naszej sytuacji, czyli Polsce, czyli nie powiedzmy wprost, ja od razu zapytam z grubej rury, no czy my mamy się obawiać, że Rosja zaatakuje, czy nie? Czy kraje bałtyckie, czy to jest w ogóle realne? Parę razy w tej rozmowie padło, że to jest jednak słaby kraj. Uzależniony od tego czy innego, no widać, tak do końca nie jestem przekonany, czemu to tak wygląda, że ta wojna na Ukrainie się przeciąga, przedłuża, tak? Pytanie, jakie zdolności militarne ma Rosja i czy ona faktycznie dybie na Europę? Na Polskę może najpierw, no.
1: Znaczy, nie jestem pewnie najlepszym rozmówcą do tego tematu, ale znaczy widzimy, że jeżeli chodzi o kwestie stricte wojskowe, no to znaczy to jest to miejsce, gdzie jest ten potencjał rosyjski, prawda? On z wielu powodów ten potencjał cały czas jest istotny, między innymi dlatego, że to jest po prostu wielki kraj i może sobie...
0: Przełączyli się na tryb wojna w ogóle chyba, prawda?
1: Tak, no ale też, no mówiąc jakby wprost, tam są też miliony ludzi, którzy po prostu po raz kolejny, bo przecież to nie jest pierwszy raz w rosyjskiej historii, mogą pójść na rzeź.
0: To prawda.
1: Większość krajów europejskich nie ma takiego potencjału. Widać na Ukrainie, jakie to są koszty, prawda, bo przecież te koszty ludzkie tam są gigantyczne. No jest oczywiście gospodarka rosyjska osadzona na surowcach naturalnych. Tak się składa, że te różne zawirowania geopolityczne, choćby to, co się dzieje w ciśnienie Ormus, to są rzeczy, które ten upadek rosyjskiej gospodarki odwlekają.
0: Bo
1: jeżeli surowce są droższe, to nawet jeżeli sankcje zmuszają Rosję do sprzedaży z bardzo dużą zniżką tych swoich surowców, choć w tej chwili przecież te sankcje akurat na ropę są chwilowo zawieszone.
0: No właśnie, mamy znowu jakąś odwilż tajemniczą.
1: No ale to znaczy do tajemniczą jak tajemniczą, prawda? To znowu pan redaktor powiedział, że są różne interesy, więc oczywiście są kraje, które z chęcią kupią troszeczkę tańszą ropę rosyjską. No, my przez to, że rząd podjął te działania związane z obniżeniem VAT-u i akcyzy, to mam wrażenie, że trochę nasi kierowcy, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby prywatne, no bo firm w dużej mierze ten mechanizm ochronny nie obejmuje, to trochę jakbyśmy byli tak oderwani od tych problemów, bo te ceny na stacjach nie są takie szokujące. Ale to nasz budżet kosztuje konkretne miliardy złotych. Znaczy, raz się skończy, ale to są miliardy, które moglibyśmy przeznaczyć na inne cele. Ja się cały czas zastanawiam, czy nie wolałbym, żeby jednak to paliwo kosztowało 8 zł, ale żebyśmy mogli te parę miliardów wpuścić czy w naukę, czy w służbę zdrowia, czy
0: nauka
1: w parę...
0: Nauka się dopomina 3%, chociaż każda branża się dopomina.
1: Od razu muszę
0: zapytać, no dobrze, ale jeszcze w tym kontekście militarnym, no dobrze, a program SAFE, który teraz rząd tak wychwala i miliardy wydane w parę dni, no tak oczywiście w cudzysłowie to nazywam, te umowy teraz podpisywano bardzo hucznie, medialnie odtrąbiono sukces. No co, zbroić się po zęby?
1: A oczywiście.
0: Na wszelki wypadek? Nawet za te długi?
1: Znaczy to niestety jest, świat się, pod tym względem już wiemy, że świat się zmienił i tu w zasadzie dzisiaj już nie ma nikt wątpliwości. Jeszcze kilka lat temu, kiedy rozmawialiśmy o tym potencjale produkcji zbrojeniowej, no to takim naczelnym argumentem było to, że Europa, cała produkcja zbrojeniowa w Europie została przestawiona w taki tryb niemalże rzemieślniczy, czyli produkujemy czołgi na naście sztuk rocznie, a nie na setki albo tysiące.
0: Nawet amunicji nie potrafimy porządnie.
1: Dokładnie,
0: w dużej
1: nie, bo nie mieliśmy, rozmontowaliśmy te wielkie linie, czy nie budowaliśmy w ogóle tych linii, dlatego że nie było zapotrzebowania. No pamiętajmy znowu, to nie jest gospodarka centralnie sterowana, tylko działamy za pośrednictwem firm, więc jakby trudno oczekiwać, że jakieś tam korporacje będą, nie wiem, niedochodowe, no bo to jest w interesie państwa, prawda, czy mają czekać, aż wreszcie ten popyt na broń się pojawi.
0: Trump nas obudził mocno, wszystkich tutaj.
1: Tak, natomiast teraz widać, że z kolei zapotrzebowanie na te produkty przemysłu zbrojeniowego jest gigantyczne, prawda, więc to jest dobry biznes, znaczy w tym sensie wiadomo, że przez wiele lat będzie bardzo duży popyt na to, nawet jeżeli nie będzie wojny, między innymi dlatego, że wojna na Ukrainie i Iran też bardzo solidnie przetrzebił magazyny zbrojeniowe na całym świecie, więc trzeba po prostu te zapasy odbudować. Nawet jeżeli mielibyśmy tylko dojść do tego etapu, który był jeszcze przed wojną na Ukrainie, a nie mówiąc o tym, że co będzie, jeżeli ten konflikt jakoś tam będzie się rozsiewał poza samą Ukrainę. Więc w tym sensie nie mamy za bardzo wyjścia, prawda? Ja akurat uważam, że ten model finansowania z programu SAFE jest czymś dobrym, to znaczy dobrym w tym sensie, że oczywiście wolałbym, żebyśmy nie musieli takich pieniędzy wydawać, czy wolałbym, żebyśmy mogli te pieniądze
0: albo
1: wydać
0: zadłużać się na, takie
1: na coś
0: lata,
1: innego.
0: Tak.
1: Znaczy zadłużamy się, to, zadłużaliśmy się wcześniej, kupując czołgi w Korei, też się zadłużaliśmy.
0: To prawda, i to bardziej.
1: Mnie jako politologa cieszy, że mamy taką dyskusję publiczną na temat zadłużania państwa. Przez wiele lat miałem wrażenie, że mowa o zadłużaniu to jest taki trochę temat tabu, jak wprowadzaliśmy 500+, a później 800+, to rozmowa o kosztach, jakie to generuje, była w zasadzie zupełnie gdzieś tam w tle. Więc oczywiście wolałbym, żeby te pieniądze wydawać na coś innego, albo żebyśmy nie musieli ich, tak? Żebyśmy nie musieli się tak zadłużać.
0: Żeby nie było tak, jak z tym samym programem, jak już takiej tutaj analogii pan doktor użył, bo jak wiemy, 500+ i 800+ wpłynęło marnie na przychówek. Ale to jest moja wredna dygresja.
1: Znaczy nie, to jest faktycznie...
0: Oby ze zbrojeniami poszło lepiej.
1: Znaczy dobry temat, pan redaktor wrócił na inną okazję do podyskutowania, bo ja uważam, że z jednej strony te programy przyniosły dużo korzyści, natomiast na pewno nie widzimy tych korzyści w tym obszarze demograficznym,
0: no, niestety,
1: prawda?
0: Tak. Ale więc... rynek wewnętrzny żeśmy pobudzili, to na pewno.
1: No ale też jeżeli chodzi o wychodzenie ludzi z biedy, o możliwości konsumpcyjne, to tutaj jest dosyć dużo takich pozytywnych zmian. Natomiast to jest, powiedzmy, temat na osobne spotkanie dotyczące polityk publicznych i tego, w jakim stopniu prawo, które tworzymy, powinno rozwiązywać konkretne problemy i czy później sprawdzamy, czy to, co zrobiliśmy, te problemy rozwiązuje, prawda? Natomiast już zamykając tylko ten wątek SAFE, no to oczywiście te założenia, gdyby nie było weta prezydenckiego, to wtedy te pieniądze mogłyby w nieco szerszym stopniu być wydane na różnego rodzaju takie...
0: Służby jeszcze, tak?
1: Służby, technologie podwójnego zastosowania, w większym stopniu infrastrukturę, policję, straż pożarną. Podejrzewam, że duża część tych środków i tak zostanie w tych miejscach wydana, tylko będzie trzeba znaleźć inne źródło finansowania, bo niestety... No nie ma się co oszukiwać, to zbrojenia na gigantyczną skalę, one są bardzo kosztowne i będą dla nas bardzo kosztowne i wszyscy za to zapłacimy i inflacją i paroma innymi jeszcze rzeczami. Oczywiście dobrze by było, gdyby ten proces był na tyle przemyślany, no aby właśnie w jak największym stopniu osiągnąć takie dodatkowe efekty tych inwestycji, czy to przy technologiach podwójnego zastosowania, czyli żeby to był również skok dla gospodarki cywilnej, a nie wojskowej.
0: Cały czas rząd też
1: dokładnie
0: mówi, że ma być.
1: W inwestycjach infrastrukturalnych, prawda? Czyli żeby to wielkie zadłużanie również przełożyło się na postęp w innych obszarach. Na pewno nie jeden do jednego. Gdyby nie to zagrożenie wojskowe, to moglibyśmy te pieniądze z dużo większą korzyścią dla nas wszystkich wydawać. Ale ja nie mam też specjalnie złudzeń, że nie jesteśmy jakby na etapie, gdzie już przestaniemy mówić o kolejnych pieniądzach, które będą na to musiały iść, prawda? Te duże wydatki cały czas jeszcze przed nami.
0: No i tu zrobimy dużą kropkę, bo niestety czas audycji się kończy, ale mam wrażenie, że jeszcze moglibyśmy bardzo długo tutaj dyskutować i moja propozycja jest taka, że do tematu jeszcze wrócimy. Zobaczymy, co przyniesie czas, a dziś już muszę podziękować. Przypomnę, gościem audycji Salon Naukowy był dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
1: Dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia.
0: No i wam, drodzy słuchacze, także dziękuję za cierpliwe wysłuchanie tej audycji i od razu zapraszam na kolejny Salon Naukowy, jak zwykle za tydzień w poniedziałek po 22:00. Dobranoc, mówi Krzysztof Rap.

0: poniedziałkowa noc z Radiem Opole. W kalendarzu 8 czerwca imieniny obchodzą Seweryn, Jakub i Maria. Dziś także Światowy Dzień Cyrku Bez Zwierząt. Były burmistrz Otmuchowa oskarżony o przekroczenie uprawnień.
1: W ocenie prokuratury doszło do naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.
0: Resort Kultury przyznał pieniądze na renowację sztandaru 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, a prudnickie starostwo ma problem ze znalezieniem wykonawcy krytego lodowiska.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam na ostatnie dziś wiadomości. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Otmuchowa. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień przy udzielaniu zamówień publicznych. Te były dzielone na mniejsze zlecenia, co miało pozwolić na obejście przepisów zakładających konieczność ogłaszania przetargów, tłumaczy rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
1: Janowi W. zarzuca się, że w latach 2023-2024 przekroczył przysługującemu uprawnienia, udzielając szeregu zamówień przedsiębiorcy, który miał wykonać usługi związane z remontem i przebudową dróg gminnych. W ocenie prokuratury doszło do naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, jak również ustawy o finansach publicznych.
0: Były burmistrz nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Dziś nie udało nam się z nim skontaktować. Burmistrzowi byłemu już grozi do 10 lat więzienia.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Miłośnicy skateboardingu kolejny raz opanują Plac Kopernika w Opolu. 20 czerwca w ramach drugiej edycji Dnia Deskorolki mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zawodach na desce, warsztatach graffiti i obserwować tworzenie muralu. To nie lada gratka dla wszystkich osób związanych z kulturą miejską, mówi Maksym Terenzani.
3: Całą imprezę umilać nam będzie DJ Rodo.
4: Miłosz Cymbała.
5: Jeśli chodzi o zawody deskorolkowe, przygotowaliśmy 5 konkurencji, przejazd na rampie, skoki wzwyż, skoki w dal, które są widowiskowe, które na pewno zadowolą publikę.
6: W tym roku udało nam się dodać panel dyskusyjny o graffiti. Odróżnimy sobie trochę graffiti od wandalizmu. Łączymy tutaj wszystkie elementy kultury hip-hop.
0: Dodawał Dominik Cymbała. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa poświęcona historii deskorolki. Do Opola przyjedzie 70 deskorolek z różnych krajów. Będą one z różnych okresów. Wydarzenie zakończy się występem Włodiego z grupy Molesta. Zmieniamy temat. Ministerstwo Kultury przyznało 130 tysięcy złotych na ratunek sztandaru 4. Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna. Sztandar i proporzec mistrzowski 21. Dywizji Piechoty Górskiej odnaleziono rok temu w rejonie ostatnich walk jednostki z września 1939 roku. Przez ponad 80 lat leżały one pod ziemią, przypomniał założyciel prywatnego Muzeum Pułku w Cieszynie Krzysztof Neścior.
7: Poszukiwacze okoliczni mieli ten moment, że ich wykrywacz natrafił na sztandar, ponieważ był dość głęboko zakopany. Taka miejscowość jest zielona koło Tomaszowa Lubelskiego. Tam niedaleko tej leśniczówki, figlarnia, ten sztandar został odnaleziony dokładnie w tym miejscu, gdzie w jakim rejonie opisywali swoje relacje oficerowie pułku.
0: Prace konserwacyjne zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich prudnickie starostwo, które liczy, że drugi przetarg wyłoni wykonawcę budowy sztucznego zadaszonego lodowiska. Pierwsze postępowanie unieważniono, bo zaproponowane ceny przekraczały możliwości powiatu. Nie planowaliśmy wydatku na poziomie 9 milionów złotych, wyjaśnia starosta Radosław Roszkowski.
8: W związku z tym jest kolejny przetarg, zobaczymy, jakie wpłyną do nas oferty. Jeśli nie wpłyną satysfakcjonująco, zastanowimy się nad kolejnym, ewentualnie nad złożeniem ponownego wniosku do Ministerstwa Sportu o dotację w wyższej kwocie. Kosztorys opierał się na cenach zbyt niskich na dzisiejsze uwarunkowania i dlatego dotacja jest niższa niż mogłaby być.
0: Na budowę lodowiska resort przyznał w lutym ponad 3 100 000 zł.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 17 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Będzie oczywiście w nocy chłodniej, bo od 12 do 14 uważać należy jutro, bo meteorolodzy IMGW zapowiadają z jednej strony bardzo wysokie temperatury do 27 stopni, ale może także być bardzo w naszym regionie deszczowo i burzowo. Spodziewamy się także gradu. Miejscami spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Podobne zjawiska będą nam towarzyszyć także w środę. Mimo to ja życzę Państwu spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Beata Przybytek, wokalistka, pianistka i kompozytorka. Dobry wieczór, witam serdecznie w jazzofonii Jacka Mielcarka. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski. Przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Beata Przybytek albumem I'm Gonna Rock You z 2012 roku wykonała jeden z najważniejszych zwrotów w swojej twórczości. Przechodząc od klasycznego jazzu i interpretacji standardów do roli autorki piosenek, której jazz, blues, soul i pop w formie nowoczesnej autorskiej wypowiedzi. Album I'm Gonna Rock You można odczytać jako moment emancypacji artystycznej Beaty. Nie tyle zerwania z jazzem, co jego rozszerzenia o język piosenki autorskiej. Jednak korzystanie z muzyki czarnej tradycji, soul, blues, jazz, Beacie Przybytek nie zawsze wychodzi na dobre. Posłuchajmy jeszcze dwóch kompozycji z tego albumu, Mr. Loverman i That's It, Beata Przybytek.

Teraz cotygodniowy cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Na płycie Avant-Garde znajdują się utwory The Blessing oraz The Invisible. Oba są reinterpretacjami materiału z kręgu Ornetta Colemana i jego wczesnego free jazzu. To ważne, bo pokazuje, że Coltrane w tym okresie nie tylko rozwijał własny język modalny, ale też testował radykalne idee Colemana. Jeszcze zanim w pełni wszedł w swoją późną, awangardową frazę. Muzyka pochodzi z sesji nagranych w 1960 roku, a wydanych dopiero w 1966. Grają John Coltrane, Don Cherry, Charlie Hayden i Ed Blackwell.

Album Polka Wojciecha Mazolewskiego i jego kwintetu to jedno z tych wydawnictw, które trudno zamknąć w prostym opisie gatunkowym. Choć wyrasta z tradycji polskiego jazzu, od początku działa bardziej jak muzyczna opowieść niż klasyczny jazzowy album. Otwarty, wielowątkowy, momentami filmowy, a miejscami wręcz klubowy. To płyta, która świadomie rozsadza granice stylu, traktując je raczej jako materiał do gry niż ograniczenie. Już sam tytuł Polka jest wieloznaczny. Z jednej strony przywołuje taniec ludowy i zakorzenienie w kulturze, z drugiej staje się metaforą kobiecości, rozumianej szeroko, jako energia, zmienność i siła, emocjonalna wielowarstwowość. Mazolewski wielokrotnie podkreślał, że album jest hołdem dla kobiecej energii i inspiracji, co słychać nie tyle w dosłowności, ile w sposobie budowania narracji muzycznej, pełnej kontrastów, napięć i nagłych zwrotów nastroju. Fragment albumu Polka grają Wojciech Mazolewski, kontrabas, lider kompozycje, Oskar Turek, trąbka, Marek Pospieszalski, saksofon tenorowy, Joanna Duda, fortepian, instrumenty klawiszowe, Kuba Janicki, perkusja i gościnnie Michał Bryndal, perkusja.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: A dziś będzie debata międzynarodowa, bowiem naszymi gośćmi są panie z Czech, Ewa Czechowa, specjalistka do spraw projektów unijnych z Ośrodka Kultury Mix w Krnowie, pani Petra Manzalowa, dyrektor tego ośrodka oraz przedstawicielka Polski, Joanna Korzeniowska, kierownik do spraw programów Prudnickiego Ośrodka Kultury. Witam pani serdecznie.
3: Witamy.
2: Bardzo wiele dzieje się na pograniczu polsko-czeskim. To po prostu aż niebywałe. Skąd pani biorą czas, żeby tyle rzeczy zrobić? Może pokrótce zajmijmy się tymi rzeczami, nad którymi teraz panie pracują. To są dwa projekty, tak?
3: Teraz realizujemy dwa projekty. Jeden projekt to jest Nasz Świat Muzyki. Trwał on już w ubiegłym roku i realizujemy go jeszcze teraz w tym. Po czesku to jest
4: Ewa. Nasz Świat Hudby.
3: Tak, to jest Nasz Świat Hudby. W ramach tego projektu robimy różne koncerty bardzo, bardzo różnej muzyki. Zakupowaliśmy różny sprzęt. Wyjeżdżamy na wycieczki po pograniczu polsko-czeskim z dziećmi. Mamy lekcje rytmiczne, mamy wystawy, no i wiele, wiele różnych innych rzeczy. Ewa, może dopowiesz?
5: Ale co je důležité, tak hlavně máme tyto akce společně. My vlastně hudební akce, které jsme dělávali doposud, tak jsme dělali buď v Krnově nebo v Prudníku. Obě dvě organizace jsme na tom tak, že máme ten potenciál, máme základnu umělců, ale nikdy jsme nedělali koncerty společně a to vlastně naboural ten
2: společně,
5: projekt.
2: Čili vzpůlně, tak?
5: Vzpůlně.
2: Čili i tak. Poláci, i Češi tak. Hrajou?
5: A hrajou i Poláci, i Češi, máme tam polské i české publikum, veřejnost, autobusy a tím vlastně otevíráme lidem jak z Prudníku, tak jim otevíráme dveře do Čech, z Čech zase do Prudníku. Nevím, jestli Joanka přeloží?
3: No nevím, či všechno bylo zrozumělo, ale myslím, že většinou tak. Chodí o to, že všechny rzeczy robíme wspólnie. Máme už takovou grupę, która działa w ramach projektu polsko-czeską, czyli składającą się z pracowników Miksu i Prudnika, która się zajmuje nie tylko samymi projektami, ale przygotowaniem i wystaw, i koncertów, i takim zabezpieczeniem technicznym. Czyli są wspólnie.
2: O mnogości tych imprez najlepiej świadczy fakt, że panie się spotykają praktycznie co tydzień, prawda? To nie są jakieś spotkania raz do roku.
5: To nie co tydzień, to praktycznie my jesteśmy wspólnie we spojeni praktycznie dnie.
3: No, właściwie każdego dnia czy prowadzimy kilka rozmów telefonicznych, mailowych, ponieważ to jesteśmy w trakcie przygotowywania 20 projektu wspólnego, także nasze kontakty już są, nie są tylko te pracownicze, tylko koleżeńskie. Ale może wrócę do tego projektu, co realizujemy, także po prostu wspólna...
2: O tę muzykę chciałabym zapytać.
3: Tak.
2: O jaką muzykę chodzi?
3: Jest muzyka country, jest muzyka poważna, są koncerty
5: folkowe.
3: Tak, muzyka folkowa. To są mniejsze koncerty, które organizujemy w ogrodach jednej czy drugiej instytucji, ale oprócz tego organizujemy takie festiwale. U nas są Dni Prudnika, w ramach którego występują zespoły polsko-czeskie, a po stronie czeskiej to jest dwudniowa impreza. Też występują zespoły polsko-czeskie. W zeszłym roku występowała jako gość Ewa Farna, Paulina Lulek oraz zespół Kolory, który wygrał konkurs supportów i reprezentował Polskę właśnie.
2: A czy amatorzy mogą występować na tych koncertach?
3: Tak, tak. Występują i profesjonaliści, i właściwie w większości amatorzy. Jeżeli chodzi o mniejsze koncerty, to występują amatorzy.
2: Gwarancją sukcesu takich imprez jest publiczność. Znaczy, ktoś musi przychodzić na te koncerty. Czy rzeczywiście one się cieszą popularnością?
4: Chodzi o publicy, to sam rozumiem.
3: Czy na te koncerty mamy zabezpieczoną publiczność? Jak ją zabezpieczamy?
2: Czy ludzie chodzą po prostu?
4: Určitě máme velkou návštěvnost těchto akcí. Jsme právě hrozně rádi, že nejenom z Česka nebo z Krnova, z okolí, ale i právě hodně z Polska. Ta publicita na polské straně je zabezpečená tady přes paní Jonu, přes Prudnický ošrtek kultury, kdy vlastně, ať už je to tam plakátové formy, mají taky prudnickou televizi, protože myslím, že i tam jde publicita. Na naší straně máme taky samozřejmě plakáty, billboardy, takže ta publicita je nejenom v místě, jako kdyby v Krnově, ale je to, dalo by se říct, v rámci i možná celého okresu, Bruntalského okresu.
5: To jde tak, tak. A hlavně celého toho pohraničí, že to přesahuje vlastně do toho Polska a do Čech.
2: To ile tak osob přichodzi na takie koncerty, mniej więcej?
4: Co se týká třeba té naší akce, té festivalové části, která se jmenuje, ta naše akce se jmenuje Krnovské hudební slavnosti, tak tam je denní, nebo celková návštěvnost, je tam nějakých 10 000 osob, což si myslíme, že je to opravdu velká návštěvnost.
2: To vážná impreza?
4: Je, ono, je to velký festival.
3: Tą część w ramach projektu festiwalową w tym roku i w ubiegłym, co robiłyśmy, to jest tylko część muzycznego jak gdyby festiwalu. Miks robi Krnowskie Hudebni Slawności już wiele, wiele lat. W poszczególnych latach one trwają różną ilość dni. Niekiedy to jest 5, niekiedy to jest 6. Od kiedy ja pracuję? Od 11 lat i od kiedy się zaczęła współpraca, bo od 2008 roku, to od tego czasu uczestniczymy właśnie jako Polacy, jako Prudnicki Ośrodek Kultury w tych koncertach. I teraz częścią tych Krnowskich Hudebnich Slawności jest Festiwal Polsko-Czeskiej Kultury.
5: A ja jeszcze muszę doplnić? Ja jeszcze u tych Krnowskich Hudebnich Slawności. Właśnie oni się składają taki z více dnu a ta návštěvnost jest za všechny tydny. Że mamy opravdu różne koncerty jak przed, tak po a właśnie w ramach naszej společnej činnosti je ta návštěvnost około 2,5–3 000 lidí, jo, že vás překvapila ta číslo, ale je tam opravdu hodně i ještě doprovodných akcí třeba v divadle, v koncertní síni a tak, takže ta reálná návštěvnost těch festivalů, kdy jsou ty česko-polské kapely, tak je kolem těch 3 000.
3: Ewa wspominała właśnie o, i zatrzymaliśmy się na tych festiwalach, na tych dużych imprezach. U nas to też jest około 4–5 tysięcy osób, ale na tych mniejszych koncertach jest różnie.
2: I zrozumiałam, że niektóre odbywają się w teatrze, tak?
3: Tak, bo Ewa, właśnie Krnowskie Hudebni Slawności to jest taka seria, no właśnie, to trwa kilka dni i zawsze w teatrze, mają bardzo ładny teatr, ponad 700 miejsc, zawsze na tych koncertach jest wypełnienie sali.
2: No żebyśmy my zazdrościli, to może powiedzmy, jakiej wielkości jest Krnow, do jakiego miasta ta można by w naszym regionie porównać, tak jak Opole?
3: 17 tysięcy,
4: 23 000 osób.
3: No, to jest tak praktycznie jak Prudnik, dlatego, dlatego współpracujemy ze sobą bardzo.
5: A jest skvělá ta dostupność, że jesteśmy tak blisko u siebie, jest to jakichś 35 kilometrów a właśnie tak blisko jesteśmy u siebie Krnow a Prudnik, ale ta veřejnost do tej to chvíle vlastně to tak nevyužívala a díky těm projektům a díky té činnosti kulturní naší společné najednou nemají problém přijet.
3: To vlastně Eva vzpomíná tutaj o publičnosti, že předtem vlastně publičnost skupiala se tylko na těch rzeczach, které se działy u nás, čili v Poku, Prudničanie, v Miksie, Krnowianie. A teraz tak nie jest. Jest tak, že my zabezpieczamy często autokary na drugą stronę granicy, także by widzowie mieli możliwość zobaczenia tego, co się dzieje po drugiej stronie.
2: A gdyby nie było tych autokarów, jak wygląda komunikacja pomiędzy Prudnikiem a Krnowem?
3: No nie ma żadnej, ale...
2: A odległość ile wynosi?
3: 35 kilometrów.
2: Co,
3: ale już właśnie dzięki tym projektom, dzięki tej naszej współpracy, to już się zdarza tak, że na te nasze imprezy, nawet nie ogłaszane za bardzo, czy w naszych instytucjach, przyjeżdżają już osoby prywatnie i to nas najbardziej cieszy. W ubiegłym roku kończyliśmy projekt Sztuka nas łączy, czyli Umieni nas spojuje. Przepiękne wystawy polsko-czeskie, przepiękna współpraca, plener fotograficzny oddający piękno naszego pogranicza i na tych wystawach naprawdę mieliśmy bardzo wiele osób, które przyjeżdżały z różnych miejsc, z Ostrawy, z
2: Czyli już słana towarzyszy tym imprezom. Ale ja na moment wybiegnę do przodu. A co będzie, jeżeli już nie będzie pieniędzy unijnych? Bo no, wiele rzeczy można było zrobić dzięki tym pieniądzom. A jak ten kurek zostanie zakręcony, to co?
5: Muziu?
2: Proszę, proszę.
5: My jsme si zrovna teď jsme v autě, když jsme jeli sem, tak jsme o tom diskutovali, co bude, co když nebudou peníze. My jsme si vlastně uvědomili, že v ty peníze, které jsou čerpány z Evropské unie, nás nějakým způsobem nelimitují, protože my, pokud ty aktivity budeme chtít dělat, tak my je budeme dělat. My tu činnost děláme, dělají Aša, Joana, děláme i my s paní ředitelkou, takže ty peníze nejsou pro nás ta zábrana.
2: Hmm. Čili peníze nejsou nejvážnější, dopoky jsou chenčí, nejsou aktivnost.
5: Ale měli jsme teď díky těm penězům, jsme měli tu příležitost.
4: Pilotně si to oskoušet, ty projekty, že to funguje, že to spolupráce funguje, že lidé vlastně z Krnova rádi jezdí do Prudníku, lidé z Prudníku rádi přijdou na akce do Krnova. A tím pádem, když jsme si vlastně tu spolupráci oskoušeli, že má ty pevné základy, teď které jsme jim dali, tak si myslím, že do budoucna právě ty peníze z Evropské unii nebudou až tak třeba, že bychom tak či tak v tom chtěli pokračovat.
2: Čili ty pierwsze pieniądze pomogły uruchomić pewne przedsięwzięcie i ono już po prostu funguje.
4: Ano, může se v tom pokračovat i bez nich.
5: My jsme mohli nakoupit třeba vybavení, na které bychom si nesáhli.
3: Čili vyposaženě zakupili jsme naprawdę
5: a my ho budeme používat dál, tak. A potom už vlastně
2: a vyposaženě to znaczy co?
3: Pavilony ogrodowe, zadaszenie nad sceną. Kupiliśmy oświetlenie, nagłośnienie dwa razy.
5: Ale my, když třeba některý měsíc vyjde a neuděláme akci českopolskou, tak už se nás ta veřejnost ptá, kdy je koncert, kdy můžeme přijet, kdy bude autobus. A to je to důležité, že vlastně jsme zakořenili v těch lidech to, aby měli zájem o kulturu v tom pohraničí.
3: Máme tež také řeči, jak robíme warsztaty. V ramach tego, že my też kupili wyposażenie i żelazka specjalne do enkaustyki. Praktycznie na terenie Opolszczyzny żeśmy krzewili i uczyli niektóre osoby, jak się posługiwać żelazkami do enkaustyki.
2: A proszę powiedzieć, co to jest enkaustyka? Wiem, co to jest inkaust, a nie wiem, co to jest enkaustyka.
3: To jest malowanie żelazkami. Pani Agata Wilczek, nasza artystka plastyk w Prudnickim Ośrodku Kultury, wzniosła tą jak gdyby sztukę już naprawdę na taki bardzo wysoki poziom. Jak robimy warsztaty po stronie czeskiej są robione, to wszyscy się właśnie pytają, czy przyjedzie pani Agata, bo wiedzą, jak ona pięknie to prowadzi, w jakim stopniu to jest prowadzone.
2: No ale żelazko i co?
3: No żelazko, papier kredowy i kredki woskowe.
2: Aha.
3: Te są naprawdę wspaniałe. Po prostu robimy też takie imprezy, które nie są robione w ramach projektu, bo niekiedy jest tak, że a słuchajcie, u nas będzie to i to, chcecie przyjechać i faktycznie wtedy zbieramy grupę, czy dzieci, czy jakichś seniorów, czy dorosłych i zabezpieczamy autokar i naprawdę nie ma problemu z zabezpieczeniem.
2: Czyli po prostu te imprezy niejako pączkują, bo wiadomo, że jak jest projekt, to musi on być wykonany ściśle według tego,
3: według reguł
2: się mieści, prawda, w dokumentach.
3: Ale oprócz tego mamy utrzymanie trwałości projektów, czyli każdy projekt gdzieś tam ma te swoje 5 lat i w ramach tego musimy utrzymać pewne, czy zrobić pewne imprezy, które dotyczyły danego projektu. A że tych projektów właśnie mieliśmy tyle, ile mieliśmy, to też te imprezy pączkują.
2: Bardzo ważna jest komunikacja i wszelkie takie działania, które służą temu, żebyśmy się wzajemnie dobrze rozumieli. I z tego, co wiem, są takie publikacje, które mają zbliżyć Czechów i Polaków językowo.
3: To był podręcznik języka polsko-czeskiego, który miałby ułatwić tą komunikację na pograniczu i to był projekt robiony przez Euroregion.
5: To nie był nasz projekt.
3: To nie był nasz projekt, ale wykorzystaliśmy również nasze kontakty i Ewa Czechowa, która jest z nami, była tam lektorką.
5: Mhm. Ja musím říct tady k tomu projektu, krásnému česko-polskému projektu. Já jsem do té doby nevěděla, do čeho všeho si díky Joany můžu jako podívat a dostat. Že budu někdy překládat české texty na polské a naopak a nahrávat.
6: Spíše to potom, že namluví. Že to bylo taky pro ní takový oříšek. Ale zvládla to bramurně, si myslím.
5: Tak, to bylo pro mě.
2: Ale
5: pro mě
2: co, trudný jest z českého na polský, či z polského na český?
5: Já jsem nahrávala tu českou část, ale musela jsem zkontrolovat, jestli je to dobře přeložené. Ono totiž může nastat to, že to slovo má jiný význam. Já nevím, jestli...
3: No takže nie každé slovo to samo znaczy i po prostu musiała sprawdzać, czy faktycznie te teksty, które dostała, to są te, które powinny być po czesku przetłumaczone. Mm.
2: No wiemy, że na przykład niektóre polskie słowa po czesku brzmią zupełnie nieładnie.
5: Tak, a tady to tam nastawało, ale musím říct, że ta współpraca była skwiela, jak z Euroregionem, tak z nahrávacím studiem w Prudnickém ośrodku kultury. Perfekcie.
3: Ja muszę jeszcze powiedzieć, że Ewa razem z Petrą to miały jeszcze inną przygodę, ponieważ ja języka czeskiego uczyłam w ramach projektu również i języka czeskiego uczyłam naszych policjantów.
2: To my byli taki.
3: Tak. Petrę i Ewę wykorzystałam.
2: Myśmy byli figuranci.
6: Myśmy byli pani uczytelki, myśmy zgłosili.
3: Także były na koniec były w komisji oceniającej efekty mojej pracy, czyli były dwa razy trzy miesiące i dwie różne grupy i właśnie tą jedną grupę oceniały. Myślę, że dobrze.
4: Ja si myslím, że pro nás to była strasznie zajímavá zkušenost, protože vlastně my jsme asi mohli tak nad pány policistmi, jsme nad nimi měli dohled a teď, když vidíte ty policisty, jak se vás bojí a jak jsou takový nesví, protože vy je tam jdete zkoušet, tak jsme si to jako ženy velice užívali.
2: A rozumím. Či to byla příjemnost, že policianti, kteří zvykle dají mandáty,
4: Naša autorita.
2: A polienc nie byli?

0: prakticky rodinné. Tady už je smazané úplně jakákoliv hranice mezi Čechami a Polskem. Jak ve spolupráci mezi námi, tak mezi samotnými lidmi. Já už se bojím jít do Biedronky v Prudniku.
1: Dlaczego?
0: Evička, dobrý den! Dzień dobry! Kdy budou váš tady?
1: Ale co, paní chce, aby zachovat anonimovost?
0: Ne, to nejde, to nejde.
2: Myślę,
0: ale
2: to prawie że to jest bardzo to miłe fajne. I właśnie z tego się śmiejemy, bo niejednokrotnie ja idąc w sobotę w mieście, to stwierdzam, że jest więcej Czechów na ulicy, którzy aho, Joanna!
0: Ale co jest ciężkie, ja już nie poznam normalnie, jestli je to Čech nebo Polak. Ja dokud nepromluví, tak ja fakt nevím.
1: A co dawniej było, widać takie różnice?
2: Myślę, że były zupełnie inne te kontakty i inaczej się do tego podchodziło. Teraz nawet przy tych kontaktach, które mamy, przy tych wyjazdach, ludzie inaczej traktują te osoby, to przykład Biedronki Ewy, że często właśnie ktoś się wtrąca, że może w czymś pomóc, może coś poszukać, chociaż wiem, że słowo poszukać to jest...
1: ale ona w jej sposób go ominąć.
2: Ale ludzie właśnie już z tych terenów przygranicznych nie zwracają na to uwagi i wiedzą, z czym to się kojarzy.
1: Ja się tylko zastanawiam, dlaczego nie może się to rozszerzyć na poza pogranicze? Dlaczego takie dobre kontakty występują tylko, no powiedzmy, kilka kilometrów od granicy, a w środku Polski albo w środku Czech?
0: Víte, ono, ja si myslím, že tam hodně hraje to, že ta naše spolupráce. Kdyby jsme byli dál od sebe, tak si myslím, že to má velký vliv na to, že by jsme to nemohli dělat opravdově. Johanko, jak by jsme to přeložili? Jakože my máme k sobě vlastně tak blízko, že jsme schopni jít, zajet, něco spolu nastane, udělat.
1: Ale já rozumím, blízkost povoduje, že každý pomysl je zrealizovaný.
2: Já tak myslím tak, že obojętnie, či byli bychom na druhém końcu Polski, v každém projekcie i v každých kontaktach jsou vážní ludzie. Tak. I ich nastavenie do tego, co chcą zrobić. A my jesteśmy takimi pasjonatami. Nas wszystko cieszy, już mamy pomysły na następne rzeczy, już wiemy, co by ludzi zainteresowało, co by ludzi chcieli, robimy jakieś ankiety, dopytujemy się, no i właśnie tym efektem...
0: My tym żyjemy.
1: Ale na początku musiały panie trochę ludzi jakby inspirować, prawda? To nie było tak, że czekałyście, a niech tam zgłaszają jakieś pomysły, tylko same wymyślałyście, jak wyglądały te początki.
2: To był rok 2008 i z Miksu przyjechała Katarzyna i Marcela. Nie pracuje już Katarzyna, to chyba było jakieś 4 lata temu. Troszeczkę zmieniła się ta strona osobowa Miksu. No i wybrana została Petra.
1: Czyli domyślałam się na lepsze, się zmieniło?
2: Znaczy nie, bardzo dobrze się pracowało z Katarzyną i ja powiem tylko, czy z Marcelą, czy z całym tamtym zespołem projektowym. Chodzi o to, że to były zupełnie inne początki. Już to nasze nastawienie do wszystkiego, a czy to wyjdzie, a czy to nie wyjdzie, ale tak jak ja powiedziałam, najważniejsi byli ludzie i te początki były super. Dały podstawę do tego, do tej pracy, którą tak, mamy teraz.
3: Tak, z tym bych souhlasila prawie, że myśmy to mieli o to jednodušší z Ewą, że my jsme vlastně přišli do rozjeté spolupráce. Ta spolupráce mezi Prudnickým ośrodkem a Miksem Krnov už byla nastartovaná a my už vlastně teďka jsme ji měli takovou potřebu rozvíjet. A to doufám, že se nám podařilo, protože těch společných projektů je opravdu hodně. Myslím si, že více než předtím bylo, že když si vezmete jenom jedného roku, třeba teďka budeme realizovat 3 společné projekty a to si myslím, že je opravdu pěkné.
0: Ale vrátím se k tomu dotazu, jak jsme ty lidi získali, tu veřejnost, že?
2: Čili tom publičnost.
0: Je to pravda, ze začátku prostě nechtěli. Nikdo, my zařídíme autobus, nikdo se nepřihlásí. Ale bylo to tak, že ono se to strašně rychle rozkřikne. První autobus jede 5 lidí, druhý autobus už odříkáme, opravdu. Už řekneme ne, nemáme místo, protože ti lidi musí to poznat, Oni poznají, že se jim to líbí, že je to něco zajímavé, že je to nové prostředí. V okamžiku, kdy oni poznají, že se jim líbí, že se jim líbíme my.
1: Wszystko zależy jakby od zaangażowania tych, którzy to organizują.
0: A de opravdu hodně poznat, jestli to ty lidi baví, když to vytváří, jestli to dělají rádi.

0: rádi, anebo jestli to dělají jako povinnost. Když to dělají rádi, tak to potom přenesou na ostatní. Je to perfektní.
1: Já povím ještě tak, že to ten projekt, který teraz realizujeme, čili Precz z nudą.
0: Zatočíme z nudą.
1: Tak, zatočíme z nudą. To jest właściwie projekt taki wykraczający poza naszą działalność kulturalną, bo to jest projekt raczej rekreacyjno-turystyczno-sportowy.
0: Taki wolnoczasowy u nas.
1: Tak, czyli taka aktywność turystyczna, spędzanie czasu wolnego przez ludzi skierowany do rodzin z dziećmi. Właśnie w sobotę jedziemy do Złotego Stoku, za 2 tygodnie jedziemy do Barda, za 3 tygodnie jedziemy do Zawadzkiego, będziemy pływać na kajakach, będą parki linowe, będą rafty, uczymy grać ludzi w petang, w disc golf. Właściwie tak, disc golf. To jest coś nowego. Myślę, że na Opolszczyźnie chyba będziemy tymi, którzy to wprowadzają dopiero.
2: Domyślam się, że ten disc golf wymaga mniejszej powierzchni aniżeli normalny golf, tak?
1: A nie, to są w ogóle specjalne kosze, gra się kółkami do frisbee, ale to są specjalne kosze, właśnie zamawiałam je w tym tygodniu i się dopiero uczymy reguł gry.
2: A kto podpowiada te dyscypliny, bo one są takie niepowszechne, prawda?
1: Przeglądałyśmy z Ewą strony internetowe i szukałyśmy czegoś nowego, co na naszych terenach jest.
3: A hlavně to bylo i dané tím, že u nás v Krnově se udělal stabilně diskolfové hřiště u nás v parku. A řekli jsme si právě, že když už tady se něco takového vytvořilo, takže bychom mohli to přenést i do Prudníku a vytvořit takové i vzájemné turnaje, kdy vlastně polští účastníci budou přijíždět k nám, budou vlastně u nás hrát taky ten disc golf a my vlastně i pojedeme, pokud se nemýlím, taky do Prudníku přivezeme české účastníky a i tam bude turnaj na polské straně.
2: No, čili v Krnově je teatr, tak? Je pole do disc golfa. No co ještě v Krnově a čeho nemá u nás?
0: V Prudníku je zase liga petangová.
2: Przyznam, nie wiem, co to jest ten petang. Co to jest petang?
1: Petang to inaczej bóle w to, co najczęściej grają Francuzi. I to ja muszę powiedzieć, że też w ramach jednego projektu, ale nie z Knowem, tylko z Bruntalem, z Urzędem Miasta z Bruntala, napisałyśmy z koleżankami taki projekt, gdzie uczyliśmy ludzi grać w bóle. No i to się tak bardzo dobrze przyjęło, że pewnego razu na turniej do nas przyjechał właśnie Mix Krnow jako jeszcze jedna ze stron czeskich. Była wspaniała zabawa. No i teraz
0: wygraliśmy.
1: Ja zawsze mówię, że ten, kto przyjeżdża na turniej albo bierze udział pierwszy raz w turnieju petankę, jak my mówimy, to zawsze wygrywa. Ja też pojechałam do Bruntala i wygrałam.
2: Czyli ktoś pani dał fory, tak?
1: Nie, żadnych fory. Ja 20 lat uczyłam wychowania fizycznego.
2: Ale nic panie nie wspominają o filmie. Ja jestem miłośniczką filmu. Czy coś na tym polu jest realizowane?
1: Znaczy, ja jestem właśnie pełna podziwu. Mix Krnow ma swoich pasjonatów. Jednym z takich pasjonatów to jest Paweł, który prowadzi kino. Kino Mir. I w tym kinie zawsze w miesiącu kwietniu jest organizowany przegląd filmów 70-milimetrowych, czyli krrrr.
3: Ja bym je poprawiła, mamy to ten festiwal w Dubnu. A příští rok máme 15. ročník, takže to bude je to mezinárodní festival, protože myslím si, že je hrozně důležité říct, že minulý rok jsme tam měli, nebo tento rok vlastně, letos jsme měli, protože už ho máme za sebou ten festival, asi 50 účastníků ze zahraničí, ale měli jsme tam lidi z Dánska, ze Švédska, z Ameriky.
2: Čili je festival v Berlíně, v Venecii, v Karlových Varách,
3: v Krnově.
0: Ale u nás je výjimečný.
3: U nás
0: tím, že ten formát 70 mm, tak
3: filmového vlastně pásu. My vlastně jsme v České republice, jsme jediné kino, které v této chvíli vám dokáže promítnout 16, 35 a 70 filmového pásma. A to jsme jediní a my jsme na tady tomhle tom postavili postavili ten náš festival, takže mě ten festival se jmenuje KR70MM Film Fest Krnov, kdy vlastně promítáme pouze ty filmy na těch sedmdesátkách, jak říkám.
2: Já nejsem pevná, ale chyba ten náš ostatní polský film, který zdobył taką popularność, Zimna wojna był na 16-milimetrowej taśmie.
1: Tak.
2: Ale właśnie słyszały Panie o Zimnej wojnie Pawlikowskiego?
1: Nie, pewnie jeszcze nie oglądały.
2: I przy tej okazji chciałam zapytać, bo Dorota Kłonowska robiła taki reportaż o kinie w Otmuchowie i Paczkowie, między innymi o festiwalu, bo w Paczkowie nie ma regularnego kina, ale jest tam organizowany festiwal filmów polsko-czeskich i okazuje się, że z tym jest problem. Czesi nie znają naszych współczesnych filmów.
1: Nie
2: Polacy nie znają. A kiedyś przecież pociągi pod specjalnym nadzorem, Pali się moja panno, znaliśmy Milosza Formana.
3: Murzyma panenko, Pali się moja
2: właśnie,
3: panno.
2: Właśnie.
3: No. Murzyma panenko.
2: I myśmy się, znaliśmy naszą twórczość, pisarzy, Hrabala, teraz jakoś to...
3: Vytratilo se to.
2: No, já
3: se taky myslím, nevím, čím je to, ale určitě se to vytratilo, jak říkáte, vaše generace, nebo vlastně i generace předtím to znali, ale teďka mladší generace neznají polské filmy. A myslím si, že ani mladší Poláci neznají moc české filmy. Nevím, čím to je, že se to
0: myslím,
3: vytratilo.
0: Já si myslím, že to i tím, jak jsou otevřené hranice, ty možnosti jsou teď obrovské.
2: No vlastně, niby více je, nie třeba spotykat se ukradkem,
3: a
2: jednak
3: budeme znát Avatar. Ale spíš bylo i tím, že vlastně dávno nebylo ani co v televizi. Měli jste pár programů a v pohraničí jsme chytali Poláky. Takže tím pádem jsme na ty polské filmy se koukali. Ale teďka v dnešní době kabelovky, HBO a tak dále, prostě děcka toho mají tolik.
1: Tak, možnosti jsou úplně jiné naš pokolenia.
2: Se, no. Tak, teoreticky tak. Natomiast jsem niestety z tego pokolenia, které ještě žilo v PRL-u i v televizi na přikaz słyszano nam rodzinę Homolków.
1: No, Homolkowa.
2: Nienawidzili się tego. Straszne skutki awarii telewizora, ale to miało tyle dobry skutek, że byliśmy mniej więcej zorientowani w naszej twórczości. A w tej chwili nie znamy ani rosyjskiej, ani czeskiej, a już o innych krajach byłego bloku to w ogóle nie ma co mówić. I trochę szkoda, bo no, zamykamy się jakby na różne możliwości.
1: Czy są wydawnictwa polskie, które zajmują się tłumaczeniami właśnie książek czeskich?
2: Niedawno rozmawialiśmy z tłumaczką, która ma właśnie wydawnictwo i z wnuczką Tadeusza Różewicza. Tak. Ona mieszka we Wrocławiu i tłumaczy najnowszą literaturę, między innymi kryminały czeskie. I ona jest jakby jeszcze takim kolejnym pokoleniem Solidarności Polsko, jeszcze wtedy czechosłowackiej. I mówi, że no niestety właśnie oprócz fanatyków, którzy interesują się, to w takiej powszechnej świadomości to nie funkcjonuje, a szkoda, bo współczesna literatura i polska, i czeska jest bardzo ciekawa. No między innymi to zamiłowanie do kryminałów. Panie czytają kryminały?
3: Ja nie.
2: Nie?
3: Ja nie. Ja się przyznam, że nie.
1: Ja też.
4: Ja głównie czytam przyruczki projektu.
2: No tak.
1: Ewa czyta załączniki do projektu.
2: Nie, bo chciałam podpytać, dlatego, że usłyszałam wiele dobrego na temat właśnie kryminałów, że są zupełnie inne niż dawniej. Zresztą nasze też. Ale wracajmy do tych projektów.
0: Wiecie, co jest skvěle, że właśnie teď jste řekla tu další naší třeba možnou příležitost. To my se teď zabýváme kulturou, hudbou, varštaty, nějaké kurzy, nebo výlety. Ale co když další z našich projektů to bude to kino, bude ten film. Může to být. Mm-hmm. A to je to, že my teď vlastně se snažíme fungovat česko-polsky v různých rovinách, ale teď třeba přišel od vás ten nápad, ten pomys, který...
1: Který zrealizujeme.
2: Protože... Ale je tylko jeden problém, že filmy české, znači, které jsou emitované v Čechách, muszą być dubbingowane. Mm-hmm. To prawda, že ale bez pozor. Napisów nie ma filmów?
0: Mm-hmm.
1: Tak,
2: no to i właśnie to troszkę przeszkadza, bo no dobrze by było, gdybyśmy my mogli oglądać czeskie filmy, gdzie mówią aktorzy po czesku i ewentualnie napisy. Tak. A wy, żebyście oglądali polskie z czeskimi napisami, bo byśmy się osłuchiwali z naszym językiem.
0: Gdyśmy zmienili to Pawła, Paweł Tomysiek, wedoucí właśnie kina, on se uczestni różnych takowych kursów. Trzeba, ja se z nim była w Praze na kurzu animace. Właśnie jak vzniká animace. A my máme teď najednou POK i my máme to prostředí. Obě dvě organizace máme kino a můžeme tam začít dělat právě tady tohle a přiblížit dětem, přiblížit lidem a v okamžiku, kdy vzbudíme ten zájem, u těch dětí.
3: Spíš to začít už u dětí zase znovu
0: pěstovat.
3: A tou hrou,
0: třeba tou animací.
3: Dětí, no.
0: Tak oni potom se do toho ponoří a bude to zase zpátky. To je jenom otázka času.
1: No, já kino bardzo długo działa v Krnově, naše s przerwami. Teraz začalo działać od 1,5 roku, dlatego jeszcze nawet nie zanurzyliśmy się w tym temacie tego kina, o którym pani mówiła.
2: No bo trochę szkoda właśnie, że w PRL-u, co byśmy o nim nie powiedzieli, to jednak kin było sporo. W każdym miasteczku prawie było kino.
1: U nas były 3.
2: Tak, a jak teraz spojrzę na nasz region, to większość albo w ogóle padła, albo funkcjonuje okazjonalnie. A przecież film jest no, wspaniałą dziedziną sztuki.
1: No u nas muszę powiedzieć, że przez te 1,5 roku to kino się naprawdę rozwija, a Petra razem z Ewą nie wie, ale w jednym z pierwszych projektów, które żeśmy realizowali...
3: Wieloletnie kino, nie?
1: Tak, było kino...
2: Takie pod gwiazdami?
1: Takie pod gwiazdami na rynku w Prudniku, chyba wtedy, nie wiem, przez 3 dni.
3: Też nasz Paweł przyjechał do Prudniku.
1: Paweł przyjechał do Prudnika i robił projekcję filmów razem z chłopakami, którzy
3: A jakie
1: gdzieś...
3: filmy se promitali wtedy?
1: Czeskie filmy. I naprawdę było zainteresowanie ludzi bardzo duże z tego względu, że to było robione na rynku. Wiem, że w pierwszym dniu musieliśmy już szukać krzeseł, żeby dostawić, bo takim cieszyło się to zainteresowanie.
2: W ogóle bardzo w Opolu na przykład jest stosunkowo mało imprez takich na ulicy. Czy w Krnowie odbywają się na przykład, tak jak u nas ostatnio, pokaz ognia albo jakieś przedstawienia a la cyrkowe, teatry uliczne? Dużo jest tego typu rzeczy?
3: Muszę to ja.
2: Jedna na drugą.
0: My tři jsme se rozhodli, že se nám líbí opravdu to pouliční umění, tak jsme jeli do Českých Budějovic a to je až na jihu Čech, to je hodně
1: 500
0: daleko.
1: 500 kilometrů od nás.
0: Jeli jsme se podívat na pouliční umění, bylo to opravdu skvělé a pořád si s tou myšlenkou hrajeme, jak to dostat vlastně jak do ulic v Prudniku, tak v Krnově.
3: My už jsme to trošičku nastartovali v rámci projektu Náš svět hudby, tak. Kdy jsme vlastně u nás letos v únoru v Krnově udělali masopustní průvod a bylo to právě ve spolupráci s prudnickým ošrotkem, kdy zase přijeli děti z Prudníku.
0: A nejen děti, že?
3: A nejen děti.
0: Tam přijeli lidi.
3: Bylo hrozně krásné, že vlastně jak jsme začínali průvod, tak teďka šla velká skupinka Poláků a byli to seniori, tak jsme si říkali, aha, tak asi jsou na výletě. A oni řekli, že ne, že vyloženě jedou a teďka myslím, že z Glubčic přijeli na Masopus, že se o této akci
2: dostali. Čili karnaval, tak?
1: Taký karnaval popřebírání.
3: A bylo jich asi 20 a přijeli do Krnova, jim se o naší akci dozvěděli a šli s námi ten masopustní průvod. Neměli sice masky, ale bylo to hrozně krásné, těch účastníků tam bylo strašně hodně. Děti z Polska si to myslím taky moc užili.
0: A jeden měl harmoniku, neměl?
3: Měl harmoniku, takže bylo to takové, že se zpívalo, tancovalo se a bylo to hrozně pěkné a děti si to strašně užili. A i když je to akce, která trvala zhruba 2 hodinky, tak měla strašně velký dosah a lidi s ní byli nadšení a odcházeli strašně spokojení. Každého účastníka jste viděla s úsměvem a to bylo něco nádherného.
2: Čili možná to je taký začátek karnavalu, který bude u nás verzí veneckého karnavalu.
1: A
3: masky tam byly taky nádherné.
0: Krásné,
3: to bylo něco neskutečného, jak jsou lidi kreativní a děti a rodiče, co těm dětem.
0: 600 lidí tam bylo.
3: Jo, takže
0: 600 lidí v tom průvodu.
2: Chcą, najlepiej, bo nie wiem, czy u Państwa jest coś takiego jak u nas Noc Muzeów, czy
1: jest,
2: Noc Kultury.
1: Jest,
2: tak.
1: Nawet i też cieszę się taką... Nawet tą akcję wspólnie 2 tygodnie temu.
3: Kiedyś w kwietniu, no.
1: Tak, 2 tygodnie temu.
3: 18 kwietnia.
2: A to jest zadziwiające, bo zwykle mówi się, a ludziom się nie chce, po pracy idą. I okazuje się, że idą późną wieczorem i na przykład u nas było archiwum państwowe. No, ktoś by pomyślał, a co to za atrakcja, archiwum państwowe, a w archiwum zrobiono salę hazardu, taką jaskinię hazardu, ruletka była, ludzie się bardzo to spodobało i okazało się, że rzeczywiście chcieć to móc
3: i
2: jak
3: tam
2: pomysł
3: to
2: chyta.
3: Program, když to není vyloženě o tom, že otevřeme vám muzeum, ale připravíme pro vás ten program, abyste si to užili v tom muzeu, tak přijdou a opravdu ta návštěvnost je vždycky vysoká a i když je to ve večerních hodinách po práci, jak říkáte, že lidem se nechce, chtějí, když je tam ten program, oni rádi dojdou.
4: A co je ještě důležité, my chodíme hodně za těma lidma na to náměstí nebo do toho, jak kdyby ven, ne, že toto jsou akce, které jsou třeba v muzeu nebo tak, ale my chodíme ven, například teď, jak jsme měli ten petang, tak vlastně tady ta aktivita byla v rámci projektu nebo ta akce, ale my jsme to udělali na schvál tak, že tam zároveň běžely i jiné akce a najednou to náměstí tak ožilo a spoustu lidí, kteří nešli na petang, se o tom dozvěděli a už s náma jedou na výlet, jo. A je to o tom, že prostě nebojíme se jít k těm lidem, jít za něma, dát jim to jako ukázat.
1: Že vychodíme po prostu z našich budynków, teraz tak samo w ramach projektu, który przeszedł nam w tym tygodniu. Właśnie jeszcze robimy niewielkie poprawki i podpisujemy umowę.
4: To będzie krasny projekt.
1: To będzie ta sztuka na pograniczu, która jest przedłużeniem projektu Sztuka nas łączy. Tym razem to też myśleliśmy o tym, żeby nie chować tą sztukę jak do tej pory w budynku, ale po to kupujemy specjalne wystawiennicze gabloty, żeby móc z tą sztuką wyjść na ulicę. I myślę, że ten projekt też nam się bardzo, bardzo uda.
4: To będzie krasny.
2: A o jaką sztukę chodzi? Czy rękodzieło?
1: Nie. W tym razem bardziej żeśmy się skupili na fotografiach.
4: Myśmy chtěli zapojit co nejvíc veřejnost z Čech a z Polska. Opravdu zapojit, protože my jsme zjistili, že historicky dávno ti Češi a Poláci spolu žili. Z Prudníku jezdili za prací do Krnova, z Krnova jezdili za prací do Prudníku, nacházeli tam přátelství, i rodinné vazby, brali se, jo, lásky. A tohle vlastně zmizlo. To úplně, to je pryč. A my jsme se rozhodli, že půjdeme k těm kořenům a uděláme sběr fotografií historických, které vlastně oslovíme lidi, i klidně pamětníky, kteří už vymírají, takže to musíme udělat teď. Já nevím, jestli rozumíte.
2: Tak, rozumiem, dlatego że powstaje wiele publikacji, między innymi w Głubczycach, właśnie o tym, jak była wymieszana ludność na pograniczu.
1: Bardzo.
2: Bo pobierali się ze sobą,
1: właśnie
2: pracowali. Na Śląsku Cieszyńskim, no to niesamowicie wygląda.
4: Ale było to i u nas, na właśnie Krnowsko-Prudnicko, tak to fungowało, protože my jsme textilní město, Prudnik taky, a vlastně tam byla stejná technologie, stejní zaměstnanci, jo, pracovníci.
1: Czyli ci sami pracownicy i te same zawody wykonywali. I niektórzy migrowali właśnie z Prudnika do Krnowa, tam były troszeczkę lepsze zarobki niż w Polsce. Taka właśnie wymiana pracowników była. I my właśnie sięgamy teraz.
4: A my do tego troszkę tak lipemy.
2: To jest bardzo piękne i właśnie szkoda tylko, że panie nie mogą z tym kagankiem oświaty wyjść trochę dalej, bo wydaje mi się, że na pograniczu jakby, może jestem naiwna, żyją lepsi ludzie, oni są bardziej otwarci na inną kulturę. Z racji tej, że blisko mieszkają, że my ze swoimi różnymi ksenofobiami, niechęcią do obcych, właśnie szkoda, że nie mieszkamy gdzieś bliżej jakiejś granicy.
1: Znaczy, staramy się to pokazywać. Na przykład ja przez te 3 ostatnie lata brałam udział w różnych takich spotkaniach z ludźmi kultury z całego naszego województwa. Brałam udział w Forum Ludzi Kultury, gdzie przedstawialiśmy nasze projekty. I właśnie dzięki temu gdzieś z tymi rzeczami, które robiliśmy, czy nauczyliśmy się w ramach projektów tych polsko-czeskich, staraliśmy się pokazać i nauczyć. Jeździliśmy do Zawadzkiego, spotykaliśmy się z ludźmi z Popielowa, z Głubczyc, z Głuchołaz. Także te rzeczy są gdzieś podawane dalej. Współpracujemy też z ośrodkami z Czech, na przykład z Instytutem Twórczej Fotografii w Opawie, którzy stamtąd fotografowie polsko-czescy, bo to jest taka szkoła, które w prawie połowę studentów stanowią Polacy, bardzo często biorą udział w naszych wystawach. Bardzo często przyjeżdżają.
4: Ano, na to nawážu, protože my třeba zase na ty nasze projektowe akce nebo aktivity zháníme umělce z Čech. A ti umělci, oni žijí v komunitách, oni žijí, zase mají své přátelé a teď se mi třeba stalo, že pan Steininger, který je vlastně vážený umělec a výtvarník z Krnova, my jsme ho měli v rámci projektu, on nám udělal výstavy, vedl nám varštaty, kurzy a najednou zjistíme, že on má další výstavy a navazuje další a další lidi, kteří už nejsou v rámci projektu.
2: Ty tvoříš šatka,
4: a to je to, čím rozšířujeme vlastně to povědomí a dostáváme ty naše myšlenky dál.
1: Já mogę tylko tak, taki przypadek z ubiegłego roku. Mieliśmy jedną z wystaw, była Stanielewicz
4: i pan Otisk.
1: I się okazuje, że Ewelina Różycka prowadzi z nimi wywiad. A no tak, co Stanielewicz, a to tak znam to nazwisko, pan Otisk mówi, nie? A się okazuje, że on właśnie w komunie razem z mężem pani Stanielewicz gdzieś był na jakimś poplenerowym, jakiejś wystawie poplenerowej wspólnie, gdzieś chyba w NRD, gdzieś tam pracował. I my się śmiejemy, że nagle ci wszyscy artyści siebie polecają dalej. Wszystkie wystawy, wszystkie jakieś warsztaty, które gdzieś są, widzimy to na przykład na Facebooku czy na Messengerze, wysyłają, słuchaj, teraz jedziemy tutaj, albo wiesz, ten nam powiedział, że...
2: Tak, to jest środowisko, które szybko się komunikuje.
1: Które się komunikuje i ma te możliwości współpracy właściwie w całej Polsce, czy w całych Czechach, jeżeli chodzi o stronę Polski.
2: No, kiedyś te kontakty były takie, mimo ustroju i granic zamkniętych były takie głębsze, bo takim przykładem u nas Polki, która studiowała w Pradze, była Agnieszka Holland. Mm-hmm. Ona studiowała reżyserię przecież na Uniwersytecie Karola, ale o jednej rzeczy nie wspomniałyście panie ani słowem. A przecież to mogłoby niezwykle jednoczyć. Kulinaria.
1: Akurat my te kulinaria nie robimy z tego względu, że praktycznie rzecz biorąc kilkanaście instytucji naszych w Prudniku, czy szkół różnych bierze udział również, czy realizuje różne projekty. Czy to są koła gospodyń, gdzieś jakieś działające.
2: O jedzenie chodzi.
1: I ja muszę powiedzieć, że bardzo dobrze u nas działa Agencja Rozwoju i Promocji Gminy Prudnik. Właśnie teraz w tym tygodniu, w dniach od 7 do 9 czerwca będą realizować wystawę twórców ludowych i rzemiosłowych artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Są tam wystawcy polscy, czescy, ale również kulinarni. Ja dzięki temu też wiem, że nasi włodarze gdzieś w Czechach gotowali różne potrawy polsko-czeskie. Wiem, że podczas jarmarku i w ramach projektów bożonarodzeniowych wydawaliśmy też wydawnictwa dotyczące kulinariów.
2: Ale najlepsze byłyby kosztowania, bo właściwie w tej chwili przy każdej wielkiej imprezie, na przykład teraz jest czerwiec projektowy designu, gdzie pokazuje się różne projekty i jedną z części jest właśnie smak. Próba smaku, łączenia smaków, więc wszyscy stwierdzają, że no przez żołądek najłatwiej się zrozumieć.
3: A teď je toho hodně, no, takových těch gastrofestivalů, jak se říká, kdy se ochutnává. A je pravda, že my jsme vlastně asi 2 roky zpátky, pokud se tomu tak nemýlím, tak jsme uvažovali s Evou, a že bychom udělali v Krnově nějaký gastrofestival. Ale nakonec, protože v okolí toho je jich hodně. Jako, nevím, jak tady v Polsku, ale v České republice jich máme strašně hodně a u nás v Moravskoslezském kraji je jich opravdu hodně, tak nakonec jsme od toho opustili, že v Krnově dělat nebudeme. Ale jak říkala Joana, aspoň ty polské, jako kdyby, když to řeknu takhle, stánkaře nebo zajištění těch polských pokrmů v rámci našich akcí máme, že opravdu si je zveme, ať už je přijede někdo z pirohama, nebo s nějakýma různýma výbornýma, teďka jsme měli nějaké akci
1: těstama,
3: že ty byly tak výborné, takže aspoň tady tímto způsobem to propojujeme, tu spolupráci.
4: Když ještě jsme u toho jídla, Krnov vlastně je řeckou obcí, protože v době druhé světové války se k nám přestěhovalo spoustu Řeků a v Krnově je právě skvělé
1: to. Bardzo dużo Greków jest mieszka
4: v Krnově. A právě v Krnov je speciální v tom, že tam by to šlo udělat ještě navíc i právě tady toto dat.
2: Čili bylo to české, grecké
4: a polské.
2: A polské. A
4: máme tak. Středisko volného času v Krnově, které je jak kdyby jednou organizací a oni právě pořádají tady ty kurzy. Proto my se jim do toho ani moc nechceme plést, ale oni dělají opravdu jeden den pečou dorty, druhý den dělají řecké speciality a můžete přijít, zaplatí si člověk kurz a naučí se.
1: Já tylko nie wiem, czy Ewa sobie przypomina, podczas akcji zimowej razem z dziećmi miałam warsztaty w zespole szkół rolniczych w Prudniku i nie wiedziałam nawet, wiedziałam, że robią kuchnię w ramach projektu. Kuchnia jest jak u Amaro, przepiękna. Moje koleżanki prowadzą tam właśnie warsztaty kulinarne dla szkół, dla dorosłych i pierwsze co było, jak tam weszłam, zrobiłam zdjęcie i wysłałam do Ewy i mówiłam, co myślić, może zrobimy jakiś projekt.
2: Będę kibicowała i żeby nie zabrakło piwa, bo pani nie mają pojęcia, jak tu jest wielu wielbicieli piwa czeskiego.
0: Teď już to wypada, że se chlubimy, ale my mamy w Krnowie piwowar. No, na chmele, na opice.
1: To, czego ja zazdroszczę, na przykład jak jeżdżę na te wszystkie akcje do Krnowa, tego, że niekiedy się zdarza tak, że u nas jest wszystko przygotowane, wydaje się, że mamy reklamę nie wiadomo jaką, bo też mamy telewizję, bardzo działamy na Facebooku, na stronie internetowej, działają nasze prywatne messengery i się nam wydaje, że o, będzie tyle ludzi, a nagle przychodzi garstka. Tak. A na wszystkich koncertach, których jestem w Krnowie, to muszę powiedzieć, że tam jest zawsze pełno. I mi się wydaje, że kultura odbioru muzyki, zabawy jest też zupełnie inna. Może gdzieś to piwo, które przy niektórych naszych akcjach kulturalnych mogłoby być, nie jest takim zabronionym elementem. Niestety w naszej nomenklaturze jest. Nie widzę tam osób pijanych, a to piwo jest. Ludzie się wspaniale bawią rodzinnie. Są małe dzieci, są dorośli, są seniorzy, a jednak się wszyscy bawią.
2: Musimy jeszcze do tego dojść. Na koniec chciałabym powiedzieć, że pod adresem pieniędzy unijnych, przeznaczenia, wydawania tych pieniędzy, często jest sporo zarzutów, ale myślę, że bardzo dobrze wydawane są pieniądze właśnie na projekty pogranicza. Że te instytucje, które działają na pograniczu, są bardzo aktywne i można powiedzieć, że są to pieniądze z całą pewnością niewyrzucone w błoto.
1: Starostwo prudnickie, a starosta prudnicki Radosław Roszkowski jest przewodniczącym Euroregionu Pradziad właśnie po stronie polskiej. Jest jednym z takich najlepszych, należy do najlepszych powiatów wydających pieniądze unijne w Polsce. Nie wiem, czy to jest 12 miejsce, czy to jest 10, ale gdzieś właśnie na tych początkowych miejscach. Ja zawsze mówię tak, że te pieniądze unijne to są pieniądze leżące na ziemi i trzeba się tylko dobrze schylać. Projekty dla nas są marzeniami, bo my po prostu realizując każdy projekt spełniamy swoje marzenia. Ja to zawsze będę powtarzać, dziewczyny wiedzą, że z uporem maniaka, ale marzenia, które dzięki właśnie pieniądzom unijnym spełniamy.
2: Więc życzę jak najwięcej marzeń, bo podobno najgorzej jest, kiedy się wszystkie marzenia spełniają. Niech się nie spełniają, żeby panie miały do czego dążyć. Dziękuję bardzo. Gośćmi naszej debaty była Joanna Korzeniowska, kierownik do spraw programów unijnych Prudnickiego Ośrodka Kultury, Ewa Czechowa, specjalistka do spraw projektów unijnych z Ośrodka Kultury Mix w Krnowie i szefowa tego ośrodka Petra Manzalowa. Bardzo dziękuję paniom.
1: Dziękuję bardzo.
5: Debata o kulturze.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek, rozpoczynamy audycję. Jak zawsze w poniedziałek naszym tematem będą patologie społeczne w bardzo różnym wymiarze. I oczywiście tradycyjnie nie jestem w studiu sam, razem ze mną jest Sylwia Petryna. Cześć Sylwia.
2: Cześć Witold.
1: Kiedyś już mieliście okazję słuchać naszej rozmowy. Sylwia jest coachką, też praktykuje taką metodę Kaizen, która myślę będzie bardzo przydatna, jeżeli tylko ktoś będzie chciał spróbować, a jest w tak zwanym dole psychicznym, finansowym, jakimkolwiek i blisko mu do tego kogoś, kogo pokazujemy często palcami jako nieudacznika, któremu w życiu nie wyszło, który jest marginesem, który jest na dnie i bardzo często określa się tych ludzi też niestety określeniem, że to patologia, bo nic nie potrafią, niczego nie osiągnęli, niczego nie zrobili. I tutaj, jak pamiętacie, nasze poprzednie spotkanie, tam podcast jest w razie czego na stronie Radio Opole, Sylwia napisała taką książkę Jesteś wystarczająca, odblokuj swoją moc, uwierz w siebie. Ale oczywiście nie będziemy tego tematu jakby powtarzali jeden do jeden. Do książki tylko odsyłam i zachęcam. Natomiast moje myślenie poszło jakby troszeczkę dalej i jest wynikiem też kilku zjawisk i wielu takich powszechnie używanych wytrychów, słów, którymi mówią, no tak, no ale żeby się zrobić, to muszę mieć pieniądze, a nie mam pieniędzy, prawda? To łatwo jest na przykład pójść sobie do fryzjera co tydzień, zrobić sobie fryzurę, zrobić sobie tipsy, kupić sobie firmowe ciuchy, a ja jestem biedny czy biedna, nie stać mnie na to i to jest raz. I ktoś powie, no to no co mi po takim mówieniu, że jestem wystarczająca czy wystarczający, skoro i tak wszyscy widzą, że nie jestem taki jak ta elita, w cudzysłowie oczywiście ujęta. I tutaj pojawia się poważny problem, problem bardzo poważnych patologii, takich jak przestępczość, takich jak prostytucja, bo nie jest żadnym odkryciem. Oczywiście teraz ostatnio jakoś tak mniej głośno jest o tych sprawach, ale jak Państwo pamiętacie, słynny film Galerianki o młodych dziewczynach, które no zamiast, bo oczywiście zamiast to też jest, dojdziemy do tego, można wybrać drogę prawą, drogę etyczną, moralną, żeby coś osiągnąć, zarobić. O tym powiemy. Jest sporo takich metod. A można pójść na skróty, czyli oddawać się na przykład bogatym dzianem, jak mówi młodzież, mężczyznom, za nowe jeansy, za nowe bluzki i tak dalej, i tak dalej. Było to zjawisko dosyć powszechne. Nie tylko u narkomanów, którzy też, tak jak dzieci z dworca zoo, też jak się dojdzie już do tej ściany, że już okradłem rodziców, babcie, wszystkich, nie mam pieniędzy, no to zostaje mi jeszcze ta trzecia droga, dopóki jeszcze ktoś będzie mną zainteresowany i będzie chciał mi płacić. I to jest właśnie ten związek. Ktoś może powiedzieć, no jak gdzie świat mody, naszego wizerunku, naszego powodzenia, sukcesu finansowego, i od razu patologia. No właśnie widać, że jest, zwłaszcza wśród ludzi młodych. I nie wiem, czy tych młodych uda się tak łatwo przekonać, Sylwio, i powiedzieć im, wiecie, naprawdę są ważniejsze rzeczy. Jesteście wystarczający. Możecie zachować godność, twarz, dobre imię i być szczęśliwymi, niekoniecznie z najnowszym modelem jakiegoś X samochodu, jachtem, prywatnym samolotem.
2: Czy można by było się zastanowić, kto ma teraz jacht, samolot, i ile jest takich osób w naszym najbliższym otoczeniu, nie? Bo to tak, my bardzo często patrzymy się tam, gdzie nie trzeba. O, ten wzrok nasz idzie w niewłaściwą stronę. Natomiast jakby wracając do tego, co powiedziałaś na wstępie, Witold, to ja tak zauważam, że to jest troszeczkę powiązane ze światem, w jakim my w chwili obecnej żyjemy. No, kiedyś było tak, że jak coś się kupywało, to się to cerowało i się nosiło, aż się to zużyje, nie wiem, rozpadnie. A w chwili obecnej każdą rzecz możemy wymienić nowszą, lepszą, a ona też jest taka nie za dobra, nie za fajna, bo ona się też szybko psuje. Czyli jakby ten konsumpcjonizm jest no wszechogarniający. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że tak w kontekście młodzieży, no młodzi ludzie się patrzą na przykład na swoich kolegów, koleżanki i na te, nazwijmy to, markowe ciuchy, o, bo to też można polemizować, czy to są markowe ciuchy, jeżeli ktoś ma na połowie pleców, nie wiem, wypisane, nie wiem, Heflinger czy,
1: czy Gucci.
2: Gucci. No to można by było się zastanowić. Ja mam koleżanki takie, które polują na torby na przykład. Nawet nie wiem, jaka to jest marka, ale te torby kosztują z 20 tysięcy i powiem szczerze, że niczym się nie różnią od torby za 200 zł.
1: A kiedyś była taka słynna akcja, że w jednym z dyskontów pojawiły się jakieś torby, właśnie czy torebki markowe i był z tego szum na całą Polskę. I to pokazuje właśnie to zjawisko, o którym mówisz. Konsumpcjonizm, jak pomyślimy o nim, no to wydaje się, no nie ulegaj, prawda? No ale to nie jest takie proste, kiedy jesteśmy bombardowani tysiącami reklam i mamy takie poczucie, że jeżeli nie będziemy mieli najnowszego ciuchu, czy firmowego, czy najnowszego iPhone'a, czy wielu innych rzeczy, no to jesteśmy jacyś gorsi właśnie na straconej pozycji. I buduje się w nas takie przekonanie, że musimy to koniecznie mieć, że to jakoś o nas świadczy.
2: Ja myślę, że to u młodszych ludzi bardziej to widać, zwłaszcza jeżeli rodzice na przykład się tam później zażenają, żeby dziecku coś takiego kupić. Ja może podzielę się też swoją własną perspektywą i takim moim doświadczeniem w wychowywaniu dziecka, bo akurat mój syn jest przykładem tego, że on kompletnie jest antymarkowy i to też wynika z naszego podejścia do życia, że my jakby nie zwracamy uwagi, czy to jest taka... On mi do tej pory na przykład wypomina, że ja mam telefon iPhone'a, ale ja jestem telefon iPhone'a mam dlatego, że on mi służy do pracy i bardzo fajne rolki w ogóle można iPhone'em kręcić. To już bardziej jakby on nam nie zarabia, można tak powiedzieć. Ale ten mój telefon już ma tyle lat, że już dawno powinna mieć jakiś tam nowy telefon. Natomiast czy to mi jest do czegoś potrzebne? I to jest właśnie, wracamy tutaj do sedna. Zadać sobie pytanie, czy to mi jest do czegoś potrzebne i co mi to daje? Bo kwestia jakby ubioru, bo zaczynamy od ubioru, tej części, a mam nadzieję, że później już jakby pójdziemy dalej.
1: Jest sporo.
2: Później pójdziemy dalej, ale co daje kwestia ubioru, tego, że jestem, nie wiem, ubrana w takie, a nie w inne rzeczy? To jest taki trochę substytut zastępczy, że ja wtedy szukam pewności siebie, szukam takiego być może mechanizmu, ewentualnie narzędzia do tego, żebym poczuła się ważna, czy poczuł się ważny. A tej pewności siebie i tego poczucia ważności my powinniśmy cały czas szukać w sobie, a nie na zewnątrz i w tych atrybutach zewnętrznego wyglądu. I oczywiście to się spotyka, że tam twoje wewnętrzne piękno jest najważniejsze i tak dalej, po czym się zderzamy ze ścianą, bo wchodzimy w życie dorosłe, gdzie każdy cię ocenia poprzez pryzmat tego, jak wyglądasz. Natomiast ja myślę, że w ogóle też trochę się zmienia w dzisiejszej młodzieży zwłaszcza, postrzeganie tego, co jest okej, a co nie jest okej. I myślę, że młodzież w chwili obecnej aż tak bardzo nie zwraca uwagi jak kiedyś na to, w co ktoś jest ubrany. Mają to po prostu gdzieś.
1: No tutaj bym się zgodził, bo powiem szczerze, że nie tylko środowisko hip-hopowe, ale bardzo często widuję wielu młodych ludzi, którzy są w jakichś porozciąganych dresach. Znaczy widać, że to jest jakiś kod kulturowy też dla nich, że oni się identyfikują z konkretną grupą i mają rzeczywiście, tak jak mówisz, gdzieś tą pogoń. Myślę, że rośnie też świadomość tego, że skoro nie pochodzę z rodziny milionerów, to pewnych rzeczy i tak nie przeskoczę. I po co teraz się zażynać i co mam udowodnić? Wypruwać sobie flaki dla nowych butów? Bez sensu, prawda? Zupełnie. Mogę być sobą, mogę być fajny. Ważne, żebym miał też ludzi podobnie myślących, bo myślę, że tu jest właśnie ten, gdybyśmy mieli mówić o zwalczeniu tej patologii konsumpcjonizmu, gonienia za jakimś ideałem, który zawsze będziemy gonić i jak z króliczkiem go nigdy w gruncie rzeczy nie złapiemy, bo nad milionerami się okażą jeszcze są multimiliarderzy, którzy wcale, jak tutaj Sylwia mi powiedziała przed programem, wcale się nie noszą w markowych ciuchach, dlatego że to te marki musiałyby im zapłacić prawdopodobnie, żeby oni założyli ich koszulkę, a nie odwrotnie. Więc oni chodzą w tym, na co mają ochotę. To jest ten, ale oni właśnie pokazują, że jak będziesz gonił, to dojdziesz do etapu multimiliardera, który właściwie robi sobie co chce, z czym chce. A ty możesz to zrobić już teraz.
2: Znaczy ja bym tutaj właśnie z tym, co chcę, kiedy chcę, to tak bym uważała. Tak, natomiast w kontekście ubrania, tak, ewidentnie można powiedzieć, że to jest też taki przykład właśnie, że nie masz tych pieniędzy i możesz to robić, a oni muszą mieć te pieniądze i teraz dopiero to robią. Taki żart sytuacyjny, ale coś w tym jest. Bo ja myślę, że osoby, które też dochodzą do takich pieniędzy, w końcu dochodzą też do wniosku, że to nie jest istotne. że istotne jest to, jak ja się czuję sam ze sobą i czy jest mi w tym wygodnie, czyli w tym moim wnętrzu, w tym, co mam w głowie, bo ja też wcześniej, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to powiedziałam, że najważniejsze jest bogactwo, które mamy w sobie albo w głowie, w tym na przykład nie doceniamy tego, że inwestując w jedną podstawową rzecz, a mianowicie w kompetencje, w nasze kompetencje, jesteśmy w stanie w określonym czasie dojść do określonych pieniędzy. Pod warunkiem, że mądrze inwestujemy w te kompetencje, a nie na takiej zasadzie, że myślimy, że będzie złoty strzał i nagle stanę się multimiliarderem.
1: Dla tych jest totolotek wtedy i oni sobie mogą grać w lotto i to jest ten ewentualny złoty strzał. Natomiast kiedy mówisz, że można więcej, oczywiście jako młody chłopak też na przykład dorabiałem na budowie. W życiu bym nie poszedł do takiej pracy, bo to była ciężka praca. Pamiętam, po pierwszym dniu miałem takie pęcherze na palcach, bąble, wszystko mi popękało, no ale posmarowałem maścią. Chciałem być twardzielem, to oczywiście bez koszulki też jeździłem z tą taczką, woziłem te cegłówki tym fachowcom oczywiście, bo ja to tam byłem pomocnikiem. Tak sobie spiekłem plecy, że miałem okłady całą noc, z bólu wyłem, no ale to koszty bycia twardzielem. Ale chodzi o to, że pamiętam ten moment, kiedy po 2 tygodniach dostałem kasę od tego majstra, tam szefa, i ja byłem przeszczęśliwy, bo to było moje, sam sobie zarobiłem, mogę teraz pójść i kupić sobie co chcę. I pamiętam dokładnie takie momenty, pamiętam nawet, że kupiłem kasetę grupy The Beatles, wtedy jeszcze na bazarze, więc średnio pewnie oryginalną, ale jaka frajda, jaka radość była z tego, że to ja sam sobie zarobiłem. I myślę, że to chyba, gdyby było wpojone, nie?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że ja uważam, że w chwili obecnej naprawdę można zarobić pieniądze. I można było powiedzieć, że praca szuka człowieka. Niektórzy myślą, że może w inny sposób i jakby są predysponowani do wyższych celów i okej. Okay. I to jest kwestia tego, jakie mają cele w swoim życiu. Natomiast jeżeli nam faktycznie brakuje pieniędzy na, nie wiem, podstawowe kwestie żywnościowe, to są zawsze dwie drogi. Jedna droga, szukać pracy i to aktywnie szukać pracy, a nie czekać, aż praca się do nas zgłosi. Druga kwestia to jest, no niestety, trochę wrócić się do szkoły i nadrobić to, co się wcześniej na przykład nie nadrobiło. Bo na przykład ja mam akurat doświadczenie pracy z ludźmi wykluczonymi społecznie, bo tu można powiedzieć, ty to nazywasz, mówisz też o kwestiach patologicznych zachowaniach, a ja jakby fizycznie pracowałam z ludźmi wykluczonymi społecznie, czyli długotrwale bezrobotnymi, z małych miejscowości, na przykład kobiet, które urodziły, nie wiem, 10 dzieci, no i praktycznie uwiązane przez całe życie z dziećmi były, bo się zajmowało, jak już jedno podrastało, to kolejnym dzieckiem trzeba było się zająć. I zawsze, w każdym momencie, jakby wracałam do tego momentu, co z tym, co teraz posiadasz, jakie masz zasoby, co możesz z tym zrobić, no bo jakby w tych różnych projektach, w których ja brałam udział, oni się nie znajdowali tam przypadkowo. No, czasami byli za karę, ale część z tych osób faktycznie chciała wyjść z tego takiego kołowrotka, bo życie się może różnie poukładać. I ci, którzy chcieli, to faktycznie mogli. Tylko to jest właśnie kolejna kwestia związana z tym, że my musimy sobie trochę inaczej poukładać priorytety życiowe i cele życiowe. A czasami cofnąć się o 2 kroki, to tak a propos Kaizena i małych kroków. Nieraz warto cofnąć się o 2 kroki, żeby potem zrobić takich kroków 10. Ja teraz na przykład pracuję z takim, no można powiedzieć, że to jest mężczyzna w moim wieku, który no skończył szkołę, jakąś tam skończył szkołę, ale całe życie czuł się nieswojo w tym swoim zawodzie i podjął decyzję, że pójdzie do szkoły średniej, że zda maturę i pójdzie na studia. I on ma lat 50. I on taką decyzję podjął, nie wiem, 1,5 roku temu. I przez te 1,5 roku przygotowywał się do tej matury po to, żeby teraz tą maturę zdawać. On jest blady. Sobie wyobraźcie 50-latka, którego mózg już aż tak bardzo nie przyswaja wiedzy, tak szybko nie łączy się, te komórki się już tak szybko nie łączą, żeby zapamiętać takie ilości informacji, żeby zdać maturę. Ale on podszedł do tej matury, on zda tą maturę. Ja wiem, że on zda tą maturę, chociaż jeszcze wyników oficjalnie nie ma. Ale ja trzymam za niego kciuki, on pójdzie na te studia, bo on ma taki cel. Ale...
1: Ja w to wierzę, dlatego że znam kilka przykładów osób, które podjęły studia właśnie w wieku no już dojrzałym. I to jest, i zresztą też znajomi, których mam, którzy uczą akurat są po tej drugiej stronie, mówią, że to są fantastyczni studenci i studentki, bo oni przyszli świadomie, oni wiedzą, czego chcą, to jest ich świadomy wybór i się starają. Ich to interesuje, chcą to zrobić. Więc mówię, z nimi praca jest o wiele przyjemniejsza bardzo często niż z młodzieżą, która jest taka troszeczkę jeszcze rozdarta i się zastanawia i przelicza, jakie z tego będą pieniądze. No, dla nich nie są już wtedy ważne, najważniejsze pieniądze. Oni chcą zmienić coś w swoim życiu i świadomie coś wybrali. Chcą, żeby było trochę inaczej. Chcą mieć z siebie też zadowolenie, z samych siebie.
2: Czy wiesz, to studia też nie są takim determinantem, że must be, każdy musi mieć studia. Ja znam wiele osób, które też studia nie skończyły i sobie świetnie w życiu radzą. Myślę, że młodzież teraz tak do nauki podchodzi różnie. To w zależności z jakich kręgów kulturowych i podejrzewam, że z jakiego województwa jest osoba. Nawet to różnie do pewnych rzeczy podchodzi, w tym do kwestii związanej z edukacją. I mam teraz wrażenie takie, że jest trochę łatwiej w zdobywaniu takich prac, zleceń i różnych innych rzeczy, gdzie jak ja byłam młodą dziewczyną, żeby pójść do pracy, to musiałam na przykład pracować w sklepie, czyli musiałam się dogadać z zespołem, bo wtedy był zespołem i najczęściej się jakby takie angaże stamtąd dostawało. Mogłam pracować jako kelnerka w restauracji, mogłam pracować jako korepetytorka, no bo przez wiele, wiele lat udzielałam takich korepetycji właśnie na studiach. Pracowałam też jako taka obsługa, no, punktów, można powiedzieć, wszystkich konsumentów, którzy na przykład ze skargami do sklepów przychodzili, no to ja w takim punkcie też pracowałam. I to były moje prace wakacyjne, wyjeżdżałam do Niemiec do pracy. I to były najfajniej zarobione pieniądze, bo chciałam sobie zarobić na przykład na komputer i prawo jazdy. I no, moich rodziców wtedy nie było stać, żeby mi akurat zagwarantować coś takiego, ale jakby no, był cel, trzeba było ten cel zrealizować. Ja myślę, że właśnie takiego patrzenia się przez pryzmat celów brakuje wielu osobom. I to też, żeby mnie słuchacze dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że jak będę się patrzył przez cele i w ogóle i to zawsze będzie high life. Nie, no będzie trudno.
1: I nie zawsze się uda.
2: Natomiast myślę, że lepiej spróbować, niż nie spróbować, a potem żałować.
1: No to prawda. Ja jestem tego samego zdania. Też nie wszystko mi wychodziło, ale nigdy nie żałowałem, że czegoś próbowałem, nawet jak nie wyszło, bo okazywało się, że to i tak dawało jakieś cenne doświadczenie, bo jak wiem dlaczego, no bo mogło się, czasami się okazywało, że to wcale nie był dla mnie taki bardzo ważny cel, że już w połowie drogi, Jezu, tak było na przykład ze studiowaniem ekonomii i tak wyobraziłem sobie siebie, czy ja naprawdę mam ściąć włosy, ściągnąć te swoje wszystkie koszulki metalowe, wbić się w garnitur, chodzić z teczką na szyfr do jakiegoś banku. Jezu, nie chcę tego. No i wyszedłem po prostu i rzuciłem te studia. Oczywiście nie namawiam. Chodzi tylko o to, że zdecydowało poczucie szczęścia, czyli tak naprawdę nie finanse, bo finansowo powinienem to robić. Mając perspektywę tylko i wyłącznie finansową. Wygrało poczucie takiego, że ja chcę żyć szczęśliwie, że są inne rzeczy, które mogę robić, które bardziej mnie kręcą. Może nie będzie z tego tak wielkiego hajsu, ale będę zadowolony.
2: I tutaj właśnie wracamy do jednej bardzo ważnej rzeczy, Witold, bo tutaj wracamy do kwestii wartości, co jest dla mnie ważne. I ludzie bardzo często źle interpretują pieniądze, bo pieniądze mogą być ważne w różnych momentach naszego życia, natomiast część ludzi uważa, że pieniędzmi załatwią wszystko. To nie chodzi o to, że pieniądze, tylko chodzi o to, co te pieniądze mogą w efekcie nam przynieść. One mogą nam przynieść, nie wiem, jakieś szczęście rodzinne, bo będziemy w stanie wykarmić rodzinę. One nam mogą przynieść możliwość, nie wiem, spędzania super czasu wolnego, czyli dają nam, mogą dać nam odpoczynek.
1: Tak, podróżujemy na przykład po Brazyliach, Japoniach, właśnie, prawda, czy innych Australiach, co jest dosyć drogie. Dla przeciętnego człowieka raczej nieosiągalne, chyba że będzie brał jakieś fuchy nadgodziny i odkładał grosz do grosza. No ale wtedy pytanie, czy warto się zażynać po dwie zmiany, gdzie już nie mam sił i później jadę na ten wymarzony urlop.
2: I odsypiam.
1: Aha, tak. Bo to bardzo często tak później wygląda. Więc ja myślę, że... No, To jest oczywiście bardzo, bardzo trudne, bo ktoś powie, kto marzy o tych wszystkich podróżach i świecie, powie, no tak, to łatwo mówić komuś, kto ma, bo on sobie jeździ, to łatwo tak powiedzieć potem, a to przecież nie musi, są inne ważne cele. Ale rzeczywiście mnóstwo ludzi nigdy nie było, moi rodzice nigdy nie byli w Australii, Japonii, w Korei. Uważam, że żyli bardzo szczęśliwie względnie przez całe swoje życie. I nie sądzę też, żeby spędzało im to sens powiek, że gdzieś tam nie byli. Bo to jest też, myślę, kolejna ważna rzecz. Dlaczego? Bo ty jak powiedziałeś, że ja używam słowa oczywiście patologia, dlatego, że bardzo często ludzi, o których mówisz, wykluczonych, tak się właśnie określa.
2: Tak.
1: Ja jestem daleki od tego, żeby ich tak nazywać. Mało tego, i Państwo doskonale słuchacze wiecie, że bardzo często odczarowuje to słowo. Tam, gdzie używa się go, ono jest absolutnie nieadekwatne. Ono ludzi krzywdzi, ono ludzi dobija, jest absolutnie nie na miejscu i niewłaściwe. I w przypadku ludzi wykluczonych, bezdomnych, bez pracy, tak jak zresztą powiedziałaś, to jest, jeżeli ktoś ma, naprawdę ma bardzo dużą potrzebę, żeby coś ze swoim życiem zrobić, to można pójść na początek do jakiejkolwiek pracy. Przecież chodzi o to, żeby coś zjeść. To jest na pewno lepsze niż kraść.
2: No bo to jest wszystko związane z piramidą Maslowa. Jak każdy z Państwa przynajmniej raz w życiu może gdzieś słyszał, otarł się o to, że ta piramida też pokazuje, że te potrzeby najniższego rzędu, jeżeli one nie są zaspokojone, to nie ma co myśleć o tych potrzebach wyższego rzędu, czyli samorealizacji, edukacji i tak dalej, duchowości, co oznacza, że potrzeby najniższego rzędu to jest wikt i opierunek i takie bezpieczeństwo związane z tym, że ja mam dach nad głową, jest mi ciepło, kiedy na zewnątrz jest zimno, mam co jeść, mam co pić i ewentualnie w co się jeszcze ubrać. I w sumie jestem jeszcze, bardzo często ludzie jakby no, funkcjonują, życie społeczne dla nich jest istotne i bycie z bliskimi, bycie z osobami, na których nam zależy, to też jest jednym z elementów tych podstaw, które jeżeli są spełnione, to wtedy my możemy myśleć o czymś innym. Natomiast wyszliśmy z takiego tematu od galerianek i przeszliśmy takim łukiem do różnych innych kwestii związanych właśnie z tymi, nawet z piramidą Maslowa, ale ja chciałabym jeszcze tak trochę zawrócić do tych galerianek i jakby pokazać te zjawisko, które bardzo często mogło być związane z tym, że człowiek jest w niewłaściwym środowisku, ale też nie otrzymał właściwych wzorców na etapie wychowania. I to właśnie te wzorce zaburzają postrzeganie, że ja, no bo popatrzcie, spodnie, nawet markowe, są wyżej traktowane niż moje ciało. To znaczy, że jeżeli ja w taki sposób podchodzę do swojego ciała i do siebie, no to ile tam musi być nienawiści względem siebie, co oznacza, że nie ma tam określonej wartości. Wartością jesteśmy my jako ludzie. No każdy z nas ma swoją wartość i należy po prostu tego dobra, nie wiem, tym dobrem się opiekować, no i jakby dbać o to dobro.
1: Tak, mi się przypomniał też taki program, nie pamiętam jaki, ale dokładnie pamiętam, bo to było wstrząsające dla mnie. Jakiś zakład kosmetyczno-fryzjerski i tam przyprowadzono starszą panią. Widać, że po prostu raczej biedną, jakbyśmy powiedzieli, niezadbaną, niezrobioną, krótko mówiąc. I te panie w tym salonie ostrzygły ją, wymakijowały i tak dalej. I rzeczywiście, i później zostawiane były zdjęcie przed tak zwaną metamorfozą i po. I mi było tak smutno, ja uważam, że to była, nie wiem, ludzie bili brawo, wow, co można zrobić, a ja byłem przerażony, bo ja zobaczyłem wszystkie te kobiety, których właśnie nie stać na salony piękności, na te fryzjerki, bo przecież tutaj ją wzięto do jakiegoś programu, to było celowe. Natomiast jest cały tabun kobiet ciężko pracujących, styranych, które chętnie by sobie zrobiły maseczki, masaż, kąpiel gdzieś tam w jakichś aromatach i tak dalej, wypoczęły, zrelaksowały się, a nie mają jak, bo jeszcze później wracają do tego kilkorga dzieci, często po tej swojej pracy i jeszcze pomimo tego nie stać ich na to po prostu zwyczajnie finansowo. I mi zrobiło się ich wszystkich żal, bo ten film, ta metamorfoza pokazała, że popatrz, jak niewiele niby trzeba. No właśnie dla wielu osób to jest bardzo wiele. I tu znowu uderzamy w ten taki marketing, ten przemysł taki reklamowo, tak, beauty, modeling, konsumpcjonizm. No jak ty masz zwykły telewizor, a nie jakiś 4K? Boże, jak ty możesz na tym filmy oglądać? No to bierze

0: i lądujemy na bruku. I z tej sytuacji...
1: Tam nie ma zlituj się.
0: I tam nie ma zlituj się. I z tej sytuacji się podnieść jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, bo nawet jak znajdziemy pracę, to i tak będzie nam zabierał połowę tego, co zarobimy. To wtedy już nie dostaniemy przede wszystkim żadnych kolejnych rat w żadnym banku, no bo skoro już mieliśmy komorników, zajęcia i tak dalej, to nikt już się nam nie, nikt nam tego nie da, nie przejdziemy tej weryfikacji w żadnym banku, a do tego mamy jeszcze wszystkie oczywiście chwilóweczki i tak dalej, to wszystko, co zaczęło być szczęśliwie, w miarę nadzorowane, szczęśliwie mówię, bo tutaj opieka państwa jest bardzo, bardzo też potrzebna, umówmy się. Niemniej jednak właśnie ta spirala, co ja chcę, czego ja, czy na pewno tego potrzebuję, jak nie będziemy nad tym panować, to bardzo łatwo staniemy się właśnie, będziemy w tym gronie wykluczonych.
1: Ale tutaj mówisz o czymś takim, co ja nazywam inteligencją finansową i to też jest związane trochę z ubóstwem umysłowym, bo jeżeli myślimy o właśnie tych kwestiach związanych z wykluczeniem, to jednym z objawów wykluczenia jest niewiedza na temat zarządzania własnymi finansami. I pamiętam, że podstawowym takim programem szkoleniowym, który jest realizowane bardzo często przy tych grupach społecznych, jest zarządzanie budżetem domowym. Po to, żeby ludzie zobaczyli, skąd się biorą pieniądze, ile tych pieniędzy mam, ile mogę wydatkować, jak mogę tym budżetem zarządzać. I to jest tak, to tak a propos tych kredytów i chwilówek, bo to jest coś, czego na przykład nie uczono w szkołach. I teraz się pewne rzeczy pojawiają w szkołach, przedmioty typu przedsiębiorczość, czy tam własny biznes, czy jakby związane z takimi kwestiami, chociaż to dla mnie to też jest dalej za mało, bo inteligencja finansowa, czyli umiejętność posługiwania się też swoimi pieniędzmi, to też jest o tym, że żeby nie wydawać więcej niż się zarabia, ale też jest o tym, żeby nauczyć się oszczędności, żeby myśleć przez pryzmat, że czasami 5 zł odłożone może w skali roku zrobić bardzo fajne pieniądze, bo ja nawet w domu robiłam taki eksperyment ze świnką skarbonką, gdzie jak miałam takie maniaki w portfelu typu 5 zł gdzieś tam, bo ktoś mi wydał pieniądze i mieliśmy takie prawo niepisane, żeby te 5 zł wrzucać do tej skarbonki, no to chcę powiedzieć, że po roku jak rozbiliśmy tą skarbonkę, to tam mieliśmy prawie 3000. Tak więc to były tylko takie 5-złotówki, które wrzucaliśmy jak były wolne. To gdybyśmy to robili regularnie, to może by się okazało nawet, że ja bym była w stanie te 10 tysięcy uzbierać i wtedy sobie kupić ten telewizor 4K. Mhm. To o czym mówimy, to jest jakby takie zjawiska, różnego rodzaju zjawiska, które one są powiązane, bo niewiedza w jednym nakręca niewiedzę w kolejnym, czyli zobaczcie, że jeżeli nie stać nas na pewne rzeczy, ale nie mamy też wiedzy właśnie takiej finansowej, w jaki sposób możemy te rzeczy zarobić, jak można zarządzać takim budżetem finansowym, ale nawet jak gdzie można zainwestować, żeby cokolwiek nam do tej kieszeni skapło, to powoduje, że my z kolei nie inwestujemy w nasze kompetencje, bo podstawową kompetencją, myślę, że każdego człowieka powinna być taka kompetencja właśnie związana między innymi, oprócz tego, że budowania relacji, komunikacji, to jest nadkompetencja, to jeszcze zarządzania właśnie swoimi finansami, bo to się tak mocno zmienia w dzisiejszych czasach, różne rzeczy. No, teraz jakby śledzę różne takie informacje dotyczące należnych odsetek od kredytów. No przecież warto czasami pójść do źródła, posprawdzać, poweryfikować, ale ludziom nawet się czasami nie chce czytać umów kredytowych.
0: No to prawda.
1: I a wszystko
0: to
1: zresztą, ważne małym drukiem.
0: Zresztą te wielkie afery, które co jakiś czas wybuchają, że naciągnięto emerytkę na ileś tam tysięcy, że ktoś tam stracił oszczędności swojego życia, bo zainwestował w coś tam, ktoś mu tam doradził. No właśnie, no, ale nie sprawdził, a co to jest, a kto, kim jest ten doradca. Troszeczkę zachowujemy się tutaj jak dzieci. Ja mam nadzieję, że nikt się nie poczuje absolutnie urażony, ale to jest w psychologii też bardzo znany przykład. Jeżeli dziecko zapytamy, czy chcesz za rok na przykład rower, czy chcesz już lizaka, to ono raczej wybierze już lizaka. I my troszeczkę tak możemy się dziwić, no jak, ja bym wolał poczekać rok i mieć ten rower i sobie po tym piątaku do świnki. Nie, dziecięcy umysł mówi, ale co za rok, kiedy? A lizak już, tu jest, na wyciągnięcie. I będzie go brało.

0: My troszeczkę tak niestety działamy. Tak działamy na wszelkiego rodzaju promocje, właśnie żeraty, że to, że tamto, że już będzie. No, i bardzo często też nieracjonalnie na zasadzie jakoś to będzie, wszyscy biorą. A ten ma, ten też ma, koleżanka w pracy ma, kolega ma, prawda, sąsiad ma raty, wszyscy żyją, dają radę, to co ja nie dam, nie? Jakoś to będzie. To jest przerażające, że jesteśmy bardzo wiele istotnych dla naszego życia decyzji podejmować na zasadzie machnięcia ręką, jakoś to będzie, dam sobie radę, nie pierwszy, nie ostatni. Są to, ja też uważam, że tutaj powinno to być w szkołach, że my, jeżeli chodzi o, bo czy naprawdę wielu z nas musi wiedzieć, jak się oblicza sinusy i kosinusy? Nie sądzę. Jak ktoś ma uzdolnienia matematyczne i widzimy, że on ma predyspozycję, może zostać wybitnym matematykiem, że to jest tak naprawdę głowa, wtedy powinno być tak, dodatkowe zajęcia, olimpiady i lecimy, prawda? Szlifujemy ten talent. Natomiast dla reszty normalnych ludzi, umówmy się, ważniejsze byłoby właśnie, jak zarządzać własnym portfelem, własnymi finansami.
1: Skąd jeżeli się biorą w ogóle pieniądze?
0: Tak, bo jak mówimy, będziemy uczyć o tym, jak robić dzieci, prawda? Ale jeszcze potem pozostaje kilkanaście lat opieki nad nimi, żeby je utrzymać, prawda? I tego już jakoś nie uczymy.
1: I co wtedy? I co? Państwo niech da, nie?
0: No tak, bo w dużym stopniu zresztą generalnie to tak to wygląda. Z tych wielu różnych rozmów, które tutaj prowadziłem, to tak oczekiwania są najczęściej właśnie, że załatwi się za nas, prawda? Mhm. No nie zawsze, no nie załatwi się.
1: Tak więc jakby z mojego punktu widzenia inwestycja w kompetencje jest najlepszą inwestycją i na to akurat bym nie szczędziła żadnych pieniędzy, a inwestycja w ubrania to jest ostatnia rzecz, którą bym zrobiła w momencie, kiedy bym tych pieniędzy nie miała. Tak samo w rzeczy typu samochody, które są już, które są bardzo takie wow. Telefony.
0: A też był taki moment, kiedy zaczęto tak sprowadzać te tanie samochody, tak zwane złom z zachodu i nagle się ta kwestia samochodu już zmieniła, bo mnóstwo ludzi było w stanie bardzo tanio kupić sobie grata, ale już miało to poczucie mam. Mój. Z czasem okazało się, że one są już nieekologiczne, weszły nowe przepisy, no już się troszeczkę to złomiarstwo skończyło, chociaż był to taki moment, przynajmniej ta jedna sfera została zaspokojona. Ale gdyby ktoś nam powiedział, zresztą tak było też z lumpami, prawda? Te ciuchy na wagę. Jak miałam nosić spodnie po bracie, to każdy ja chcę mieć nowe, nie po bracie, dlaczego? A tutaj pojawiają się używane ciuchy
1: i
0: wszyscy nagle kupują, mówią, a co ja będę płacił za jakieś ten, tu można upolować coś fajnego.
1: O właśnie, upolować coś fajnego. Mamy w ogóle taką naturę osób, lubimy polować, nie? Na okazję lubimy polować, na promocję lubimy
0: polować. I myślę, że to właśnie wykorzystała ta wielka machina marketingowa, która wiele osób wpuszcza w biedę, w nędzę, w poważne tarapaty, że skoro tak lubimy polować, no to zróbmy im.
1: Ja bym trochę inaczej
0: promocję
1: to nazwała, że to może machina nie wpuszcza ich, tylko że właśnie brak wiedzy ich w to wpuszcza.
0: No tak.
1: Bo to jest tak jak z myśleniem krytycznym. No, trzeba się nauczyć myślenia krytycznego, zanim zaczniemy wierzyć wszystkim naokoło, że to, co mówią, mówią prawdę. A przykład starszych ludzi pokazuje ten przykład, o którym mówisz, że babcia została oszukana, dziadek został oszukany, tu naciągnięte, tam naciągnięte, idziesz, promocja taka, śmaka. No wystarczy włączyć myślenie krytyczne i sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, gdziekolwiek idziecie na zakupy, czy mi to jest do czegoś potrzebne? Mhm. Albo co ja z tym zrobię? Dla kogo to kupuję?
0: Aha, bo później efekt jest taki, że kupiliśmy całą torbę, a połowa nam się w lodówce zepsuła, bo nie zdążyliśmy tego zjeść i już jest po terminie i tak wyrzucamy. I okazało się, że tak naprawdę nie było żadnej promocji, bo skoro połowę wyrzuciłem, no to zapłaciłem normalną cenę, regularną po prostu. Bo to jest matematyka i podstawa wiedzy finansowych i podstawy matematyki. Dlatego ja do matematyki zawsze będę zachęcał. Nie znoszę, jak ktoś mówi, że on jest tylko ścisłowcem albo tylko humanistą. Pewne podstawy jednak dobrze znać, bo inaczej będziemy w życiu oszukiwani najzwyczajniej w świecie. A jak mówiłem, w takim poczuciu krzywdy, bo to też kolejny aspekt, o nim dzisiaj już nie porozmawiamy, ale ja obiecuję Państwu, że kiedyś ten aspekt będzie na pewno poruszony, bo bardzo wiele osób z marginesu, właśnie czy tych, które się prostytuują, czy przestępców i innych, mówi o tym, że no mnie życie w to wepchnęło, prawda? Że ja normalnie to może nie byłbym złodziejem, bandytą, czy prostytutką, czy narkomanem, czy alkoholikiem, ale życie, no tak mi, nie urodziłem się tam, gdzie trzeba, ani w tym momencie. Mój ojciec był biedny, albo też pił i tak dalej. No byłem właściwie skazany. Lubimy od razu się wyręczyć, prawda? Że za naszą sytuację życiową zasłonić innymi, prawda? Że to rodzice nie sprostali, że to system nie sprostał, że państwo nie pomogło. Ja przecież jestem fajnym misiem. Nie siedziałbym w tym więzieniu, gdyby miał miliony. Nieprawda, jak doskonale wiemy, i przykład to pokazuje, jak ktoś jest zdeprawowany, to jest nienasycony. I też kradnie, kombinuje, nie płaci podatków, ucieka do rajów podatkowych, więc nie ma tu usprawiedliwienia, że to nędza, bieda, wykluczenie sprawia, że ja muszę być od razu przestępcą.
1: Znaczy tu myślę, że to jest trochę o braku odpowiedzialności, bo my bardzo często lubimy zrzucać winę na kogoś, na system, na zewnątrz, a jednocześnie nie patrzymy się na siebie, czy to na przykład coś jest po mojej stronie, ale bardziej jakby nie w kontekście batorzymy się tym, że my coś źle zrobiliśmy, tylko bardziej, żeby swoje życie tak naprawdę obarczyć refleksją, bo w momencie, kiedy ta refleksja jest, to dochodzą do nas prawdy, które może nie są objawione, ale z którymi możemy coś zrobić i które mogą nas poprowadzić właśnie w tą drogę, tą właściwą drogę, tej może moralności, prawości, właściwego, odpowiedniego zachowania. Może to tak ocennie trochę zabrzmiało, ale tą drogę, która jest dla nas, nie wiem, bezpieczna, dla nas samych jest bezpieczna, dla naszej psychiki jest bezpieczna, dla naszego ciała jest bezpieczna, bo to warto podkreślić, że czasami postępujemy tak, a nie inaczej, bo wydaje nam się, że po prostu nie mamy wyjścia, a nieraz warto się zatrzymać i tak zreflektować.
0: Mhm. Oj, na pewno. Zwłaszcza, że powstaje coraz więcej instytucji różnego rodzaju, które pomagają. Pomagają osobom zadłużonym, pomagają osobom w kryzysie, czy osobom wykluczonym, tak jak w twoim przypadku, bo pracujesz z takimi osobami. Jest naprawdę sporo możliwości i to wcale nie jest tak, że musimy koniecznie nie wiadomo kim być. To ocenianie zresztą to też jeden z ciekawych wątków, o którym dzisiaj już nie porozmawiamy, bo mówimy, że nie wypada kogoś innego oceniać, ale niestety wiemy, że w przestrzeni publicznej, społecznej jest to właściwie nagminne. Nie ma sytuacji, w której by ktoś kogoś nie oceniał. Z tego to też się bierze, bo ocenianie wpędza na przykład też jak już mówimy o tej majętności, o intelekcie, to przecież kiedyś to intelektualne poniżanie też było nagminne, prawda? Że to są robole, to są przygłupy, prawda, i tak dalej. Przecież wiele tych osób w zestawieniu z jakimś tam panem inżynierem czy panią doktor, to zresztą zobaczmy nawet jak to wygląda sceny z dowolnego filmu, serialu, czegokolwiek. Mhm. Tam ciągle jeszcze mamy panią skuloną, sprzątaczkę w chustce, panią prostą z fabryki czy ze sklepu i wielkiego i pana dyrektora, prawda, który wsiada do swojej czarnej Wołgi. Czy tu się coś zmieniło? Myślę, że niestety wiele się ciągle jeszcze nie zmieniło.
1: Samochody się zmieniły.
0: Zamiast Wołgi mamy Mercedesy, niestety.
1: Ale to też mówi o klasie człowieka i o szacunku. I to też można by było nazwać patologią.
0: Taki sposób
1: postępowania, bo bez względu na to, jaką mamy majętność i zasób naszego portfela, to nas nie zwalnia z tego, żebyśmy byli ludźmi i żebyśmy okazywali szacunek każdej osobie. To aż tyle nie kosztuje, żeby się uśmiechnąć, podziękować, docenić. Myślę, że to jest...
0: Ja nawet myślę, że to zwalcza patologię, bo człowiek, który jest szanowany, czuje się szanowany, doceniony, poważany.
1: I się tak zachowuje.
0: To też się tak zachowuje, prawda? To jest najczęściej, kiedy spotykamy się z dobrem, to tym dobrem jakoś odpłacamy. Poza zwyrodnialcami naprawdę jakimiś już zagorzałymi, ale normalnie człowiek pragnie ciepła, rodziny, chciałby być szczęśliwy. Jeżeli go to spotyka, jeżeli idzie gdzieś, wchodzi i spotyka się z uśmiechem, mówi dzień dobry, a pan w jakiej sprawie, proszę bardzo, niech pan usiądzie, prawda? No to nagle myśli sobie, a tak miało być, już się nastawiłem, że będę musiał się wykłócać, a to proszę bardzo, pani jest miła, pomocna, czy pan... No ale tak to powinno wyglądać, to są naprawdę proste rzeczy.
1: To ja mam teraz taki przykład.
0: Szkoły poczynając.
1: Taki przykład na koniec może, bo to chyba już koniec,
0: tak, musimy,
1: delikatny. No. To przykład mam z ostatniego tygodnia, gdzie nocuję w tym samym hotelu, co znajomi i znajoma mówi, ty byłaś w tym hotelu, wzięłaś się nie wiem, tam się zameldowałaś, ja mówię, że jeszcze nie, że dopiero będę ja, a daj sobie spokój, tam jest tragedia, tam w ogóle niemiłe, niesympatyczne osoby, śniadanie beznadziejne i tak dalej. I moja rzeczywistość, wchodzę do hotelu, pani uchachana, uśmiechnięta, miła, sympatyczna, praktycznie we wszystkim mnie wyręcza, oprócz tego nawet, że mi taksówkę wezwała, bo później musiałam gdzieś tam jechać, szybko musiałam jechać, to też mi to załatwiła. Rano idę na śniadanie, pyszne, wszystko podane i to jest właśnie to, że nastawienie robi nam bardzo dużo i podejście też robi nam bardzo dużo. Podejrzewam, że gdybym z taką marsową miną weszła, to być może inaczej by zareagowała.
0: Tak, tak, bo nastawiona już od razu negatywnie, a ktoś widząc swoją minę myśli, o, znowu weszła taka przemądrzała, nadęta, zaraz zacznie tutaj wymyślać, więc też się to od razu udziela. No i tak się nakręca cała ta spirala, to tak. Prawda. Dlatego jak czytam opinie o filmie na przykład na jakimś znanym portalu, jak są nieprzychylne, to najczęściej to decyduję, że chcę obejrzeć. Trochę przekornie, na zasadzie, a sprawdzę, nie? No to nie. Miliony much podobno nie mogą się mylić, ale ja jednak nie wierzę milionom much. Wolę zaufać jednej pszczole, która gdzieś mi brzęczy w środku głowy, mówi sprawdź. I Państwo też dobrze, żebyście sprawdzali. Sylwio, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo tych tematów ruszyliśmy niektóre takie, więc będzie o czym jeszcze rozmawiać.
1: Ja życzę Państwu dobrych emocji i życzę tego, żebyście faktycznie w każdym widzieli człowieka.
0: I w sobie przede wszystkim, w sobie, bo naprawdę jesteście wszyscy ludźmi. Macie swoją godność, macie swoją wartość, a jak wam nawet nie wszystko wychodzi, to zawsze jest szansa, żeby coś zrobić. Naprawdę, zawsze. No, mogliby się z tym nie zgodzić onkolodzy. No, rzeczywiście są takie sytuacje, w których jest trudno, ale nawet te ostatnie dni mogą być wspaniałe. Nawet tam, nawet wtedy, bo warto walczyć do końca. Sylwio, dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję.
0: Przypomnę, Sylwia Petryna była moją i Waszą gościnią. I dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap. To jest audycja Salon Naukowa. Dziś moim gościem jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Krótki mój wstęp i konkretne pytanie na otwarcie już za chwilę. Myślę sobie tak, na naszych oczach zachodzą kolosalne zmiany geopolityczne. Niektórzy obserwatorzy, politolodzy mówią wprost, że nie ma już powrotu do tego światowego ładu po II wojnie światowej, do choćby takiego amerykańskiego parasola bezpieczeństwa nad Europą, do prostego zimnowojennego podziału wschód-zachód, czytaj Rosja-USA. Co się dzieje chyba już od kilku lat, ale tak najbardziej nam się to teraz uwidacznia podczas, myślę, drugiej kadencji Donalda Trumpa. No na dzień dobry skłócił cały świat, pokłócił się z Europą, Kanadą, Meksykiem, poniżał Zełenskiego, groził Ukrainie, kończył i wszczynał kolejne wojny, groził przejęciem Grenlandii, w końcu bez pardonu, no porwał po prostu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, to tak za bardzo bez ostrzeżeń, uderzył na Irak, no a jednocześnie przyjmuje na czerwonym dywanie z honorami, co chyba nas w Polsce przeraża, Władimira Putina, ściska się na czerwonym dywanie innym z Xi Jinpingiem, chociaż podobno największy konflikt szykuje nam się na linii Chiny-USA. No to w co właściwie oprócz tego golfa gra Donald Trump, bo można się pogubić?
2: No można się pogubić i w zasadzie być może najlepszą krótką odpowiedzią byłoby: to jest skomplikowane, tak? bo nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. Zresztą pan redaktor bardzo dużo arcyciekawych wątków w tym wprowadzeniu wrzucił. I oczywiście nie ma jakiejś czytelnej strategii za tym, co robi Trump, to znaczy nie widać, a przynajmniej ja nie widzę tej strategii, ale wydaje mi się, że również grono tych, którzy uważali, że to jest jakaś właśnie wielka strategia, szachy 5D, no właśnie, przemyślano od początku do końca, to chyba grono tych osób dosyć mocno się jednak zmniejsza. No ale z drugiej strony oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko po prostu mieszanie, z którego nic nie wynika, bo jednak dużo rzeczy się dzieje. No i teraz może wrócę do tego, od czego pan zaczął, czyli tego ładu powojennego, czy tych rzeczy, które pan redaktor wymieniał, których już teraz nie ma.
1: Ja tu się znowu przepraszam, wtrącę, bo myślę sobie, że wciąż na świecie żyją osoby, które pamiętają tą zimną wojnę, pamiętają ten jasny podział. I kiedy widzą to, co się dzieje, że właściwie już nie wiadomo, z kim Ameryka gra przeciwko komu, no to chyba im siwieją włosy jeszcze bardziej, bo pewnie już mają parę lat. No ja jestem też z tego pokolenia lat 90., gdzie wiadomo, no zawsze, nawet w filmach hollywoodzkich, Rosja była ta zła. No co się dzieje teraz?
2: To prawda, choć metryka, myślę, ma tutaj znaczenie. Akurat dosłownie kilka dni temu rozmawiałem ze studentami o zmianie tego porządku światowego, o właśnie zmianie tego systemu jednopolarnego na wielopolarny. I no, złapałem się na tym, że większość moich studentów, ludzi dzisiaj 20-paroletnich, to są ludzie, którzy w zasadzie już żyją w tym czasie, kiedy Stany Zjednoczone nie były takim jedynym hegemonem, prawda? My pamiętamy te czasy dwubiegunowości, czyli tak, jeszcze zimna wojna, potem upadek Związku Radzieckiego i właśnie ta jednobiegunowość, kiedy Stany Zjednoczone stały się takim absolutnym hegemonem i mogły robić na świecie w zasadzie cokolwiek chciały. Ich wpływ na wszystkie inne państwa był przemożny. I to zaczęło erodować, trudno pewnie wskazać jakiś taki jeden moment w czasie, prawda, kiedy to się stało. To się działo miarowo, możemy wskazać 11 września, być może później zajęcie Krymu przez Rosję, które było już też takim rzuceniem trochę takiej rękawicy geopolitycznej. No rosnąca pozycja.
1: Rozszerzenie NATO cały czas, prawda, i tak coraz bliżej ta Rosja się tak gotuje.
2: Tak,
1: na to patrzy.
2: No i wreszcie 22 rok, prawda, czyli już taka otwarta agresja Rosji, coś co poza jakby tą naszą perspektywą, czyli tego rosnącego zagrożenia tuż za naszą granicą, atakiem na Ukrainę, było też tak naprawdę zanegowaniem no właśnie tego powojennego porządku światowego, nie? Czyli tego porządku, który jest oparty na prawie, albo był, jakby powiedzieli pesymiści, na prawie i na zasadach. To jest no, największe osiągnięcie tak naprawdę naszych czasów, że mieliśmy 80 lat pokoju, czy cały czas jeszcze mamy, no bo trudno jeszcze mówić o konflikcie na poziomie światowym, no ale ten pokój w dużej mierze osiągnęliśmy dlatego, że właśnie państwa zasadniczo chciały przestrzegać reguł. Rosja zanegowała ten porządek, Stany Zjednoczone stanęły w jego obronie, ale tak niezbyt zdecydowanie i niezbyt szybko, i to zresztą dotyczy nie tylko Stanów, ale tak naprawdę też znacznej części Europy. No my możemy tutaj oczywiście powiedzieć, że od początku byliśmy w grupie tych, którzy pomagali jak mogli, pomagali bardzo dużo.
1: Zaczęło się za Bidena i on był taki jednoznaczny, on od razu jakby...
2: Był jednoznaczny, ale jakbyśmy teraz tak otworzyli gazety z tamtych czasów i zobaczyli te dywagacje dotyczące przekazywania HIMARS-ów, najpierw tych o mniejszym zasięgu,
1: potem
2: o większym zasięgu.
1: I
2: wielu takich specjalistów już od wojskowości mówi, że gdyby Ukraina na początku dostała tą broń, którą i tak dostała później.
1: I pozwolenie na jej użycie takie pewne.
2: No oczywiście, to być może ten, to odrzucenie sił rosyjskich, które przecież w tej pierwszej fazie się udało, byłoby większe i dzisiaj nie mówilibyśmy jednak o 30% terytorium Ukrainy zajętych, tylko o znacznie mniejszym fragmencie. Być może nawet ten Krym nie byłby odcięty. Możemy sobie tutaj oczywiście snuć wodze fantazji, no niemniej jednak widać, że ta reakcja Zachodu była nieco niepewna, co zresztą też jest naturalne, prawda? W końcu mówimy o państwie, które co prawda gospodarczo jest słabym krajem, no ale jednak posiada silne wojsko, posiada broń atomową, co najważniejsze, prawda, bo ta broń atomowa daje możliwość szachowania konfliktem atomowym. To poza takim wymiarem militarnym ma też wymiar polityczny. Są kraje w Europie, choćby Niemcy, gdzie ta obawa przed wojną atomową jest bardzo głęboko zakorzeniona również politycznie, więc niemieccy politycy mają z tym dużo większy problem, czy muszą w dużo większym stopniu to uwzględniać, niż na przykład politycy w naszym kraju, prawda? I Putin sobie z tego doskonale zdaje sprawę i ta karta atomowa jest co chwilę wyciągana. Zresztą jak popatrzymy, co się dzieje teraz, prawda? No, ten ostatni atak na Kijów przy użyciu tych pocisków, no nazwijmy ich hipersonicznymi, choć tutaj się specjaliści spierają, na ile one faktycznie są hipersoniczne. No niemniej jednak to jest broń, która się porusza z bardzo dużą prędkością. Może przenosić również głowice atomowe i to jest też taki sygnał regularnie wyciągany przez Putina, że jak coś, to my możemy tutaj, prawda, no właśnie taką broń masowego zniszczenia również uruchomić.
1: On stara się cały czas tą granicę wyznaczać, no a ja słyszę teraz, że wraca koncepcja, czy jakby jest przychylność tu Białego Domu, to będzie na plus dla Trumpa oczywiście, idea nuclear sharing, żeby jednak coś tam Polska mogła mieć u siebie te amerykańskie głowice. Ja nie wiem, na ile tutaj jest to realne, czy to jest takie hasło rzucone na pocieszenie, nie wiem, w tle oczywiście te wojska amerykańskie będą, nie będą, ile ich będzie. No natomiast patrząc na to, jak Rosja reaguje na każde takie jakby zapowiedzi, no to może być ta czerwona linia. To od razu będzie jakieś tutaj weto i straszenie znowu.
2: Znaczy, mi się wydaje, że z naszej środkowoeuropejskiej perspektywy myśmy się jakby do takiego straszenia już przyzwyczaili trochę. To jest zresztą język, którym się Rosja posługuje. My, i mam na myśli tutaj Polskę, zarówno ten rząd, jak i poprzedni rząd, wydaje mi się, że tutaj jest jednak pewna zgodność, żeby przekonywać naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej, że no to jest jakby język, który też wobec Rosji działa, prawda? To znaczy ten język łamania ultimatów, twardego postępowania, język prezentacji potencjału, siły, a nie taki koncyliacyjny. Koncyliacja jest przez Rosję odczytywana jako słabość, więc w tym kontekście, gdyby faktycznie udało się ten program Nuclear Sharing w jakiś sposób objąć nim Polskę, to na pewno byłoby dobrze. My i tak jesteśmy, już tak cynicznie mówiąc, na pierwszej linii strzału, więc w razie, jeżeli ten konflikt atomowy miałby się pojawić, to i tak nie jesteśmy w dobrej sytuacji, więc to tylko mogłoby naszą sytuację polepszyć, a nie pogorszyć, choć w kontekście tego typu konfliktu nie wiem, czy miałoby to już jakiekolwiek znaczenie.
1: A swego czasu jeszcze Francja tutaj próbowała tak też no, przejąć władzę jakby po stronie europejskiej. Macron taki dosyć zdecydowany też proponuje jakąś osłonę atomową właściwie całej Europie. Też trochę teraz o tym ciszej. Nie wiem, na jakim to jest etapie i czy to, co jest bardziej możliwe na tej szali, ta Ameryka, czy bardziej ta Francja, czy w ogóle Europa no, musi sobie radzić sama, czy może tam jednak czasem spojrzeć za ten ocean z jakąś nadzieją. Wydaje się, że Polska ma tak trochę więcej atutów, ale czy to Lepiej nie mówić sprawdzam.
2: Znaczy,
1: chyba,
2: to obie... znaczy na pewno nikt nie chciałby, żeby... Zresztą cała idea w ogóle broni atomowej polega na tym, żeby nie mówić sprawdzam.
1: No
2: prawda?
1: Właśnie, tak.
2: I tutaj akurat jeżeli chodzi o Francję, to prawdę mówiąc jesteśmy tutaj bardziej, przynajmniej z czysto formalnego punktu widzenia, jesteśmy bardziej zaangażowani, czyli jest tutaj bardziej rozwinięty ten format współpracy niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, no bo mamy w końcu to porozumienie. Ono oczywiście zostawia decyzję o użyciu tych sił zawsze w rękach posiadacza tej broni, czyli w tym wypadku Francji, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych
1: no byłoby to samo,
2: jest to również tak. Oczywiste. Tutaj wydaje mi się, że bo wyszliśmy przed chwilą, mówiąc o tym porządku po II wojnie światowej, tak. Prawda? I teraz jesteśmy, ponieważ ten porządek się chwieje i zachwianie tego porządku oznacza również, że te państwa, dla których Stany Zjednoczone były właśnie takim ostatecznym miejscem ostatecznej obrony, państwem, które gwarantowało poprzez właśnie gigantyczny potencjał militarny obronę również przed atakiem atomowym, a może nawet nie tyle obronę, co jakby tą gwarancję odpowiedzi atomowej, prawda? Czyli ten mechanizm zniechęcania miał również obejmować dany kraj. No i teraz dzięki temu udało się osiągnąć rzecz niesamowitą, niech pan redaktor zauważy. Po II wojnie światowej, kiedy pojawiła się broń atomowa, ona doprowadziła do zakończenia II wojny światowej, udało się ten proces rozprzestrzeniania broni atomowej de facto powstrzymać, prawda? Jakbyśmy zerknęli w to, co pisali ludzie zajmujący się wojskowością w latach 50., to w zasadzie szacowano, że to będzie broń powszechna i za chwilę większość krajów liczących się taką broń będzie posiadała. Stany Zjednoczone do spółki z ówczesnym Związkiem Radzieckim poprzez traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ten proces skutecznie zatrzymały. Udało się również po rozpadzie Związku Radzieckiego zatrzymać to rozprzestrzenianie, czy jakby z miejsc, które kiedyś były Związkiem Radzieckim, a potem przestały być Związkiem Radzieckim, udało się tą broń usunąć.
1: Czego ofiarą jest dzisiaj Ukraina trochę?
2: Tak, czego ofiarą jest Ukraina oczywiście. Znaczy ona jest w największym stopniu ofiarą, ale to już mówiliśmy o łamaniu porozumień przez Rosję, tego, że no to pozbycie się broni atomowej, czy oddanie tej broni atomowej przez Ukrainę nie było oddaniem za darmo, tak? To znaczy ono jednak miało być oddaniem za gwarancję granic.
1: Oczywiście. I gdzie te gwarancje, pytanie?
2: No właśnie, tak? Prawda? I to jest zresztą pytanie nie tylko, jak mówimy o zobowiązaniach, nie tylko do Rosji, która tutaj w oczywisty sposób złamała, no ale również do krajów to gwarantujących, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, więc kiedy mówimy o ich reakcji, to również tak na marginesie, że tytułem dygresji, warto mieć z tyłu głowy to, że to jest też realizowanie zobowiązań, które zostały podjęte dawno, bo w latach 90., ale jednak podjęte były. No i teraz, skoro ten porządek się chwieje, czyli dlaczego się udało tą proliferację broni atomowej zatrzymać? No właśnie dlatego, że większość państw uwierzyła, że ten parasol atomowy będzie im zapewniał albo Związek Radziecki, albo Stany Zjednoczone. No i oczywiście Związku Radzieckiego już nie ma od dawna. My funkcjonowaliśmy w przekonaniu, że właśnie Stany Zjednoczone nam tą gwarancję dają. No i teraz...
1: i chyba cała Europa właściwie, albo jej większość.
2: Oczywiście. Nie, nie tak. Tylko Europa zresztą, prawda? Japonia, Australia
1: właśnie,
2: i tak dalej.
1: Tak.
2: Więc teraz ten system się chwieje i zaczynają się pojawiać w wielu miejscach na świecie pytania, okej, no to w takim razie, skoro jedynym skutecznym obecnie mechanizmem powstrzymywania jest groźba użycia broni atomowej, to czy powinniśmy mieć własny arsenał? I na pewno pan redaktor odnotował, że również w Polsce odbywa się w zasadzie już dyskusja, a co by było, gdybyśmy wybudowali własną bombę? Albo we współpracy z kimś tam, prawda? To nie jest zasadniczo jakaś kosmiczna technologia, prawda? Znamy ją od kilkudziesięciu lat.
1: Ja się obawiam, że tu chodzi bardziej o zgodę tych wielkich graczy na to, żebyśmy to po prostu u siebie mieli. I to nie mówię tylko o Rosji, bo to jest oczywiste, że będzie na nie, ale właśnie choćby no, o tych Stanach Zjednoczonych.
2: To prawda, ale z drugiej strony, czy już teraz z trzeciej strony albo i czwartej, chwianie się tego porządku oznacza, że ta zgoda tych wielkich graczy, czy w naszym przypadku przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, staje się, mówię tutaj troszeczkę tak hipotetycznie, coraz mniej istotna. Tak, to znaczy, jak popatrzymy na to, co się dzieje w światowej polityce, to Stany Zjednoczone coraz częściej dostają takie, powiedziałbym, przytyczki w nos, tak? Znaczy, potem widzimy osłabianie się pozycji hegemonicznej Stanów Zjednoczonych, że coraz więcej krajów, które przez lata przyjmowały w zasadzie polecenia amerykańskie, czy wykonywały, grały w jednej drużynie ze Stanami Zjednoczonymi, zaczynają się Stanom Zjednoczonym stawiać, prawda? Świetnie to było widać na przykładzie Turcji, która jako członek NATO postanowiła sobie zakupić rakiety S-400 rosyjskie, przeciwlotnicze.
1: No tak, trochę to jest szalone.
2: I przecież wielkie oburzenie, ale Turcja wiedziała, że ma dobre karty w postaci położenia geograficznego, że Stany Zjednoczone są i tak zmuszone korzystać z jej lotnisk, jeżeli chcą operować na Bliskim Wschodzie. I w zasadzie zupełnie bezkarnie, no, wstrzymano dostawę F-35, ale zasadniczo Turcja zaznaczyła swoją pozycję. Jak popatrzymy na Izrael, prawda, no to co się dzieje w tej chwili, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, 100 lat temu był taki film Walk the Dog, ogon kręci psem.
1: Tak.
2: No to jakbyśmy...
1: O sztucznej wojnie, tak?
2: O sztucznej wojnie, ale właśnie jakby ideą tego filmu było to, że świat medialny w zasadzie poprzez kreowanie takich nieprawdziwych
1: wydarzeń... Wojna toczyła się tylko w telewizji bodajże.
2: Dokładnie.
1: Reżyser z Hollywood ją tam reżyserował. Były fikcyjne miasta bombardowane.
2: Dokładnie.
1: Tak, Dustin Hoffman i
2: Ferreina. I ten sztuczny... Sztuczna wojna kreowała politykę Stanów Zjednoczonych. I stąd jakby to odwołanie do tego zwrotu frazeologicznego ogon kręci psem. I jakbyśmy poczytali, co w tej chwili mówi się o relacjach amerykańsko-izraelskich, no to regularnie pojawia się to pytanie, czy to nie jest dokładnie
1: oczywiście
2: taka sama sytuacja, prawda?
1: W kontekście
2: prawda?
1: Właśnie ataku na Iran.
2: Ale, tak. też w kontekście takich działań, gdzie Izrael, Donald Trump ogłasza zawieszenie broni.
1: Tak.
2: Następnego dnia Izrael mówi, że teraz będzie bombardował Bejrut, prawda?
1: Tak.
2: I to są rzeczy, które jeszcze jakiś czas temu nawet w przypadku Izraela, czyli państwa, które nie ma innego państwa o tak specjalnym statusie w polityce amerykańskiej jak Izrael.
1: Mhm.
2: Więc nawet jeżeli Izrael coś takiego robi, prawda, no to oczywiście nam pokazuje to. Mamy Indie, mamy cały szereg innych mniejszych lub większych państw, które stają się w coraz większym stopniu samodzielne w polityce zagranicznej, a nawet może już, bo samodzielne się stało jakiś czas temu, ale w otwarty sposób sprzeciwiają się na przykład polityce amerykańskiej. I oczywiście my ani nie jesteśmy taką potęgą, ani nie jesteśmy na takim etapie i przede wszystkim kompletnie nie byłoby to w naszym interesie. Natomiast dużo państw, w tym my, zaczynamy się zastanawiać, okej, to jeżeli ten status amerykański będzie się tak zmniejszał, jeżeli faktycznie mielibyśmy przyjąć za taką prawdziwą deklarację, to co mówią niektórzy z obozu MAGA, że Stany Zjednoczone właśnie powinny wrócić do tej polityki izolacjonistycznej, czyli
1: tylko
2: nas interesuje Ameryka Północna, Ameryka
1: Własne
2: Południowa,
1: interesy.
2: No Grenlandia na potrzeby, uważamy, że to też jest Ameryka Północna, prawda, w zasadzie, ale cała reszta świata, no to niech sobie radzi sama, a Stany Zjednoczone skupią się na sobie, no to w takim razie my też chcemy mieć broń atomową. Nie? I teraz to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Francję, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to ja również odczytuję to jako pokazywanie, czy zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych, jednak pokazywanie, że, a czy deklarowanie, że tą funkcję one w dalszym ciągu będą wypełniać, prawda? Niestety, jak obserwujemy takie konflikty jak w Iranie, to w niektóre deklaracje amerykańskie coraz trudniej przychodzi uwierzyć. Mało
1: Dokładnie.
2: Tego, widzimy też trochę taki reality check, jeżeli chodzi o aplikowalność tej siły w praktyce, prawda? I no to jest coś, co będzie się pewnie w najbliższych latach zmieniało, albo faktycznie Stanom uda się tą pozycję może nie odbudować, bo tutaj jednak ten system światowy się już pod wieloma względami zmienił nieodwracalnie, ale przynajmniej jakby zatrzymać tą erozję, prawda? I no ja oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że rozbudowa tego programu Nuclear Sharing, tak aby ono obejmowało również kraje wschodniej flanki NATO, no to jest taki ruch, który to bezpieczeństwo europejskie mógł ugruntować, zwłaszcza jeżeli oczywiście temu by towarzyszyło też rozwiązanie jednak tej sprawy rosyjskiej w taki nieco bardziej konsekwentny sposób i byłoby też jednak jakimś takim dodatkowym zabezpieczeniem dla krajów europejskich i też takim mechanizmem, który zniechęcałby je do szukania alternatyw, prawda? A nie ma się co oszukiwać, jak posłuchamy polityków, zwłaszcza nie tych, którzy rządzą, ale tych, którzy gdzieś tam dzisiaj często są na marginesie europejskich, co oni mówią o przyszłości bezpieczeństwa, no to przecież wiele stronnictw mówi, a może pomyślmy o Chinach, prawda? Może niech Chiny staną się taką, nie, może zaczniemy tak grać trochę na kilku fortepianach, prawda? Traktując Stany Zjednoczone jako taki punkt odniesienia, ale nie...
1: Pewnego też gracza, który, no to jest też, mam wrażenie, mocno związane z samą postawą właśnie Donalda Trumpa, który tak się zachowuje, a nie inaczej. I no te jego deklaracje, te jego wojny, to świat chyba nie do końca za tym nadąża, ale jeszcze chciałem nawiązać, to w końcu po której stronie, bo takie pytanie, ja wiem, że to banalnie zabrzmi, ale po której stronie w końcu w tym konflikcie, powiedzmy Ukraina-Rosja, stoi Trump, który właśnie przyjmuje na czerwonym dywanie i limuzyną wozi Putina, z tą bronią też tam ciągle są jakieś takie szachy i wręcz szantaże. No bo nie brakuje takich teorii, że może jednak faktycznie w tym wielkim, rzekomo zbliżającym się konflikcie z Chinami, to może lepiej Stany z Rosją przeciwko Chinom. No Europa w ogóle jakby w ogóle nie jest wymieniana czasami jako jakiś gracz poważny i samodzielny, tylko jako bardziej tort do podziału w takim już totalnie makro geopolityce. Czy to są teorie takie bardziej futurystyczne?
2: No nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest bardziej futurystyczne. Oczywiście, jeżeli posłuchamy tych amerykańskich policymakerów, czy tych ludzi, którzy dzisiaj są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i politykę bezpieczeństwa, to tamten tak zwany odwrócony Nixon, o którym pan redaktor powiedział, prawda, czyli ten koncept dogadajmy się z Rosją przeciwko Chinom, był dyskutowany i są teksty, gdzie możemy o tym poczytać, że to byłby jakiś tam pomysł, prawda? To można wyjaśnić słuchaczom, że jest to odwrócone, dlatego że to jest jakby taki arebur, pomysł takiego konceptu, gdzie kiedyś Stany Zjednoczone dogadały się z Chinami przeciwko Rosji, prawda? Więc teraz zróbmy coś podobnego.
1: Ale teraz Chiny są potęgą, a Rosja tak troszeczkę niekoniecznie, prawda? Tu dwóch słabszych na jednego wielkiego miałoby być.
2: Poza tym poziom uzależnienia Rosji od Chin dzisiaj jest gigantyczny. To jakby ten koncept, on może się wydawać atrakcyjny, jak tak, jeżeli traktujemy politykę jako taką szachownicę, bez jakby wiedzy strukturalnej. Natomiast pozycja Rosji wobec Chin jest kompletnie inna. To jest państwo od Chin uzależnione na bardzo wielu polach. To jest państwo zasadniczo słabe, prawda? Więc ono nie jest w stanie też dostarczyć takiego potencjału Stanom Zjednoczonym, żeby, nie wiem, jakoś przechylić szale, prawda, tutaj w ewentualnym konflikcie. Poza tym no, to jest państwo z gigantyczną granicą z Chinami, prawda, więc
1: czyli jednak trochę political fiction. Nie bójmy się takich dziwnych scenariuszy.
2: Nawet bardziej political, myślę, niż trochę jest to political fiction, a już nie mówię o tym, że gdzie w tym wszystkim znajdują się ci sojusznicy z Europy, prawda, którzy w domyśle tej koncepcji mieliby być złożeni na ołtarzu tego porozumienia, no i teraz możemy się tylko zastanawiać, gdzie ta granica ołtarza by się przesuwała, prawda? Czy ona jednak by była za naszą wschodnią granicą, czy za naszą zachodnią granicą, nie?
1: No tak,
2: czyli
1: jak zwykle.
2: W której części tej karty dań byśmy się znaleźli. Ale no to jest pomysł, który raczej no właśnie z gatunku political fiction. I natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo ja akurat tutaj mam, jakby patrząc na politykę amerykańską, mam jednak dosyć jasne przekonanie, że Stany Zjednoczone cały czas są jednak po stronie Ukrainy, tak? To znaczy, oczywiście Trump szedł do władzy deklarując i zakończenie tej wojny i wielu innych wojen. Oczywiście duża część bazy politycznej Trumpa patrzy na Rosję zupełnie inaczej niż tradycyjni republikanie, tacy, których byśmy rozumieli jako takich z czasów Ronalda Reagana, prawda, patrzyli. Niekoniecznie to jest to imperium zła. No ale jednak Stany Zjednoczone tutaj bardzo wydatnie cały czas Ukrainie pomagają. Co prawda w tej chwili zasadniczo głównie za nasze, czyli europejskie pieniądze.
1: Tak, właśnie, no.
2: Ale jednak tą broń sprzedają, Rosji tej broni nie sprzedają, prawda?
1: Okay.
2: A Ukrainie sprzedają za nasze pieniądze, dostarczają im środki łączności. My co prawda za część tego Starlinka płacimy, ale to jest jednak technologia amerykańska i gdyby Stany Zjednoczone chciały, to jednym pstryczkiem zostałoby wyłączone, co się zresztą zdarzało w przeszłości, widzieliśmy i też Ukraina widziała, jak to wpływało na...
1: Właśnie to wszystko pamiętamy, te takie awantury, to upokarzanie, o czym wspomniałem w tej takiej swojej tutaj przedmowie tego Zełenskiego, kajanie go tam na tych fotelach, prawda? Czemu to miało służyć? A może, nie wiem, może ta koncepcja wyewoluowała do tego, co mamy teraz, a może było inne, może tam jeszcze ten Trump coś chciał namieszać bardziej, badał tereny, badał to wszystko, on, jego współpracownicy.
2: Myślę, że, no znowu, tu,